0: Witold Sułek, dobry wieczór. Rozpoczynamy audycję, która ma nazwę Dobry Wieczór, tu Radio Opole. Dzisiejszy dzień poświęcony jest nauce, stąd razem ze mną gość, który spełnia absolutnie wszystkie wymogi naukowości, dr Radosław Marcinkiewicz. Cześć Radku.
1: Cześć, dobry wieczór.
0: Uniwersytet Opolski, Katedra Językoznawstwa i będziemy rozmawiali o języku, językoznawstwie, ale w konkretnym jego wymiarze. Otóż mój gość już ponad 10 lat temu, za chwilę powie dokładnie ile, stworzył, wymyślił koncepcję i z powodzeniem realizuje do dziś ogólnopolską konferencję naukową Unisono. To wszystko prawda na razie, co powiedziałem. Na początku nazwa była nieco inna, ale Unisono ciągle zostaje. Kiedyś było na pomieszane języki i te języki są to ważne.
1: Tak, teraz to Unisono w wielogłosie zmieniliśmy nazwę podczas trzeciej konferencji, a w tym roku spodziewamy się już 18, więc zakładam, że pełnoletniość będziemy obchodzić.
0: Hucznie. Ja wiem, że szykowana jest niespodzianka w postaci koncertu i to naprawdę wyśmienitych gwiazd. Nie musimy zdradzać, jeżeli nie chcesz zdradzać, a jeżeli będziesz chciał, to oczywiście możesz powiedzieć. Przypomnijmy oczywiście też na zakończenie, kiedy tegoroczne Unisono, możemy to powiedzieć już też.
1: Aha. Tak, to spotkanie tegoroczne odbędzie się w dniach 21-23 października i mamy rzeczywiście nadzieję na to, że uda się je zwieńczyć koncertem duetu wybornych muzyków, absolutnie wybornych muzyków. Na razie nie chcę zdradzać nazwisk, dlatego że nie wszystko jeszcze zostało uzgodnione, ale jesteśmy na najlepszej drodze.
0: I tutaj od razu powiem, że jakkolwiek lista osób prelegentów została już pewnie zamknięta, to udział jako widzowie można brać w konferencji, można przyjść i słuchać. I jakkolwiek niektórzy mogą się zastanawiać, że to jednak konferencja naukowa i może będzie to dosyć trudne, hermetyczne, to powiem, że bardzo różnorodne są tematy. I w gruncie rzeczy to Unisono, ta konferencja stała się pretekstem do tego, żebyśmy z moim gościem porozmawiali o właśnie w ogóle tej koncepcji i potrzebie badania. Na początku oczywiście ty głównie jako językoznawca poprzez językoznawców, ale nie tylko, bo ona jest bardzo interdyscyplinarna i zgłaszają się ludzie z bardzo różnych dziedzin, jeżeli chodzi o różne ośrodki naukowe w Polsce, ale badania tak zwanej muzyki, w tym przypadku nawet nie tylko rozrywkowej, co rockowej jeszcze konkretnie. Oczywiście intuicyjnie już Państwo na pewno wiecie, że muzyka rozrywkowa to kultura masowa, kultura. Więc wiadomo, mamy kulturoznawstwo poza językoznawstwem, więc też absolutnie dziedzina, która musi zajmować się wszelkimi zjawiskami kultury masowej, popkultury, a do tej zdecydowanie muzyka rockowa należy. Mamy tutaj szeroko pojęte nauki społeczne, dlatego że jak przypomnimy sobie różnorodne nurty, niektóre wykonują muzykę bardzo rozrywkową. Wydaje się, coż tu badać, oczy zielone, kocham ciebie, prawda, zielone wzgórza nad Soliną. No, prawda, o miłości, do tańczenia, od po prostu rozrywka. Ale mamy wielu artystów, wiele nurtów, gdzie to była muzyka buntu, muzyka zaangażowana społecznie, która wyrażała swoje czasy, od hipisów, poprzez punków, poprzez kulturę hip-hopu, chociażby obecnie. Więc bardzo ważne zjawiska społeczne, socjologiczne, a także przedmiot badań dla psychologów zdecydowanie. Już pokazuje nam to, jak wiele obszarów mamy, tych, które powinny nawet, a nie tylko mogą, ale powinny się nią zajmować. I właśnie, ale wiem, że początki pewnie były trudne, że ach, czy to jest poważny przedmiot badań. Myślę, że 18. konferencja po tylu latach już chyba nikt nie ma wątpliwości, zwłaszcza, że wiem, że w innych ośrodkach w Polsce, chociażby w Toruniu, też powstała taka konferencja i to nagle, ale Opole było pierwsze, jak pamiętam.
1: Tak, tak, to znaczy Opole chyba rzeczywiście było pierwsze i nam się też jako pierwszym udało podtrzymywać tę ciągłość konferencyjną.
0: Nie COVID incydentalnie, troszeczkę, że jakaś tam od tak, jeden raz.
1: Mhm. Tak, COVID nam troszeczkę zamieszał tutaj i chyba zapowiadaliśmy jedną z odsłon nawet trzykrotnie i rzeczywiście do trzech razy sztuka. Wtedy okazało się, że za tym trzecim razem dopiero udało się nam konferencję zorganizować. Takim bardzo ważnym elementem Unisona jest to, że my nie proponujemy obrad zdalnych. unisono jest analogowe, tak jak nośniki dźwięku, które można wziąć do ręki. Tak chcemy, żeby te nasze obrady też były na wyciągnięcie ręki. Ktoś, kto chce w nich uczestniczyć, musi się po prostu pojawić. Nie transmitujemy tych obrad. Czy to dobrze, czy źle, oczywiście można to
0: Ale są książki,
1: oceniać.
0: Bo to nie jest też tak, że kto nie przyszedł, nic z tego nie wyniesie, dlatego że większość tych konferencji później zwieńczona jest książką, więc można do tych tekstów sięgać.
1: Ostatnio z powodu tak zwanej punktozy panującej na uczelniach wydawanie tych tomów pokonferencyjnych jest troszeczkę utrudnione, bo za nie nie ma punktów.
0: No to skandaliczne jest, przyznaję. Przecież to są absolutnie naukowe publikacje, przecież referaty.
1: Tak, jak najbardziej, no ale najlepiej byłoby mieć czasopismo naukowe, ale zanim się osiągnie odpowiedni pułap punktów, zanim zapracuje się na te punkty, to
0: musi upłynąć wiele lat. Czyli unisono jako rocznik na przykład, który byłby pismem, byłby punktowany i miałby większy sens. Tak. Też miałby te same teksty w gruncie rzeczy,
1: oczywiście,
0: które ma.
1: Oczywiście. Tak. Nie ocenia się jakości tekstów, tylko my się musimy wpasowywać w różne tabelki, w różne przypisane czasopismom czy typom publikacji punkty.
0: Ale to jest ta ciemna strona nauki, o której dobrze, żebyśmy jednak rozmawiali, żeby to uświadamiać, bo często są jakieś rankingi i te rankingi sugerują, że w tym czy innym ośrodku niewiele się robi. No, robi się, tylko okazuje się, że niestety punktów za to specjalnie nie ma. Jak nie ma punktów, to nie jest się w rankingach i spirala się absolutnie nakręca. Ja oczywiście, Radku, ty jako językoznawca, i tu już widzę kątem oka słownik terminów muzyki rozrywkowej, prawda, popular music, the key concepts. O nich za chwileczkę porozmawiamy, bo to jest ta główna twoja dziedzina i jakkolwiek zaznaczyłem, że też inne nurty i specjalizacje i wydziały biorą w tym udział, to oczywiście nie będę od ciebie wymagał, żebyśmy teraz wszystkie omawiali. Natomiast dla językoznawcy, dla języka, są, myślę, dwa takie ważne aspekty. Jeden pojawia się bardzo często i to także w audycjach, które prowadzę, ogólnomuzycznych, wcale nie naukowych. Czyli podkreślam to, jakie znaczenie ma tekst. Czy to jest tekst poetycki, dlaczego jest dobry, czy taka analiza językoznawcza, literacka bardziej, prawda? Mówimy już dziś, że Osiecka to wielka poetka. Mówimy, że Grzegorz Ciechowski to poeta roka. Zaczynamy, Dylan dostaje Nobla. I nagle wszystko nam się wywraca. Nagle okazuje się, że kolejny przykład na to, jak potrzebna była ta konferencja, jak ważne są tego typu badania. Ale ten kontekst kulturowy, literacki to jest jedno, a jest też językoznawczy, bo muzyka, i zobaczymy, czy się z tym zgodzisz, wprowadza do języka bardzo wiele zwrotów, bardzo wiele słów, określeń, terminów, które zostają, albo też utrwala te, które na razie nie wiadomo, czy się przyjmą. Nie wiemy jeszcze, jak będzie z feminatywami, bo trudno mi sobie przypomnieć piosenki, które mają feminatywy, przyznaję. I to jest wyzwanie dla Państwa. Jeżeli znacie piosenki, które zawierają feminatywy, to proszę przyślijcie mi takie przykłady. Ale najczęściej jest tak, że jak śpiewa kobieta, to śpiewa ze swojego punktu widzenia i ich nie stosuje, nie ma takiego powodu chyba. I w drugą stronę podobnie. Więc to takie wyzwanie na marginesie. Ale jak rzeczywiście jest tym badaniem i co wnosi do językoznawstwa badanie muzyki popularnej, rockowej?
1: O, to ciekawe pytanie. Tak naprawdę to ostatnio pracując nad takim działem, który ma stanowić część większego opracowania, wieloautorskiego opracowania, typu encyklopedycznego, chociaż może to jest też nie do końca właściwe słowo, zaproponowałem, żeby znalazł się w tym opracowaniu właśnie taki dział, który łączyłby język z muzyką popularną. I chodzi o to rzeczywiście, żeby pokazać, jak językoznawcy mogą się zaangażować w badania nad muzyką popularną. I wyszło nam tam takich 5 rozdziałów w ramach tego działu, ale ja już dziś wiem, że mogłoby ich być więcej. Bo badamy tam przede wszystkim terminologię. To jest ten pierwszy aspekt, który no, w moim odczuciu jest szczególnie istotny w ogóle, dlatego że o ile muzykologia, ta taka tradycyjna, związana z muzyką poważną, też może powinienem tutaj powiedzieć tak zwaną, jest w miarę wypracowana, a i tam nie brak sporów o znaczenie, o zakres pewnych terminów, o tyle w wypadku muzyki popularnej kwestia jest bardziej złożona, dlatego że te tak zwane terminy przyszły często z języka dziennikarzy, z różnych pojedynczych często wypowiedzi i one już jako cytowane po raz pierwszy, drugi, trzeci i tak dalej, były często przywoływane w zindywidualizowanych przez nadawców znaczeniach, więc już się dokonywały jakieś przesunięcia semantyczne w znaczeniu tych terminów. I no jest to problem, dlatego że w nauce normalnie terminy wprowadza się na takiej zasadzie, że dostosowuje się do systemu terminologicznego, prawda, i wybiera się jakąś formę językową. Oczywiście wiąże się te formy z jakimś pojęciem i wprowadza się w sposób adekwatny, odpowiedni ten nowy termin. Natomiast tutaj pojawiła się cała masa określeń, które przychodziły z różnych stron. Nikt nie myślał systemowo o tych jednostkach, ale one okazały się poręczne też do pewnego stopnia. I my nie możemy abstrahować od nich. My musimy jakoś się z nimi godzić, ale też naszym zadaniem jest ich doprecyzowywanie. No i teraz, kiedy mamy takie konferencje jak Unisono chociażby, gdzie każdy z badaczy przychodzi z nieco innego świata, bo przecież są muzykolodzy właśnie wspomniani, są historycy, badacze z sztuk plastycznych również, bo przecież...
0: No tak, okładki, stroje, scenografia, tak, sceniczna, te zmieniające się różne mody, tak, to jest historia sztuki.
1: I każdy z nas te terminy troszeczkę inaczej rozumie. Niektóre, czy dużą ich część, trzeba to też podkreślić. I myślę, że rolą językoznawców jest wypracowanie. Oczywiście w porozumieniu z przedstawicielami tych wszystkich dziedzin, wypracowanie jakiejś spójnej terminologii. Świetnie by to było zebrać wreszcie w jakiś naprawdę dobry słownik, który by to poukładał. Nie jest to zadanie łatwe.
0: Myślę, że ktoś to rozumie i dobrze pojmuje naukę, to rzeczywiście, kiedy ustalamy jakiś termin, ustalamy jakąś nazwę, określenie, no wiemy, że poznawanie świata i tworzenie nauki to jest adekwatne, tak jak już powiedziałeś, określenie. Czyli jeżeli ja mówię na przykład, gdybyśmy weszli w świat medycyny czy biologii, jeżeli mówimy, że to jest płaz, to dokładnie wiemy, jakie wymogi powinien spełniać płaz, takie stworzenie, żeby tym płazem być. I tutaj w przypadku wszystkich innych dziedzin powinno być teoretycznie podobnie. Jeżeli mamy termin, to powinniśmy mieć tego terminu jasną definicję. No ale tak jak mówiłeś, w przypadku muzyki popularnej, rozrywkowej, jest tak, że bardzo duża tutaj jest rola dziennikarzy, bo wiemy też, że krytycy muzyczni bardzo często pojawia się jakiś wykonawca, jakiś artysta i on nam nie mieści się, skąd ta w ogóle potrzeba tej tworzenia terminologii. On nam się wymyka, nie mieści. Nie możemy powiedzieć, że to jest po prostu twórca rockowy. To jest za mało, bo rockowe zespoły to mogą być te, które grają pop-rockowo, melodyjnie i skocznie i są takie, które grają bardzo awangardowo. To wszystko nam się nagle mieści, więc potrzebujemy doprecyzować, dopowiedzieć. No ale jakim słowem? No to powstaje rock progresywny, rock symfoniczny, art rock, prawda? I zaczynamy w ten sposób próbować, że on jest bardziej artystyczny, no to art, prawda? Że on rozwija się w nieoczywisty sposób albo czerpie z różnych innych nurtów, adaptuje je, łączy, przetwarza, no to może jest jakiś rozwojowy, rozwijający się, wieloaspektowy rok, ale gdybyśmy w jakiejś recenzji przeczytali, że jest to rok wieloaspektowy, to nie wiem, czy komuś by się podobała taka nazwa.
1: Oj tak. Z terminologią jest naprawdę dużo kłopotów i faktycznie rok progresywny jest w ogóle świetnym przykładem. Myślę, że też na przykład takie zjawisko jak próba oddzielenia pewnych terminów od siebie. Oczywiście one są oddzielne, od razu powiem. Każdy z nich oznacza coś innego, ale ja na przykład nie mam problemu, żeby w odniesieniu do tego samego dzieła używać takich terminów jak rock opera, concept album czy suita rockowa, ale w zależności od tego, jakie aspekty tego dzieła biorę pod uwagę, jaką perspektywę przyjmuję, będę uzależniał dobór odpowiedniego terminu. Każdy z nich jest po prostu z innego poziomu tak naprawdę.
0: Zwłaszcza, że słowo suita już nam przychodzi z tej muzyki poważnej. Tak ją nazywamy, bo wiemy, że to jest po prostu muzyka. No, niektórzy się oburzają na to słowo poważna, no ale to jest taki termin zrozumiały. No właśnie tu już mamy pewnego rodzaju problemy, prawda? Tak jak nie każdy rozumie, dlaczego na przykład przed koncertem symfonicznym ktoś mówi, że oto dzisiaj zaprezentujemy twórczość, literaturę muzyczną. Mówi, jak literaturę muzyczną? Przecież to nuty są. Dlaczego nuty miały być literaturą muzyczną? Ale mówi się literatura. prawda? Tak. Już zaczynamy. No, literatura to jest Olga Tokarczuk albo Tomasz Mann, a nie nuty. A jednak okazuje się, że termin dla fachowców, muzykologów, akademików jak najbardziej właściwy. To jest literatura.
1: Tak, ja w ogóle ostatnio zastanawiam się, nie wiem, czy powinienem to mówić na antenie, dlatego że zdarzają się sytuacje, w których to, co powiem podczas konferencji, o tym później czytam w czyichś tekstach, więc trzeba być też bardzo ostrożnym. Zdarzało nam się właśnie kiedyś transmitować niektóre konferencje i potem w pewnej książeczce znalazłem swoje przykłady, swoje spostrzeżenia bez odniesienia do...
0: Bez źródła, bez podania skąd. No to jest skandaliczne zachowanie, niestety.
1: To się dosyć często niestety zdarza, więc może rzeczywiście warto spuścić zasłonę miłosierdzia na to.
0: Albo najpierw opublikować, a później dopiero powtarzać publicznie.
1: Tak, tak. Więc jeżeli państwo przeczytają gdzieś o roku, o muzyce rockowej i w pobliżu pojawi się termin liberatura, to będzie znaczyło, że być może ktoś albo wpadł na to wcześniej, albo słuchał naszej audycji i wcześniej opublikował, co trzeba.
0: Ona jest datowana i będzie podcast, więc to będzie data, kiedy liberatura się pojawiła na antenie w przestrzeni publicznej i będziesz mógł wtedy się upomnieć o należne prawa autorskie.
1: Tak, ja ze zdumieniem właśnie, kiedy dowiedziałem się o tym, że istnieje takie zjawisko jak liberatura, że powstają nie tylko prace reprezentujące właśnie ten, według niektórych nawet odrębny rodzaj literacki, chociaż myślę, że to jest dyskusyjne, i powstają też prace krytyczne, to w pierwszym odruchu od razu skojarzyłem to ze sposobem wydawania płyt jako takich dzieł wieloaspektowych, wielowymiarowych, multimedialnych, wielokodowych, czy nie wiem, jakich tu jeszcze określeń użyć, ale faktycznie pomyślałem sobie, słysząc, czytając po raz pierwszy o liberaturze, że przecież w muzyce popularnej to już było. To już było. To znaczy, że mamy też dzieła, które nie ograniczają się do samej warstwy muzycznej i które bez tego dopełnienia okładkowego i wspominając o okładkach, mam na myśli nie tylko to, co jest należy do graficznej strony, ale również to, co napisano na okładkach, że takie dzieła już mieliśmy właśnie w muzyce popularnej, w muzyce rockowej chyba zwłaszcza, bo tam artyści najchętniej, najczęściej są na tyle zawzięci, żeby walczyć o swoje. Więc tak sobie myślę, że to jest bardzo ciekawy kierunek, w którym te nasze badania będą mogły w najbliższych latach zmierzać. Tyle chciałem powiedzieć na temat
0: literatury. Bardzo dobrze, ale możemy też powiedzieć zarazem, co się za tym kryje bardziej szczegółowo, jeżeli chcesz, bo ja wiem, że można dziś wszystko wygooglać, ale...
1: Tak, ja nie jestem ekspertem od literatury oczywiście, ale spróbuję to jak najzwięźlej ująć. Chodzi generalnie o to, że dzieło literackie nie ogranicza się tylko do aspektu tekstowego. To znaczy, że twórca, pisarz, autor myśli od razu o tym, jak będzie wyglądał nośnik, jaki będzie papier, jaka będzie okładka, czy książka będzie miała postać taką kodeksową, formę kodeksową, tradycyjną, czy też będzie bardziej nietypowym artefaktem. Prawda?
0: Ona będzie działała jeszcze wizualnie, czyli to, że jest na przykład ma kształt trójkąta, a nie klasycznie ujętej książki i że strony na przykład będą inaczej się przekładały albo inaczej będą numerowane, czyli będzie nas prowadził jeszcze jakąś grę z nami taką wizualną, inną niż tylko to, co przekazał w tekście. Wtedy możemy mówić o liberaturze, czyli tak. Bardziej, więcej aspektów to działa w tym dziele niż tylko sam tekst.
1: Tak, i tutaj bardzo istotną sprawą jest to, żeby te różne warstwy przekazu nie tyle były redundantne, co uzupełniały się wzajemnie, że kształt książki może wpływać na naszą interpretację.
0: Bo inaczej byłby tylko wygłupem, chęcią zwrócenia uwagi. A tutaj to wszystko musi mieć znaczenie. Tak. To nie jest tylko po to, żeby było inaczej i fajniej się sprzedawało, tylko ona taka jest, dlatego że na przykład nawiązujemy do trójcy, a jak wiemy, trójca wpisana jest w trójkąt, w związku z tym już mamy ten trójkąt w formie, prawda? I tak dalej, i tak dalej. I zaczyna się to zazębiać.
1: Właśnie. To jeszcze pozwolę sobie wrócić do języka. Wspominałeś o tym, że wiele fragmentów tekstów przenika do języka tego naszego wspólnego. prawda? Kiedy mówimy dziwny jest ten świat, albo ale wkoło jest wesoło, to rzeczywiście posługujemy się tak zwanymi skrzydlatymi słowami. My w Opolu mamy wiodącą badaczkę skrzydlatych słów proweniencji rockowej, to doktor Alicja Przyszlak. Dzisiaj już rzadziej bywająca na Unisonie, ale uważam, że te jej badania są bardzo ważne.
0: Zwłaszcza, że skrzydlate słowa nie tylko w muzyce występują i ona
1: oczywiście
0: ma co badać,
1: tak?
0: Bo ja pamiętam, kiedy ukazały się w formie książkowej, o lata temu to było skrzydlate słowa, taka księga, no to potężne dzieło.
1: Tak,
0: od tamtej pory ich przybyło pewnie.
1: Tak, druga seria. Pamiętam, jak w twojej księgarni niegdyś oglądałem chyba trzeci z tomów, który był takim tomem zbiorczym. Rzeczywiście potężna książka. Do dziś żałuję, że jej nie kupiłem wtedy. Była bardzo droga, pamiętam.
0: Mhm. I dziś pewnie jeszcze droższa. Jak to jest z książkami? Coraz mniejsze nakłady niestety tych trudnych, wymagających dzieła. Co za tym idzie? Jak państwo wiecie, bo to prosta zasada ekonomii. Jak jest mało, to jest drogo. Można powiedzieć, niewiele osób się pewnie interesuje i to dlatego, ale to nie do końca tak jest, bo myślę sobie w przypadku tych słowników, ja pamiętam, że swego czasu bardzo chętnie sięgnąłem po słowniki terminów muzycznych i tak dalej, tego typu, bo to sprawiało, że łatwiej było myśleć o muzyce, łatwiej ją rozumieć. Sam sobie często próbowałem nazywać, nie zgadzałem się często z recenzentami, uważałem, że nieprawda, że to bardziej spełnia definicję taką czy taką. No ale właśnie, żebyśmy mogli o tym rozmawiać, żebyśmy naszą wiedzę poszerzali, także tą ogólną, wcale nie akademicką, no to potrzebujemy tych definicji, potrzebujemy tych słowników, żebyśmy wiedzieli, co się za tym kryje. Jak rozumie to językoznawstwo i przede wszystkim dlaczego, bo te definicje nie są sobie od tak ustalane, no to umówmy się, że będziemy tak to rozumieli. To wszystko ma naukowe podstawy.
1: Tak, ja kiedyś, kiedy byłem młodszy, miałem takie bardzo normatywizujące podejście do terminologii. Bardzo chciałem sztywno podchodzić do tych terminów.
0: Rygorystycznie.
1: Dzisiaj jednak badam teksty, w których te terminy się pojawiają i widzę tę ogromną rozbieżność w sposobie rozumienia, czy w sposobach rozumienia terminów. Trzeba to jakoś poukładać i niektóre terminy po prostu opisywać jako wieloznaczne, a ten aspekt normatywny powinien się też pojawiać jako rodzaj sugestii, jako rodzaj propozycji najlepiej uzasadnionej. Dlaczego właśnie tak, czy taki wariant, czy w takim znaczeniu powinniśmy jakiś termin stosować? I myślę, że tutaj takim dobrym rozwiązaniem jest coś, co znowu dało nam Opole, co ja osobiście zawdzięczam swojemu mistrzowi, nieżyjącemu już profesorowi Wojciechowi Chlebdzie. Mianowicie typ słownika komentowanego, tak zwanego. Myślę, że opatrywanie w takich odpowiednio przystosowanych do tego miejscach, w konkretnie wyznaczonych miejscach, z zastosowaniem mniejszej czcionki, opatrywanie właśnie komentarzem pewnych jednostek hasłowych wnosi dużo dobrego. Można wyjaśnić odbiorcy, wyjaśnić czytelnikowi, dlaczego wybieramy to znaczenie jako sugerowane, zalecane terminologicznie, a inne zalecamy stosować ostrożniej.
0: No tak, i tutaj myślę, że wiele spraw, jak państwo słyszycie, co jakiś czas w przestrzeni publicznej pojawia się, czy to nowy zwrot, nowe słowo, czy też forma, tak jak już mówiliśmy o tych feminatywach, i nagle okazuje się, że teoretycznie oczekujemy, że świat akademicki nam to jasno, raz na zawsze rozstrzygnie. Oczywiście, w pewnym sensie rozstrzyga, natomiast nam się czasami trudno dostosować i zdrowy rozsądek i doświadczenie życiowe mówi nam, no nie, to brzmi śmiesznie, to brzmi głupio, ale też ja zazwyczaj powtarzam, że gdyby język był raz na stale ustalone, wszystkie zasady, słownictwo, wymowa, to mówilibyśmy dzisiaj nadal językiem Reja czy Kochanowskiego. Dlaczego nie mówimy? Przecież piękny, cudowny język, wszak Polacy nie gęsi. To po cośmy to wszystko pozmieniali? Prawda?
1: No tak.
0: Jednak się różni. No i właśnie ta kultura popularna, literatura i muzyka bardzo wiele w tym języku miesza. Ja słucham też i prowadzę też audycje muzyczne, dostaję propozycje i widzę, jak często mi zgrzyta coś u twórców. Oni tak fatalnie czasami akcentują. Ja wiem, że oni chcą dziwnie zaśpiewać, ale tutaj znowu, czy dziwnie, czy oni nie wiedzą, że to powinno być tak. ale wszystkim jest źle. To od razu mi się kłóci. Nie wiem, być może za 50 lat będzie to zupełnie normalne, ale wiele jest takich przypadków.
1: Tak, ostatnio podczas Winyl Festu w Muzeum Polskiej Piosenki rozmawiałem z doktorem Mateuszem Torzeckim o tym, że w utworze, który włączyłem tam podczas swojej prelekcji, był to utwór Made in Homo grupy Lady Punk, pojawia się ostatni krążek Bruce Springsteena, gdzie nie odmieniono
0: nie Bruce'a,
1: imienia.
0: Tylko Bruce.
1: Wiadomo, że tamto rytmika utworu wymusza, prawda? Gdybyśmy dali Bruce'a, byłoby o jedną sylabę więcej i już nie dałoby się tego tak zaśpiewać. Więc czasami za to odpowiada ta warstwa muzyczna, że coś w języku jest zmienione, coś jest nie tak.
0: Aha, a poza tym powiedzmy sobie wprost, czasami to nawet jest urocze, bo możemy przyjąć, że oto prosty chłopak, który gdzieś tam ma na kasecie Bruce'a Springsteena, on po prostu nie wie, bo nie zna angielskiego, ma i wspomina, jak to z kasety ten Bruce Springsteen lecił. Skoro jest Bruce, to on mówi, że Bruce Springsteena po prostu słucha. Jesteśmy w stanie to, ale właśnie to jest to dopowiedzenie, którego chcesz, i ja uważam, że bardzo słusznie, że powinniśmy w takich przypadkach to uzasadniać. Że owszem, normalnie jest to błąd, ale zobaczcie, gdyby to umieścić w kontekście całego tekstu, kim jest podmiot liryczny, to nagle staje się to zrozumiałe. Ja sam pamiętam, no akurat nie mój piórnik, ale piórnik obok. Przepraszam, tutaj nikt nie będzie wiedział, kto tam siedział obok mnie, kiedy w ławce. No i miał napisane Bruce Lee. No wiadomo, ktoś nie znał angielskiego, więc to było przez Z, Bruce Lee i z I na końcu. Ja oczywiście widząc Bruce Lee, no to wiedziałem, że chodzi o Bruce'a Lee, karatekę, bo wtedy to było no, szaleństwo, prawdziwa Bruce Lee mania. Ale właśnie to jest ten przykład. I prawda, wykorzystając to, mógłbym to wykorzystać teraz w tekście literackim, prawda, w piosence, i ktoś powiedziałby, Boże, ale tłuk analfabeta. No nie, właśnie potrzebny jest kontekst. Czy byliśmy na Bruzlim, prawda?
1: Tak, tak się właśnie odmieniało, prawda? Traktowało się to jako jeden wyraz. Ja pamiętam, że się było Bruzlim właśnie na podwórku na przykład. Bruzliego się oglądało w telewizji, dosłownie tak to wyglądało. Nazwy własne tutaj, nawiasem mówiąc, to jest kolejny ważny aspekt badań nad muzyką popularną. To jest ogrom w ogóle typów jednostek. Ja wciąż próbuję opracować ich te wszystkie kategorie, bo to, że mamy nazwy wykonawców, nazwy zespołów, nazwy poszczególnych pojedynczych wykonawców, solistów tak zwanych, to mogą być przecież pseudonima, więc zupełnie nowe na potrzeby działalności estradowej wymyślone nazwy osobowe, ale niektórzy podpisują się własnym imieniem i nazwiskiem, czyli tak zwanym aletonimem. Dlaczego pomijają drugie imię na przykład, jeśli je mają? Tu są różne strategie rzeczywiście. Jan Jakub Należyty mi się teraz przypomina, prawda? Dwojga
0: tak.
1: imion.
0: A z kolei AP Kaczmarek. Dlaczego nie pełne imię, nazwisko? Wszyscy no tylko AP Kaczmarek.
1: No właśnie. Dalej mamy tytuły publikacji fonograficznych, płyt, kaset i tak dalej. Ale wiadomo, że tutaj patrzymy albumami, singlami, maxi-singlami, mini-albumami, tak zwanymi epkami, boksami. To są wszystko jakieś subkategorie również. Mamy tytuły tras koncertowych, bardzo często korespondujące z albumami, które są w ramach tych tras promowane. Prawda? Bardzo pomysłowe tutaj zdarzają się przykłady. Naprawdę bardzo.
0: Tak, to Genesis swego czasu miała taką ostatnią, kiedy ostatnią, no Phil Collins chyba miał taką trasę, jeszcze nie umarłem na przykład, prawda? Coś w tym typie. Uważam, że no urocze. Miała trwać krótko, trwała chyba 2 lata. No jak wiemy dziś, no to raczej już niestety nie możemy spodziewać trasy. No ale to nie chodzi już teraz, żeby teraz wspominać, bo jak zaczniemy rozmawiać o muzyce i wspominać różnych wykonawców, to odbiegniemy bardzo, bardzo daleko od tematu. Natomiast na pewno co do takich gier słownych przypomina mi się glam rock i głównie grupa Slade, która zaczyna zmieniać pisownię.
1: Tak.
0: Czytamy, no ale mam tam Cos I Love You, nagle jest C-U-Z, nie?
1: Tak.
0: Zupełnie, wiadomo, że błędnie, ale znowu wpisane w ideologię. Proste chłopaki z robotniczych angielskich domów, gramy rock and rolla, więc jest brudno, niechlujnie i tak dalej. I tak bardziej jak mówimy, niż jak piszemy, żeby pokazać jeszcze to swoje robotnicze pochodzenie, prawda? I całkiem sensownie to wygląda.
1: Tak, to uspójnia wizerunek, ewidentnie, prawda? Zresztą ta tradycja kombinowania w języku na poziomie nazw własnych, o których mówiliśmy przed chwilą, w zasadzie bierze się od Beatlesów, prawda? Którzy chcieli mieć, John Lennon chciał mieć w nazwie zespołu wyraz beat i stąd też te żuki, to nie do końca żuki, bo nie przez dwa E, tylko przez EA. I zaraz potem poszły takie nazwy, czy pojawiły się takie nazwy jak The Kings, niby królowie, a jednak przez K, co też wiąże się z odrębnymi leksemami wieloznacznymi często w języku angielskim. The birds, niby ptaki, a jednak przez Y, prawda? Więc to bardzo szybko też podchwycili inni wykonawcy. Chciano pokazywać za sprawą nazw własnych, czy podkreślać może inaczej to ujmę, jakąś taką odrębną tożsamość tych twórców. Znaczy oni sami chcieli podkreślać tę swoją tożsamość.
0: No i wszystkie zespoły, które wymieniłeś, przeszły do historii zdecydowanie. Tak. Ja przynajmniej nie znam, przynajmniej o tym jednym, dwóch przebojach Kingsów akurat bardzo, bardzo lubię. Zwłaszcza tych wczesnych z lat 60. Fantastyczne płyty, nieoczywiste, dziwne. Im dalej w las, no to naprawdę robiło się bardzo, bardzo ciekawie. No ale tak się przechodzi właśnie do historii, albo wybitnym przebojem, który później świetnie sprawdza się w reklamach. To jest kolejny zresztą też wątek, kiedy teksty sobie przerabiamy, zostaje nam melodia. Jak się okazuje, inwencja jest tutaj wielka, no ale o to chodzi w języku. Język cały czas żyje, cały czas się zmienia. Mnie bardzo cieszy to, że nauka bada, a nie tak jak mówisz, tylko i wyłącznie ocenia, czy stara się rygorystycznie, bo bardzo często chcemy. No, nie, tak nie wolno, absolutnie, co to ma być? Za ileś tam lat kolejne pokolenia w ogóle już nie pamiętają. Zresztą pewne słowa się nie przyjmują i odpadają, bo wszędobylskie anglicyzmy i tak dalej też nie wszystkie się przyjęły. Dzisiaj jest powrót taki troszeczkę do języka polskiego, chociaż oczywiście same słowa mają pochodzenie z innych języków, to o tym należy pamiętać. To przed wejściem do studia rozmawiałem z Radkiem, powiedziałem, że mam słowem, które jest dla mnie najbardziej drażniące, które w tym roku króluje, to jest destynacja. Już nie mogę pojechać, powiedzieć, gdzie jadę na urlop, tylko muszę powiedzieć, jaka jest moja destynacja na tegoroczne wakacje. No, przyznaję, że mi się przewraca.
1: Tak, ja z kolei też na D, ale nie jest to żaden wulgaryzm. Nie przepadam za słowem, za wyrazem, za leksemem dedykowany czy dedykować w takich nowych znaczeniach, jako synonimem przeznaczonego dla. Prawda? Bardzo mnie to denerwuje. Dedykacja to jednak w języku polskim upamiętnianie, chęć docenienia kogoś, wyeksponowania, upamiętnienia często.
0: Mówiliśmy komuś czasami, czy pan, czy chce pan tylko autograf, czy może dedykację, prawda? Tak. Na książce albo na płycie.
1: Tak, oczywiście. Oczywiście to jest anglosemantyzm dzisiaj w języku polskim. Szkoda, że tak powszechnie się zaczyna przyjmować. Bo myślę, że coś tracimy przez tę wieloznaczność, zacieramy znaczenia, które są piękne.
0: No tak, i przede wszystkim jest bardzo dużo tego typu określeń, które sprawiają, że no właśnie przestajemy mieć pewność, czy rzeczywiście dobrze rozumiemy to, co ktoś do nas mówi, bo z kontekstu i zachowania to nie wynika, prawda? I możemy mieć z tym coraz większy kłopot, jeżeli nie będziemy dbali o to, żeby jednak konkretne słowa, terminy znaczyły to, co ustaliliśmy, że znaczą. Chociaż twórcy będą nas zawsze pewnie wyprzedzali. Na tym polega bycie artystą i twórcą, żeby kombinować, zmieniać, burzyć, jak SBB, szukaj, burz i buduj. No ale właśnie, żeby też później budować, bo najczęściej jest tak, że burzymy, a o tym budowaniu do budowania już mniej jest chętnych, niestety. Ja wiem, że jeszcze mamy chwilę czasu. Wiem, że jednym z twoich też takich absolutnych pasji są związki frazeologiczne. To też jest coś, co przez wiele lat cię zajmowało. Jeżeli chcesz oczywiście, to możemy o tym wspomnieć, jak to wygląda ze względu na frazeologię, bo to też ważna dziedzina.
1: Myślę, że znowu, żeby to połączyć z muzyką rockową, z muzyką popularną, to o frazeologizmach warto wspomnieć w kontekście terminów, o których wcześniej rozmawialiśmy, dlatego że bardzo wiele terminów ma postać taką dwuwyrazową, a więc mieszczą się już dzięki temu w kategorii frazeologizmów. Też można by było tutaj wejść w teorię frazeologii bardzo skomplikowaną już dzisiaj, jeżeli chodzi o niektóre aspekty, ale na co chcę zwrócić uwagę? Mówiłeś wcześniej o roku progresywnym. Właśnie język polski jest jednym z tych chyba nielicznych języków, musiałbym to zbadać, którego frazeologia umożliwia nam terminologizowanie pewnych jednostek w sposób bardzo prosty. Bo jeżeli posłużylibyśmy się określeniem progresywny rok, to użylibyśmy takiego przymiotnika jako wartościującego, prawda? Natomiast jeżeli posłużymy się konstrukcją w inwersji, a więc rok progresywny, to ona nabiera tutaj mocy terminu. I język polski pod tym względem jest świetny, że możemy coś takiego zastosować. Natomiast na przykład angielszczyzna progressive rock będzie miała tylko. Nie możemy tego odwrócić, nie możemy dokonać inwersji i możliwości angielskiego są tutaj po prostu mniejsze.
0: Mhm. Chociaż z tego angielskiego akurat sporo rzeczywiście przychodzi, ale to nic dziwnego, bo większość zespołów marzy o międzynarodowej karierze, zresztą takie kariery robi, no i ten angielski przyjął się, czy tego chcemy, czy nie chcemy, już nie tylko w świecie biznesu, ale w świecie kultury, rozrywki, jest tym językiem międzynarodowym, to jego najczęściej uczą się ludzie na całym świecie i najłatwiej nam jest też, jeżeli jesteśmy za granicą, porozumieć się akurat w języku angielskim. To, że on jest dosyć prosty, szczęście, bo jest łatwiej się porozumieć i że jest dosyć precyzyjny. Jakby oni mogli dokonywać inwersji wszystkiego, to byśmy mieli problem później, żeby się porozumieć i dogadać. Ale rzeczywiście tak jest, że oczywiście macie Państwo też słowniki, bo słownik frazeologiczny też istnieje, cały czas jest rozbudowywany. Dziś teoretycznie online, chociaż przyznaję, że jak często wchodzę nawet na ten PWN-owski online, jakiś taki jest ubogi. Właśnie brakuje mi tych dookreśleń, przykładów, dopowiedzeń, takich oczywiście fachowych, bo czasami są jakieś takie, że fragment z jakiejś książki, no ale czuję, bardzo często mam ogromny niedosyt i przyznaję, że z jednej strony właśnie przestano chyba pracować nad takimi, być może środowiska akademickie pracują, a tylko to się po prostu nie ukazuje, bo ja też wiem, że lata pracy w jakimś ośrodku naukowym, oczywiście mówimy, jeżeli ośrodek naukowy, uniwersytet jest publiczny i był na to publiczny grant, to powinno to być udostępnione oczywiście społeczeństwu, no ale właśnie, wydawanie książek coraz mniej opłacalne w sieć, no to jest jednak praca, ktoś musiałby to wszystko robić i tak dalej. No i czuję, że to tak nie do końca. Zresztą z tymi różnymi zespołami to też tak często, oj, fatalne błędy to raz. No, tracę zaufanie do sieci, naprawdę. Łapię często twórców tych różnych stron na takich błędach, niedokładnościach, przekłamaniach. Fatalne.
1: Nie ukrywam, że ja tego zaufania nigdy nie miałem. Mhm. Ale w publikacjach tych, które można wziąć do ręki, lubię je tak nazywać, też zdarzają się błędy. Też zdarzają się błędy i naprawdę do słowników, niestety, mówię to z bólem, trzeba podchodzić bardzo ostrożnie.
0: Mhm, tutaj litościwie nie powiem, jaki słownik dr Radosław Marcinkiewicz pokazał jako przykład tego, gdzie zakładam, tego typu błędy są. Chociaż błędy bardzo często wynikają z tego, że no, nie mamy kompetencji i wiedzy, więc przepisujemy z innego źródła, gdzie już był błąd i tak się te błędy niestety powiela później. Trzeba mieć po prostu czasami odwagę, żeby się przyznać. Najgorsze są te jednostki, które idą później w zaparte, prawda? No nie da się, jeżeli trafimy w końcu na fachowca, to w końcu nasza ignorancja, niewiedza i błąd zostanie i tak obnażony, przy czym bardzo często okazuje się, że mało kto się tym interesuje, prawda? Nie jest to ten rodzaj skandalu, który przykułby uwagę szerokich mediów, o którym by później jakoś namiętnie dyskutowano. No niemniej jednak, tak patrzę na zegar, musimy pomalutku kończyć. Jeżeli Państwo czujecie się zachęceni albo chcielibyście, uważacie, że możecie coś wnieść, bo powiem, że konferencja Unisono, która odbędzie się w październiku, to nie tylko, że możecie przyjść, wziąć udział, ale po każdym referacie jest też część dyskusyjna. I tu można zabrać głos, można powiedzieć, podzielić się własnymi spostrzeżeniami, zapytać też o coś, jeżeli macie własne uwagi i spostrzeżenia. No to jest ten duży też plus. myślę, unisono.
1: Tak, przyjeżdżają na konferencję pasjonaci naprawdę z odległych rejonów naszego kraju. I ten moment dyskusji jest chyba najistotniejszy, bo wygłoszenie referatu to jedno, to są często bardzo wartościowe wypowiedzi, ale dyskusja ma służyć temu, żeby pewne rzeczy doprecyzować. Czasami zadanie odpowiedniego pytania danemu prelegentowi może pomóc w dostrzeżeniu czegoś nowego, w doprecyzowaniu własnych wniosków. Potem w książkach na przykład mamy podziękowania w przypisach za zwrócenie uwagi na jakąś sprawę. Mhm. Jeżeli mogę coś jeszcze dopowiedzieć, to ta konferencja będzie trzydniowa, ta najbliższa odsłona i zaczniemy na pewno w środę 21 października w Opolu, w Auli Błękitnej Uniwersytetu Opolskiego po południu, ale dwa kolejne dni to już będzie sala kinowa w Domu Kultury w Korfantowie. I tam też proszę sobie wyobrazić taką scenerię, w której to siedzimy właśnie w sali kinowej, zaciemnionej. Mamy ogromny ekran właśnie kinowy i reflektor skierowany tylko na osobę prelegenta. To jest naprawdę niesamowite przeżycie, konferencja w takich warunkach.
0: Mhm. I będziecie mogli się o tym przekonać zupełnie za darmo. Radku, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Trzymam kciuki, żeby jak najwięcej książek, opracowań, publikacji się ukazywało, bo jest to naprawdę niebagatelny, cenny wkład i pełen jestem nadal uznania, że to jesteś tym pionierem, który sprawił, że to wszystko tak dziś wygląda, a nie inaczej, że Opole na tym łonie nauki zaznaczyło się tak wyraźnie w wielu aspektach. Przypomnę Państwu, dr Radosław Marcinkiewicz z Uniwersytetu Opolskiego był moim i Waszym gościem. Dziękuję Ci ślicznie.
1: Dziękuję bardzo.
0: I Państwu też dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji, bowiem ją kończymy. Życzę Wam dobrej, spokojnej nocy. Do usłyszenia.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
4: Podróżowanie.
0: Podróżowanie z radiem.
5: Morza szum, ptaków śpiew. Gdzie najpiękniejsza plaża jest?
6: W Świnoujściu.
7: No, nam się bardzo podoba.
5: Co najbardziej urzekło?
8: Plaża. Chyba najbardziej, że jest szeroka, no i długa.
9: Jesteśmy zadowoleni bardzo w Świnoujściu i ta plaża jest po prostu przepiękna.
10: Bardzo fajnie, jestem bardzo zadowolona. Przyjeżdżam tu już od 10 lat.
5: Nie dość, że plaża jest piękna i czysta, to już po raz 21 zdobyła międzynarodowe wyróżnienie, jakim jest błękitna flaga. Kiedy już wypoczniemy na tej wspaniałej plaży i ukoimy nasze zmęczone ciało, możemy przejść do zwiedzania Świnoujścia. A cóż innego, by nie zwiedzać, jak właśnie świnoujskie fortyfikacje i oczywiście latarnię morską. Ale jak to w Świnoujściu, żeby dostać się do tych zabytków, konieczny jest rejs.
11: Prawą stroną rekruci wchodzą, prawą wychodzą. Maszerujemy!
5: Tuż przy morskiej latarni na wyspie Wolin leży Fort Gerharda, a formułę jego zwiedzania można nazwać co najmniej nietuzinkową. Przyznaje Piotr Piwowarczyk z Muzeum Obrony Wybrzeża.
12: Mamy szkolenie wojskowe, nie ma zwiedzania, nie ma turystów, są tylko i wyłącznie kandydaci na kadetów. No i chyba za chwilę usłyszymy finał tego szkolenia, który musi zakończyć się oczywiście wystrzałem armatnim. Fort powstał w XIX wieku, jest największym z fortów twierdzy Świnoujście i najlepiej zachowanym tego rodzaju fortem pruskim w Europie, miejscem, gdzie historia cały czas żyje. Jest pruski komendant, są pruscy żołnierze i jest to, co jest najważniejsze, czyli jest po prostu przygoda.
13: Jeśli przestraszymy się tych wszystkich strzałów, to możemy uciec na latarnię morską. Na 64-metrową wieżę. Ile może być tu stopni?
14: Ja wiem, że 308 jest.
5: Warto tak? Taki widok Świnoujścia z góry zobaczyć.
14: No, jest piękny. Warto.
5: Wejście na ten zabytek to nie tylko challenge dla wytrwałych, ale prawdziwy zaszczyt. Bo o świnoujskiej latarni morskiej mówi się.
12: Zwana Królową Jasności jest jedną z tych latarni, które mają najbardziej niebanalną architekturę, ale przede wszystkim najwyższa ceglana latarnia morska na świecie.
5: Serce niejednego turysty może skraść Fort Anioła z różanym ogrodem na dachu i widokiem na marinę, do której wpływają jachty z całej Europy. O zabytku opowiada Krystian Kośmider, opiekun fortu.
15: Fort to nie tylko historia, jest to również kawiarnia, jest to piękna galeria sztuki, ale mamy także część rozrywkową. Mamy przejażdżki mini czołgiem, poszukiwanie bursztynu, a także sale, gdzie eksponaty można chwytać, przymierzać, robić zdjęcia i zamienić się w prawdziwego żołnierza czy też rycerza.
5: A że lato się zaczęło, to trudno nie wspomnieć o tym, że woda na plaży w Świnoujściu sięga nawet 26 stopni Celsjusza. Żeby to sprawdzić na własnej skórze, do Świnoujścia można dojechać drogą krajową S3, a od 3 lat do centrum miasta wjeżdża się przez najdłuższy podwodny tunel.
0: Na Pomorze Zachodnie zaprasza Radio Szczecin.

0: Na końcu języka.
1: Kilka dni temu mówiłeś o słowach, które pojawiają się w recenzjach filmowych w internecie i zauważyłeś dwie dość przeciwstawne tendencje. Jedna to używanie, jeśli nie neologizmów, to słów, które zagościły w naszym języku za sprawą nowych technologii. Druga to sięganie po archaizmy, czyli czerpanie ze słownika naszych przodków, czasem dość odległych. Wspominałeś o dyskusji bardzo burzliwej na temat Odysei Christophera Nolana i użytych tam słowach właśnie z dwóch odległych czasowo źródeł. Mamy rewerencję, która jest starej daty, i mamy światotwórstwo, które należy do naszych czasów. Ja, kontynuując ten wątek, zwróciłam uwagę na kolejne: disclaimer, woke i imersja. Czy któreś z nich ci się obiło uszy?
2: To są słowa, które są żywym przeniesieniem z języka angielskiego.
1: Jedno ma korzenie łacińskie. Dziś zajmiemy się szczególnie obco brzmiącym woke.
2: No tak, to jest
1: nie mylić z wow.
2: Takie pojęcie, które zaczęło funkcjonować dziś na pograniczu polityki i socjologii, opisujące zmianę podejścia chociażby do dziedzictwa kulturowego krajów zachodnich, inne spojrzenie na świat i na historię.
1: Dlaczego ja wymieniam to słowo? Otóż wyraz ten pojawił się w tytule recenzji Czy Odyseja jest woke?
2: No jest, ponieważ Helena jest czarnoskóra. Od razu krytycy Nolana podkreślili, że on właśnie poprzez to wpisuje się w te elementy filozofii woke.
1: Dodajmy tak dla wyjaśnienia, że woke to forma czasu przeszłego od czasownika wake, budzić. W socjologii utworzono od niego pojęcie wokeizm, które określa zjawisko budzenia świadomości społecznej i obejmuje ludzi wrażliwych na niesprawiedliwość i wszelkiej maści dyskryminację. Jak widać, słowo jako termin socjologiczny zostało przysposobione według polskiej gramatyki. Trochę jednak nie rozumiem, dlaczego tego zjawiska nie można po polsku nazwać wrażliwością społeczną. Bo przecież chyba o to chodzi.
2: No tak, ale to jest takie słowo wytrych, które dużo ułatwia i jest zrozumiałe w wielu językach już w tej chwili.
1: A jak się ma woke do Odysei? Sami sobie Państwo dopowiedzą po obejrzeniu filmu. Tutaj Irek dał już sugestie. Podejrzewam jednak, że mało to ma wspólnego z wartością artystyczną, a bardziej dotyczy ideologii. Czy dla Ciebie to nie trąci takim dydaktyzmem rodem z XIX wieku powieści z tezą albo socrealizmu, że zawsze trzeba poprawnie przedstawiać jakieś pozytywne wartości?
2: No tak jest po prostu. Taki jest świat. No, zasady Hollywood zresztą są takie, że twórca i producenci filmu mogli starać się o jakieś nagrody, te najbardziej prestiżowe, to muszą spełnić bardzo surowe wymogi właśnie dotyczące równości rasowej, płciowej.
1: Tylko co to ma wspólnego ze sztuką, ja się zastanawiam, bo jeżeli tak dalej pójdziemy, to będziemy mieli do czynienia z sytuacją, jaka była w latach 50. w PRL-u.
2: No i
1: będzie jakaś komisja, która będzie miała swoje wytyczne.
2: I ten wątek się zresztą u krytyków najnowszego filmu Nolana pojawia.
1: Na szczęście woke nie pojawia się w sieci zbyt często, w przeciwieństwie do disclaimera, o którym porozmawiamy następnym razem.
0: Na końcu języka.

0: Terapeuci.
1: Dobry wieczór, Krzysztof Dobrowolski i Marek Łabudziński, niezmiennie terapeuta uzależnień, psycholog, 25 lat doświadczenia pracy w ośrodku terapeutycznym Monar w Graczach.
2: Dobry wieczór.
1: Dzisiaj zacznę tak nietypowo, będzie to obraz wręcz filmowy, w ogóle z innej epoki, a oprócz tego myślę, że przełamiemy tu nie jeden model wizerunkowy, przynajmniej pacjenta, terapeutów uzależnień, Monaru i tak dalej, i tak dalej. Proszę sobie wyobrazić, że pewnego razu umówiłem się z dżentelmenem na wizytę w audycji w Radiu Opole. Siedzę sobie w studiu, drzwi są szklane i nagle otwiera się winda, a z niej wyłania się postać. W bardzo eleganckim garniturze koloru ecru, przepiękna biała koszula, czarna muszka i słomkowy, elegancki kapelusz. Całości tego widoku nie z tej epoki dopełnia elegancka, staroświecka, brązowa, skórzana teczka. I oto pojawił się właśnie na piętrze emisyjnym Radia Opole on. Były pacjent ośrodka terapeutycznego Monaru w Graczach. Ma na imię Mateusz, tyle na razie mogę powiedzieć. Natomiast Marek Łabudziński naprowadził mnie na ślad tego ciekawego człowieka, opisując bardzo podobną scenę. I teraz, żeby podnieść współczynnik i dramaturgii, i zaciekawienia, proszę cię, opisz ty swoje pierwsze spotkanie, ten nieziemski widok.
2: Pierwsze spotkanie z Mateuszem, ksywa przewielebny, Monarowska. Oto przyszedł na teren ośrodka człowiek ubrany właśnie w, no, tak mniej więcej jak opisałeś, z muchą czerwoną. No więc terapeutka wyszła spytać, do kogo.
1: Czy pan nie zmłądził?
2: Trochę wyglądał jak kurator albo jak taki może trochę staroświecki syndyk. W każdym razie przyszedł ktoś taki, więc się pytają, do kogo? A pan Mateusz patrzy i mówi, o, ja na leczenie przyjechałem. No i tak się zaczęła historia z panem Mateuszem.
1: A Mateusz jest obok nas.
3: Dobry wieczór państwu.
1: Mam nadzieję, że to, co opisaliśmy, zrobiło pozytywne wrażenie na słuchaczach, ale też na samym Mateuszu.
3: Mogę to potraktować jako największą przygodę mojego życia. Mam tutaj na myśli oczywiście cały okres mojej terapii leczenia w Graczach i jestem z niej zarówno bardzo dumny, zadowolony, jak i przeszczęśliwy, dlatego że te 13 miesięcy, które tutaj spędziłem na zmienianiu siebie od początku, dały mi takie poczucie, że mam realny wpływ na swoje życie, na to, co robię, jak się zachowuję, kim jestem, więc był to najbardziej przełomowy i znaczący okres w moim życiu.
1: No to Marku, zabrzmiało to patetycznie, ale gdybyś mógł właśnie rozkminić, jaka jest historia Mateusza, pomijam już właśnie jego bardzo oryginalne stroje, sposób bycia, bardzo elegancki, o czym za chwilę porozmawiamy, ale jaka była ta jego historia, o ile możemy tutaj uchylić rąbka tajemnicy, z punktu widzenia twojego, terapeutycznego, a później poprosimy o relację samego Mateusza.
2: Tak, żeby, że tak powiem, nie ujawniać szczegółów, no to na pewno ta terapia Mateusza była trudna i skomplikowana. Bo, trudna była, bo Mateusz miał taką, miał przed terapią, bo to ten czas w jego życiu, taką dosyć skomplikowaną tą historię i zagmatwaną i taką mocno chaotyczną. Mateusz też przyjechał z różnymi takimi zachowaniami, które no później w toku jakby diagnostyki, chociaż no to było wiadomo wcześniej, ale no tak formalnie w toku diagnostyki no skutkowały tym, że tam się pojawiły jeszcze jakieś inne diagnozy, inne trudności zdrowotne, z którymi też myśmy się tutaj borykali, bo one się, że tak powiem, przekładały na funkcjonowanie na tle grupy, więc różnego rodzaju takie zachowania no nieadekwatne. Ale z tym, myślę sobie, Mateusz dosyć szybko się uporał, bo przede wszystkim miał świadomość tych swoich zachowań. One były trudne, ale głównie dla grupy bardziej niż dla Mateusza, ale to powodowało, że ta terapia była taka, bym powiedział, dosyć wybuchowa, no nie wiem jak to nazwać, no były takie sytuacje, wiesz, podbramkowe, tak?
1: Nazwę tak, dynamiczna i nieprzewidywalna czasami.
2: Dynamiczna i czasami nieprzewidywalna. Myśmy się oczywiście dosyć szybko do Mateusza przyzwyczaili i myślę, że no w pewnym momencie też się zrobił taki folklor z tego trochę, nie? Jak mówisz o tym ubieraniu się Mateusza, bo Mateusz przez całą terapię, jak tylko mógł, to, że tak powiem, pokazywał tą swoją taką, swego rodzaju odmienność, ale myślę, że to taki swój styl, który jest mu bardzo bliski i który jest powiązany związany mocno i z wychowaniem, i z doświadczeniami życiowymi. Mi się to osobiście bardzo podoba. Choć oczywiście, tak jak powiedziałeś, to może być coś takiego, no, nietuzinkowego, tak? Jak pierwszy raz zobaczyłeś Mateusza. Natomiast to, co na pewno jest taką wartością dodaną w ogóle do terapii Mateusza, to to, że Mateusz tutaj jest i że on stanowi cały czas jakiś tam ważny element społeczności, ponieważ angażuje się w różnego rodzaju takie działania, bym powiedział, artystyczne, w takie inicjatywy, w takie eventy, które tu raz na jakiś czas się odbywają, no, gdzie ta specyfika Mateusza jest in plus, no, ona, że tak powiem, wnosi dodatkowe wartości. Mateusz przy okazji ślicznie śpiewa, w związku z tym urozmaica tym śpiewem różnego rodzaju właśnie imprezy, które organizujemy. Niedługo mamy rocznicę, więc też Mateusz będzie na tej rocznicy, pewnie będzie śpiewał, choć tego nie wiem, ale go znam to na pewno, bo to lubi i pewnie też dla niektórych obraz Mateusza ubranego w swoje codzienne stroje.
1: Czyli stylu trzymuje.
2: Tak, mniej więcej, to na pewno będzie tutaj taką osobą, która będzie dostrzegana.
1: To pozwól, że ja jeszcze poproszę pana Mateusza o taką relację, na ile sam, że tak powiem, jako autor swojego życia może pokazać tą drogę od tamtych nie najlepszych czasów po pierwsze etapy terapii tutaj w Graczach, aż po dzień dzisiejszy.
3: Na pewno jest to droga trudna, jest to droga wymagająca pod tym względem, że trzeba niejako złamać samego siebie, żeby dojść do tej przemiany, która też jest etapem długotrwałym, była dla mnie długą drogą, mozolną, tak jak Marku wspomniałeś, bardzo zawiłą, nieco skomplikowaną. Ja musiałem tutaj podczas mojej terapii przełamać się do rzeczy dla mnie jak dotąd w ogóle nieznanych, których nie robiłem wcześniej, bądź nie lubiałem robić. Musiałem się przełamać do uprawiania sportu, do biegania codziennie rano, więc było to dla mnie trudne, aczkolwiek jak już raz się z tym zmierzyłem i chciałem przełamać się, to już z dnia na dzień było coraz łatwiej.
1: Czyli stara prawda, że trzeba spróbować, a to się okazuje nie takie straszne, czyli nie taki diabeł straszny, jak go malują.
2: A propos przełamywania się, bo teraz mi tak przypomniałeś, ja teraz powiem coś, co na pewno mi lajków nie doda wśród radiosłuchaczy, ale przypominam sobie coś takiego, bo w drugim etapie terapii, jak już ktoś zostaje opiekunem albo jest tam dłużej niż 6 miesięcy, to organizujemy coś takiego, co się nazywa grupa na procesie. To się odbywa w czwartki, ja to prowadzę, to jest mała grupa taka osób, które są dłużej, no i tam rozmawiamy już o takich, no, głębszych tematach, relacji rodzinnych, jakichś tam planów na przyszłość, różnych takich trudności osobistych, tak, które nie wybrzmiewają w całej społeczności. No i ja pamiętam, jak ja uczyłem Mateusza, i teraz to mi nie doda lajków, przeklinać. Ja uczyłem Mateusza używać słów, które, że tak powiem, nie są specjalnie kulturalne, ale mówię, Mateusz, w niektórych momentach, w niektórych sytuacjach, z niektórymi ludźmi, to jest język, dzięki któremu się dogadasz, na przykład z panem, który ci będzie kafelkował łazienkę i tak dalej, i tak dalej. I to było w ogóle nie do przeskoczenia dla Mateusza, żeby powiedzieć brzydki wyraz.
1: Znaczy, okazać swoje emocje w sposób zrozumiały dla pewnej grupy społecznej.
2: Albo podkreślić coś jakimś niecenzuralnym słowem. Oczywiście to jest pewnie nieetyczne, ale w przypadku Mateusza myślę sobie, że no naszym celem też w terapii jest każdego pacjenta, w różnym kierunku oczywiście, ale no urealniać do takiej w miarę normalności, no bo zwróciłeś na początku audycji uwagę na to, że Mateusz tym swoim strojem tak się mocno wyróżnia.
1: Elegancją tego stroju, powiedziałbym, bo to jest chyba clue tego.
2: Ty jesteś, przypuszczam, przyzwyczajony do rozmawiania z bardzo różnymi ludźmi, którzy się w różny sposób wyróżniają, tak? No ale Mateusz funkcjonuje też w jakiejś przestrzeni rówieśniczej, w jakiejś przestrzeni zawodowej i on musi wiedzieć i musiał wiedzieć na etapie terapii się jakby doświadczyć tego, że ta jego odmienność, ona się może podobać, ale czasami może też przeszkadzać, stanowić pewne utrudnienie. Więc niektóre sytuacje życiowe wymagają takiego dostosowania się. No i to staraliśmy się Mateuszowi powiedzieć. No i ja na swój jakiś taki może mało terapeutyczny sposób właśnie uczyłem Mateusza mówić takie brzydkie słowa na głos przy wszystkich i pamiętam, to był straszny na walka w ogóle wewnętrzna, no ale się udało. Dziś Mateusz jest, że tak powiem, bardziej taki, bym powiedział, adekwatny w przekazie.
1: No to w takim razie wrócimy do tego, ale ja wrócę również do swojego pytania. Panie Mateuszu, na ile może pan opowiedzieć też swoją historię z domu? No bo te wszystkie pana nawyki, zwyczaje, o których wspomniał terapeuta Marek Łabudziński, skądś się wzięły. Więc prawdopodobnie, jak wszystko w naszym życiu, korzenie bierze z domu. Na ile może pan opisać swój dom rodzinny, bo to może być też bardzo ciekawe dla osób, które może mają zbliżony życiorys i czasami mogą podobną ścieżką pójść w złą stronę, tak jak pan, bo domyślam się, że z eleganckiego, tak zwanego dobrego domu.
3: Myślę, że warto zacząć od tego, że w moim życiu bardzo duży wpływ na to, jak funkcjonowałem, jak się zachowywałem, jak byłem wychowany, miała mojej świętej pamięci babcia. Była to kobieta bardzo elegancka, wytworna, nieco wyrachowana. Miała na mnie, kiedy byłem dzieckiem, tak jak wspomniałem, bardzo duży wpływ. Praktycznie przejęła stery wychowywania mnie. Babcia niestety popełniła bardzo poważny błąd życiowy, który popełnia, uważam, wielu współczesnych rodziców, dlatego że babcia trzymała mnie pod przysłowiowym kloszem troszkę. Zamiast pozwolić na, nazwijmy to, normalny rozwój z rówieśnikami, normalne zabawy, prawda, przebywanie.
1: Przepychanie koło trzepaka albo nawet mocniejsze sytuacje na podwórku.
3: Dokładnie. No, babcia trzymała mnie pod takim właśnie, nazwijmy to, kloszem. Czyli miałem swoje bezpieczne miejsce, gdzie nie musiałem się konfrontować z rówieśnikami, z tymi sytuacjami normalnymi dla swojego wieku i tak naprawdę, no, niestety, chcąc czy nie chcąc, babcia no, zrobiła mi tym krzywdę. No bo nie miałem okazji, prawda, nauczyć się tego normalnego życia wśród swoich rówieśników, co dopiero uczyniłem tutaj i dzięki temu też zawdzięczam swój sukces tutaj terapeutyczny.
1: Ale tak po staroświecku mówiąc, za moich czasów to takich właśnie trzymanych pod kloszem kolegów, no to określało się mianem lalusiów. Nie chcę panu dopiec oczywiście, ale nie wątpię, że pan niejednokrotnie otrzymywał sygnały ze środowiska, chodził pan przecież do szkoły, że pan to jest taki troszkę wycackany, wydmuchany, wychuchany. Czy pan nie czuł nawet jako dziecko tak intuicyjnie, że coś w tym kurczę nie gra?
3: Miałem wiele takich docinków ze strony kolegów, przypominam sobie wiele takich sytuacji, natomiast ingerencja ze strony mojej babci była tak duża, że czasem nawet nie pozwalała mi dostrzec tego. Oczywiście takie sytuacje były, jak powtarzam, natomiast jednak postrzeganie moje było no, mocno takie zaburzone, powiedzmy to, przez tą ingerencję taką wychowawczą.
1: Czyli rozumiem, że pan trochę przejął punkt widzenia babci, jej kryteria, jej światopogląd i tak dalej i jako taki stary maleńki zaczął żyć swoim życiem trochę oderwanym, a może nawet mocno oderwanym od tej rzeczywistości chłopaków z podwórka.
3: Dokładnie. Przejąłem dużą część światopoglądu mojej babci i tak naprawdę to mi też w dużej części zaszkodziło, jednak chłopak w młodym wieku potrzebuje swoich rówieśników, prawda, towarzystwa swoich rówieśników. Ja tego niestety nie miałem. Natomiast tak jak mówię, nadrobiłem tutaj w procesie terapeutycznym, z czego jestem bardzo zadowolony i to był tak naprawdę punkt taki zwrotny też mojej przemiany tutaj.
1: No ale w takim dobrym domu, w dobrym otoczeniu, pod troskliwym okiem babci, no był pan grzecznym chłopakiem. Powiem grzecznym dzieckiem. No więc jak chłopak z takiego domu, grzeczne dziecko, trzymane pod kloszem, zeszło na tak zwaną złą drogę? I co to była za zła droga, że doprowadziła pana do ośrodka terapeutycznego Monaru w Graczach? Bo tutaj za udział w kółku różańcowym ani za niewinność się nie trafia.
3: Pamiętajmy o tym, że grzeczne dziecko z dobrych domów też ma swoje potrzeby. I rzecz w tym, aby dziecko mogło te swoje potrzeby bezpiecznie w środowisku rówieśniczym zaspokajać. Natomiast w moim przypadku nie miałem w ogóle możliwości wyrażenia siebie jako dziecka, prawda, jako młodego chłopaka. I te swoje potrzeby różnego rodzaju relacyjne, rówieśnicze musiałem tłumić ze względu na wpływ mojej babci, jej światopogląd, myślenie.
1: Może pan ujawnić, jak to praktycznie wyglądało? No nie wiem, nie pójdziesz na podwórko, bo to są brzydkie chłopaki z tamtej ulicy i tak dalej, zostaniesz w domu, a ja ci tutaj na przykład każę czytać bajkę o kopciuszki i tak dalej. No ja troszkę tak przerysowuję, ale proszę opowiedzieć, żebyśmy tak dokładnie zrozumieli to, albo próbowali przynajmniej odczuć to, co się w pana duszy dziecka działo.
3: W swojej wypowiedzi ma pan dużo racji, ponieważ bywało tak, że babcia po prostu potrafiła wyjść na podwórko przed blokiem i brzydko powiem palcem pokazać. Ten jest taki, z tym masz się nie zadawać, z tym masz nie rozmawiać, z tym ci zakazuje nawet patrzeć na niego i to tak w praktyce po prostu bywało.
1: No. Oni to słyszeli, widzieli?
3: Wielokrotnie tak, więc babcia no, była również znana z tego po prostu, że lubiła rządzić żelazną ręką.
1: Ale to raczej panu przyjaźni nie przysporzyło to, że pan jest właśnie pod tak silnym wpływem babci. No chłopaki to bezwzględne są na podwórku.
3: To prawda. Szybko zauważono, że babcia ma no, za duży wpływ na mnie. I to też było przez rówieśników zauważane. Później tak postrzegane niezbyt dobrze jednak.
1: Panie Mateuszu, no ale jak to się stało, że pan zaczął, albo raczej, że pan skończył być grzecznym dzieckiem pod kloszem babci? No bo chciałem jakoś wyłapać ten moment zwrotny, gdy coś w panu pękło i nastąpił jakiś bunt. No teoretycznie, gdybym miał tak powiedzieć, no to taki 13-14 rok życia. Między 6 a 8 klasą podstawówki. To się zaczyna. A w pana przypadku jak to było i od czego się zaczęło?
3: Niestety tłumione emocje prędzej czy później muszą wyjść i to ze zdwojoną siłą. U mnie niestety te wszystkie tłumione potrzeby, emocje, potrzeby relacji z rówieśnikami, jakichś więzi swojego wyrażania się, no wyszły po prostu w destrukcyjny sposób, z potrójną, a nawet poczwórną siłą.
1: No dobrze, ale tak konkretnie, będę pana tu dociskał. Pierwsze złe zachowanie, że pan wiedział, że ten Mateusz to nie jest grzeczny wnusio. Oj, niedobrze. I pewnie walka wewnętrzna, wyrzuty sumienia, jednocześnie jakaś radocha.
3: No tak jak wspomniałem, u mnie te wszystkie niewyrażone emocje poszły właśnie w sposób destrukcyjny i po prostu zacząłem uśmierzać swoje wnętrze, swoje emocje. No niestety tym, co nie działa tak jak powinno, daje chwilową ulgę.
1: Czyli wskazówki tych brzydkich chłopaków do pana dotarły.
3: Dotarły. Natomiast na swój sposób zrobiłem to w sposób po prostu taki, który dał mi, tak jak mówię, szybką, chwilową ulgę i doprowadził później lawinowo do tego, do czego doprowadził.
1: Czyli do uzależnienia.
3: Dokładnie.
1: W którym momencie babcia się zorientowała, że coś się wymyka spod jej kontroli, a ten Mateuszek to nie jest już taki cacy, ktoś ma na pewno zły wpływ, bo Mateuszek to jest grzeczny, ale chłopaki to są B.
3: Tak naprawdę u mnie ta lawina tych kłopotów związanych z uzależnieniem zaczęła robić się niebezpieczna po śmierci mojej babci. Jak miałem 15 lat, babcia zmarła i po jej śmierci no już popadłem w taki głęboki kryzys związany z...
1: Czyli strażnik moralności odszedł? No i hulaj dusza, piekła nie ma. Trzeba było odreagować tamte lata tłamszenia. Możliwe, że to upraszczam, ale tak się domyślam, może być.
3: Ma pan tutaj zupełną rację. Trzeba było odreagować. Ja niestety odreagowywałem to w sposób destrukcyjny, całościowo.
1: Czyli w szkole średniej grzeczny Mateuszek zamienił się w rogatego Mateusza. I to już poszło ostro. To rozumiem, że z tego wzoru elegancji, dobrych manier poszło w drugą stronę. Łobuziak się z pana zrobił. A jak ze szkołą było wtedy? Z nauką?
3: Na początku udawało mi się skrzętnie ukrywać problem. Nie powiem, że nie, bo maturę mi się udało zdać dobrze w szkole średniej.
1: Czyli jeszcze się nie połapali, że pan coś bierze?
3: Na początku nie. Później jeszcze po maturze udało mi się skończyć studium, natomiast jak już skończyłem studium, coraz bardziej leciałem na równi pochyłej.
2: Myślę sobie, tak jak przysłuchuję się tej rozmowie, że to jest też jakiś taki stereotyp, wiesz, że jak człowiek zaczyna brać narkotyki, to od razu staje się zły. I nie wiem, i wyrastają mu rogi, kopyta i w ogóle się brzydko zachowuje. No.
1: Czyli był grzeczny Mateuszek, a nagle wstąpił w niego diabeł.
2: Niegrzeczny Mateuszek, to nie tak. Wiesz, Mateusz mówi, no swoim językiem, ale mówi o podwalinach w ogóle narkomanii, czyli o własnej emocjonalności. Z jednej strony o nierealizowanych potrzebach rówieśniczych, czyli potrzebach, które pomagają nam realizować rówieśnicy. I tutaj był Mateusz od tego odcięty, no przypominam COVID. To jest mniej więcej to samo, tylko u Mateusza to dłużej trwało. A druga rzecz to te emocje, które są związane z nierealizowanymi potrzebami, czyli takiej bliskości, relacji, wiesz, tych różnych tam rzeczy. No i takiego nie wprost, ale jednak hejtu w kierunku Mateusza. Mateusz to bardzo tak subtelnie o tym powiedział, ale przypuszczam, że miał świadomość tego, że jak się tylko odwraca, to mu rębią, rozumiesz, tyłek ci jego koledzy na podwórku i że takie jakieś tam podśmiechiwania na pewno są, tak?
1: No ja tym tak delikatnie starałem się wspomnieć, że nazywało się to kiedyś takich kolegów lalusiami. Ich było niewielu, ale tym bardziej byli obiektem szydery.
2: Jeśli największą potrzebą w okresie nastoletnim dojrzewającego człowieka jest przynależność i akceptacja ze strony rówieśników...
1: A nie babci, ani rodziców.
2: No bo to się, wiesz, jak się ma 7 lat, to babcia, ale jak się ma 13 lat, to rówieśnicy. To od nich potrzebujemy to dostawać. Mateusz tego nie dostawał, więc to generowało bardzo dużo takich nieprzyjemnych emocji z kategorii odrzucenie i tak dalej. I tu się pojawiły pierwsze substancje, które ten ból taki emocjonalny uśmierzały. Ale później po śmierci babci Mateusz był na tyle dobrze wychowany, że on oczywiście utrzymywał to moim zdaniem bardzo długo w tajemnicy. Tak? Znaczy nie było tego widać. On przyjmował te substancje w samotności w dużej mierze, nie jakoś publicznie na imprezach masowych i tak dalej. On to robił w zaciszu domowym. On to robił, że tak powiem, wykorzystując swoją wiedzę, jak to robić, żeby, że tak powiem, to ukrywać i żeby to było w miarę bezpieczne w sensie prawnym, czyli sobie tam różne tam mikstury, ale to, co jest jakby istotne, to popatrz, jak umiera babcia, to jest z jednej strony w twojej głowie, przypuszczam, że tak jest,

0: samotnością, a nie ma stworzonego tego zaplecza rówieśniczego. Bo jak mam swoje życie rówieśnicze, towarzyskie, jakieś tam inne poza rodziną, to w naturalny sposób no, rodzice, babcia, dziadek odchodzą, tak?
1: Zmieniają się jakieś akcenty, pojawia się substytut tego czegoś tam i jakoś sobie emocjonalnie radzę.
0: Ale są inni ludzie, którzy to dają. W przypadku Mateusza nie było innych ludzi, którzy to dawali. W związku z tym Mateusz został w pewnym momencie sam jak palec. On o tym nie powiedział, ale ja przypuszczam, że się musiał w pewnym momencie tak czuć. Co oczywiście pogłębiło te emocjonalne trudności, no i nasiliło też objawy uzależnienia, czyli przyjmowanie substancji, które miały to uśmierzać. I to jakby jest taki schemat, który bardzo często się pojawia. Tak, Mateusz jest osobą wyjątkową pod paroma względami, ale historia czy sam proces, tak, jest podobny w przypadku wielu pacjentów. Tak, zawsze chodzi o nierealizowane potrzeby i o brak umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami. To są podwaliny uzależnienia jakiegokolwiek, czy chemicznego, czy behawioralnego. U Mateusza to jest bardzo łatwe do wyśledzenia, tak? To jest bardzo łatwe do pokazania. Bo ta historia, mimo tego, że ona jest trudna, tak? I Mateusz o tym mówi trochę ze łzami w oczach, no to tu jest niewiele takich czynników. Jest babcia, nie ma rówieśników, babcia odchodzi, pojawiają się narkotyki, tak? Jest szkoła.
1: I dalej nie ma rówieśników, tych kolegów. Tak.
0: Jest jakieś wychowanie, jest kilka takich czynników. Zazwyczaj te historie są dużo bardziej skomplikowane, bo tam się jeszcze dzieje w tych rodzinach, nie wiadomo co, walczą ze sobą, 7 pokoleń naraz. Tutaj to jest takie dosyć czytelne, ale dzięki temu można ten proces bardzo ładnie pokazać. Ładnie to może złe określenie, ale pokazać, jak ta narkomania, jak to uzależnienie się tworzy, jak powstaje, na czym się buduje. Gdyby te potrzeby były zaspokajane, gdyby Mateusz miał możliwość wyrażania swoich emocji, na przykład niezadowolenia, na przykład złości. W wieku nastoletnim mógłby postawić pewną granicę i powiedzieć: babcia, nie zgadzam się z tym. Babcia, chcę inaczej. Babcia, myślę inaczej niż ty. Babcia, mam inne przekonania i poglądy o świecie czy o ludziach. Mógłby o tym rozmawiać. To najprawdopodobniej by tak nie było.
1: Tym, że babcia, tak się domyślam, za wcześnie odeszła. Mówię tak umownie za wcześnie, bo to zawsze jest za wcześnie, żeby mogło dojść do takiej konfrontacji. Panie Mateuszu, mogło być tak, że na przykład za rok, dwa chodzi pan do szkoły średniej, zaczyna orientować się, że jest niezależną jednostką, że nie podoba się panu to, co babcia przez tyle lat narzucała. Jak pan myśli, doszłoby do takiej rozmowy, nazwie w cudzysłowie, takiej męskiej z babcią, gdyby żyła?
2: Ja myślę, że nie byłoby szans, dlatego że moja babcia nie dawała mi żadnej szansy na wyrażanie swojej złości, a już nie mówię o takiej złości nawet skierowanej w jej stronę, ponieważ ta granica posłuszeństwa jednak jej zasadom, jej autorytetowi nie dawała mi takiej szansy. Myślę, że w pewien sposób, no brzydko to ujmę, ale jednak ta śmierć przyczyniła się jej do tego, że w końcu miałem takie poczucie początkowe, powiedzmy to, niezależności, które jednak nie zostało przeze mnie dobrze wykorzystane. Tak jak wspomniałem wcześniej, zostało wykorzystane w destrukcyjny sposób, natomiast myślę, że jest to związane właśnie z tym, że nie miałem możliwości nawet postawić granicy mojej babci, że nie podoba mi się coś, z czym się nie zgadzam. Po prostu było to takie swego rodzaju, nazwijmy to, ślepe posłuszeństwo, które wiadomo też spowodowało u mnie tego rodzaju problemy.
1: A czy można by to nazwać taką postawą despotyczną? Z całym szacunkiem dla pana babci.
2: Myślę, że tak. Myślę, że nawet jeśli babcia nie była tego do końca świadoma, to myślę, że była to taka nawet despotyczna nieco postawa, powiązana, tak jak mówię, z takim ślepym posłuszeństwem autorytetowi. Co by się nie działo, babcia ma zawsze rację, prawda?
1: To pewnie też się brało z modelu wychowania, jej doświadczeń życiowych, trudnych czasów, bo pewnie to było pokolenie jeszcze wojenne. Wiele czynników na to się nakłada. Czy pan kiedyś próbował z nią ewentualnie rozmawiać? Nie żeby stawać okoniem, czy polemizować z babcią, ale zapytać, bo to mnie tak ciekawi z ludzkiego punktu widzenia.
2: Babcia wielokrotnie opowiadała mi o swoim trudnym, naznaczonym przez II wojnę światową życiu i wielokrotnie słuchając tego wyłonił mi się jeden bardzo smutny obraz niestety mojej babci jako kobiety nieszczęśliwej, która w młodości nie była kobietą spełnioną po prostu. mając 14 lat, była już zdana całkowicie.

0: na siebie, kiedy no, przez swoją matkę, moją prababcię tak naprawdę została zmuszona niejako do opuszczenia rodzinnego domu życia już na własny rachunek. To były lata 50., więc w Polsce bieda jak już nie powiem skąd do czego. Natomiast no, z tych opowieści babcinych wyłonił się taki obraz osoby, która w młodości no, nie poradziła sobie ze swoim życiem i myślę, że po prostu te swoje doświadczenia przenosiła też na inne osoby, to swoje niespełnienie, tą swoją frustrację. Myślę, że to był taki jej punkt zaczepienia się, prawda, że skoro mi się nie udało, to...
1: Będę autorką sukcesu wnuka.
0: Dokładnie. To jest jeszcze taki aspekt związany z tym, że moja babcia nie doczekała się syna nigdy. Miała 3 córki i czułem wielokrotnie, zresztą to później potwierdziło się, że takie swoje niezaspokojone ambicje po prostu babcia chciała przenieść na mnie, jako na swojego wnuka.
2: Tak, ja się teraz wtrącę tutaj, bo tak mówimy o tej babci, o historii babci, o historii Mateusza i mi od razu przychodzi do głowy już takie z aktualności różnego rodzaju rozmowy z różnymi ludźmi dotyczące młodych ludzi biorących narkotyki i takiej tendencji do upatrywania jakiejś takiej wszechwładnej roli rodziny jako takiego czynnika, który powoduje, że ci młodzi ludzie zaczynają brać narkotyki. I oczywiście jest w tym trochę racji, ale tylko trochę. Dlatego, że tutaj jak mówisz o babci, nie? I o jej wpływie i trochę mówisz o jej historii, to się pojawia jakiś taki obrazek trochę demonizujący tą babcię. Nie? Babcia jaka była, taka była. Tak była wychowywana, takie miała wzorce, takie miała przekonania, takie miała osobiste doświadczenia. I jestem absolutnie daleki od tego, żeby myśleć o babci Mateusza jako osobie, która w jakiś sposób miała taki pomysł, żeby Mateusza skrzywdzić. Ja oczywiście specjalnie używam takiego sformułowania, bo ja znam wielu rodziców, moich pacjentów na przestrzeni tych wszystkich lat i teraz aktualnie, o których można powiedzieć wiele złych rzeczy. Natomiast nie spotkałem ani razu rodzica, który świadomie chciałby doprowadzić do tego, żeby jego dziecko miało jakieś problemy w życiu, czy było, no na przykład było uzależnione.
1: Pozwól, że ja to też skomentuję, że z mojej obserwacji też 30-paroletniej wynika, że rodzice no, przychyliliby nieba, a że nie potrafią, że sami zostali nienauczeni, że robią to w sposób no nieraz karygodny, to nie znaczy, że są źli. Tu nie, że ja to usprawiedliwiam, tylko też tłumaczę pewne mechanizmy, żeby nie doprowadzić niechcący do potępienia tych ludzi.
2: Dokładnie, ja też na to zwracam uwagę. Bo bardzo często rodzice rzeczywiście nie mają, no nie mają wiedzy, nie mają osobistych doświadczeń. Wydaje im się, że to jak reagują w różnych sytuacjach, że to jest właściwe i że to powinno przynieść dobre efekty. No efekty są często odwrotne, tak? Czyli te problemy się nasilają. Oni są jeszcze bardziej sfrustrowani swoją bezsilnością wobec tych dzieci, które sprawiają jakieś tam trudności. Szukają kolejnych rozwiązań. Im więcej tych emocji, tej frustracji, tym więcej zachowań różnych takich impulsywnych, jakichś zakazów, jakiś kar, jakiś kłótni, krzyków, jakiś też często kar fizycznych, no co oczywiście nie sprzyja, że tak powiem, temu, żeby się coś poprawiało, raczej te konflikty i te różne sytuacje problemowe się zagęszczają i stają się coraz bardziej poważne. I mimo wszystko jest mi bardzo daleko do takiego myślenia, że to jest ich wina. No w jakimś stopniu nieadekwatnie czasami reagują, nieadekwatnie te swoje dzieci wychowują, no i przypuszczam, można by to rozwijać i pisać o tym książki, ale na pewno nie mają złych intencji. Znaczy, no ja nie znam takich ludzi. Być może są, ale ja takich nie poznałem przez te 25 lat.
1: To byłby przypadek prawdopodobnie jakiś psychiatryczny z grupy psychopatii i tak dalej, i tak dalej, ale to sobie już pomijmy poza margines, że tak powiem, normy medycznej.
2: Pewnie tak, natomiast to, o czym jeszcze wracając, tak już podsumowując ten wątek, jak słucham Mateusza, to ewidentnie jest tak, że Mateusz łączy babcię i ten sposób wychowania z jego późniejszymi problemami i to też jest prawda, bo Mateusz tak to widzi, bo Mateusz tak to czuje. I każdy mój młody pacjent, który jest uzależniony od narkotyków czy od czegokolwiek innego, bardzo często postrzega taki właśnie negatywny wpływ swoich rodziców. I to jest prawda, ten wpływ jest rzeczywiście negatywny, nie? Natomiast ja bym chciał tylko zdjąć takie często słyszane przeze mnie oskarżenie, że to jest ich wina, z takim domysłem, że sami sobie to zrobili, bo pewnie chcieli. To tak na pewno nie jest.
1: Panie Mateuszu, no to ja muszę zapytać o takie pana odczucia. Czy pan kiedyś właśnie już w trakcie takiego podsumowania swojego życia, na tamtym jeszcze etapie, miał coś takiego jak złość na babcię, taką wściekłość? Z jednej strony pan bardzo ją kochał pewnie, no bo to osoba, która dawała panu wszystko. Dziś pan potrafi docenić wiele wartości, różnego rodzaju modeli zachowań, które pan przecież przejął, ale z drugiej strony miał pan taki moment właśnie takiego buntu, wściekłości na babcię? Doszło do takiego czegoś?
0: Jak najbardziej miałem moment takiej niepohamowanej wściekłości, którą poniekąd po prostu musiałem siebie wreszcie wyrzucić, skonfrontować się z tym, że takie emocje są we mnie, wyrzucić je z siebie, dać im upust i wreszcie tutaj w graczach miałem okazję zrobić to w sposób konstruktywny, niedestrukcyjny dla siebie. I myślę, że to jest też uwalniające, było dla mnie uwalniające, jest skonfrontować się z tymi emocjami, że one po prostu są, one mi towarzyszą mi, mam prawo je odczuwać, natomiast zrozumiałem, że nie mam prawa sobie robić przez te emocje, które odczuwam, krzywdy i mogę to wreszcie w sposób konstruktywny, nieszkodliwy wyładować, wyrzucić siebie, skonfrontować się z tym.
1: Marek Łabudziński, terapeuta uzależnień, 25 lat pracy w swoim zawodzie, zawsze podkreśla, że są jakieś momenty zwrotne w życiu, gdy się tutaj przyjeżdża. I właśnie Marek mówi o tym, że to już jest bardzo ważne i on to bardzo cenił ludzi, że w ogóle się odważyli tutaj przyjechać. Od razu, żeby nie było wątpliwości. Tutaj nikt nikomu krzywdy nie robi, do niczego nie zmusza. Jeżeli ktoś chce przerwać terapię, w każdej chwili może odejść, chociaż ta społeczność 30-osobowa jak potrafi, będzie go zatrzymywać argumentami. A jaki był moment w pana życiu, że właśnie coś się takiego zadziałało? Nie, Mateusz, dość. Musisz z tego wyjść. Musisz się zacząć leczyć, bo będzie marnie. Pamięta pan ten moment?
0: Pamiętam ten moment, kiedy mój organizm był po prostu już tak fizycznie wycieńczony, wyczerpany i zdałem sobie sprawę, no, że nie jem cukierków po prostu. I że w niedługim czasie doprowadzi mnie to do śmierci po prostu.
1: Aż tak było źle?
0: Tak, dlatego że substancje, od których byłem uzależniony, powodują nieodwracalne szkody i to w dosyć krótkim czasie, więc prędzej czy później kończy się to w dużej części przypadków po prostu zgonem.
1: To ile to trwało od momentu pierwszego wzięcia po ten moment, że zapadła decyzja, idę na terapię?
0: Jeśli mogę to tak ująć, że był to taki cykl nieprzerwany, jednym ciągiem, tak to nazwijmy, to około 8 lat. To i tak w moim przypadku długo, nawet bym powiedział za długo.
1: No też uważam, że za długo, ale no, podziwiam, jak pan się długo męczył. Tak mówię po ludzku.
0: Tak. I będąc tutaj zrozumiałem, że trzeba czasem dojść do przysłowiowego dna, żeby dać sobie pomóc, po prostu, żeby dać sobie szansę na odzyskanie kontroli nad swoim życiem, bo jednak uzależnienie jest tą chorobą, gdzie tą kontrolę się całkowicie traci. Nie kontroluje się swojego życia w ogóle.
1: Czyli nie chce pan tego, bo już męczy, bo już morduje, ale jest pan bezsilny, musi brać, bo tak to już uwikłało pana umysł, metabolizm.
0: Z doświadczenia mogę powiedzieć, że zarówno w moim życiu, jak i w życiu większości osób uzależnionych, które chcą się leczyć, chcą się zmienić, takim momentem kulminacyjnym, zwrotnym jest przyznanie się do bezsilności i powiedzenie sobie tak, jestem słaby, nie dam już rady, sam potrzebuję pomocy. I u mnie zadziałało to w ten sposób, że kiedy powiedziałem dosyć, potrzebuję pomocy specjalistycznej, pomocy, dałem sobie tą szansę i dzięki temu, że przyznałem się, że jestem bezsilny, że potrzebuję wsparcia, potrzebuję pomocy, wykorzystałem w pełni tą szansę i teraz jestem w tym miejscu w moim życiu, w którym jestem, po tej dobrej stronie kilka lat.
1: Ale wydaje mi się, że to nie jest tak chyba do końca, że czeka się 8 lat i nagle olśnienie, taki błysk tajemniczego księcia i oj, nie daje sobie rady. Ja myślę, że dziesiątki razy rano, gdy pan się budził, to zdawał sobie sprawę, że to jest silniejsze ode mnie. Marek Łabudziński w ostatniej audycji mówił właśnie o takim bardzo charakterystycznym schemacie, że osoby już tak uzależnione mocno mają bardzo silne postanowienia rano, gdy budzą się na tak zwanym kacu skatowane, że nienawidzą tego, że jestem idiotą, że to robię i tak dalej, po czym przychodzi godzina 20, po pracy 21, przed snem i od nowa jadą. Wbrew temu, co mówili 12 godzin temu. Ile razy u pana właśnie było takie coś, że nie ma to już, dość tego, mam tego dość, nie, już jutro nie będzie.
0: Przez 90% czasu, kiedy nieprzerwanie ciągiem zażywałem. Było tak, że rano, tak jak pan mówi, nienawidzę, już nie wezmę, prawda, to już koniec, ostatni dzień, basta.
1: Nie będę zdychał przez to cholerstwo.
0: Dokładnie, a później wraz z rozwojem dnia wszystko wracało do starego schematu.
1: To może pochylmy się na moment właśnie nad tym rozwojem dnia. Co to za magiczna substancja zawieszona w powietrzu tak potrafi odmienić żelazne postanowienie? Co tak działa? Ten upływ dnia to jest dla mnie taki no, magiczny, ale do końca niezrozumiały. Może pan terapeuta uzależnień w tej sprawie się wypowie. Proszę cię bardzo.
2: To jasne, że się wypowiem. Wiesz co, miałem kiedyś atak kolki nerkowej. To ja wiem, że to nie na temat, ale świetny przykład. Miałem atak kolki nerkowej, boli jak cholera, nie?
1: Współczuję, tak. Bo przeżywałem coś podobnego.
2: Tak, nawet miałem kilka razy w życiu, ale ten pierwszy, nie? Przestraszyłem się, jak nie wiem, myślałem, że mam zawał, pojechałem do szpitala, tam mnie przebadali, dobra, kolka, tam ta cała procedura, wyciąganie tych kamyków i tak dalej. Boli, boli, boli. Mocno boli, więc dostałem zalecenia, żeby pić tam dużo wody, jakieś tam leki brać i tak dalej, nie? No i oczywiście przez pierwsze 3 miesiące, 4, to ja się tak bardzo stosowałem, później już trochę mniej, a po roku całkowicie o tym zapomniałem i po kolejnym roku zdobyłem atak kolki nerkowej, nie? I to jest bardzo podobnie, wiesz, bo ten kac, on mija, przestaje boleć, człowiek normalnie zaczyna funkcjonować, tam w miarę normalnie, rozumiesz, chodzi do pracy czy do szkoły, jakoś się z kimś spotka, coś zje, rozumiesz, czuje się już w miarę lepiej i przychodzi to popołudnie czy wieczór, czy następna jakaś sytuacja, w której zazwyczaj przyjmuje narkotyki i już właściwie wszystko jest okej, okay. już czuję, że staję na nogi. Już
1: czekaj, moment, tak było, panie Mateuszu?
0: Potwierdzam, było tak. Po wzięciu magicznych, nazwijmy to, środków, z powrotem chciało się żyć, w cudzysłowie oczywiście, bo to żadne jednak życie.
1: Do tego rana, kiedy ten kac i to wszystko dopadało od nowa. I w koło Macieju.
0: Tak, i od nowa, Polska Ludowa.
2: No z czasem oczywiście ten okres trzeźwości, takiej zupełnej trzeźwości, czyli substancja przestaje działać i do momentu wzięcia następnej dawki, no on się skraca, tak? No bo większość osób uzależnionych od narkotyków raczej używa substancji w ciągach, czyli raczej nie dopuszcza do sytuacji tego tak zwanego kaca, czy tego złego samopoczucia, bo większość tych substancji, które no, funkcjonują na rynku dziś, no to są takie, które no, powodują bardzo nieprzyjemne objawy odstawienne, czyli te, kiedy się przestaje brać i rzeczywiście no to jest nieprzyjemne i fizycznie i psychicznie męczące, więc żeby zapobiec, no to bierze się kolejną dawkę i właściwie większość pacjentów, którzy przyjeżdżają do ośrodka stacjonarnego, to osoby, które mają za sobą takie doświadczenia brania substancji w ciągach i to w ciągach po kilka miesięcy, więc no właściwie możemy powiedzieć, że oni przez kilka miesięcy zupełnie nie trzeźwieli, chyba, że już ich tak, że tak powiem, fizycznie dogięło, że na chwilę się położyli spać i jak im się udało zasnąć, to spali ze 3 doby, po czym się budzili i brali dalej.
1: Panie Mateuszu, a jak wyglądał ten dzień, kiedy pan poszedł do kogoś w swoim mieście i poprosił o skierowanie do jakiegoś ośrodka? Co pan wiedział w ogóle o Monarze, o tego typu placówkach?
0: Na początku nie widziałem nic i przyznaję się do mojej niewiedzy całkowitej w tym zakresie, natomiast akurat trafiłem na tak dobrego lekarza specjalistę, który uświadomił mnie, że istnieje takie stowarzyszenie, istnieją ośrodki Monaru w Polsce.
1: Czyli nie proponował panu leczenia ambulatoryjnego raz na tydzień, widział, że to już za ostry zawodnik?
0: Od razu stwierdził, że w moim przypadku, będąc już na takim dnie, po prostu trzeba poszukać terapii ośrodka długoterminowego.
1: Dał skierowanie od razu?
0: Tak.
1: A ile się pan zastanawiał nad tym, żeby przyjechać do Graczy, do Monaru?
0: Za pierwszym razem.
1: Czyli tak, był wtorek, powiedzmy, wizyta u lekarza, a w Monarze kiedy pan się pojawił?
0: Przyjechałem 23 marca. Pamiętam doskonale ten dzień.
1: I to był najlepszy dzień w życiu jak dotąd?
0: To był najlepszy dzień w moim życiu. Najszczęśliwszy, najlepszy. Był początek tak naprawdę mojego powrotu do życia, do normalności.
1: Strasznie wzniośle i tak nawet wzruszająco to pan Mateusz opowiedział, ale myślę, że no niech to będzie takim przykładem, może trochę naiwnym, że da się wyjść nawet z takiego bagna, takiego dziwnego bagna, bo takie eleganckie, tak ładnie ubrane, z manierami, bez brzydkich chłopaków i brzydkich słów.
2: Wiesz co, myślę sobie, że z każdego bagna da się wyjść. To jest naprawdę kwestia, ktoś by powiedział, silnej woli, ale myślę, że to jest jednak kwestia podjęcia pewnej decyzji. Wiesz, bo ja znowu podkreślę coś, co właściwie w każdej audycji naszej się pojawia, czyli takie słowo jak ambiwalencja, czy niezdecydowanie. Większość osób uzależnionych nawet na etapie przyjeżdżania do ośrodka nadal tkwi w takim niezdecydowaniu. Czyli z jednej strony te narkotyki już wymęczyły do szpiku kości, już się nie da bardziej wymęczyć, ale mimo wszystko to, o czym Mateusz powiedział, ten stan po zażyciu, takie poczucie normalności, że to taki dualizm jest, nie? Z jednej strony nienawidzę tego, a z drugiej strony kocham. I ten pierwszy okres terapii, pierwszy etap, pierwszy miesiąc, dwa, to jest właściwie walka z samym sobą, czego ja tak właściwie chcę. Czy to, co ja tutaj robię, jak się męczę, mam głody, wszystko mnie, że tak powiem, przeraża. Nie mam absolutnie nadziei. Kurczę, patrzę na tych ludzi i sobie myślę, jak oni to robią, że oni normalnie funkcjonują bez tych dragów. Perspektywa, że ja tu jeszcze będę 10 miesięcy, tak na sucho, zupełnie. W mojej głowie takie analizy, no tak, amfetamina to straszny narkotyk, ale marihuanę to bym sobie jeszcze zajarał kiedyś, tak? Albo piwko wypił, rozumiesz? Takie różne jakieś knowania, tak, się w głowie odbywają, no to jest piekielnie męczące i myślę sobie, że większość ludzi podejmujących terapię w tym pierwszym okresie to osoby, które wymagają głównie pracy właśnie, żeby tą ambiwalencję rozbijać, tak? Żeby pokazywać, że takie rzeczy się dzieją. Tak? My tu w Graczach mamy taki program edukacyjny dla osób, które są na samym początku. Tak? Mówimy im, jak ta choroba wygląda, jak te głody wyglądają, dlaczego jest ta ambiwalencja, tak? Skąd to się bierze. Głównie po to, żeby im dać takie poczucie, że my rozumiemy, co się z nimi dzieje. Że to jest trudny czas i bolesny czas, nie? Ale czas, który właściwie otwiera drogę do terapii, do takiego w ogóle rozwoju własnego, o czym mówił Mateusz. Nie? Bo terapia to nie jest kwestia przestanę brać. To jest w przypadku Mateusza, który siedzi tutaj obok, to jest kwestia, jak się nauczyć żyć w normalnym świecie z tymi wszystkimi naleciałościami, które mam i tak dalej, i tak dalej.
1: No to teraz niespodziewany zwrot akcji. Panie Mateuszu, czy mogę powiedzieć, co dzisiaj, w roku 2026, jest pana marzeniem i pasją, o czym zresztą kiedyś nagraliśmy audycję. Możemy teraz powiedzieć?
0: Oczywiście.
1: No to Muzeum Farmacji. Wygadałem.
0: Dokładnie. Muzeum Farmacji, które chciałbym przenieść do Opola i zrobić tą arcyciekawą rzecz w Opolu.
1: Bardzo dziękuję. Będziemy pana wspierać, jak się tylko da, żeby z jednej strony miał pan to swoje wymarzone, szczęśliwe życie, a drugie, żebyśmy mogli mieć także w Opolu Muzeum Farmacji. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Mateusz, miejmy nadzieję, kiedyś założyciel Muzeum Farmacji w Opolu, i Marek Łabudziński, terapeuta uzależnień i psycholog, 25 lat pracy z ludźmi uzależnionymi, a także pracy w ośrodku Stowarzyszenia Monar w Graczach. W razie pytań, wątpliwości, prośby o pomoc, służę jak zwykle swoim adresem mailowym krzysztof.dobrowolski@radio.opole.pl. Dobranoc. Terapeuci.

0: Poranna rozmowa Radio Opole.
1: To jest odpowiednia pora na rozmowę Radia Opole.
2: A w studiu obok już czeka Ireneusz Prochera i jego gość.
3: Gościem porannej rozmowy Radia Opole jest Rafał Pydych, dyrektor oddziału, zastępca dyrektora oddziału do spraw zarządzania drogami i mostami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu. Dzień dobry, panie dyrektorze.
4: Dzień dobry.
3: Most w Głuchołazach, jak go określano, oddając go do użytku, pancerny, nie był zagrożony w czasie ostatniej ulewy. A co z drogami? Są jakieś szkody?
4: Potwierdzam, że most tutaj w żaden sposób nie był zagrożony. Natomiast jeśli chodzi o drogę krajową, która jest w trakcie przebudowy, też w żaden sposób nie ucierpiała. System tutaj kanalizacji deszczowej zadziałał w 100%. Ta kanalizacja deszczowa, tu dementując przekazy różnego rodzaju, wskazuje, że została wykonana i działała w 100%. Jedynie co, to doszło do naniesienia dużej ilości kamieni, piasku, żwiru, który spłynął wzdłuż ulicy Kraszewskiego i zatrzymał się ten żwir na wysokości skrzyżowania z ulicą Koszyka. No i drugie takie miejsce, obręb szpitala na skrzyżowaniu ulicy Skłodowskiej i Wyszyńskiego, i tutaj duże ilości tego materiału zostało naniesione z ulicy Wyszyńskiego i to już w poniedziałek zostało usunięte z drogi przez naszego wykonawcę.
3: No właśnie, pojawiał się w kontekście tego, co wydarzyło się w Głuchołazach, taki argument, że nie jesteśmy przygotowani na te zmiany klimatyczne i skutki, jakie to wywołuje, i generalnie zmiany cywilizacyjne. A czy dzisiaj, projektując i budując drogi, bierze się pod uwagę właśnie możliwość wystąpienia takich zjawisk pogodowych, jak to, z czym mieliśmy do czynienia w Głuchołazach?
4: Panie redaktorze, projektując sieci, projektuje się je na coś miarodajnego. W ogóle całą infrastrukturę budujemy na stan miarodajny, czyli jakiś taki adekwatny do sytuacji. I w przypadku sieci kanalizacji deszczowej taki opad miarodajny, przyjmowany w zależności od strefy klimatycznej, w zależności od strefy, w której się znajdujemy w Polsce. W przypadku Głuchołaz to ten opad miarodajny wynosi około 9 litrów na metr kwadrat na 15 minut. Natomiast w tym przypadku w poniedziałek mieliśmy praktycznie opad na poziomie 31 litrów na metr kwadrat w przeciągu 10 minut. Czyli mieliśmy opad ponad miarodajny. Nie jesteśmy w stanie projektować infrastruktury na sytuacje ekstremalne, ponieważ konsekwencje finansowe czy też konsekwencje rozwiązań byłyby zbyt daleko idące. No, gdybyśmy chcieli zabezpieczyć się na tego typu opad, który wystąpił w poniedziałek, to musielibyśmy budować sieci o średnicach 4-5 metrów i też może się okazać,

0: uważać, że będzie taka sytuacja, gdzie wystąpi jeszcze bardziej intensywny opad i możemy powiedzieć, że też ten system nie zadziała, nie będzie w stanie odprowadzić tej wody. Poza tym pamiętajmy, że budowanie sieci kanalizacji sanitarnej czy deszczowej musi mieć swój odbiornik. Więc też tą wodę gdzieś trzeba odprowadzić. No w przypadku tutaj wielu systemów kanalizacji deszczowej tym odbiornikiem jest albo rów melioracyjny, albo jakiś ciek w postaci rzeki. Więc musimy pamiętać, że ten problem przeniesiemy poniżej, no czyli na miejsce wylotu. I idziemy dalej, więc pytanie, na ile ten system trzeba będzie rozbudowywać, bo mówimy, że dzisiaj tu jest kwestia problemu kanalizacji deszczowej, za chwilę będzie kwestia przepustowości cieku, a dalej rzeki i dalej kwestia mostów, obiektów i tak dalej. Więc pytanie, czy to jest właściwy kierunek, czy nie powinniśmy jednak koncentrować się na kwestii retencjonowania wody, czyli zatrzymania tej wody u źródła, ponieważ to jest najtańsze, najlepsze i najbardziej skuteczne rozwiązanie. Jeżeli mówimy, że kiedyś było inaczej, że tej wody nie było tyle, że nie zalewało dróg, zgadza się. Kiedyś, jak popatrzymy na posesjach prywatnych, pod każdą rynną stała beczka, stał zbiornik, który retencjonował wodę. Tereny mieliśmy zazwyczaj zielone wokół siebie. Dzisiaj mamy ładnie wykostkowane podjazdy, ładnie wykostkowane tarasy, place i tym podobne. Dla przykładu, w przypadku tego opadu, który wystąpił w poniedziałek, gdy przyjmujemy spływ powierzchniowy z terenu zielonego, no to przy tych 31 litrach opadu około 1,5 litra powinno wpłynąć do systemu kanalizacji deszczowej, do odwodnienia, do odbiornika. Natomiast z tego samego metra kwadratowego, jeżeli go już zabrukujemy, to spłynie powierzchniowo 17 razy więcej, czyli około 26,5 litra. Tak? Czyli to są konsekwencje naszej działalności. Myślę, że tutaj, panie redaktorze, warto zrobić sobie samemu rachunek sumienia i każdy powinien sobie odpowiedzieć, co robi z wodą opadową, co robi z wodą deszczową.
1: Ale jednak i tak nie unikniemy pewnych zmian założeń, jeżeli chodzi o budowę, bo chociażby ten przykład mostu w Głuchołazach, tak, pokazał, że jednak trzeba też myśleć już trochę inaczej.
0: Znaczy tu ja chcę pokazać, że na przykład w 97 roku, jak i w 2024 roku na terenie zlewni Białej Głuchołaskiej wystąpił ten sam opad. Spadło około 550 litrów na metr kwadratowy, a w daleko idące większe skutki nastąpiły na wysokości Głuchołaz. W 97 roku przy tym samym opadzie popłynęło około 400 metrów sześciennych na sekundę, natomiast już w 2024 roku popłynęło około 630 metrów sześciennych na sekundę. Czyli tu widzimy, że wskutek tego 30-letniej działalności człowieka poprzez wycinanie lasów, poprzez utwardzanie dodatkowych powierzchni, zabudowę nową, wywołujemy daleko idące konsekwencje.
1: No właśnie, ale one są nieodwracalne, panie dyrektorze, te konsekwencje.
0: Tak, no i to właśnie to pokazuje, że jeżeli my będziemy, nie będziemy myśleli o tej małej retencji, o zatrzymywaniu wody u źródła, to my nigdy nie będziemy w stanie wybudować infrastruktury, która będzie adekwatna do tego, co się cały czas w środowisku zmienia, tak? Czyli tu musimy myśleć o tym, żeby budując nawet nowy budynek, utwardzając jakiś teren, pomyśleć nad jakimś zbiornikiem, który tą wodę przynajmniej przy tym pierwszym opadzie przejmie, a później w niewielkiej ilości tą wodę odprowadzi do systemu kanalizacji deszczowej.
1: Panie dyrektorze, no oczywiście woda, takie zbyt obfite opady deszczu, to jest poważne zagrożenie dla infrastruktury, ale czy na drugim biegunie będące upały, z którymi mieliśmy do czynienia, już w tej chwili możemy powiedzieć ekstremalne upały, no bo temperatura w granicach 40 stopni to jest ekstremum. Czy one też szkodzą infrastrukturze? Też to trzeba uwzględniać, projektując te nowe budowle i infrastrukturę?
0: Jest wpływ temperatury na każdy element. Tutaj beton, stal no, zmieniają się, czy rozszerzają lub kurczą w zależności od temperatury. Projektując infrastrukturę uwzględnia się ten współczynnik temperaturowy. W przypadku nawierzchni betonowej pojawiają się na przykład dylatacje. W przypadku stosowania na przykład barier stalowych są co kawałek takie odcinki kompensujące ten wpływ rozszerzalności i kurczenia temperaturowego. Powiem nawet więcej, w nowych warunkach technicznych, które wchodzą w życie od października tego roku, zjawiska ekstremalne muszą być uwzględniane przy projektowaniu infrastruktury drogowej.
1: A czy to będzie miało wpływ na przykład na formułę asfaltu, który się leje? Trzeba go będzie ją jakoś zmodyfikować?
0: Tu, panie redaktorze, chciałbym zdementować,
1: no, asfaltu nie leje. Przepraszam.
0: Nawierzchnia asfaltową się układa, ponieważ 95% to składu to są kruszywa, około 5% to jest asfalt. Tak, już od dłuższego czasu kwestie te związane z jakością asfaltu brana jest pod uwagę tutaj kwestia temperatury topnienia, także tutaj przy tych temperaturach no, nie ma to znaczenia, tym bardziej, że my uwzględniamy dużo wyższe temperatury, nie tylko tą temperaturę powietrza, o której pan redaktor mówi, no 40 tak. stopni, natomiast sama nawierzchnia potrafi się rozgrzać nawet do 70-80 stopni.
1: Więc te zakazy jazdy ciężarówek, na przykład w takie bardzo gorące dni, one będą coraz częstsze? Trzeba będzie je utrzymywać?
0: Znaczy tutaj zakazy ruchu, czy te ograniczenia w ruchu są przede wszystkim spowodowane tym ruchem wakacyjnym, a nie temperaturowym. Także kiedyś, jak były powiedzmy w latach 70-tych, 80-tych stosowane asfalty lane, kiedy tam były mniejsze zawartości kruszyw, to faktycznie te zakazy były spowodowane tymi czynnikami temperaturowymi. Ja pamiętam, za dziecka jeszcze jeździły polewaczki, które polewały nawierzchnię, żeby ją studzić. Dzisiaj to praktycznie tutaj temperatura przy projektowaniu nowych mieszanek nie ma znaczenia.
1: Panie dyrektorze, będzie bezpieczniej na autostradzie A4. No właściwie nie ma dnia, byśmy nie słyszeli, że tam się wydarza jakiś wypadek, dochodzi do mniejszych lub większych incydentów drogowych. Czy przebudowa, rozbudowa, no przecież takie prace też są wykonywane w różnym stopniu od lat, wpływa w jakiś sposób na to, na poprawę bezpieczeństwa na A4?
0: Oczywiście. Każda przebudowa, rozbudowa drogi jest projektowana w oparciu o nowe warunki techniczne, o dotychczasową zebraną bogatą wiedzę. Sieć dróg krajowych i autostrad wpisana do sieci, czy znajdujących się w korytarzu transeuropejskiej sieci transportowej, podlega jeszcze dodatkowo audytowi bezpieczeństwa ruchu drogowego, czyli na czterech etapach, od planowania poprzez projekt budowlany przed oddaniem do użytkowania, jak i rok po oddaniu do użytkowania, co najmniej dwóch ekspertów poddaje analizie przyjęte rozwiązania, czy one są bezpieczne. Czyli można powiedzieć, że zaprojektowanie drogi zgodnie z warunkami technicznymi jest warunkiem koniecznym do tego, aby droga była bezpieczna, ale niewystarczającym, ponieważ może być kombinacja dobrych, prawidłowych, zgodnych z warunkami technicznymi rozwiązań, ale one mogą wpływać negatywnie na odbiór kierowców i powodować zagrożenie bezpieczeństwa. Dlatego eksperci weryfikują, czy te rozwiązania dobrane w projekcie są bezpieczne. Można zaprojektować długi odcinek, prosty, zachęcający kierowcę do wysokiej prędkości i zakończyć go łukiem na minimalnych promieniu, a jeszcze po zewnętrznej obsadzić drzewami. No i mamy idealny przepis prawidłowych rozwiązań, które będą bardzo negatywnie wpływać na bezpieczeństwo, ponieważ nie damy możliwości wybaczenia błędu kierowcy, który pojedzie zbyt szybko. Tak?
1: A ta planowana przebudowa węzła Opole Zachód poprawi bezpieczeństwo, myśli pan?
0: Oczywiście, ponieważ tutaj chcemy zmienić w ogóle kształt węzła. Jest to możliwe po likwidacji poboru opłat dla pojazdów poniżej 3,5 tony i motocykli. pobór opłat dla samochodów ciężarowych odbywa się poprzez geolokalizację i zastosowane odpowiednie urządzenia w pojazdach. Dlatego też tutaj jest możliwość zmiany kształtu tego węzła. Biorąc pod uwagę też jeszcze zaprojektowanie rozbudowy drogi 46 do dwóch jezdni, chcemy, aby ten węzeł był w postaci węzła typu WA, czyli ze wszystkimi relacjami bezkolizyjnymi. Można powiedzieć tak kolokwialnie, coś na kształt węzła typu koniczynka. Na autostradzie chcemy doprojektować jezdnie zbierające-rozprowadzające, gdzie te relacje włączania, wyłączania, przeplatania się ruchu będą się odbywać na jezdniach zbierające-rozprowadzających na dużo niższych prędkościach niż ta prędkość autostradowa, ponieważ...
1: A to przepraszam, nie będzie powrót trochę do tego, co było zanim wprowadzono te tak zwane bramki. Ten autostradę na przykład na Wrocław zjeżdżało się zupełnie w inny sposób niż
0: tak,
1: teraz.
0: Kiedyś na tym węźle ten węzeł miał kształt koniczyny, natomiast został przebudowany do przysłowiowej trąbki z uwagi na wprowadzenie systemu poboru opłat.
1: Dlatego też mówię, czyli wracamy trochę do tego, co było.
0: Tak, tylko że wcześniej przy tej koniczynie relacje były, czy włączenia były poprzez zwykłe skrzyżowania, natomiast dzisiaj chcemy to zaprojektować poprzez pasy włączania, wyłączania, czyli już tutaj te rozwiązania będą bezpieczniejsze.
1: Z takich większych inwestycji, o których się ostatnio mówi, to pojawia się wątek związany z tą trasą staropolską, jak się nazywa. Myśli pan, że to ma sens?
0: Każda droga szybkiego ruchu ma sens. Natomiast tutaj za tą politykę transportową, za układ sieć dróg szybkiego ruchu odpowiada minister infrastruktury, który rekomenduje taki układ sieci Radzie Ministrów i Rada Ministrów poprzez uchwalenie odpowiedniego programu, w naszym przypadku jest to program budowy dróg krajowych lub program stołownic, w drodze uchwały Rada Ministrów akceptuje i zatwierdza taki plan budowy dróg szybkiego ruchu. Na chwilę obecną w tym programie budowy dróg krajowych aktualnie realizowanym przez nas, no tego szlaku staropolskiego nie ma.
1: Ale każda taka szybka, prosta droga chyba poprawia też bezpieczeństwo, prawda?
0: Oczywiście, że przyspiesza, skraca czasy przejazdu, poprawia bezpieczeństwo, ale też zwiększa natężenia ruchu.
1: A co z obwodnicami? Bo mieliśmy ostatnio podpisaną umowę na obwodnicę Prudnika, ale jak słyszymy na przykład gmina Głubczyce na własny koszt chce opracować studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe, tak, bo liczy, że dzięki temu przyspieszy budowę. To działa? Tak?
0: Tutaj są prowadzone rozmowy z gminą Głubczyce, tak samo jak były wcześniej prowadzone z gminą Strzelce. Chcielibyśmy zrealizować to w takim samym układzie, czyli my będziemy tym zlecającym opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, natomiast gmina pokryje koszty opracowania.
1: Czyli jak samorządy będą chciały przyspieszyć trochę proces, to powinni się do państwa zgłosić i zaoferować, że wyłożą trochę środków, żeby opracować tego rodzaju dokumenty?
0: Znaczy tutaj no, myśmy musieli uzyskać zgodę pana ministra na tego typu działanie. Hmm. I tu w tym przypadku tych dwóch obwodnic taka zgoda była. Ponieważ to i tak musimy zakończyć uzgodnieniem z panem ministrem programu inwestycji, który pozwoli nam na realizowanie tego zadania.
1: Rafał Pydych, dyrektor oddziału opolskiego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, był gościem porannej rozmowy w Radiu Opole. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję. Cała rozmowa na radio.opole.

Radio Opole. Zawsze w zasięgu. Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radio Opole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.

0: premierowy piątek w Radiu Opole. Już teraz, jako trzecia z rzędu premiera, czyli coś, czego do tej pory nikt nie słyszał w Polsce, Mariah Carey.
1: Pięknie.
0: Tak, już teraz. Teraz jeszcze nie All I Want For Christmas Is You, tylko teraz premierowa dla słuchaczy Radio Opole i dodajmy, że ten utwór powstawał przez 14 lat.
1: Hej, ja bym wolał, żeby 14 lat Roman Juranek tworzył swoje utwory.
2: 14 lat, jedna piosenka?
0: No, 14 lat, jedna piosenka. A ty masz jakieś piosenki sprzed 14 lat może w szufladzie, Romku?
2: Ja mam same stare.
1: I nigdy nie wydane. Nie, widzisz, czyli jednak. No to dobra, mamy godzinę 6:00. Czas na wiadomości.
3: A w nich o sprawdzaniu terenu wokół polskiego przedszkola, gdzie znaleziono niewybuchy. Ambasador Izraela w Polsce wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dzisiaj prawdopodobnie ruszy proces Karola Bezżor. Szczegóły za chwilę, zapraszam.
4: Wiadomości Radia Opole.
0: Pierwsze piątkowe wiadomości Radia Opole przygotował i prezentuje Roman Juranek.
3: Teren przy przedszkolu numer 46 w Opolu, gdzie we wtorek odkryto niewybuchy z okresu II wojny światowej, jest już sprawdzony. Pracownicy firmy budującej tam place zabaw wrócili na miejsce robót. Nie oznacza to jednak końca działań w tej sprawie. Chcemy mieć całkowitą pewność, mówi Dariusz Król z Biura Prasowego Opolskiego Ratusza.
5: Dyrektor placówki, pani Anna Hebda, poinformowała nas, że wysłała już zapytanie ofertowe do firm, które zajmują się profesjonalnie usługami seperskimi. Jeszcze zanim wrócą do przedszkola dzieci, sprawdzimy cały teren placu zabaw przedszkola.
3: A w tej chwili przedszkole ma oczywiście wakacyjną przerwę.
4: Poranne wiadomości Radia Opole.
3: Dzisiaj prawdopodobnie ruszy proces Karola B. z Żor przed Sądem Rejonowym w Strzelcach Opolskich. 24-latek jest oskarżony m.in. o wykorzystanie seksualne osoby, która nie ukończyła 15 roku życia. Przypomnijmy, sprawa dotyczy zaginięcia dziewczynki z powiatu strzeleckiego w maju 2025 roku. Wówczas po raz pierwszy w regionie uruchomiono system Child Alert. W akcję poszukiwań zaangażowanych było blisko 100 osób. Małoletnia została odnaleziona następnego dnia w mieszkaniu 24-latka. Mężczyzna został zatrzymany, usłyszał zarzut zatrzymania małoletniej wbrew woli prawnego opiekuna oraz dopuszczenia się wobec pokrzywdzonej innej czynności seksualnej. 24-latek w złożonych wyjaśnieniach potwierdził udział w zarzucanych mu czynach.
4: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
3: Rosjanie w swoich magazynach mają około 2000 rakiet różnego typu. Część z nich to trudne do strącenia rakiety balistyczne. Takie dane przekazał ukraiński wywiad wojskowy. Mimo iż Rosja codziennie atakuje Ukrainę dalekosiężnymi pociskami, to dzięki intensywnej produkcji rakiet wciąż odnawia swoje zasoby.
6: Jak wynika z informacji ukraińskiego wywiadu, obecnie rosyjski arsenał rakietowy to m.in. 600 manewrujących rakiet Onyx, ponad 450 pocisków Kalibr, ale też 130 balistycznych rakiet Iskander i 50 balistycznych pocisków Kinjal. Rosyjskie miesięczne możliwości produkcyjne oceniane są na 200 rakiet różnego typu. Szczególnie niebezpieczne są rakiety balistyczne, bo Ukraińcy z powodu deficytu pocisków do wyrzutni Patriot mają problemy z ich strącaniem. W wyniku kombinowanego rosyjskiego ataku ze środy na czwartek zginęło 17 mieszkańców Kijowa, a ponad 30 zostało rannych.
3: Była to relacja Pawła Buszki. Zmieniamy temat. Ambasador Izraela w Polsce wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Powodem było umorzenie izraelskiego śledztwa w sprawie ostrzelenia w Strefie Gazy konwoju wolontariuszy World Central Kitchen w 2024 roku. Wśród ofiar był polski obywatel Damian Sobul. Strona polska przekazała krytyczną ocenę dotychczasowych działań mających wyjaśnić przyczyny i przebieg tragedii. Poinformowała, że śledztwo w tej sprawie prowadzone jest równolegle przez prokuraturę okręgową w Przemyślu oraz wyraziła oczekiwanie, że strona izraelska przekaże właściwym organom polskim wszystkie niezbędne wyjaśnienia i materiały, o które wnioskowali polscy śledczy. Czytamy w komunikacie. Resort dodał, że rodzinom ofiar należy się zadośćuczynienie.
4: Więcej na www.radioopole.pl.
3: 4 minuty po godzinie 6:00.
4: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
7: Daniel Klimczak, dzień dobry. Korzyści ze zmian podatkowych zaproponowanych przez rząd zaczną się od zarobków wynoszących około 12 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Chodzi o podniesienie drugiego progu podatkowego, a także nową 24-procentową stawkę PIT dla zarobków do 150 tysięcy złotych. O szczegółach Arkadiusz Augustyniak.
8: Rafał Sidorowicz z Kancelarii Prawnej MDDP powiedział, że korzyści zaczną się od zarobków wynoszących 12 tysięcy brutto.
9: Oszczędności będą rzędu od kilkunastu do 300 złotych miesięcznie.
8: Główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich Łukasz Kozłowski przypomina, że jeśli zmiany wejdą w życie od stycznia, pierwsi pracownicy odczują korzyści za ponad rok.
10: Im lepiej zarabiamy, tym wcześniej ta korzyść się pojawi.
7: Jednocześnie minister finansów zapowiedział, że proponowane zmiany nie skomplikują życia Polaków, a także zapewnią dodatkowe 2 miliardy złotych dla NFZ. To uderza w Polaków żyjących w małych miejscowościach i na wsiach, tak wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec komentuje prezydenckie weto do ustawy o dostępności transportu publicznego. Przepisy miały ograniczyć wykluczenie komunikacyjne poprzez wprowadzenie ogólnopolskiego standardu transportu publicznego. Prezydent, argumentując decyzję o odrzuceniu ustawy, wskazywał m.in. na niejasności dotyczące finansowania dodatkowych zadań i zapowiedział przygotowanie własnych propozycji. Jest umowa z Norwegami na dostawy ropy. Orlen zawarł ją na 3 lata z norweskim Equinorem. Dostawy rozpoczną się we wrześniu. Ropa trafi do rafinerii w Polsce, Czechach i na Litwie. Roczne dostawy mogą wynieść od prawie 5 milionów do ponad 9 milionów ton. Minister energii Miłosz Motyka mówił wczoraj w TVP Info, że umowa ta może pozytywnie przełożyć się na ceny paliw.
4: Pogoda.
0: Mamy bardzo ciepły poranek. 20 stopni teraz jest w stolicy województwa opolskiego. Za nami też noc taka raczej z tych cieplejszych. No i wygląda na to, że z tych wczorajszych zapowiedzi deszczu, takich bardzo intensywnych, to niewiele zostało.
1: No, coś w tym jest, bo jest szansa na opady, ale nie no, będzie padać, tylko w nocy. Z dzisiaj na jutro. A jutro 21 stopni i popada tylko nad ranem. W niedzielę, poniedziałek, wtorek, środę to już będzie super ciepło.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Tak super ciepło, to będzie jeszcze dzisiaj nawet 27 stopni na Opolszczyźnie.
1: Coś pięknego. Kasper Śniegórski,
0: Magda Szybińska i Darek Kuzera. Cześć, dzień dobry, witajcie w piątek.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: 12 minut po godzinie 6. Zagadka na dzień dobry. Jest takie słowo na 3 litery, na S, które bardzo lubią dorośli ludzie.
2: Sen.
1: Albo sok. Mhm. Na śniadanie. Tak. Właśnie o to mi chodzi.
2: Ale abstrahując, mamy dziś Międzynarodowy Dzień Seksu.
1: I Światowy Dzień Optymisty, więc dobrze, że weekend się zaczyna. Hura, wyśpimy się i się soku napijemy. 21 sierpnia, dzisiaj to jest piątek. Joanna, Wiktoria i Franciszek dzisiaj świętują swoje imieniny. No i to już sam fakt, że jest piątek, wprawia nas w optymistyczny nastrój. Na grzyby będzie można się wybrać. My dzisiaj koniecznie musimy sprawdzić, czy te grzyby w opolskich lasach są. Bo tak, to już wczoraj obiecaliśmy słuchaczom Radia Opole i słowa dzisiaj dotrzymamy.
2: Tak. I chyba sprawdzimy te, znaczy najprawdopodobniej, tak, zostańcie z Radiem Opole, bo my lubimy niespodzianki.
1: Tak, na pewno będziemy do Wielkiej Brytanii dzwonić, bo dzisiaj brzeżanin Marcin Ciepierski będzie wychodził na 3 szczyty brytyjskie po to, żeby zwrócić uwagę na potrzeby schroniska w brzegu. No i jesteśmy umówieni, że tuż przed wyjściem, tuż przed podstawieniem stopy na szlaku, no to jeszcze z Marcinem porozmawiamy.
2: No i to nie jedyne ciekawostki, które przygotowaliśmy dla Was w Radiu Opole. Bo będziemy jeszcze dla Was mieli teraz premierkę.
0: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiu Opole. Jesteśmy pierwsi. Dla Was.

0: Dobrze, że Dawid Karpiuk przypomniał nam tym tekstem, że lecę wysoko, że dzisiaj też w porannym programie Radio Opole i generalnie w Radio Opole będzie konkurs lotniczy związany z lotniskiem w Katowicach, w Pyrzowicach. Spokojnie czekajcie na pytanie, na pewno ono będzie dla tych osób, które mają duże pokłady optymizmu w sobie i też duże pokłady kreatywności.
1: O tak, bo będziemy chcieli was wysłać na lotnisko w Katowicach, no i tam faktycznie będziemy mieli dla was albo VIP-owskie takie przejścia konkretne, albo gadżety.
0: Ale to szczegóły już niebawem, a teraz zaglądamy do kalendarza historycznego i tym razem mamy dla was daty raczej z XX wieku. No bo tak, 115 lat temu z paryskiego Luwru skradziono obraz Mona Lisa autorstwa Leonarda da Vinci. Przez 2 lata policja z całego świata szukała dzieła skradzionego przez pracującego w muzeum 29-letniego szklarza o nazwisku Vincenzo Perugia. Kiedy sprzedaż obrazu złodziej zaproponował florenckiemu antykwariuszowi, policja zorganizowała zasadzkę i 11 grudnia w 1913 roku zatrzymała mężczyznę. Obecnie obraz nadal znajduje się w paryskim Luwrze.
1: No ale to jest bardzo ciekawa historia. Natomiast w 1961 roku urodził się Steven Hillenburg, amerykański animator, twórca kreskówki SpongeBob. Kanciastoporty. Większość serialu rozgrywa się w podwodnym mieście Bikini Dolne, położonym na Pacyfiku pod rafą koralową atolu Bikini.
0: No, kto nie zna, który z rodziców nie zna Kanciastoportego SpongeBoba. 40 lat temu, czyli dzisiaj ma 40 lat, Usain Bolt się urodził, jamański lekkoatleta, sprinter, 8-krotny mistrz olimpijski z Pekinu, Londynu, Rio de Janeiro, 11-krotny mistrz, 2-krotny wicemistrz oraz brązowy medalista mistrzostw świata, obecny rekordzista świata w sprincie na dystansie 100 metrów.
1: Ale
0: no
1: dziś...
0: Tak. Zostawiłam to dla ciebie.
1: Dziękuję.
0: Proszę.
1: W 1988 roku, czyli ma 38 lat, urodził się Robert Lewandowski, piłkarz grający wszędzie, najwspanialszy, heros.
0: A coś więcej byś powiedział na jego temat oprócz samych komplementów?
1: Powinien zdobyć złotą piłkę w 2020 i 2021. W 21 dobra, tam zmęczy. W 20 bez wątpienia. Nie dostał, bo go oszukali.
0: Ale ma złote buty. Wszystkie lewe.
2: Radio Opole. Z nami dzień nabiera rozpędu. Reklama społeczna.
3: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
4: Tak.
3: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
4: Mhm.
3: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
4: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
5: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
3: Już rozumiem.
4: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
6: Daj spokój. Zapomnij. Będzie dobrze.
7: No, już. Biedactwo.
8: Nie histeryzuj. Nie takie problemy mają ludzie.
9: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
10: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
11: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
12: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
13: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
11: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
2: Reklama społeczna.
14: Reklama. Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne. Potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
2: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
15: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa RIS. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
16: Po reklamie.

0: dosyć pochmurny, ale ciepły poranek mamy na Opolszczyźnie, a na opolskich zegarach już w 6:30.
1: To oznacza, że przeniesiemy się teraz do studia informacji i posłuchamy wiadomości Romana Juranka.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: Dwie spośród 5 poszkodowanych osób w wypadku polskiego autokaru, które wciąż przebywają w węgierskich szpitalach, mają dziś wrócić do kraju. Stan 3 pacjentów najciężej rannych nie pozwala na zorganizowanie tak dalekiego transportu. Pozostali ranni już wrócili do kraju. Do wypadku doszło w nocy z soboty na niedzielę. Zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Dzisiaj rząd zajmie się projektem budżetu na przyszły rok. To posiedzenie roboczne. Dokument ma zostać przyjęty w następny piątek. Zawarte w nim będą m.in. kwestie zmiany progów podatkowych, które 2 dni temu zaprezentował premier.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: Trwają zapisy na bezpłatne badanie USG w regionie. Akcja dotyczy dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat. Badania odbędą się na pokładzie mobilnej kliniki fundacji. Każde badanie trwa około 15 minut, a rodzic otrzymuje wynik od razu po badaniu. Obowiązują wcześniejsze zapisy, a numery telefonów można znaleźć m.in. na naszej stronie w zakładce Patronaty, a w wiadomościach za pół godziny o stanie obrony polskiego nieba.
2: Więcej na www.radioopole.pl.

0: Pogoda.
1: Pochmurno, ale ciepło. Teraz 20 stopni opolskie termometry pokazują. Dzisiaj znowu ciepły dzień. 27 stopni się zapowiada w najcieplejszym momencie na Opolszczyźnie, ale też delikatne opady deszczu mogą się już tak po południu zacząć.
2: Tak może to wyglądać. Natomiast jutro od 11 do 21 stopni, czyli sobota nie będzie super ciepła, może być też deszczowa. Niedziela za to ma być słoneczna i raczej bez opadów deszczu, a w przyszłym tygodniu 21, a później nawet 26 stopni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Wiele wskazuje, że ten ostatni tydzień wakacji będzie naprawdę bardzo letni, bardzo wakacyjny, ale już powoli będziemy się szykować do nowej pory roku.

0: Z Radiem Opole.
1: Wy też nie odchodźcie za daleko od Radia Opole, bo teraz będziemy patrzeć, co takiego interesuje internautów. W mediach społecznościowych Radio Opole sporo takich tematów, które poruszają, takich wielkich tematów, tematów sporej wysokości, wysokich lotów. Słoneczniki, które mają 4 metry. Wyobrażasz to sobie?
2: No nie.
1: No to nie musisz sobie wyobrażać. Wystarczy, że wejdziesz na Facebook Radio Opole, bo tam mamy zdjęcie. Nasza słuchaczka, pani Ania, pochwaliła się tegorocznymi słonecznikami, które wyrosły na prawdziwych gigantów. Jak wyglądają jej tegoroczne plony? O tak, tak, wysoko trzeba nosa zadzierać i głowę, żeby je zobaczyć. No rzeczywiście, robi to ogromne wrażenie, bo pani Ania taka mała pod tym słonecznikiem stoi.
2: Zostaw panią Anię i zostaw jej wzrost.
1: Ale jedno, znaczy nie, to taki słonecznik
2: pani
1: wielki.
2: Pani Aniu, pięknie pani wygląda.
1: Pani Ania jest w odpowiednim wzroście i super wygląda z tym słonecznikiem, bardzo jej do twarzy, tylko twarz daleko od słonecznika, od kwiatu.
2: Tak, bo on musi być wysoko, żeby się pięknie obracać potem do tego słońca.
1: No i jednocześnie też sporo osób dodało zdjęcie swoich słoneczników. Teresa dodała swoje słoneczniki, Gosia dodała swoje słoneczniki.
2: I tych słoneczników jest,
1: Irena
2: trzeba
1: dodała
2: przyznać
1: swoje
2: bardzo dużo, natomiast
1: Halina dodała
2: jednocześnie
1: swoje słoneczniki.
2: Krzysztof Rap wczoraj mówił o
1: Pumach. Kazik dodał słoneczniki.
2: Bo Pumy też było ich dużo.
3: W ciągu ostatnich tam miesięcy albo i nawet lat, gdzie w naszym kraju odnotowano obecność Pumy. Słuchajcie, to jest tak, Dolny Śląsk, Góry Sowie, Zagórze Śląskie, Polanica Zdrój Szczytna, Głogów, Mazowsze, mamy między innymi tam jakiś powiat ciechanowski, Zator, Pułtusk, Wyszków, Małopolska, Trądnowice miejscowość i nawet do tego jeszcze Pomorze Zachodnie.
4: Tutaj być może jest też taka, ten efekt kuli śnieżnej, tak? To znaczy ktoś coś zobaczył, ewentualnie gdzieś tam wrzucił, ktoś to powieli i to tak głuchy telefon się robi, tak, i to żyje już później swoim życiem. Musimy rozgraniczyć, czy to była rzeczywiście Puma i to było potwierdzone dobrej jakości nagraniem czy zdjęciem z fotopłapki, czy to był taki, no może nie fake news, ale fałszywy alarm pod tytułem ktoś widział, nie wiem, dużego kota z daleka albo zobaczył tropy. No i teraz pytanie, skąd one się biorą? Więc one uciekły na pewno z jakiejś hodowli. Pytanie, której? Ja stawiam, że raczej z południa, tak? Czyli gdzieś od strony Czech. Sytuacja jest poważna, bo to jest dosyć duży drapieżnik i no on nawet jest niebezpieczny do dorosłego, już nie mówiąc o dzieciach.
1: Denis dodał swoje słoneczniki. Maria dodała swoje słoneczniki, Kazik dodał swoje słoneczniki, Patryk dodał swoje słoneczniki i tak dalej, i tak dalej. Ja mam wrażenie, że Krzysiek tu tam pół mapy Polski przeczytał.
2: No mówisz dalej o słonecznikach?
1: Nie,
2: teraz,
1: już teraz o Pumie.
2: Aha, dobra. No to elegancko, to wy się wypowiedzcie o słonecznikach albo o Pumie pod 774 5415.

0: Stevie Wonder w Radio Pole, part-time lover. Roman Juranek razem z nami w studiu.
1: Witam Romku. Serdecznie.
0: Dzisiaj mamy takie dwa nietypowe święta w kalendarzu. Międzynarodowy Dzień Seksu i Światowy Dzień Optymisty.
1: W ten drugi wchodzę.
2: Optymisty.
1: Tak.
2: No dobra, no to...
1: Że będzie seks, tak.
2: To jest bardzo optymisty. Można widzieć, jak można ładnie połączyć.
0: Tak, szklanka do połowy pełna, do połowy pusta. To są te właśnie sprawy. A wiecie, kto to jest realista?
2: No.
0: Optymista dobrze poinformowany.
2: No tak, ale to znane jest.
0: Powiedzmy. Tak? A popatrz, Romek nie znał.
2: Nie znał. Znał, znaczy...
1: Udawałem, że nie znam.
2: No dobra, to ja też będę udawał. Co? Magda, wow! Co to było? Powiedz jeszcze raz, zapiszę to.
0: Bardzo się cieszę, że wam się podobają moje żarty. Świetnie.
2: No to teraz świetnie nam, Romanie, opowiedz, co tam w wiadomościach.
3: No, dzisiaj mam nadzieję, że nawiążemy kontakt z naszymi strażakami, którzy w ramach Europejskiego Mechanizmu Ochrony Ludności gaszą pożary w Hiszpanii. Przypomnijmy, tam w trzech zmianach 35 mundurowych działa. Wśród nich nasz kapitan Łukasz Nowak z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Opolu.
0: A tak, mówił o tym na antenie porannego programu Radio Opole, że się wybiera, że będzie tam sprawował taką funkcję rzecznika też tego naszego polskiego kontrolu.
3: No więc właśnie, może dziś coś z tego nam poopowiada. Także będziemy dzisiaj pytać w ciągu dnia o komentarz lekarzy po tym, jak prezydent nie podpisał lex szarlatan. No, zdanie polityków jest łatwe do przewidzenia, więc ich nie musimy na razie pytać, ale lekarze mają własny punkt widzenia. Dodajmy także, że Karol Nawrocki zapowiedział przedstawienie własnej inicjatywy. Zdaniem prezydenta będzie to realne, skuteczne i przede wszystkim bezpieczne dla demokracji rozwiązanie problemu szarlatanów, więc może lekarze nam coś o tym opowiedzą.
0: To taki temat ogólnopolski, a z tych tematów naszych lokalnych, bliskich nam, na Opolszczyźnie. No.
3: To jest taki temat. Będziemy w Lewinie Brzeskim. To jest przyjęcie planu ogólnego. Każda gmina musi taki przyjąć. No i teraz te gminy się trochę ścigają z czasem, no bo do końca sierpnia muszą je przyjąć, więc sprawdzamy w kolejnych gminach, na jakim etapie to jest to przyjęcie planu ogólnego. No i dzisiaj przyszedł czas na Lewin Brzeski.
2: No to ogólnie mówiąc, za 11 minut będzie 7 i wtedy najnowsze wiadomości, które będzie miał dla nas Roman Juranek. Dzięki.
3: Dzięki.
4: Radio Opole. No to gramy!

0: maila dostaliśmy od Jarosława. Chciałbym podzielić się opinią na temat Pumy i Słoneczników. Bardzo cenię twórczość naszego opolskiego muzyka, Krzysztofa Pumy Piaseckiego. Podejrzewam, że i na 4-metrowym Słoneczniku zagrałby wspaniale.
1: Jest to bardzo prawdopodobne i co do tego nie mamy wątpliwości. Za 2 minuty będzie godzina 7 i wtedy najnowsze wiadomości w Radio Opole.
2: Słuchaj nas na 88 MHz w Brzegu.
3: Reklama.
4: Tak zakręconej loteriady.

0: Zapraszamy od poniedziałku, 17 sierpnia.
1: Spółka JD z Opola zatrudni kierowców z prawem jazdy kategorii C plus E. Oferujemy wynagrodzenie od 8 do 15 tysięcy złotych netto, umowę o pracę oraz nowoczesne samochody Volvo i Mercedes przypisane do kierowców. Jeśli szukasz stabilnej pracy i dobrych warunków zatrudnienia, zadzwoń pod numer 601 771 136 lub napisz na adres bszal@jdtrade.com.pl.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
2: No to życzę szczęścia.
3: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
4: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.
6: A dziś mamy 21 dzień sierpnia, to wyczekany przez nas piątek. Czas na najnowsze informacje w Radio Opole punktualnie o godzinie 7. A w nich o planie ogólnym Lewina Brzeskiego.
7: Zostanie wyłożony do publicznego wglądu. I wtedy każdy jeden mieszkaniec może zgłaszać swoje uwagi.
6: Burmistrz Prudnika nakazał usunięcie nielegalnego składowiska w Rudziczce. W wiadomościach także o stanie obrony polskiego nieba.
4: Wiadomości Radia Opole.
8: A to przygotował i prezentuje w Radio Opole Roman Juranek.
6: W województwie opolskim plan ogólny ma 17 z 71 samorządów. W Lewinie Brzeskim przyjęcie planu ogólnego odbędzie się w październiku. Jego projekt jest obecnie opiniowany przez instytucje zewnętrzne. Po zakończeniu tego etapu mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje uwagi i propozycje zmian. Borykaliśmy się z wieloma problemami, natomiast cieszę się, że ten projekt jest już opracowany, mówi Artur Kotara, burmistrz Lewina Brzeskiego.
7: Łatwo będzie, jak my go uchwalimy i już rzeczywiście zostanie opublikowany. Jak przyjdą uzgodnienia, zostanie wyłożony do publicznego wglądu. I wtedy każdy jeden mieszkaniec może zgłaszać swoje uwagi. Zmiany, wnioski, etc. Każdy z tych wniosków ja będę musiał przeanalizować z urbanistami i albo go uwzględnić, albo nie uwzględnić i później przedstawić Radzie Miejskiej już finał sprawy z uzasadnieniem i Rada albo uchwali, albo nie uchwali.
6: Przypomnijmy, do końca sierpnia gminy mają czas na uchwalenie planów ogólnych. Gdy nie dotrzymają terminu, mogą stracić fundusze z KPO przeznaczone na przygotowanie tych dokumentów. Burmistrz Prudnika nakazał usunięcie nielegalnego składowiska odpadów budowlanych w Rudziczce. Mieszkańcy wsi są zaniepokojeni jego obecnością w bezpośrednim sąsiedztwie, co może być zagrożeniem, na przykład w czasie powodzi. W czerwcu ubiegłego roku mieszkaniec wioski zgłosił ten proceder gminie, a ta wszczęła postępowanie sprawdzające. Właściciel nieruchomości oświadczył, że ma zamiar wykorzystać zgromadzony gruz pod budowę domów jednorodzinnych. Nie dysponował decyzjami administracyjnymi uprawniającymi do takiego działania, mówi Wiesław Kopterski, wiceburmistrz Prudnika.
9: Stwierdziliśmy fakt składowania gruzu budowlanego i ziemi na terenie, który nie jest do tego przeznaczony, a właściciel nie posiada odpowiednich zezwoleń na to. Dlatego została wydana decyzja pana burmistrza o nakazie uprzątnięcia tego terenu. Czas jest do 30 września, bo dla nas bezpieczeństwo mieszkańców i ochrona środowiska jest bardzo ważna.
6: A decyzję nakazującą usunięcie nagromadzonych odpadów burmistrz wydał w marcu. Pismo skierowano do pełnomocnika, który działa z upoważnienia właściciela nieruchomości. Nie udało nam się dotychczas skontaktować z właścicielem działki w Rudziczce.
4: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
6: Żadne państwo nie jest w stanie zagwarantować 100% bezpieczeństwa przed atakiem z powietrza. Tak premier i szef MON komentują pytania o stan polskiej tarczy antyrakietowej. Dyskusja na ten temat zaczęła się od słów generała brygady Michała Marciniaka, który ocenił, że obecnie duże polskie miasta nie są objęte stałą obroną przeciwrakietową.
10: Rząd podkreśla, że budowa nowoczesnego systemu przeciwrakietowego to proces wymagający bardzo dużych nakładów. Premier Donald Tusk zaznacza, że 100% osłona każdego obszaru to fikcja.
11: Nie ma takiego miejsca na świecie, gdzie patrioty czy inne pociski rakiety zdolne do strącania takich obiektów jak rakiety balistyczne są rozłożone na całym terytorium kraju.
10: Obrona nieba to nie tylko wyrzutnie naziemne, ale zintegrowane działanie wszystkich rodzajów sił zbrojnych, w tym lotnictwa i marynarki. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zwraca uwagę na dynamikę współczesnego pola walki.
12: Ta działalność obrony powietrznej państwa polskiego nie jest zlokalizowana tylko i wyłącznie
5: na lądzie. Ma swoje działania na morzu, jak i w powietrzu.
10: Polska na programy wielowarstwowej obrony powietrznej, w tym systemy Wisła, Narew oraz Pilica, przeznacza łącznie ponad 200 miliardów złotych.
6: Był to materiał Piotra Durysa. A jest piątek, 21 sierpnia.
4: To przyniesie dzień.
6: Dzisiaj połączymy się z naszymi strażakami, którzy gaszą pożary w Hiszpanii. Będziemy też w Głogówku, gdzie mieszkaniec domaga się uporządkowania gminnej drogi. Będziemy również pytać o komentarz lekarzy po tym, jak prezydent nie podpisał lex szarlatan. I śledzić posiedzenie rządu. Dziś zajmie się on projektem budżetu na przyszły rok. Odwiedzimy również wojewódzką olimpiadę dla osób niepełnosprawnych w Parku Historii we Włodzieninie.
4: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
8: Pytacie się, czy będzie padać z samego rana w stolicy województwa opolskiego i
12: będzie
8: generalnie
12: padać
8: w naszym regionie?
12: Z samego rana w stolicy województwa opolskiego?
8: Tak się pytacie? No to my wam odpowiadamy, że może delikatnie pokropić jeszcze tak koło godziny 8, ale to raczej będą przelotne opady deszczu, a później, jeżeli ma się rozpadać, to dopiero, skoro pytacie, po godzinie 20 to może się przydarzyć.
12: Faktycznie te opady deszczu, jak już zacznie padać w nocy lub późnym wieczorem, no to deszcze utrzymają się do jutra, jeszcze jutro nad ranem, a później jutro po godzinie 14. 15. Czyli weekend może być taki deszczowy i chłodniejszy.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
8: No ale też pytacie się, jaka temperatura teraz? No to my odpowiadamy, że 20 stopni. A kiedy zapytacie, jaka będzie maksymalna dzisiaj, no to wiemy, że 27.
12: 27 dzisiaj?
8: Dzisiaj 27.
12: A to zaskakujące, bo w weekend maksymalnie 20 stopni.

0: Dobry z Radiem Opol.
1: Mamy 12 minut po godzinie 7. Popadało trochę na Opolszczyźnie. Teraz zrobiło się dosyć ciepło. Idealne warunki, żeby grzyby się pojawiły w opolskich lasach. My już wczoraj obiecywaliśmy słuchaczom Radia Opole, że sprawdzimy, jak się ma ta sprawa, czy już można się wybierać do lasów opolskich, no i z koszyczkiem tam trochę pochodzić i wrócić z pełnym koszyczkiem. Okazuje się, że niekoniecznie.
2: No tak, bo druga połowa sierpnia, ochłodzenie, spora ilość deszczu, takie warunki powinny sprzyjać wyprawom do lasu na pierwsze grzybobranie, ale nie wszędzie jest to dobry pomysł. Bo Jacek Boczarna, rzecznik Nadleśnictwa Opole, mówi, że w regionie sezon na grzyby jeszcze się nie zaczął.
3: Ten rok jest słaby, jeżeli chodzi o ilość wody, chociaż popadało w ostatnich dniach, to nadal ta ścioła jest, można śmiało powiedzieć, skrajnie sucha. Wystarczy popatrzeć na rowy czy naturalne cieki wodne, które powinny prowadzić wodę. One są już od kilku tygodni suche. Są miejsca na Opolszczyźnie. W tym właśnie roku pierwszy raz widziałem, że są rowy, które nie prowadzą wody.
1: Maksymilian Dobosz to jest grzybiarz i pracownik Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych. On również ocenia sytuację na Opolszczyźnie raczej słabo.
4: Jedyne egzemplarze owocników, jakie znajdujemy, to jeszcze pokłosie lipcowych, małych wysypów. Są raczej robaczywe, przesuszone. Wpływa na to wszechobecna susza i bardzo słaby stosunek wodny w lasach, dlatego będziemy musieli się uzbroić w cierpliwość. W mojej opinii dopiero początek września to może być pierwszy jesienny wysyp podgrzybków i prawdziwków.
2: Zagorzali grzybiarze powinni wybrać się w kierunku gór, gdzie jest większa wilgotność, może tam znajdą jakieś grzyby.
1: Czy ja dobrze słyszałam, że na początku września powinien być wysyp grzybów? No to już mamy końcówkę sierpnia, także na te grzyby to lada moment powinniśmy móc pójść, chyba że już gdzieś te grzyby są i mogą nam o tym powiedzieć słuchacze Radia Opole.
2: 774-541-541. Zdradźcie swoje tajne miejscówki.

0: Sponsorem konkursu jest Katowice Airport.
1: No a to oznacza, że będziemy mieli dla was kapitalne nagrody do wygrania, bo z jednej strony, jak nigdzie nie planujecie polecieć, to mogą być gadżety. Natomiast najatrakcyjniejsze jest to, że możecie zaparkować zaraz pod lotniskiem, to droga sprawa, a u nas z dormożkę. Mhm. Zaraz pod lotniskiem zaparkować, potem pójść sobie fast trackiem, czyli nie stoimy w kolejkach, tylko elegancko damy z
2: czerwonym dywanem.
1: Czerwony dywan, wszyscy mili, uśmiechnięci. Welcome to Katowice Airport. A potem jeszcze wchodzimy od razu do saloniku biznesowego i tam wszystko open
2: bar. Odpoczywamy sobie, oglądamy sobie samoloty i czekamy na swoją kolej do tak zwanego gate'u.
1: Nie, no VIP 100%. Mhm.
2: Bardzo można się poczuć tak VIP-owsko. Takie nagrody są do zdobycia dzisiaj w naszej zabawie, którą rozpoczynamy właśnie w tym momencie. Już teraz zapamiętajcie numer telefonu do nas. 774-541-541 i pod ten numer trzeba zadzwonić, żeby wziąć udział w zabawie, ale trzeba też odpowiedzieć na pytanie, które dzisiaj wiąże się z grzybami i z samolotami, bo trzeba znaleźć w taki wspólny mianownik. Co ma wspólnego grzybiarz z lataniem? Jestem... Albo z samolotem.
1: Nie no, grzybiarz z lataniem.
2: No, słuchaj, no.
1: Po dobrych grzybach odlot będzie miał, tak?
2: To tym akurat kierunkiem się nie kierujcie. Nie idźcie w tę stronę. 774-541-541. Im ciekawiej, tym lepiej.
0: Sponsorem konkursu jest Katowice Airport.
3: Przywitaj dzień z przebojami Radia Opole. Reklama społeczna.
4: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
5: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
4: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
6: Ukraina. Charków. Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
7: Dla mnie demokracja to prawo do tego, by nie bać się wyjść na ulicę z megafonem. Nie bać się mówić, co się myśli, nie bać się stanąć po jakiejś stronie. Fundacja Batorego zabiega o to, by strachu w przestrzeni publicznej było jak najmniej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Masza Wągrodzka.
8: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
3: Reklama społeczna.
9: Reklama.
3: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa Lis. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
10: Panie Mirku, potrzebuję alternatywy do groszku Classic Sambudrolu.
11: Dlaczego? Przecież Classic nie spieka się, ma świetne parametry i daje dużo ciepła.
10: Inflacja mnie przerasta, szukam oszczędności.
11: Rozumiem. Najtańszy w palecie groszków Sambudrolu Comfort. Też szczerze polecam.
10: Na nich zawsze można liczyć. Już zamawiam.
12: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604-540-000. www.sambudrol.pl.
13: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
3: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje w Dino. Wybierz artykuły marki Gryzmaki, a całą ofertę szkoła sprawdź na marketdino.pl. Dino. Najbliżej Ciebie.
14: Wakacje dobiegają końca, ale zabawa trwa dalej. Już w weekend 29 i 30 sierpnia w Ozimska Park wielkie pożegnanie lata i powitanie jesieni. Na najmłodszych czekają dmuchańce, animacje, malowanie buziek, konkursy i rodzinna strefa atrakcji. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną, świetnie się bawić i przygotować do nowego roku szkolnego podczas wygodnych zakupów w Ozimska Park. Wyjątkowe pożegnanie lata w Ozimska Park. Opole, Ozimska 72.
9: Bez artystów nie byłoby polskiej muzyki, polskich filmów, książek ani spektakli teatralnych. Nie byłoby fundamentów naszej wspólnej tożsamości. Tymczasem wielu twórców pracuje projektowo, poza systemem stworzonym z myślą o etacie. Ustawa o zabezpieczeniu socjalnym artystów ma wypełnić tę lukę, bo troska o zdrowie i poczucie bezpieczeństwa nie powinny zależeć od formy pracy. To inwestycja w kulturę i polskość. Więcej na światbezartystów.pl.
15: Po reklamie.

0: choć miałem twój dom.
1: Czekamy na wasze telefony pod numerem 774-541-541 w sprawie grzybów, w sprawie połączenia grzybów i latania, ale też w sprawach drogowych. Jeżeli gdzieś widzicie utrudnienia, to dajcie nam znać.
2: No a my teraz słuchamy najnowszych wiadomości Romana Juranka.
3: Wiadomości Radia Opole.
4: Koniec z bezkarnością patostreamerów. Jutro wchodzi w życie nowelizacja kodeksu karnego wprowadzająca karę do 3 lat więzienia za publiczne rozpowszechnianie patologicznych treści dla zysku lub popularności. Nowe przepisy pozwolą surowiej karać osoby zarabiające na przykład na upijaniu się podczas transmisji w internecie.
3: Wiadomości Radia Opole.
4: Tradycyjna msza święta dziękczynna w intencji rolników, przemarsz do Żynkowego Korowodu, konkursy, turniej sołectw czy biesiada. Uczestnictwo we wszystkich tych tradycyjnych elementach święta plonów gmina Tułowice zaprasza jutro do Szydłowa. A już teraz kwadrans po 8:00. Gościem porannej rozmowy będzie przedsiębiorca Grzegorz Kuliś, reprezentujący Business Center Club, z którym porozmawiamy o skutkach zmian podatkowych zapowiedzianych przez premiera Donalda Tuska. Poruszymy również wątek zmian na rynku pracy wymuszonych problemami demograficznymi.
3: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Na termometrach teraz w naszym regionie coraz cieplej się robi, a już jest ciepło, bo mamy 19 stopni, 26 stopni maksymalnie i może popadać.
1: Takie pochmurne to niebo teraz jest nad Opolszczyzną. Synoptycy mówią, że padać też może jutro. Jutro też spadek temperatury do 21. Od niedzieli do następnego tygodnia za to słonecznie.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Przed nami przedostatni weekend wakacyjny. Już niedługo szkoła, już niedługo rodzice będą się cieszyć, że pomachają. Na do widzenia dzieciom.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Za 23 minuty będziemy mieli godzinę 8 i tak się składa, że mi się wydawało, że Marek z Prudnika Śląskiego, który ma dla nas różne motoryzacyjne ciekawostki, nie będzie w stanie połączyć Światowego Dnia Optymisty z Międzynarodowym Dniem Seksu.
2: Ja, ty jesteś strasznym pesymistą, wiesz, w tym temacie. Ja jestem przekonana, że Marek to wszystko potrafi. Zresztą posłuchajmy.
3: No dzisiaj mamy Dzień Optymisty i Dzień Seksu. Ciekawe, czy syrenę nasz polski samochód można by uznać za seksowny samochód, ale chyba nie. No a właśnie dzisiaj, 21 sierpnia 1973 roku, produkcję syreny przeniesiono z FSO do FSM Bielsko-Biała. FSO wtedy potrzebowała wolnych linii produkcyjnych pod produkcję, a raczej można to powiedzieć montaż samochodów Fiata 127, 131 i 132, które to potem były sprzedawane za potrzebne rządowi Gierka dewizy. Do końca roku 73 w Bielsku wyprodukowano 33 tysiące syren, a tylko 1500 maluchów. No myślę, że optymistą można by wtedy powiedzieć, że jest ten, który myślał, że takiego malucha uda mu się kupić.
2: No rzeczywiście, to trzeba było mieć duże pokłady optymizmu w sobie. Ale czy syrenę można uznać za seksowny samochód? Ja myślę, że była obiektem pożądania wielu Polaków. No w takim razie chyba sexy była.
1: Wolałbym Ferrari, jak mogę wybierać.
2: No chyba wtedy nie było takiego wyboru.
1: No widzisz, no to dobra.

0: za 14 minut będzie godzina 8. My tutaj to sobie rozmawiamy o różnych rzeczach. Zastanawiamy się, czy syrenka mogła być uznawana za pojazd sexy. A tymczasem Irek Prochera.
1: Dzień dobry.
0: Razem z nami w studiu jest już teraz. Przysłuchuje się tym rozmowom i ma coraz większe oczy.
1: Wydaje mi się, że nie syrenka, ale sarenka może być sexy.
0: Jeżeli chodzi o wielkie oczy.
1: Wielkie oczy, mały, krótki ogonek. Sympatyczne stworzenie, jednym słowem.
0: Bardzo sympatyczne.
1: Chociaż przydarzają się sarenką i... no właśnie.
2: Bo sarenki nie sarenka, są teraz w modzie.
1: A jak jest rodzaj męski?
0: Puma.
1: Nie, no saren.
0: Jeleń po prostu.
1: Jeleń.
0: Tak.
1: A chyba, no tak, możliwe, że... Nie, no, jaki jest?
0: Oj, tam, że już rogat od razu.
1: Pan jeleń
0: się nazywa.
1: Pan saren.
0: Tak, pan jeleń ma łanie.
3: Dobra.
1: Pani, a kto ma sarenkę, przepraszam? Kto ma syrenkę?
3: Ja teraz się zastanawiam, jak nawiążesz do twojego gościa w parnej rozmowie.
0: No popatrzcie,
1: a za oknem coraz więcej ciemnych chmur. Proszę Państwa, rozmawiać będziemy dzisiaj z przedsiębiorcą Grzegorzem Kulisiem, reprezentującym Business Center Club. Rozmawiać będziemy o skutkach zmian podatkowych zapowiedzianych przez premiera Donalda Tuska. To ma być taka podatkowa rewolucja i oprócz tych zapowiedzi, które już padły, pojawić się mają w najbliższym czasie kolejne. No więc z jednej strony cieszą się przedstawiciele tak zwanej klasy średniej, bo jak obliczyli ekonomiści, na tych zmianach już przedstawionych skorzystać mają ci, którzy zarobią trochę więcej niż 12 tysięcy brutto. Natomiast oczywiście słychać już głosy przedsiębiorców, którzy martwią się o to, czy te zmiany, które będą wprowadzane, no, nie zastopują rozwoju polskich, szczególnie średnich i mniejszych firm.
0: Kozioł.
1: A, kozioł.
3: Prógacz.
1: Powiadasz.
0: Jednak doszliśmy do wniosku, że... Samiec sarny to kozioł.
3: Klawiatura wybuchała.
0: Dziękujemy ci, internecie, za podpowiedź. Wniosku. Tak, Irek Prochera, poranna rozmowa, tak na poważnie, to pojawi się kwadrans po godzinie 8. Zostańcie koniecznie z Radiem Opole.

0: może nie być wcale taki zły pomysł wejść na dach o północy. Jeszcze jest szansa na to, żeby zobaczyć Perseidy. Ostatnie Perseidy, które spadają z nieba właśnie sierpniowego.
1: Na ziemię.
0: Na ziemię.
1: Polsko.
0: Tę ziemię.
1: Za 2,5 minuty będzie godzina 8 i wiadomości.
2: Radio Opole 105.1 w Strzelcach Opolskich.
3: Reklama.
4: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzta.opole.pl.
5: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
6: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
7: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
3: Po reklamie.
8: Fakty zamiast fikcji. Radio Opole to niezawodne źródło informacji.
0: Mamy dzisiaj piątek, to jest 21 sierpnia. No i dzisiaj imieniny ma Joanna, Wiktoria i Franciszek. Na zegarach już jest godzina 8.
9: Są fundusze na działania podkreślające wielokulturowość opolszczyzny.
10: Poznajemy się nawzajem, zaczynamy lepiej rozumieć złożoną historię naszego regionu.
9: Mężczyzna, który planował zamach terrorystyczny na polityków, został zatrzymany. W wiadomościach także o ukróceniu bezkarności w internecie.
2: Wiadomości Radia Opole.
1: A szczegóły tych wiadomości przedstawi Roman Juranek.
9: Stowarzyszenia w ramach konkursu Wielokulturowe Opolskie otrzymały pieniądze na realizację swoich pomysłów. To koncerty, wystawy czy prezentacje lokalnych rękodzielników. Wielokulturowość jest wpisana w genotyp naszego regionu i cieszę się, że możemy wspierać te organizacje pozarządowe, mówi Zuzanna Donat-Kasiura, wicemarszałek regionu.
10: Z jednej strony poznajemy różne kultury, te, które są wrośnięte w nasz region, czyli zarówno śląskość, jak i niemieckość, jak i kulturę romską, ale także mamy możliwość poznania kultury ukraińskiej. Oczywiście kresowiacy są też częścią kultury polskiej, ale także mają elementy wielokulturowe. Potrzeba nam jak najwięcej działań, w czasie których poznajemy się nawzajem, zaczynamy lepiej rozumieć złożoną historię naszego regionu.
9: Postanowiliśmy razem z seniorami z Uniwersytetu Trzeciego Wieku stworzyć projekt Wielokulturowy Paczków, mówi Maja Tomanik z Fundacji Do Dzieła.
11: Chcemy utworzyć społeczne archiwum Paczkowa, zatrzymać pamięć ludzi, którzy byli świadkami dla nas historii, dla nich swojego życia, po prostu żyli w tamtych czasach, więc nagrywamy historie mówione, zbieramy archiwalia, digitalizujemy je, a na koniec zaprosimy Państwa na wystawę najciekawszych zebranych zdjęć i wspomnień.
9: A łącznie zostanie zorganizowanych 28 różnych inicjatyw na kwotę blisko 300 tysięcy złotych. Młodzież z Górnej Szwabi pomaga przy pracach porządkowych na terenie byłego obozu w Łambinowicach. Jest tam w ramach projektu Razem dla Pokoju, mówi opiekun grupy, z którym rozmawiał Adam Wołek.
12: Klaus Knoll. Jest eine ganz gemischte Gruppe.
13: Uczniowie, studenci to wymieszana grupa. Dla nas ważne jest poznawanie historii.
14: Dominik Hadas, Dział Edukacji Wystaw Centralnego Muzeum Miejsców Wojennych. No tutaj ta nasza współpraca trwa już od 2015 roku. Jeszcze w latach wcześniejszych, wielokrotnie, w zasadzie od lat 60. co już mieliśmy tutaj takie odwiedziny grup z różnych części Niemiec.
9: Dzisiaj młodzi Niemcy oddadzą hołd ofiarom obozu i złożą kwiaty przed pomnikiem Martel Rogi jeńców wojennych i na cmentarzu ofiar obozu pracy.
2: Słuchasz? Rozumiesz? Wiesz?
9: Mężczyzna, który planował zamach terrorystyczny na polityków, został zatrzymany. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości dotarli do autora wpisu w mediach społecznościowych. 23-latek trafił na 30 dni do aresztu. Mężczyzna apelował w internetowym wpisie o wyeliminowanie wielu osób i pytał, jak można zorganizować skoordynowany zamach na życie czołowych polskich polityków. Wpis zamieścił na grupie o temacie broni palnej.
2: Wiadomości ważne dla Ciebie.
9: Koniec z bezkarnością patostreamerów. W sobotę wchodzi w życie nowelizacja kodeksu karnego wprowadzająca karę do 3 lat więzienia za publiczne rozpowszechnianie patologicznych treści dla zysku lub popularności.
14: Do tej pory policja i prokuratura miały ograniczone narzędzia do walki z patostreamerami i stawiały im zarzuty za poszczególne czyny popełnione podczas transmisji w internecie, na przykład znęcanie nad zwierzęciem. Ekspert od mediów społecznościowych Wojtek Kardyś ocenia, że patologiczne treści nadal są obecne w internecie.
3: Czy patoinfluencerzy istnieją i mają się doskonale? Oczywiście, że tak, a nawet powiedziałbym, że mają swój renesans, wręcz ich przybywa, mają coraz więcej współprac, bo są coraz bardziej popularni.
14: Nowy artykuł przewiduje karę do 3 lat więzienia za rozpowszechnianie treści o przemocy, znęcanie się nad zwierzęciem czy poniżanie innej osoby.
9: A była to relacja Krzysztofa Polasika.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Zachmurzone to niebo, ale jeszcze bez opadów deszczu. One się mogą pojawić raczej po południu na Opolszczyźnie. Dzisiaj temperatura taka, że będziemy mówić, że jest parno. 27 stopni.
15: Maksymalnie i do tego może być całkiem spora wilgotność, bo te opady deszczu wystąpią wieczorem. Jutro nad ranem też popada. Jutro maksymalnie 21 stopni. W niedzielę trochę więcej słońca i 20.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Weekend rozpoczyna się gorąco, a potem temperatura będzie spadała do przyjemnych stopni, do przyjemnych 21 stopni.
15: Kasper Śniegórski,
0: Magda Szybińska i Darek Kuzera. Mamy 5 minut po godzinie 8. Witajcie raz jeszcze w Radio Opole.

0: Radio Opole na 92,6 w Paczkowie.
1: Reklama. Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
2: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
3: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 1 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje w Dino. Wybierz artykuły marki Gryzmaki, a całą ofertę szkoła sprawdź na marketdino.pl. Dino. Najbliżej Ciebie.
5: Niech ta jesień będzie naprawdę wyjątkowa. Już teraz ruszaj na zakupy do salonu odzieży używanej Szwajcar. Od 17 sierpnia nowa kolekcja markowych ubrań, obuwia i dodatków. Klasyczne oraz najmodniejsze jesienne stylizacje w super cenach. Wyróżnij się z tłumu, zadbaj o swój look i portfel. Salon Szwajcar Opole Głogowska 22. Zapraszamy od poniedziałku, 17 sierpnia.
6: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
7: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa Lis. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.

0: Światowym Dniu Optymizmu. Słońca nie powinno zabraknąć i teraz takie właśnie pojawiło się w stolicy województwa opolskiego. Teraz, czyli kwadrans po godzinie 8.
1: No ale to też idealny moment, żeby rozpocząć poranną rozmowę Radio Opole, którą poprowadzi Ireneusz Prochera. Tam też jest już jego gość.
2: Poranna rozmowa Radio Opole.
3: Gościem porannej rozmowy jest dziś przedsiębiorca Grzegorz Kulisz, reprezentujący Business Center Club. Dzień dobry.
4: Kłaniam się, dzień dobry.
3: Chciałbym, abyśmy zaczęli od tych zapowiedzianych zmian podatkowych, zapowiedzianych przez premiera. Jak przedsiębiorcy oceniają ten kierunek?
4: Ojejku, ten kierunek jest przede wszystkim, pominę okoliczności związane z jego uciążliwością oczywistą, no bo sama zmiana jest dla przedsiębiorców uciążliwa, tych zmian jest bardzo dużo. Przypomnijmy teraz, że 8 lipca pojawiły się ustawy, które dotyczą tych mocno opiniowanych w mediach przekształceń umów zleceń i umów B2B na stosunki pracy, czyli to takie na ten moment Państwowa Inspekcja Pracy z dużą determinacją poszukuje tych obszarów, w których mamy do czynienia ze znamionami stosunku pracy i jest, powiedziałbym, czy rozpoczyna się zmasowany atak na te modele zatrudnieniowe, więc to jest jedna zmiana, którą musimy sobie poradzić i musimy tą zmianą zarządzać. No i kolejne to są na razie zapowiedzi. Zobaczymy, co zrobi prezydent, zobaczymy, czy będzie tam konsensus koalicyjny do tego, żeby te zmiany wprowadzić. No zmiany wydawałyby się, zwiększenie CIT-u dla przedsiębiorców dużych, czyli takich, którzy zatrudniają, czy właściwie tam jest określenie tylko i wyłącznie przychodowe, więc to niekoniecznie jest definicja MŚP, czyli tych, którzy osiągają przychody powyżej 50 milionów euro z 19 do 22%, wprowadzenie w tej skali podatkowej dla podatków od osób fizycznych takiego progu. I to jest dla mnie troszeczkę dziwne, bo chyba, że prawdopodobnie rząd zidentyfikował, że dużo osób się plasuje w tym progu. No,
3: podobno to ukłon w stronę klasy średniej.
4: No i właśnie. I to zidentyfikowali, że dużo osób plasuje się szybciej i później, a ten próg
3: tuż
4: jest
3: ponad 12 tysiącami brutto bodajże miesięcznie.
4: A tamten próg między 120 a 150 nie jest za duży, tak domniemam. Nie wiem, jak to się rozkłada statystycznie. I dlatego ten ukłon, no bo to nie jest, mam wrażenie, patrząc na deficyt w wydatkach publicznych i dług publiczny, to nie są momenty na ukłony. Więc myślę, że to jest taka socjotechnika mająca na celu tylko złagodzenie tych wszystkich innych obciążeń podatkowych i tych wszystkich formalno-prawnych pomysłów, które mamy my udźwignąć poprzez właśnie tą trudną zmianę. No
3: ale jeden z ekonomistów, komentując te zapowiedziane zmiany, Adam Ruciński, mówi tak, to krok w stronę sprawiedliwości podatkowej.
4: Znaczy,
3: no bo generalnie jest tak i panuje takie przekonanie, że no państwo utrzymują ci średniacy, a ci więksi, czyli między innymi też duże firmy, duże korporacje, dokonują tak zwanych optymalizacji podatkowych, czyli po prostu podatków nie płacą.
4: Znaczy, jeżeli mówimy o tym, co dość zdarzają się takie medialne fale, które dotyczą i traktują to zjawisko w postaci niepłacenia podatków przez korporacje zagraniczne. No bo to jest generalnie problem. No to panie redaktorze, jeżeli mamy 19% CIT-u i oni nie płacą tego CIT-u, to jak zwiększymy do 22%, to myśli pan, że będą płacić? Znaczy motywacja przez te 3 punkty procentowe na pewno im zasadniczo spadnie, ale tu nie o motywację chodzi. Tu chodzi o całą masę mechanizmów umożliwiających optymalizację podatkową ze względu na, nie wiem, całą masę powiązań pomiędzy spółkami zagranicznymi, transfer IP, kosztów za to IP i tak dalej. Więc jakby tu są rozwiązania, które są, mówiąc kolokwialnie, dobrze ograne przez firmy doradcze, przez firmy podatkowe i przez wielkie korporacje. Jeżeli my chcemy zwiększyć CIT z 19 do 22, no to ja nie wiem, czy to nie będzie przypadkiem miało odwrotnego skutku do zamierzonych planów łatania dziury budżetowej w tej chwili i zwiększenia tego fiskalizmu, bo myślę, że to jest motywacja jednak tutaj.
3: Ta stawka daniny solidarnościowej, jak to się nazywa, zwiększenie o 1 punkt procentowy do 5%. No, generalnie rozumiem, że założenie jest takie, są bogaci, to niech płacą trochę więcej.
4: Znaczy, tutaj nie wiem, czy mamy mówić o faktach, czy o filozofii, ale jak pomyślę na tym, jak oskładkowywać ludzi majętnych i czy warto ich oskładkować, myślę, że narracja w tej chwili w świecie i taki ten trend i to, do czego skłania się generalnie wyborca, to jest tak, że jest ta duża dysproporcja w dystrybucji finansów na świecie i te światy się polaryzują. Ta przestrzeń pusta pomiędzy bardzo bogatymi i całą resztą znacząco rośnie, więc myślę, że jest taka potrzeba wyborcy w tej chwili, żeby jednak mocniej opodatkowywać tych bogatych. Pytanie, czy to jest dobre rozwiązanie, nie wiem. Konia z rzędem temu, kto wie, czy to jest dobre rozwiązanie, ale jeżeli chodzi o daninę solidarnościową, to ona, mam wrażenie, jest nieco lepsza niż rzeczony przeze mnie wcześniej CIT.
3: Chociaż nie brak też i głosów tych najbogatszych, którzy mówią, że oni bardzo chętnie płacili wyższe podatki.
4: To znaczy, jeżeli przede wszystkim, jeżeli mówimy o ludziach bogatych w sensie takiego posiadania osobistego, czyli jeżeli opodatkowujemy ich skalą podatkową podatku dochodowego z osiąganych dochodów, no to ta skala podatkowa w tej chwili ma mieć te trzy progi, bo wejdzie ten 24. I myślę, że 32% podatku, oczywiście w zestawieniu z Francją to nie jest za dużo, ale są kraje, no, które są tymi rajami podatkowymi i tam płaci się albo zero, albo jakieś znacząco mniejsze podatki dochodowe od osób fizycznych. Jeżeli mówimy o opodatkowaniu firm, no to jeżeli osoby bogate wielokrotnie, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, i to się często pojawiało, tych takich hiperbogatych, że oni bardzo mocno postulują opodatkowanie, tylko to myślę, że jest bardzo swoista, i tu radiosłuchacze powinni wiedzieć, bardzo swoista sytuacja każdego tego, znowu kolokwializm, bogacza. No bo pytanie, czy on zgadza się na opodatkowanie swojego prywatnego majątku, a czasami ten prywatny majątek ukryty jest tam ukryty. Gdzieś zaalokowany jest w spółkach, w trustach, w innego rodzaju konstrukcjach, które są trochę oderwane od jego prywatnego opodatkowania, a czasami to jest gdzieś właśnie w spółkach, które majątki prywatne są relatywnie małe. No i właśnie ci pewnie postulują o to, że możecie nas opodatkować, bo my i tak tego podatku płacić nie będziemy. Znaczy, myślę, że znalezienie uczciwej i zdrowej formuły opodatkowania tak, aby ten pieniądz był dystrybuowany równo w społeczeństwie, to jest duże wyzwanie w tej chwili na całym świecie i na pewno to jest właściwa droga. To znaczy, żeby mnie pan redaktor źle nie zrozumiał, absolutnie jestem za sprawiedliwością w tej dystrybucji tego pieniądza, bo narobimy sobie, nie tylko w Europie, ale szczególnie na świecie, narobimy sobie kłopotów przez to, że ta luka pomiędzy biednymi i bogatymi rośnie. Ale myślę, że nasze pomysły naszego rządu na ten moment niekoniecznie jakby adresują ten problem. Mam wrażenie, że to jest po prostu zasadne poszukiwanie pieniądza. Mamy problemy w służbie zdrowia, co też się, że tak powiem, pojawia często w mediach i nie tylko z zarobkami lekarzy, ale również z samym finansowaniem służby zdrowia. Musimy się zbroić, więc mamy całą masę wydatków publicznych. Za chwilę demografia będzie nas troszkę dociążała, więc ta ilość aktywnych zawodowo do 65+ będzie się zmniejszać, więc jakby ciężko będzie utrzymać system zabezpieczeń społecznych. No trzeba ją zasypać. Pytanie, jak ją zasypywać, z jaką dynamiką, skąd ją zasypywać i czy to ma być znowu łata na łacie, bo to jest, czy my nie jesteśmy w przededniu jakiejś większej rewolucji, również w obszarze podatków.
3: A powinna być taka rewolucja? Zdaniem przedsiębiorców?
4: Znaczy,
3: oni podobno nie lubią zmian.
4: No, przedsiębiorcy mają serwowane zmiany co chwilę. I teraz, jeżeli ktoś nam powie, słuchajcie, robimy rewolucję, planujemy rewolucję podatkową, gdzie będzie jakiś taki okres, w którym nie będą nam serwowane zmiany, no to myślę, że to jest temat do takiego dyskursu w świecie gospodarki, czy przypadkiem to nie jest dobry pomysł. Bo nas naprawdę obciążają bardzo mocno zmiany. Koszty i energia do zaadoptowania się do zmian, zmiany modeli biznesowych, negocjacje z klientami i wszystko, co wiem, update systemów informatycznych, to wszystko wiąże się z zarządzaniem zmianą. My powinniśmy zajmować się obszarem innowacji, konkurencyjności i zdobywania rynków na przykład zagranicznych, a nie wieczną zmianą, który serwował nam dość ochoczo tamten rząd. No i ten też jest jakby, myślę, że fajny w tym dostarczaniu nas zmian.
3: A czy te zmiany, bo zapowiedziane, mogą w jakiś sposób wpłynąć na konkurencyjność szczególnie tych średnich, powiedzmy, firm polskich tutaj rodzimych?
4: Znaczy te konkretnie zapowiedziane, myślę, że na konkurencyjność zasadniczo nie wpłyną, na konkurencyjność na pewno wpłyną i tu oczywiście te argumenty, które się za chwilkę pojawią z moich ust, one zawsze są bardzo mocno w kontrze z tą taką narracją o tym, że właśnie w obszarze form zatrudnienia, no my nie chcemy być już tym rezerwuarem taniej siły roboczej, tu mamy straszne ambicje na to, żeby być innowacyjni i dostarczać tą jakość w tym wyższych poziomach tego łańcucha wartości. Pytanie, czy tak będzie, zobaczymy, no daj Bóg, żeby tak było, ale myślę, że zmiany, które uderzą bardzo mocno w konkurencyjność, to są te zmiany, które pojawiły się właśnie 8 lipca, czyli to jest
3: za sprawą reformy kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy.
4: Zmasowany atak na firmy, które w tym modelu funkcjonowały. Już pominę cały, bo to moglibyśmy długo debatować, czy to jest zasadne, czy niezasadne. No ale to będzie impuls inflacyjny na pewno, bo wynagrodzenia wzrosną. Jakby i ceny wzrosną przede wszystkim na rynku, no bo te firmy będą musiały sobie skompensować to, że nagle mają stosunek pracy, a nie umowę zlecenia. Już jakby, żeby była jasna sprawa, to nie jest kwestia oceny, co jest lepsze i dla kogo. To jest po prostu
3: czysty
4: rachunek, bez emocji, ocena faktów, że no to spowoduje wzrost cen. Więc będziemy musieli się z tym mierzyć, no a wzrost cen zazwyczaj jest w dzisiejszym świecie i trudnej gospodarce powoduje to, że będziemy mniej konkurencyjni i tutaj...
3: Grzegorz Kulis jest gościem porannej rozmowy Radio Opole. Proszę zostać z nami. Ciąg dalszy tej rozmowy oczywiście na stronie internetowej Radio Opole.
2: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: Radio Opole. 8:30 niemalże na zegarach.
1: A to oznacza, że jak zwykle o tej porze przenosimy się do redakcji informacji. Przed nami wszystko to, co warto wiedzieć w piątek rano. I to w skrócie ma dla nas Roman Juranek.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: Odbudowa wałów przeciwpowodziowych w Lewinie Brzeskim rozpocznie się z opóźnieniem. Prace na odcinku między ulicą Zamkową a Aleją Wojska Polskiego miały ruszyć w kwietniu, jednak ostatecznie rozpoczną się dopiero teraz. A więcej na ten temat w wiadomościach za pół godziny.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: Zaledwie 31 minut trwało ćwierćfinałowe spotkanie tenisowego turnieju WTA w Cincinnati, w którym Iga Świątek mierzyła się z Jeleną Rybakiną. Reprezentantka Kazachstanu skreczowała już w pierwszym secie przystanie 4-1 dla Polki. Strzelnica OKS Husarzów Brzegu od 22 do 23 sierpnia będzie miejscem największej imprezy strzeleckiej w roku w Polsce. Dla zawodników piro, sympatyków strzelań dynamicznych to najważniejsze zawody sezonu. OKS Husarz zawody organizuje po raz piąty, ale po raz pierwszy z rangą mistrzostw Polski wezmą w nich udział czołowi zawodnicy z klubów strzeleckich z całego kraju.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: My tu mówimy, że pięknie świeci słońce w stolicy województwa opolskiego, a dopiero co dostaliśmy SMS-a głosowego prosto z Prudnika z informacją, że tam leje jak z cebra.
4: O, no to zadzwońcie już, tylko nie tylko SMS-em, pod 774-541-541, jak tam w waszych miejscowościach. 21 stopni w Opolu, maksymalnie 26 stopni i nie ma śladu po opadach deszczu.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Ja powiem więcej, nie ma śladu nie tylko po opadach deszczu, ale nawet nie ma śladu tego, że miałoby zacząć padać. No pięknie teraz świeci słońce w Opolu.

0: Cats and Dogs, Drew Hall to nowość w Radiopole. Dodam tylko, że to polski zespół, Take the Night. Taki był tytuł tej piosenki, którą słyszeli słuchacze Radiopole jako pierwsi w kraju, bo to była ogólnopolska premiera. No i myślę też, że jako pierwsi w kraju, to my teraz łączymy się z Wielką Brytanią i z Marcinem Ciepielskim, który tydzień temu na antenie porannego programu Radiopole zapowiedział akcję, która ma zwrócić uwagę na potrzeby zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt Przytulisko z Brzegu. Projekt 24. O co w tym wszystkim chodzi, to pokrótce Marcin sam już teraz nam wyjaśni. Cześć, dzień dobry, witamy Cię w Radiopole.
1: Dzień dobry Magda, dzień dobry wszystkim. Pokrótce, to projekt polega ten na zdobyciu trzech najwyższych szczytów w trzech różnych krajach i przemieszczenie się między tymi szczytami i to wszystko w 24 godziny, czyli najwyższy szczyt Szkocji, najwyższy szczyt Anglii i na koniec najwyższy szczyt Walii.
0: I ty wyruszasz już za moment, bo jesteś właśnie w drodze do pierwszego szczytu, do podejścia do pierwszego szczytu. Twoja akcja rozpoczyna się właśnie dzisiaj, za mniej więcej godzinę.
2: A powiedz mi, ile to będzie tak kilometrów?
1: To będzie tak. Akcja zaczyna się o 10 czasu polskiego. Ja jestem teraz jakieś 25 minut od tego punktu startowego na najwyższy szczyt Szkocji, który jest najwyższym szczytem Wielkiej Brytanii jednocześnie, Ben Nevis. Do przedreptania, że tak powiem, po górach mam około 38 kilometrów, a dystans między tymi punktami startowymi to w granicach 720 kilometrów.
0: Czy ty jesteś w stanie to wszystko zrobić? Czy to jest realna próba do podjęcia?
1: Tak, myślę, że jest to realne, aczkolwiek z dużą dozą rozsądku, z tego względu, że jest to spory dystans do przejechania, kilka kilometrów do przejścia w górach, także tylko wydaje mi się, że jakaś sytuacja taka, że stwarzałbym niebezpieczeństwo dla innych, dla siebie, byłabym mnie w stanie, powstrzymam je na pewno, a tak poza tym to myślę, że jestem kondycyjnie przygotowany do tego wszystkiego.
2: No bo to będzie łącznie 700 kilometrów, które ty pokonasz jeżdżąc i 40 kilometrów na tych górskich szlakach. Tak to będzie wyglądało,
1: tak,
2: prawda?
0: I to
2: tak
0: wszystko jest, w jedną tak dobę.
2: I ile to w milach?
1: Ojejku, ja się przez prawie 20 lat mieszkając tutaj nie
0: nauczyłem się jeszcze
1: przeliczać na mile. Tak, to będzie wszystko do pokonania samemu. Nie mam wsparcia, także od funkcji kucharza od kogoś, kto będzie zmieniał ubrania kierowcy, to wszystko będzie wykonywał Marcin sam. Mam nadzieję, że to wszystko się uda.
0: No taki solowy projekt. Powiedz Marcin, ty jesteś tuż przed wejściem. Jak twój nastrój, jak twoje przygotowanie? No i chyba najważniejsza rzecz. Jak pogoda?
1: To tak. Nastrój jest fantastyczny, bo otrzymałem bardzo wiele wiadomości, wiele ciepłych słów, za które chciałem serdecznie podziękować. Także to dodaje skrzydło, to jest na pewno najważniejsze. No i samo to, ten mój cel, żebyśmy uzbierali środki, ta kwota cały czas rośnie, także naprawdę nie mogłem sobie wyobrazić niczego lepszego na start. A pogoda to jest jak w Szkocji, czyli w tym momencie nie pada, ale co będzie za 30 sekund, to nie wiadomo.
2: Nie wiadomo.
0: To życzymy się w takim razie dużo słońca, będziemy się wspierać myślami przede wszystkim, no bo inaczej to chyba się nie da. No można też wesprzeć oczywiście zrzutkę, bo taki jest cel na twoim profilu na Facebooku. I też na Facebooku schroniska w Brzegu ta zrzutka jest udostępniona, więc jeżeli ktoś poczuje taką potrzebę i chęć wsparcia tej akcji, a także psiaków i kociaków mieszkających w przytulisku Przytul Psisko, to jak najbardziej odsyłamy na tę zbiórkę. Bardzo ci kibicujemy, bardzo ci dziękujemy, trzymamy kciuki. No i sprawdzimy może w poniedziałek, jak ci poszło, dosłownie, jak ci poszło też.
1: Obiecuję się odezwać.
0: Bardzo dziękujemy. Marcin Ciepielski, tuż na starcie 24-godzinnego projektu. Trzy szczyty, jeden człowiek. Mocne powodzenie ci się przyda.

0: 12 minut, będzie godzina 9. Dzwonicie do nas pod 774-541-541. Wprawdzie my dzisiaj pytaliśmy was w konkursie o związki grzybiarzy z lotnictwem, ale inny temat bardzo rozbudził waszą wyobraźnię. Posłuchajcie zresztą.
1: No zastanawiacie się, jaki męski czynnik byłby dla syrenki? No przecież wiadomo, że Warburg i Trabant. Wpadajcie do mnie na trening, to wam się to rozjaśni i ogiera poranny. Hej, to Radio Opole.
2: Nie no, kusi.
0: Nie no, bardzo to jest interesujące i bardzo pobudza ta syrenka wyobraźnię słuchaczy Radia Opole.
3: To tak, a propos dnia seksu i optymizmu. Ile można włożyć do seksownej syrenki, do bagażnika, butelek złocistego napoju?
0: No ile?
3: Optymistycznie powiem 200. Tam wkładałem. Dziękuję.
2: Ale to jest temat, który poruszył Marek z Prudnika Śląskiego, bo on
0: zastanawiał, czy syrenka jest
2: seks z optymizmem i wyszła mu syrenka, która nie jest seksowna.
0: Co wy na to? 774-541-541.

0: za moment u nas wiadomości Radia Opole. Mieszkańcy Lewina Brzeskiego powinni szczególnie ich posłuchać, bo będzie tam m.in. o sprawie odbudowy wałów przeciwpowodziowych.
1: A to wszystko punktualnie o godzinie 9, czyli za 2 minuty.
2: Radio Opole na 103,2 FM w Prudniku.
3: Reklama. Cześć sąsiad, jak firma?
4: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
3: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
4: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
3: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
4: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa, myślisz Petrol. 77 40 22 500.
2: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
5: Artyści tworzą naszą kulturę i polskość. Wielu z nich pracuje projektowo, dlatego dotychczasowy system nie zapewniał im odpowiedniego zabezpieczenia społecznego. Ustawa ma wypełnić tę lukę. Każdy powinien mieć poczucie bezpieczeństwa. Więcej na światbezartystów.pl.
6: Wakacje dobiegają końca, ale zabawa trwa dalej. Już w weekend 29 i 30 sierpnia w Ozimska Park wielkie pożegnanie lata i powitanie jesieni. Na najmłodszych czekają dmuchańce, animacje, malowanie buziek, konkursy i rodzinna strefa atrakcji. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną, świetnie się bawić i przygotować do nowego roku szkolnego podczas wygodnych zakupów w Ozimska Park. Wyjątkowe pożegnanie lata w Ozimska Park. Opole, Ozimska 72.
7: Po reklamie.
2: Fakty zamiast fikcji. Radio Opole to niezawodne źródło informacji.
1: W Radio Opole zbliżamy się do godziny 9. Dziś mamy 21 dzień sierpnia i jest to piątek. Czas na najnowsze wiadomości.
8: Rusza odbudowa wałów przeciwpowodziowych w Lewinie Brzeskim. Dzisiaj rząd zajmie się projektem budżetu. Szczegóły za chwilę. W wiadomościach także sport i Kuba Biel.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek.
8: Miała ruszyć w kwietniu, jednak rozpocznie się dopiero teraz. Mowa o odbudowie wałów przeciwpowodziowych w Lewinie Brzeskim na odcinku między ulicą Zamkową a Aleją Wojska Polskiego. Ten wał jest dość specyficzny. Jeszcze do niedawna był on częściową własnością gminy, ale jest ważny, bo zabezpiecza Lewin Brzeski przed wpływem wody z Kantorowic czy Ptakowic, mówi Artur Kotara, burmistrz Lewina Brzeskiego.
9: Ten wał częściowo jest na terenie prywatnym. Minister finansów nie chciał sfinansować całości. W związku z tym my urzeczamy ten teren na majątek gminy. No i po sesji będziemy ogłaszali przetarg. Chciałbym jeszcze w tym roku, żeby to zadanie zostało zrealizowane. Którzy mieszkają w rejonie tego wału i pewnie przypominają sobie, jak ta woda wpłynęła do nich podczas powodzi i na pewno niekomfortowo się żyje w tym rejonie. I chciałbym to poprawić. No długo to trwa, ale ja niestety środków nie przyznaję.
8: A na odbudowę wałów gmina otrzymała z budżetu państwa 1 400 000 zł.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
8: Coraz bliżej nowego budżetu. Dzisiaj rząd zajmie się jego projektem na przyszły rok. To posiedzenie robocze. Dokument ma zostać przyjęty w następny piątek. Zawarte w nim będą m.in. nowe progi podatkowe, które 2 dni temu zaprezentował premier Donald Tusk.
10: To jeden z najważniejszych dokumentów, którymi corocznie zajmuje się rząd. Zawarte są w nim m.in. informacje o deficycie państwa, ale też o tym, które obietnice wyborcze zamierza zrealizować rząd przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. Na razie wiadomo, że zostaną w nim zawarte zmiany progów podatkowych. Do 130 tysięcy złotych będzie obowiązywała 12% stawka PIT. Potem do 150 tysięcy będzie nowa 24%, a powyżej tej kwoty już 32%. Premier Donald Tusk podkreślał, że te zmiany mają być zrekompensowane wyższymi obciążeniami podatkowymi dla przedsiębiorców.
11: Wkłada trochę więcej na barki odpowiedzialności najbogatszym, bo to było do tej pory naprawdę niesprawiedliwe. Nie powiększamy deficytu dzięki temu.
10: Jednym z najważniejszych wyzwań pozostaje rosnący deficyt państwa. Według ministra finansów jest on niższy niż w krajach Unii Europejskiej, ale tempo jego wzrostu wymusza wprowadzanie ograniczeń.
8: A był to materiał Dagmary Kędzior. Pozostajemy w temacie państwowych finansów. Trzeba zasypać dziurę w budżecie, powiedział w Radiu Opole przedsiębiorca Grzegorz Kuliś. Pytaliśmy go o zmiany podatkowe. budżetowe zapowiedziane przez premiera.
7: Mam wrażenie, że to jest po prostu zasadne poszukiwanie pieniądza. Mamy problemy w służbie zdrowia i nie tylko z zarobkami lekarzy, ale również z samym finansowaniem służby zdrowia. Musimy się zbroić, więc mamy całą masę wydatków publicznych. Za chwilę demografia będzie nas troszkę dociążała.
8: Przedsiębiorca reprezentujący Business Center Club pytał jednak o sposób łatania dziury budżetowej.
7: Jak ją zasypywać, z jaką dynamiką, skąd ją zasypywać i czy to ma być znowu łata na łacie? Bo to jest, czy my nie jesteśmy w przededniu jakiejś większej rewolucji, również w obszarze podatków?
8: Jak tłumaczył Grzegorz Kuliś, przedsiębiorcy, których zawsze obciążają zmiany, mogliby z ulgą podejść do takiej rewolucji, która na dłuższy czas wprowadziłaby spokój w prowadzeniu działalności gospodarczej. Na koniec przenosimy się za granicę. 14 tysięcy osób zmarło w Niemczech w tym roku z powodu upałów. To więcej niż w jakimkolwiek dotąd całym roku. Według Instytutu Roberta Kocha ofiarami gorąca są przede wszystkim starsze osoby. Rekordowym pod tym względem rokiem był dotąd 2018. Według szacunków medycznych instytucji upały doprowadziły wówczas do śmierci 9 tysięcy ludzi.
2: Więcej na www.radioopole.pl.
8: 4 minuty po 9.
2: Sport w Radiu Opole.
12: Kuba Biel, dzień dobry. Zaledwie 31 minut trwało ćwierćfinałowe spotkanie tenisowego turnieju WTA 1000 w Cincinnati, w którym Iga Świątek mierzyła się z Jeleną Rybakiną. Reprezentantka Kazachstanu skereczowała już w pierwszym secie przystanie 4-1 dla Polki. O szczegółach Jan Pachlowski.
13: Wynik ten stanowi kontynuację znakomitej serii występów Igi Świątek, zajmującej obecnie piąte miejsce w rankingu WTA na nawierzchni twardej. Świątek wygrała 10 ostatnich meczów na tej nawierzchni. Przy stanie 1-4 i równowadze 40-40 w gemie, w którym serwowała, zajmująca z kolei drugie miejsce w rankingu Rybakina poprosiła o przerwę medyczną, by fizjoterapeuci mogli zająć się jej lewą nogą. Wyglądało na to, że zawodniczka doznała urazu w poprzedniej wymianie. Po kilku minutach wróciła na kort, ale po wykonaniu jednego serwisu zdecydowała się skreczować. Wówczas Polka od razu podbiegła do rywalki, aby okazać jej wsparcie. Tylko szkoda, że tak się stało, bo myślę, że grałyśmy dobry mecz. Wiadomo jednak, że zdrowie jest najważniejsze i mam nadzieję, że Jelena szybko upora się z kontuzją, mówiła po przedwczesnym zakończeniu meczu Iga Świątek, która w sobotę w półfinale zagra z rozstawioną trójką Amerykanką Jessicą Pegulą. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
12: W półfinale Iga Świątek zmierzy się z Jessicą Pegulą. Ten pojedynek zaplanowano na sobotę. Turniej w Cincinnati to dla światowej czołówki ostatnia okazja do rywalizacji przed wielkoszlemowym US Open, który rusza 30 sierpnia. W pierwszym meczu czwartej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji piłkarze Rakowa Częstochowa zremisowali na wyjeździe z Hajdukiem Split 2-2. Bramki dla Zabrzan zdobyli Mahir Emreli i Lamin Diaby Fadiga. Dla chorwackiej ekipy gole strzelali Michel Sego oraz Dalison de Almeida. Hajduk od 55 minuty grał po osłabieniu po czerwonej kartce. Piłkarze Lecha Poznań zdeklasowali FC Thun w pierwszym meczu czwartej rundy kwalifikacji do Ligi Europy. Mistrzowie Polski pokonali na własnym boisku mistrzów Szwajcarii aż 7-0. Dwie bramki zdobył Patryk Walemark w 10 i 25 minucie. Po jednym trafieniu dołożyli Alahajar Sayad Manesz, Mateusz Skrzypczak, Radosław Murawski, Daniel Hakans i Robert Gumny. To najwyższe zwycięstwo Lecha w historii występów tej drużyny w europejskich pucharach. Górnik Zabrze niestety przegrał u siebie z AS Monaco w czwartej rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji. Bramki dla gospodarzy zdobyli Erik Prekop i Sandre Lisech. Dla zwycięzców gole strzelali Mika Biret, Lamin Kamara oraz Paris Brunner. Jagiellonia Białystok odniosła natomiast zdecydowane zwycięstwo w pierwszym meczu czwartej rundy kwalifikacji do Ligi Europy. Piłkarze z Podlasia podejmowali Iberię 1999 Tbilisi i wygrali 4-0. W 34 minucie rzut karny wykorzystał Jesus Imaz, drugą bramkę dołożył Jeremy Agbonifo, samobójcze trafienie zaliczył w 62 minucie Ibrahim Ali Hassan, a w doliczonym czasie gry wynik ustalił Sergio Lozano. Rewanżowe mecze Górnika, Lecha, Jagiellonii i Rakowa w czwartek 27 sierpnia.
2: Pogoda.
0: Na polskich termometrach mamy teraz 22 stopnie, więc już bardzo przyjemnie i ciepło się zrobiło. Do tego rozchmurza się to polskie niebo, ale mieliśmy informację sprzed godziny, że w Prudniku solidnie popadało. Czy takie miejsca mokre jeszcze są na w naszym regionie, na Opolszczyźnie? Czekamy na Wasze telefony pod 774541541.
1: No i tymi telefonami będziemy w stanie przekazywać więcej informacji pozostałym słuchaczom. W przyszłym tygodniu będzie bardzo ciepło i przyjemnie.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Mamy dzisiaj Światowy Dzień Optymizmu. Bardzo optymistyczna jest informacja o tym, że dzisiaj już mamy piątek.
1: Kacper Śniegurski,
0: Magda Szybińska i Darek Kuzera.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: O tym, że pomaganie jest świetne, że to jest super sprawa, to mówimy bardzo często w porannym programie w Radiu Opole. I mamy kolejny dowód na to, że można komuś pomóc, robiąc coś przy okazji przyjemnego. Mariusz Gnoiński, to jest założyciel Fundacji imienia Mai Dębskiej, jest w naszym studiu. Cześć Mariusz, dzień dobry.
2: Cześć Mariusz, witamy.
3: Cześć.
1: Niedawno
2: wysportowany gość.
1: Tak, i o tym sporcie to też będziemy za chwilę rozmawiać, ale jeszcze wróćmy do pierwszej gagi Fundacji imienia Mai Dębskiej. To jest rzecz, o której mówiliśmy także w porannym programie Radia Opole. To już za nami. Celem tej gali było zebranie pieniędzy, żeby wspierać sportowców, którzy ulegli wypadkom komunikacyjnym, między innymi wypadkom w czasie treningu na rowerze, bo tak było w przypadku tej osoby, która stoi na jest dała imię fundacji, tak. Chodzi o Maję Dębską. To była triatlonistka, która zginęła w wypadku komunikacyjnym właśnie. Ta gala już za nami, pieniądze pierwsze już na konto fundacji trafiły. Podsumujmy tę galę.
3: No najważniejsze jest to, że gala się odbyła. To jest super. Ludzie, którzy byli, bardzo dobrze się bawili, mają fajne wspomnienia, a najważniejsza rzecz, która przyświecała tej gali, to zebranie pieniędzy. Mogę oficjalnie powiedzieć, że dzięki zaangażowaniu ludzi, którzy brali udział w tej gali, licytowali te wszystkie pamiątki od Mai, jak również innych sportowców, fundacja nazbierała 64 tysiące złotych. Więc to moje oczekiwania bardzo jak gdyby przeszło moje oczekiwania całkowicie, dlatego że ja się bałem, bo to pierwszy raz coś takiego organizowałem. Cel, tak jak rozmawialiśmy, tej gali był taki, że bez względu na to, co będzie, i tak tą galę zrobię, bo Mai się należała taka gala, tak naprawdę. Więc super, naprawdę jestem mega zadowolony.
1: A te przedmioty, które były licytowane, to były naprawdę bardzo wartościowe pamiątki, przekazywane przez samych sportowców. To były i koszulki z podpisami topowych sportowców. Mieliśmy między innymi koszulkę podpisaną przez Zielińskiego, mieliśmy piłkę, mieliśmy i kurtki tych zawodników, którzy startowali w mistrzostwach w zimowych igrzyskach olimpijskich, tak? Między innymi to takie były przedmioty.
3: Tak, ta kurtka jest taka fajna w ogóle sytuacja,
1: bo była dwa razy
3: licytowana tak naprawdę. Ja też chciałem bardzo tą kurtkę wylicytować, ale mój przyjaciel, który jest z okolic Kielc, wylicytował, oddał, no mówimy, poddajemy jeszcze raz, i to jest taka fajna historia, bo świadczy o tym, że ludzie się tam naprawdę dobrze bawili. Ja odczułem taką energię, która była pozytywna, bo nawet jak był koncert, to już niektórzy zaczęli się bawić, stawali, gdzie ta gala miała być taki wymiar oficjalny, po to, żeby powspominać, poopowiadać, więc były koszulki od sportowców, większość to jest osób, z którymi ja mam kontakt, które przez całą przygodę ze sportem, bo tak moje życie się potoczyło, miałem możliwość współpracować, i to jest takie fajne, że nie odmawiają. I to jest super.
2: I to jest super, że już zapowiadają to, że chcą w przyszłości działać i jeszcze bardziej się do tego wszystkiego dołożyć. Do tej rozmowy wracamy już za chwilę w Radio Opole.

0: Wracamy do rozmowy z Mariuszem Gnoińskim, który jest przede wszystkim prezesem Fundacji imienia Mai Dębskiej, ale jest także zapalonym sportowcem, człowiekiem, który szykuje się do Mistrzostw Świata w Ironmanie i obiecał, że zrobi tego Ironmana, ale zanim o tym porozmawiamy, to jeszcze powiedzmy o działalności Fundacji, bo ona ma zwrócić też uwagę na to, że jesteśmy wszyscy współużytkownikami dróg, że współdzielimy drogę. My, kierowcy samochodów, my, rowerzyści, ta droga nie jest wyłącznie własnością kierowców, prawda?
1: Zgadza się i kiedyś myślałem, że to jest wina 50-50, natomiast z perspektywy czasu uważam, że mimo wszystko jest 80% po stronie kierowców, a 20% jest po stronie rowerzystów, bo też spotykam rowerzystów, którzy nie przestrzegają pewnych zasad. Natomiast osoby, które się poruszają na rowerach wyczynowych, ubrani, odpowiednio ubrani, zabezpieczeni w kask i tak dalej.
2: Stricte treningowo.
1: Stricte treningowo to nie są osoby niepoważne. Oni nie wyjechały na drogę po to, żeby udowadniać, że oni są ważniejsi na drodze od auta. Natomiast jest jedna najważniejsza rzecz. My jedyne, co możemy zrobić w kontakcie z autem, to je porysować. A auto może nas zabić albo doprowadzić do kalectwa. I to jest taka zasadnicza różnica. I nawet jeżdżąc na tych drogach, to muszę to powiedzieć, bo już to chyba powtarzałem, my jesteśmy najgorszym krajem, jeżeli chodzi o szacunek dla kierowców. Być może jeszcze w Stanach, ale tam jest inna mentalność, bo tam są inne drogi, jak gdyby. Natomiast jeżeli chodzi o szacunek wzajemny, to jesteśmy najgorszym krajem.
0: Stąd też fundacja ma tak mocno działać edukacyjnie w tym temacie, prawda?
1: Tak, my... Pierwszym założeniem było, żeby trafić do podstawówek i dzieci opowiadać o tym, jak powinny się poruszać na drodze. I to jest pomysł taki fajny, nieedukacyjny, ale tak, żeby zaznaczyć, że rowerzysta też ma pewne obowiązki, które musi przestrzegać. Natomiast myślę, że jeszcze to powinno być się te spotkania odbywać z rodzicami się w podstawówkach, dlatego że rodzice mają mieć świadomość, że to dziecko nie może wyjechać bez kasku, że to dziecko musi wyjechać na sprawnym rowerze. I to jeżeli chodzi o podstawówki, natomiast szkoły średnie, politechniki, wyższe uczelnie, gdzie tych rowerzystów i sportowców jest coraz więcej, którzy uprawiają sport, to tam możemy rozmawiać o nich, jak powinno to wyglądać, ale teraz najgorsze jest to, gdzie edukować kierowców. Kiedyś moją taką propozycją było, żeby edukować kierowców w Wordzie, tak? Bo tam odbijają punkty i tak dalej, natomiast no nie można tam trafić. A to przecież oni, jak gdyby chcemy mieć mniej punktów, oczywiście nie za wykroczenie z rowerem, tak? Ale być może, jeżeli pójdzie świat, że kierowca też pewne rzeczy, że znajomość przepisów tak naprawdę, jakie obowiązki ma kierowca, jakie obowiązki ma rowerzysta i teraz jakie są przepisy z tym związane. Bo większość tych krzykaczy, pipkaczy, jak ja to nazywam, to są osoby, które nie mają zielonej świadomości.
2: Że one chcą jakby ukarać rowerzystę, bo uważają, że on łamie przepisy, a jak się zagłębi w przepisy, to się okazuje, że absolutnie rowerzysta nie łamie, tylko ten kierowca łamie te przepisy.
1: Dokładnie tak.
2: I do tej rozmowy powrócimy.
0: Dlaczego
2: już za chwilę.
0: Dlaczego kolarz szosowy nie powinien jeździć po ścieżce rowerowej? O tym właśnie też między innymi powiemy.
3: Słuchaj Radia Opole na 101 i 2 w Opolu.
4: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
5: Dzień dobry, Straż Miejska.
6: Znowu pan? Tłumaczyłam już, dlaczego z mojego komina nie wydobywa się dym. Spalam ekogroszek, ekodesign, sam budrolu, w kotle spełniającym najwyższe normy.
5: Chciałem tylko poinformować, że zmieniły się przepisy i ekogroszek to teraz...
6: Groszek? Wiem, bo sam budrol od dawna o tym informuje. Zmieniła się tylko nazwa. Jakość wciąż mają na najwyższym poziomie. Sam budrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000. www.sambudrol.pl.

0: Mariusz Gnoiński w naszym studiu z Fundacji imienia Maii Dębskiej, ale również fizjoterapeuta, również sportowiec. No bo to był taki moment, bo ja to, znamy się kupę lat, że ty dokładnie nagle uznałeś, że pójdziesz w triatlony, a potem to jest takie uzależniające. Potem są połówki Ironmanów, potem są Ironmany, a potem ktoś robi 100 Ironmanów w ciągu tam roku.
1: Potem Titanmany.
0: I tak dalej, Titanmany. Powiedz, na jakim etapie jest teraz twoja kariera, bo ty już na grubo wszedłeś w ten temat.
2: Znaczy, zaznaczmy, że ja zacząłem triathlon uprawiać w 2021 roku. Maja zapisała się na połówkę Ironmana, a ja nie byłem zapisany. Dowiedziałem się bardzo późno na ten temat, więc do wody prawie w ogóle nie wchodziłem. Mówię, jak ty sama jedziesz? I się też zapisałem.
1: Mhm. Dla towarzystwa.
2: I dla towarzystwa. I skończyliśmy go razem. Na pływaniu mnie odstawiła, na rowerze mnie odstawiła, bo jeszcze
0: dużo nie to już nie widziałeś jej tam.
2: Tak, na bieganiu, że to jest moje dominujące, dopiero dobiegłem i biegliśmy razem na metę. Tak się zaczęło. Natomiast faktem, że tak jak powiedziałeś, jest to bardzo uzależniające, bo jeszcze czasami grałem w piłkę i tak dalej, tak? Ale co jest fajne w tym wszystkim, że jak byłem pierwszy raz na tym Ironmanie, to ta otoczka atmosfery i ludzi, którzy tam są, bo każdy z nich pracuje, oprócz tych prosów oczywiście, tak? Każdy ma swoje zajęcie, ale to taka życzliwość, taki uśmiech spowodował, że mówi, dlaczego ja nie mam należeć do tej społeczności?
1: A ty, Mariusz, zacząłeś po 40 uprawiać ten sport.
2: No ja zacząłem, tak jak mamy 2021, no to ja zacząłem, mam 53 lata, no to ja grubo po 40 zacząłem to uprawiać tak naprawdę.
0: Przed 50.
2: Przed, o,
1: a ja tak chciałam łagodnie.
2: Ale życie się zaczyna po 50, mówią wszyscy, więc wszyscy, którzy mają 40, 30, wierzcie, że dopiero wszystko przed wami. Ale do czego zmierzam? No i wszedłem w to na grubo, tak? Zacząłem startować, zaczęły przychodzić wyniki, poprawiałem swoje starty. Zacząłem od połówki. 1/4, 1/8 w ogóle u mnie nie wchodziło w rachubę, bo ja zawsze siebie określałem jako diesel, osoba, która lubi długo.
1: Ja doprecyzujemy, cały czas o sporcie rozmawiamy.
0: Tak. Połówka to połówka Ironmana, tak, tak. To jest 3,5, 90 i półmaraton.
2: Półmaraton to jest w połówce, to jest 1900 płynięcia,
0: 90 roweru i
2: półmaraton, tak. No i tak zacząłem to uprawiać, ale mówię tak, kurde, to też jest za mało chyba, nie? I zapisałem się, dlaczego ja nie? Zapisałem się na najtrudniejszy Ironman, mój pierwszy był w Gdyni, gdzie nie odbyłem całego, bo nie było pływania, bo były fale. I mówię, dlaczego ja nie mam spróbować z grubej rury, nie? I zapisałem się na najtrudniejszy Ironman w Europie, to było na Lanzarocie, gdzie tam suma przewyższeń na rowerze jest 2700, podczas 190 kilometrów, kosmos, a biegania jest 700 metrów. I pamiętam to jak dzisiaj, bo Maja mówiła, nie, naprawdę, ty chcesz coś? Ja mówię, dlaczego nie? I to był mój pełny Ironman i powiedziałem sobie tak, nigdy nie przepłynąłem 3800, a tydzień przed startem, jak tam byłem, był open water, taki start, mówię, przepłynę chociaż te 3800, bo ja tak naprawdę nie wiem, czy dam radę, nie? Przepłynąłem go i mówię, kurde, no co, dam radę. I od tego czasu nic mnie nie było straszne. No ale jak się poprawiałem w tych połówkach o 20, o 30 minut i cały czas coś było takiego, że u mnie jest słabsze pływanie. I każdy mi ostatnio w tamtym roku i w tym powtarza, mówi, Mariusz, 15 sekund więcej lepiej na pływaniu, to ty zawsze jesteś w pierwszej piątce, czy pełnych, czy połówek.
1: Ja ciebie.
2: No i tak to mnie
1: spotkęciło. I zaczęło się jak u Hitchcocka.
2: Zacząłem slota złapałem, potem jako reprezentant Polski wystartowałem w Hiszpanii, w Istambule, teraz łapałem slota na Hiszpanię, więc naprawdę myślę, że mało czasu mamy tutaj, żeby
1: mało czasu mamy na to. Dlatego na koniec powiedz nam, kiedy zostaniesz mistrzem świata w Ironmanie?
2: Właśnie, to jest takie fajne, bo każdy się mnie pyta.
0: Dobra, wiesz co, wrócimy do tej rozmowy za chwilę. W Radiopole zostańcie z nami.

0: Mariusz Gnoiński cały czas w naszym studiu. Proszę, Madziu, teraz zadaj to pytanie.
1: To jest przyszły mistrz świata w Ironmanie.
2: Dokładnie. A kiedy? No to właśnie. Nie wiem, czy to będzie za rok, czy za pięć. To jest mój cel. W jednym roku zrobić w swojej grupie wiekowej, żeby nie było, że taki dobry jestem, żeby zrobić mistrza świata w pełnym i w połówce.
1: A jak to się robi? To trzeba jakoś się zakwalifikować?
2: Trzeba złapać slota?
0: Trzeba być reprezentantem Polski. Mhm.
2: Nie, to nie. Reprezentant Polski to jest wtedy, kiedy pod Polskim Związkiem Triathlonu startujesz i to są zupełnie inne mistrzostwa świata, a tutaj musisz złapać slota. Czyli
1: co to
2: musisz
1: znaczy?
2: Na zawodach Ironmana pełnego albo połówki, w zależności, być na przykład w pierwszej 40 w sumie wszystkich zawodników.
1: Nie tylko w swojej kategorii wiekowej.
2: Jak jesteś w pierwszej kategorii, to masz z automatu slota, ale są w Ironmany tak zwane przeliczniki. Bo jak ja mogę rywalizować z osobą, która ma 18 lat, to oni patrzą na mój wynik, światowy wynik na tym dystansie, przeliczają i na przykład nagle po zawodach jest taki lista, gdzie pokazuje, że ja w całych zawodach byłem na przykład 40 albo 50. Mhm. I czekam, idę na spotkanie i po zawodach idzie rozdawanie slotów. I niektórzy już mieli wcześniej sloty, to nie biorą, to już jest szansa, że o jednego więcej przeskoczę. Mhm. Albo niektórzy nie chcą jechać, bo nie mają w tym momencie czasu, to już następny slot. Więc najczęściej na przykład w Omanie jest 30 slotów, 29 slotów. I teraz 30 zawodników mężczyzn i kobiet dostanie te sloty. Ale też czasami dostaje 80. Tak czasami jest na tych, który w ogólnej klasyfikacji był 80. Więc
0: fajnie, że to wytłumaczyłeś, nam Magdę nic nie skumała.
1: Nic nie skumałam. Ja tylko tak patrzę.
2: Ale fajnie. Następne spotkanie może. To zaczynamy pod Ironmana.
1: Nie, ja tak się zastanawiam tylko, czy jak się
2: zrobisz mistrza świata, no
1: opowiadam. Tym Ironmanem, to czy się w pelerynie na co dzień chodzi?
0: Ja myślę, że tak. Ja
2: tak, codziennie.
0: Wziąłeś, zabiłeś w dzwon, jak przebiegłeś pierwszy raz.
2: Dzwon, zabiłem.
1: Ale do tego też jest ciężka praca, bardzo potrzebna, dlatego Mariusz już jutro wyjeżdża na taki trening. Tak, tygodniowy, rowerowy. Życzę Ci powodzenia. Będziemy razem z Tobą w takim razie tym rowerem ruszać przynajmniej w naszych głowach.
2: I dmuchajcie. Dmuchajcie.
0: No, dziękuję, żeby bardzo wiatr
1: dziękujemy.
0: Był w plecy.
1: Mariusz Gnoiński, przyszły mistrz świata w Ironmanie, był dzisiaj gościem porannego programu Radia Opola. Dzięki.
2: Dzięki, do zobaczenia.

0: Za 2 minuty godzina 10. Dzisiaj mamy dzień optymizmu. Z wielkim optymizmem zawsze do studia wchodzi Iwona Tokarska. Cześć,
1: cześć,
0: Iwona.
1: Cześć, dzień dobry. Cześć, Iwona.
0: Wszystko się uśmiechnięta, rozpromieniona, uradowana, niczym Maria Kiry-Skłodowska.
1: No niczego jeszcze nie wynalazłam, wiesz. Wszystko dlatego daleko mi do pani Marii. Ale może wspólnie poszukamy jakichś adekwatnych życzeń dla Roberta Lewandowskiego, bo dzisiaj ma 38 urodziny. Nie wiem, czy już o tym mówiliście.
0: Pewnie, że mówiliśmy.
1: Ale no, wielka duma oczywiście. Z Igi też jesteśmy dumni, pewnie też dzisiaj będziemy o niej mówić, ale przede wszystkim będziemy dzisiaj na grzyby się wybierać, tak?
0: A my dzisiaj właśnie się wybieraliśmy i się tak wybraliśmy, że przelecieliśmy tylko przez ten temat.
2: Także temat jest otwarty, u Iwony będzie można wygrać zaproszenia, żeby poczuć się jak VIP na lotnisku. A my za dzisiaj z Magdaleną i za ten tydzień bardzo serdecznie dziękujemy.
0: Magda Szybińska,
2: Kacper Śnigórski i Darek Kuzera, który ten program zrealizował. Do usłyszenia, do poniedziałku.
3: Radio Opole.
4: Reklama.
3: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa Lis. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu. Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
4: Po reklamie.
1: 10 już coraz bliżej słuchacie. Radio Pole w piątek to 21 dzień sierpnia. Pora sprawdzić, jakie są najnowsze wiadomości ze świata, kraju i z naszego regionu.
5: Rusza proces mężczyzny oskarżonego m.in. o wykorzystanie seksualne osoby poniżej 15 roku życia. Szczegóły za chwilę. W wiadomościach także płonie rosyjska petrochemia w Permie. Będzie także kultura i Witold Sułek.
3: Wiadomości Radia Opole.
1: A przed mikrofonem Roman Juranek.
5: Rusza proces Karola B. z Żor. Przed sądem rejonowym w Strzelcach Opolskich 24-latek jest oskarżony m.in. o wykorzystanie seksualne osoby, która nie ukończyła 15 roku życia. To sprawa z 2025 roku. Teraz rozwój tej sprawy przed sądem będzie obserwował Kuba Biele.
6: Tak jest, ta rozprawa przed sądem rejonowym w Strzelcach Opolskich rozpocznie się już za chwilę. Przypomnijmy, to było pierwsze użycie tak zwanego child alertu w województwie polskim. W tamtym roku ten child alert ogłoszono za 11-latką, która zaginęła, 11-latka z Dziewkowic. Przez kilkanaście godzin była poszukiwana przez policjantów i właściwie przez wszystkie służby. Odnaleziono ją kilka godzin później w Żorach u 24-latka. W tej sprawie już 24-latek usłyszał prokuratorskie zarzuty. Dwa zarzuty. Po pierwsze przetrzymywania osoby niepełnoletniej bez zgody rodzica, a także innej czynności seksualnej. Za tą pierwszą czynność grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności, za tę drugą do 15. Za kilka sekund dosłownie ten proces rusza przed sądem rejonowym w Strzelcach Opolskich. Oczywiście będziemy go obserwować, o ile sędzia wyrazi na to zgodę, bo dochodzą do nas sygnały, że jawność tej sprawy może zostać wyłączona.
5: Dziękuję serdecznie, a była to relacja Kuby Biela.
3: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
5: Płonie rosyjska petrochemia w Permie. W nocy ukraińskie drony uderzyły w strefę przemysłową miasta. Alarmy przeciwlotnicze ogłaszano w rejonie kilku innych miast Rosji, w tym na Kaukazie.
7: W Permie ukraińskie drony uszkodziły petrochemię koncernu Łukoil. Nad zakładem unosi się dym. Permnieft.org. Syntez to jedna z największych i najnowocześniejszych petrochemii w Rosji. Zakład przetwarza 13 milionów ton ropy rocznie, produkuje szerokie spektrum paliw, w tym wysokooktanowe, wykorzystywane w lotnictwie. Ukraińcy codziennie atakują rosyjskie firmy paliwowe. W wielu regionach Rosji, w tym w Moskwie, brakuje benzyny i oleju napędowego. Kreml zdecydował się na zakup paliwa od firm białoruskich i indyjskich.
5: A była to relacja Macieja Jastrzębskiego. Pozostajemy za granicą. Przeżyli zamachy, stracili w nich najbliższych albo jako pierwsi ruszyli na pomoc. Ich historie połączą się w centrum Londynu. Londynu. Wielka Brytania po raz pierwszy poświęci cały dzień pamięci tych, którzy życie na zawsze zmienił terroryzm.
8: W brytyjskiej pamięci o zamachach jest także polski rozdział. W atakach na londyńskie metro i autobus 7 lipca 2005 roku zginęły 3 osoby z Polski. W zamachu po koncercie Ariany Grande w Manchesterze życie straciło 2 Polaków, a podczas ataku na moście Westminster w Londynie ranny został 1 nasz rodak. Dzisiejsza uroczystość połączy historię ludzi dotkniętych zamachami z różnych dekad. Wspomniane zostaną także ofiary ataku na samolot linii Pan Am, który eksplodował nad szkockim miastem Lockerbie. Nowy dzień pamięci ustanowiono po wieloletnich staraniach ocalałych i rodzin ofiar. Ma przypominać o tych, którzy zginęli, wskazywać, gdzie osoby dotknięte zamachami mogą znaleźć specjalistyczną pomoc, a także uczyć rozpoznawania oznak radykalizacji i właściwego reagowania.
5: A z Londynu mówiła Anna Rączkowska.
3: Słuchaj faktów, nie plotek.
5: Na początku września rozpocznie się transport i montaż kładki na Złotym Potoku w Prudniku. Dotychczasową metalową przeprawę uszkodziła wezbrana rzeka. W tej części miasta doszło do zalania działek, mówi Marcin Janik, wiceprezes rodzinnego ogrodu działkowego w Prudniku.
9: Polski Związek Działkowców uruchomił Fundusz Solidarnościowy, z którego uzyskaliśmy 398 tysięcy na odbudowę tej przeprawy. Ogłosiliśmy przetarg, formułę zaprojektuj, wybuduj. Zgłosiło się wiele firm i przedział tutaj był aż do 6 milionów złotych. No, oczywiście nas nie stać na jakieś wielkie konstrukcje, dlatego wystarczy nam taka kładka 1,5-metrowa, która będzie miała udźwig 250 kg na metr kwadratowy do przejechania taczką, do przewiezienia nawet jakiegoś cięższego sprzętu.
5: Na popowodziową odbudowę nadal czekają użytkownicy ogrodów, którzy swoje tereny mają za rzeką Prudnik. Gmina chce, aby wzdłuż ulicy Łuczniczej powstał most, co umożliwi przejazd podczas wysokiego stanu wody.
3: Więcej na www.radioopole.pl.
5: 4 minuty po 10.
3: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
10: Witold Sułek. 21 sierpnia od 18 i przez całą sobotę będzie trwał pierwszy festiwal planszówki na zamku w Rogowie. Na uczestników czeka olbrzymi Games Room, turnieje w gry Azul i Rój, strefa prototypów dla autorów gier oraz sesje RPG dla dzieci i młodzieży. Będzie także możliwość zagrania z Gandalfem i Barolkiem z kanału Planszówki Online. W programie znalazły się również gry terenowe, czyli fabularna gra Zagadka Smoczego Jaja, warsztaty artystyczne dla dzieci, a dodatkowo będzie można bezpłatnie zwiedzić zamek w Rogowie. Organizatorzy pomyśleli również o ułatwieniu dojazdu na wydarzenie.
11: Zdajemy sobie sprawę, że nie każdy musi być zmotoryzowany, dlatego też oferujemy taką możliwość dotarcia właśnie z Opola naszym po prostu busem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Trzeba się tylko zgłosić, bezpłatnie będziemy zawozić. Na razie 2 godziny są uruchomione, czyli godzina 9.30 w sobotę oraz godzina 13.00.
10: Mówiła Dominika Gorgorz-Złoty, kierowniczka strefy gier. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest darmowy. Zmieniamy temat. 23 sierpnia w Domu Sztuki Żar odbędzie się pierwsze wydarzenie w ramach tegorocznej edycji Unii Kultur Polska-Ukraina, a będzie to wystawa ilustracji Natalii Nosowej.
12: Natalia od pewnego czasu ilustruje również książki dla takiego wydawnictwa Top of the Top, czyli Starego Lwa z Lwowa. Natalia ilustruje tam książki, projektuje okładki i to właśnie te prace będziemy prezentowali na wystawie.
10: Mówiła Monika Ostrowska, organizatorka wydarzenia. Otwarcie wystawy zaplanowano na godzinę 17, a Radio Opole objęło ją patronatem medialnym.
3: Pogoda.
0: Faktycznie słyszałam, jak Magdaska z Prełna ekscytowali się słońcem, że tu w stolicy regionu nic nie padało, że pięknie, słonecznie, a u mnie w Ozimku po prostu jak lunęło, to musiałam wycieraczki włączyć na najwyższy level. Słyszałam, że w Prudniku było podobnie, ale teraz już jest pięknie, słonecznie w całym naszym regionie. 23 stopnie pokazują termometry, od 24 do 26 dzisiaj maksymalnie. Mogą jeszcze wystąpić przelotne opady deszczu, a także może jeszcze wieczorem zagrzmieć. Nocą od 15 do 16 stopni. Jutro całkiem ciepło, od 20 do 22, ale będzie bardzo deszczowo, natomiast niedziela ma być taka w miarę przyjemna i słoneczna, do 21 stopni maksymalnie.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: I słyszałam, że jest to temperatura idealna dla wszystkich tych, którzy upołami są już zmęczeni. Mam nadzieję, że nie jesteście zmęczeni wakacjami, bo tu Radio Opole na wakacjach nadaje, konkretnie to Iwona Tokarska, a program realizuje Darek Kuzera. Natomiast już teraz na naszej antenie T-Love pośpiewa o piąteczku.

0: Reklama.
1: Spółka JD z Opola zatrudni kierowców z prawem jazdy kategorii C plus E. Oferujemy wynagrodzenie od 8 do 15 tysięcy złotych netto, umowę o pracę oraz nowoczesne samochody Volvo i Mercedes przypisane do kierowców. Jeśli szukasz stabilnej pracy i dobrych warunków zatrudnienia, zadzwoń pod numer 601 771 136 lub napisz na adres brzal@jdtrade.com.pl.
0: Niech ta jesień będzie naprawdę wyjątkowa. Już teraz ruszaj na zakupy do salonu odzieży używanej Szwajcar. Od 17 sierpnia

0: Radio Opole na wakacje.
1: Sponsorem konkursu jest Katowice Airport.
2: Mamy już 17 minut po godzinie 10. Komu upominki, które przydadzą się na wakacjach? Co z tego, że sierpień dobiega końca? Jeszcze we wrześniu przecież wielu z nas będzie podróżować. A u nas do wygrania jak co piątek albo voucher gold uprawniający do skorzystania z parkingu P1 przez cały tydzień, do przejścia fast trackiem i do wejścia do saloniku Business Lunch dla dwóch osób na lotnisku w Katowicach, albo zestaw gadżetów podróżnych od tegoż lotniska, czyli saszetka na dokumenty, kabel do ładowania 3 w jednym, kompaktowy kubek termiczny, smycz, długopis. Pytanie dzisiaj tylko w naszej zabawie jest następujące. Skoro tak ostatnio popadało, no to mogą pojawić się w lasach pewne okazy. I pytanie do Was jest następujące. Co ma wspólnego grzybiarz z lataniem samolotem? 7745-41541. Najlepsze, najbardziej kreatywne odpowiedzi zostaną nagrodzone właśnie takim voucherem.
1: Sponsorem konkursu jest Katowice Airport.
2: A już teraz dla Was piątkowa, piękna, krajowa niespodzianka.
0: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla Was.
2: Świeżo upieczony mistrz Europy w skoku otyczce, czyli Mondo, już teraz ze swoją piosenką Gold. O, to chyba pośpiewał trochę o swoim złotym medalu. Już teraz Mondo Duplantis na antenie Radio Opole.

0: Simply Red zaśpiewali o gwiazdach i doskonale się składa, bo o tej gwieździe, która pojawiła się na niebie i którą to księżyc przysłonił, będziemy teraz rozmawiać z profesorem Tomaszem Ciesielczukiem z Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Opolskiego, który to odwiedził właśnie Radio Opole. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry.
0: I tak się składa, że ja byłam w Walencji i tam oglądałam zaćmienie słońca, a pan był gdzie? Też w Hiszpanii.
1: Z małżonką trafiliśmy do Galicji Hiszpańskiej. To jest ta część Hiszpanii na północ od Portugalii.
0: Mam wrażenie, że w ogóle połowa Opola się wybrała w takim razie na obserwację tego niesamowitego zjawiska. Jak było u pana widać to zaćmienie słońca? Bo w Walencji perfekcyjnie.
1: W Galicji Hiszpańskiej jest taki specyficzny klimat, dość wilgotny, że bardzo często bywa zachmurzenie. To jest taka bardziej chłodniejsza część Hiszpanii, tam częściej pada, te wilgotne masy powietrza z nad Atlantyku robią swoje. W związku z tym było troszkę chmurek, czego się obawialiśmy, natomiast umożliwiło to obserwację zaćmienia bez specjalistycznego sprzętu, to znaczy bez okularów, które chronią nas przed zbyt silnym promieniowaniem, w szczególności promieniowaniem ultrafioletowym. Przypominam, że obserwacja słońca przez wszelakiego rodzaju przygodne przedmioty, typu klisza ze starym zdjęciem rentgenowskim, dyskietka od komputera albo inne wynalazki, nie chronią naszego oka przed promieniowaniem UV, które niszczy nam siatkówkę. Możemy stracić wzrok.
0: Także trzeba naprawdę uważać. Ale jak pan to przeżył w ogóle? Jakie to było dla pana właśnie przeżycie?
1: Wrażenie było niesamowite. Oczywiście kilka zaćmień słońca niecałkowitych w Polsce już oglądałem i miałem okazję fotografować, a największe chyba było w 1999 roku. Natomiast zaćmienie całkowite sprawia jakby zupełnie inne wrażenie, takie niezwykłe. Robi się tak troszeczkę ciemno, ale nie tak jak w nocy, tak szarawo. Jest dziwnie i tak niepokojąco troszeczkę. Jest taki klimat, powiedzmy, baśniowy, ale wydaje się, że wszystkim ten klimat się bardzo podobał.
0: No i ja również mogę się podzielić takimi wrażeniami, że to jest absolutnie niesamowite zjawisko i zupełnie w ogóle inaczej wygląda całkowite zaćmienie niż tylko to częściowe. Natomiast muszę jeszcze pana profesora zapytać, czy wybiera się pan na przyszłoroczne zaćmienie słońca, które ma być naprawdę rekordowo długie, bo w Egipcie ponoć nawet przez 6 minut będzie to zaćmienie trwać.
1: Bardzo chciałbym tam pojechać, bo to zaćmienie faktycznie może być spektakularne, jeżeli właśnie chodzi o czas trwania tej fazy całkowitej. Będzie ono się ciągnąć od Gibraltaru aż właśnie do Egiptu, w związku z tym cała Afryka Północna. Jeżeli będzie taka okazja, bardzo chętnie się wybiorę, chociaż w Egipcie 2 sierpnia, bo wtedy właśnie to zaćmienie ma być, może być naprawdę gorąco.
0: Ale niektórzy mówią, że to zaćmienie słońca przyniosło też wiele niepokojących zjawisk atmosferycznych i o tych właśnie zjawiskach, anomaliach pogodowych będziemy za moment z panem profesorem Tomaszem Ciesielczukiem rozmawiać. Zostańcie z nami.

0: Za 19 minut będzie 11. Słuchacie Radio Opole, a w naszym studiu gości profesor Tomasz Ciesielczuk z Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Opolskiego. Panie profesorze, spotykamy się, ponieważ chciałam pana zapytać, no właśnie, czy mamy jakieś rady, czy mamy jakieś wnioski po tym, co się wydarzyło ostatnio w Głuchołazach, czyli jeden wieczór tak naprawdę, jedna burza wystarczyła, żeby ponad 30 litrów wody spadło na metr kwadratowy, co spowodowało znowu podtopienie no, tej pięknej miejscowości, Głuchołaz, ale nie tylko, bo też okolicznych wiosek. Czy my mamy jakieś możliwości, czy coś możemy właśnie z tymi nawalnymi deszczami zrobić, czy one będą nas już regularnie nawiedzać?
1: One będą już regularnie, w związku z tym musimy podjąć takie działania, które ograniczą ich negatywne skutki. A jednym z takich metod, które są dość dobre, jest zatrzymywanie wody opadowej, tej, która właśnie w postaci deszczu nawalnego nam spada, w zbiornikach detencyjnych, czyli w zbiornikach, które możemy zainstalować bardzo blisko naszych domostw. Są to zbiorniki albo podziemne, albo naziemne, które gromadzą tą wodę opadową. Czyli nie jest ona odprowadzana do kanalizacji deszczowej, ale zgromadzona w zbiornikach albo podziemnych, albo w stawach infiltracyjnych, które są nie dość, że elementem krajobrazu, który fajnie wygląda, to jeszcze gromadząc wodę właśnie powoduje to, że jest jej dużo mniej odprowadzanej do kanalizacji burzowej albo do jakiegoś cieku, który później powoduje podtopienie albo powódź.
0: Bo chyba żadna kanalizacja nie jest w stanie po prostu jakoś zagospodarować takiej ilości wody.
1: Kanalizacje burzowe nie są projektowane na takie przepływy. W związku z tym żadna kanalizacja nie przyjmie deszczu nawalnego. W związku z tym zawsze, jeżeli takie zjawisko ekstremalne, a takich zjawisk, tak jak pani redaktor powiedziała, będzie coraz więcej, to musimy być przygotowani i podejmować właśnie działania mające na celu zatrzymanie tej wody w tak dużej ilości, jak tylko jest to możliwe. Również zatrzymanie jej w ściółce leśnej. To znaczy, jeżeli mamy jakieś tereny leśne, to bardzo dobrze, bo ściółka leśna bardzo pięknie retencjonuje tą wodę opadową, nie generując tak zwanego spływu powierzchniowego.
0: A ile taki las jest w stanie zatrzymać?
1: Las jest w stanie zatrzymać nawet do 20-25 mm deszczu, czyli 25 litrów na metr kwadratowy. To jest bardzo dużo. W związku z tym, jeżeli mamy tereny zalesione, tą ochronę przeciwpowodziową mamy jakby gotową. W związku z tym, jeżeli natomiast mamy tereny, które są wylesione, bo na przykład są łąki albo pola uprawne, to wtedy musimy dbać o to, żeby w tej glebie było bardzo dużo materii organicznej, czyli nawożenie organiczne, żeby rowy, które są rowami melioracyjnymi, tak naprawdę miały sprawnie działające zastawki, żebyśmy mogli zatrzymać w tych rowach tą wodę, bo jeżeli tego nie zrobimy, to woda z rowów melioracyjnych błyskawicznie odprowadzi tą wodę do cieków powierzchniowych, które wystąpią z brzegów, bo też nie będą w stanie takiej ilości wody przyjąć i powódź gotowa.
0: Czyli teraz w ogóle po tym wydarzeniu zmienionego tygodnia trzeba by było po prostu zrobić taką solidną analizę tego, gdzie można takie zbiorniki detencyjne potencjalnie zrobić i właśnie czy te rowy melioracyjne pracują jak trzeba.
1: Tak. Chociaż muszę powiedzieć, że niektóre zbiorniki detencyjne mamy właściwie gotowe i one już są. Są to były zbiorniki na nieczystości płynne, zwane szambami, które już w tej chwili w wielu przypadkach są nieużywane. Mogą one zostać oczywiście opróżnione i zdezynfekowane i pełnić taką właśnie rolę, która przejmie bardzo dużą ilość wody, która faktycznie spada w postaci deszczu nawalnego. Takie szambo może mieć nawet 15 metrów sześciennych i rynny podłączone do takiego zbiornika spowodują to, że ta woda zostanie zgromadzona i co najważniejsze, później może zostać wykorzystana na przykład do nawodnień, a jeżeli nie, to faktycznie takie zbiorniki napowierzchniowe, czyli w postaci stawów infiltracyjnych, będą w znacznym stopniu takie właśnie górskie, małe zlewnie, które są nieodporne na deszcze nawalne, będą w stanie troszeczkę spłaszczyć tą falę powodziową i te straty materialne będą mniejsze.
0: No właśnie, czy panie profesorze, to już tak będzie, że będziemy mieli takie właśnie upalne tygodnie, po których będą przychodziły burze, to te wakacje, te lata będą już tak wyglądały?
1: Te lata już będą tak wyglądały. Gorące powietrze powoduje to, że może zgromadzić duże ilości pary wodnej i później ona w postaci właśnie burzy, która generuje deszcz nawalny, jest sprowadzana na ziemię. Zjawisko bardzo punktowe, jeżeli możemy tak to określić. W związku z tym 20 czy 30, a nawet 40 mm deszczu może się okazać katastrofalne w skutkach, jeżeli nie podejmiemy właśnie działań, które mają zapobiegać odprowadzeniu tej dużej ilości wody do cieków, które tą wodę normalnie odprowadzają.
0: Bardzo dziękuję za wszystkie wskazówki. Profesor Tomasz Ciesielczuk z Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Opolskiego był gościem naszego programu. Bardzo pięknie dziękuję.
1: Dziękuję.
0: A ja dodam, że ten temat poszerzymy także w programie Szepty Natury już w najbliższy wtorek.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama.
0: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa Lis. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
2: Wakacje dobiegają końca, ale zabawa trwa dalej. Już w weekend 29 i 30 sierpnia w Ozimska Park wielkie pożegnanie lata i powitanie jesieni. Na najmłodszych czekają dmuchańce, animacje, malowanie buziek, konkursy i rodzinna strefa atrakcji. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną, świetnie się bawić i przygotować do nowego roku szkolnego podczas wygodnych zakupów w Ozimska Park. Wyjątkowe pożegnanie lata w Ozimska Park. Opole, Ozimska 72.
1: Po reklamie.
3: 11 już coraz bliżej. Słuchacie Radio Opole w piątek, to już 21 dzień sierpnia. Pora sprawdzić, jakie są najnowsze wiadomości ze świata, kraju i z naszego regionu.
4: A w nich wracamy do sali sądowej w Strzelcach Opolskich, gdzie ruszył proces Karola B. W wiadomościach także 23-latek zatrzymany za planowanie zamachu na polskich polityków. Będzie również ambasador Ukrainy o działaniach na rzecz poprawy stosunków polsko-ukraińskich.
0: Wiadomości Radio Opole.
3: Prezentuje Roman Juranek.
4: Po ponad roku od przedstawienia zarzutów ruszył proces Karola B. z Żor. 24-latek jest oskarżony m.in. o wykorzystanie seksualne osoby, która nie ukończyła 15 roku życia. W sądzie rejonowym w Strzelcach Opolskich jest Kuba Biel.
5: Tak jest, dokładnie zgodnie z przewidywaniami, zgodnie z tym, co już właściwie zasugerowałem godzinę temu. Sędzia Piotr Srebnicki ze względu na dobro osoby małoletniej wyłączył jawność tego procesu w całości, więc nie możemy być na sali Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich. No i cóż, nie będziemy mogli na bieżąco relacjonować. Taka decyzja sądu oczywiście, kiedy ten wyrok w tej sprawie się pojawi na antenie Radio Opole, będziemy o tym informować. Dziś według planów mieli zostać przesłuchani świadkowie, no ale tak jak już podkreśliłem, Piotr Srebnicki, sędzia Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich, całkowicie wyłączył jawność tej rozprawy.
4: Dziękuję za relację, a ze Strzelec Opolskich mówił Kuba Biel. Zmieniamy temat. 23-latek zatrzymany za planowanie zamachu na polskich polityków. Mieszkańca województwa lubelskiego zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
6: 23-latek apelował w internecie o wyeliminowanie wielu osób z polskiej polityki i pytał o możliwość zorganizowania skoordynowanego zamachu. Mówi Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
7: Te obawy funkcjonariuszy zarządu w Krakowie CBZC stały się tym bardziej uzasadnione, że treść wpisu została zamieszczona na grupie o tematyce broni palnej.
6: Mężczyzna usłyszał zarzuty i trafił do aresztu. Ekspert do spraw terroryzmu Andrzej Mroczek powiedział w Polskim Radiu, że w tym przypadku zastosowano specjalne przepisy antyterrorystyczne. Mężczyźnie grozi kara do 20 lat więzienia.
4: A był to materiał Arkadiusza Augustyniaka.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
4: Przeżyliśmy najpoważniejszy kryzys w stosunkach polsko-ukraińskich, powiedział ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar. W rozmowie z Polskim Radiem dyplomata zaznaczył, że powstał plan poprawy tych relacji koordynowany przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Dotyczy on m.in. kwestii historycznych. Ten plan zawiera wiele propozycji, podkreślił Wasyl Bodnar.
8: Głównie chodzi o to, żebyśmy najpierw rozmawiali między sobą, czyli dialog leczy. Druga rzecz jest taka, żebyśmy dotarli do dokumentów, które jeszcze badacze nie widzieli, albo przynajmniej odkładali na później, żeby zrozumieć skalę tragedii, skalę problemu, który mieliśmy i na Wołyniu, i tutaj w teraźniejszej Polsce, bo wiele rzeczy albo zamykamy oczy, albo nie chcemy o nich rozmawiać. I to po obie strony. Ale chciałbym podkreślić, że to muszą być działania z obu stron, bo jeżeli jedna strona, tak jak robimy na przykład teraz z ekshumacjami, czyli utworzyliśmy wszystko, co mogliśmy dać teraz z punktu widzenia formalnych rzeczy, skorzonych tych wniosków, ale nadal oczekujemy zezwolenia na przykład ze strony Polski.
4: Dyplomata podkreślił, że plan poprawy relacji polsko-ukraińskich zakłada także realizację wspólnych projektów, m.in. dotyczących odbudowy Ukrainy i handlu.
0: To są wiadomości Radio Opole.
4: Mieszkanie interwencyjne powstało w Tułowicach. To lokal przeznaczony dla osób w kryzysie, na przykład matek z dziećmi, które zostały dotknięte przemocą domową. domową. Mieszkanie jest w pełni wyposażone i umeblowane. To efekt dobrej współpracy, z której skorzysta ktoś, kto potrzebuje pomocy, mówi Henryk Lakwa, starosta Opolski.
9: Kolejny projekt, który robimy wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu. Duże mieszkanie, przystosowane również dla osób niepełnosprawnych, czyli pełne wyposażenie i w łazience, i będzie schodowłaz, czyli osoba tutaj, która ma kłopoty z poruszaniem, wejdzie na pewno na piętro.
4: A mieszkanie powstało w ramach projektu Stabilne Wartości, Skuteczne Wsparcie, Profilaktyka i Interwencja Kryzysowa. I to już wszystko w tych wiadomościach. Dziękuję za uwagę. Na serwis w południe zapraszam w imieniu Agnieszki Wawer-Krajewskiej.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Chociaż teraz pięknie świeci słońce, mamy 24 stopnie i niebo niemalże bezchmurne. No są tam jakieś takie delikatne, takie nawet prześwitujące chmury na niebie. No to uwaga, ale mamy ostrzeżenia przed burzami, także dla naszego regionu. Może spaść również grad z nieba, także uważajcie na siebie. Od 24 do 26 stopni dzisiaj maksymalnie. W czasie burz porywy wiatru do 65 km na godzinę. W nocy zachmurzenie duże i całkowite opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Miejscami może również zagrzmieć nocą od 15 do 16 stopni, a jutro troszeczkę chłodniej i bardzo deszczowo od 20 do 22 stopni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: Mamy już 5 minut po godzinie 11. Dzień dobry, tu Radio Opole na wakacjach, bo te cały czas trwają, jeszcze przynajmniej przez tydzień. Iwona Tokarska i Darek Huzera, dzień dobry. Zostańcie z nami co najmniej do 15, a towarzyszy nam teraz Damian Dawid.

0: Reklama społeczna.
1: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
2: Tak.
1: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
2: Mhm.
1: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
2: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
3: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
1: Już rozumiem.
2: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
4: Daj spokój, zapomnij. Będzie dobrze.
5: No już, już, biedactwo.
6: Nie histeryzuj. Nie takie problemy mają ludzie.
7: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
8: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
9: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
10: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
11: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
9: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
0: Reklama społeczna.
12: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
13: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
14: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
15: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 1 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
16: Bez artystów nie byłoby polskiej muzyki, polskich filmów, książek ani spektakli teatralnych. Nie byłoby fundamentów naszej wspólnej tożsamości. Tymczasem wielu twórców pracuje projektowo, poza systemem stworzonym z myślą o etacie. Ustawa o zabezpieczeniu socjalnym artystów ma wypełnić tę lukę, bo troska o zdrowie i poczucie bezpieczeństwa nie powinny zależeć od formy pracy. To inwestycja w kulturę i polskość. Więcej na światbezartystów.pl.
17: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
12: Po reklamie.

0: Radio Opole na wakacje.
1: Sponsorem konkursu jest Katowice Airport.
2: 17 minut po godzinie 11. Jeśli jesteście w gronie tych, którzy dopiero na wakacje się wybierają, to koniecznie musicie nastawić uszu i wziąć udział w naszej zabawie. Przypominam numer telefonu 7745-415-41. Wybierzcie go koniecznie, jeśli potrzebujecie vouchera Gold upoważniającego do skorzystania z parkingu P1 przez cały tydzień, do przejścia fast trackiem i do wejścia do saloniku Businessland dla dwóch osób, albo jeśli marzy wam się zestaw gadżetów podróżnych od lotniska w Katowicach-Pyrzowicach. Tam znajduje się wewnątrz saszetka na dokumenty, kabel do ładowania 3 w 1, czy kompaktowy kubek termiczny, smycz, długopis i wiele innych ciekawostek. Tylko musicie dać znać koniecznie w naszej zabawie, co ma wspólnego grzebiarz z lataniem samolotem. Czy są jakieś pomysły?
3: Co ma wspólnego grzebiarz z lataniem samolotem? Na pewno to, że grzebiarz wszędzie widzi kapelusze, ale to do Grecji we wrześniu z lotniska w Pyrzowicach również zobaczy kapelusze, tym razem na słonecznej plaży, a nie w lesie. Pozdrawiam serdecznie.
2: A to ciekawy pomysł, ciekawe spostrzeżenie. A co pan, panie Andrzeju, na to?
4: Samolotem się lata, a grzebiarz przenośni lata za grzybami po całym lesie. Jestem też stary grzybiarz, też się wybieram na grzyby, bo lubię zbierać. Dziękuję, pozdrawiam, całe Radio Opole.
2: O, to jak będziemy szukać, to zapytamy pana Andrzeja o miejscówkę. Myślę, że na pewno nam zdradzi. Oczywiście żartuję. 7745-415-41, dajcie znać, co ma wspólnego grzybiarz z lataniem samolotem.
1: Sponsorem konkursu jest Katowice Airport.

0: 27 minut po godzinie 11 słuchacie Radio Opole na wakacjach, a na tych wakacjach młodzi ludzie szukają też miejsca, w którym mogą realizować swoje praktyki i tak się składa, że Radio Opole jest takim miejscem, a Ala Henek to jest nasza praktykantka, to studentka filologii polskiej na Uniwersytecie Opolskim. Cześć Alicja.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz mi, co cię skłoniło do wyboru Radia Opole, co ty tutaj poznajesz i jak to radio od kuchni wygląda, jak ty się w nim czujesz?
1: Radio Opole zawsze wydawało mi się takim przyjaznym, miłym miejscem. Od najmłodszych lat słuchałam go u mojej babci. Razem z nią jest mam takie miłe wspomnienia związane z Radiem Opole. Więc to był taki pierwszy naturalny wybór, żeby tutaj moje kroki skierować. Natomiast co robię w Radiu Opole? No powiedziałabym, że przede wszystkim poznaję pracę w radiu od kulis, od kuchni i naprawdę bardzo ciekawe wszystkie aspekty pracy tutaj poznaję, czy realizacja dźwięku, czy produkcja programów, czy nawet właśnie jakieś prowadzenie audycji i wszystko. Mogę jakby zobaczyć, jak to wygląda tutaj od strony osób, które tutaj pracują.
0: Czy kiedy właśnie zmieniłaś to swoje takie patrzenie na radio od strony

0: jeszcze widzisz w radiu swoją przyszłość?
1: Najbardziej interesuję się literaturą, też właśnie z racji moich studiów, zwłaszcza literaturą XIX wieku, ale też sztuką, historią, tańcem. Natomiast czy widzę swoją przyszłość w radiu? Jest to bardzo ciekawa praca, więc na pewno zastanowię się nad tym. Jednak na razie chyba najbardziej planuję, że zostanę jednak nauczycielką języka polskiego.
0: O proszę, nie obawiasz się tego zawodu?
1: Wiem, że jest dużo wyzwań w pracy nauczyciela, jednak ten kontakt z dziećmi, z młodzieżą gdzieś od dawna jest mi już bliski i po prostu na razie taką decyzję podjęłam.
0: Czas wakacji to też czas wakacyjnych praktyk. W naszym studiu gościa Alicja Henek, to studentka filologii polskiej na Uniwersytecie Opolskim, to również praktykantka w Radio Pole. Do tej rozmowy za moment jeszcze wrócimy.

0: Za 22 minuty wybije 12. Chyba trochę będziemy teraz obalać mity na temat generacji Z, wokół której krąży tyle różnych stereotypów. A że leniwi, że nie chce im się przychodzić, a że się nie starają. Wcale nie. U nas jest Alicja Henek, studentka filologii polskiej na Uniwersytecie Opolskim. To praktykantka w Radio Pole, która z uśmiechem przychodzi tutaj, sprawdza, jak my pracujemy, plus do tego czerpiesz nowe doświadczenia. No bo prawda jest taka, że ten człowiek musi przez czas studiów zdobywać różne doświadczenia.
1: Tak, to jest bardzo pomocne, ponieważ w czasie studiów zdobywam tylko bardziej wiedzę teoretyczną, a jednak tutaj w Radiu Opole mogę ją sprawdzić w praktyce i to jest bardzo ważne, myślę też później w perspektywie mojej kariery zawodowej przyszłej.
0: Ale ja wiem, że ty już byłaś nawet na naszej akcji wyjazdowej wakacyjnej.
1: Tak, było to właśnie bardzo ciekawe doświadczenie. W niedzielę byliśmy nad Jeziorem Srebrnym w Osowcu, no i właśnie mogliśmy promować Radio Opole wśród tam kąpiących się, wypoczywających ludzi.
0: A czy całe górki nas słuchają? No bo dodajmy, że ty jesteś mieszkanką górek.
1: Mam taką nadzieję, że słuchają, owszem.
0: A co ty w tych górkach robisz? Bo tam wiem, że regularnie mieszkasz i sobie z górek dojeżdżasz na Uniwersytet Opolski. A czy właśnie młodzi ludzie mają szansę w górkach, żeby się rozwijać?
1: Jak najbardziej. Mamy taką sołtyskę panią Justynę Szmechty, która właśnie bardzo mobilizuje i zachęca młodych ludzi, młodzież, dzieci do kultywowania właśnie tradycji śląsko-opolskiego. No i pod jej skrzydłami różne warsztaty też prowadzimy, uczęszczamy, czy robimy koronę dożynkową, czy wzór opolski praktykujemy, wodzenie niedźwiedzia, babski comber, więc różne te tradycje poznaję i biorę udział w nich kultywowaniu.
0: Ale widzę, że ty w ogóle jesteś taka bardzo otwarta, może też przez ten taniec.
1: Tak, już też od 5 lat mam taki zespół taneczny Górki Team i tam właśnie z dziewczynami tworzę układy, tańczymy, występujemy, więc występowanie przed publicznością nie jest mi obce.
0: Ale co ty byś powiedziała młodym osobom, które marnują swój czas na wakacjach, grając w gry albo wgapiając się w telefon?
1: Ja myślę, że najważniejsze jest to, żeby właśnie się może oderwać od tego telefonu, znaleźć sobie może jakąś pasję, zainteresowanie, którym się można zająć, czy po prostu wyjść z domu, spotkać się z przyjaciółmi i jakoś wykorzystać jeszcze tą ładną pogodę i wolny czas.
0: I pięknie ci za te wszystkie rady dziękuję. Alicja Henek, studentka filologii polskiej na Uniwersytecie Opolskim, praktykantka w Radio Opole, była naszym gościem. Dziękuję ci pięknie.
1: Dziękuję bardzo.

0: Jabłońska w Radio Poles. 12 minut wybije 12, a my sobie podróżujemy dzisiaj do Przemyśla, konkretnie do twierdzy Przemyśl, która na początku XX wieku była jedną z największych twierdz Europy. Podczas I wojny światowej stała się areną krwawych walk, a ewenementem na skalę światową jest to, że forteczny krajobraz został tam zachowany w niezmienionej formie od wybuchu I wojny światowej.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
1: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
1: Podróżowanie z radiem.
4: 140, 141, 142, 143, 144. Po pokonaniu 160 stopni znaleźliśmy się na 34-metrowej wieży widokowej, z której roztacza się niesamowity widok na północną rokadę twierdzy. To nowy obiekt, ale pokazuje historię.
5: Przede wszystkim mamy zachowany krajobraz pola bitwy, coś, co jest ewenementem na skalę ogólnopolską. Nie jest to teren zabudowany, jest to teren, z którego rozpościera się widok na pole bitwy, w szczególności na pozycjach na górach, pod Chnatkowicami, Batycze. Widać tutaj teren, którędy szły wypady 23. Dywizji Piechoty Honwedów węgierskiej. Widać też fortyfikacje, Fort Zagrodnie, Fort 10. Orzechowce, Fort 11. Duńkowiczki, Fort Brunner, Werner, San Rido. Praktycznie cała północna rokada jest przed nami. Piękny widok, a jeżeli obrócimy się w stronę południową, to jeszcze zahaczamy góry sanacko-turczańskie.
4: Twierdza Przemyśl to kilkadziesiąt obiektów obronnych zbudowanych na początku XX wieku. Po 100 latach przeżywają swój renesans jako obiekty turystyczne.
5: To jest swojego rodzaju rewitalizacja twierdzy Przemyśl. Odnawiamy poszczególne obiekty, ale eksponujemy przede wszystkim pole bitwy, bo twierdza Przemyśl była w dużym stopniu zniszczona poprzez wysadzenia, poprzez rozbiórki w okresie międzywojennym, powojennym, po II wojnie światowej. Wiele obiektów zostało zdewastowanych, ale mamy to, czego nie ma nikt inny, czyli ten zachowany krajobraz pola bitwy. To eksponujemy, wyciągamy na zewnątrz też fortyfikacje polowe, których jest całe mnóstwo dzięki temu, że wiele tych terenów, które stanowiły miejsce walk, porosły lasem.
4: Wiele obiektów staje się perłą Podkarpacia, ale także perłą Polski, na przykład Fort 11 Duńkowiczki, gdzie powstało muzeum narracyjne.
5: Przyjeżdżający do nas turyści z całej Polski, ale i z zagranicy są zachwyceni. Cieszy nas to, że taka dobra ocena o tym forcie idzie w świat. Cały czas inwestujemy, rozwijamy się i chcemy, żeby cały czas powstawały nowe atrakcje.
4: Zwiedzając obiekty twierdzy Przemyśl, pamiętajmy, że to wielki cmentarz I wojny światowej, skrywający bezimienne mogiły żołnierzy wielu narodowości.
5: Tutaj spoczywa połowa Europy, można powiedzieć. Cała Europa Środkowa, wszystkie narody, które wchodziły w skład monarchii austro-węgierskiej oraz narody, które wchodziły w skład Cesarstwa Rosyjskiego. Ci żołnierze polegli, tutaj mamy muzułmanów, mamy katolików, mamy prawosławnych na tych cmentarzach. Tak, to jest ziemia, która skrywa połowę Europy.
4: Dlaczego warto zwiedzić twierdzę Przemyśl?
5: Nie ma drugiego takiego obiektu, który łączy ze sobą architekturę militarną, łączy ze sobą zachowany krajobraz pola bitwy i tą wspaniałą przyrodę. Mamy tutaj rzekę, która dzieli twierdzę na pół. Mamy tutaj piękne lasy, piękne widoki, mamy Pogórze Przemyskie, mamy widok na Roztocze, więc tak naprawdę w jednym miejscu mamy destynacje zarówno historyczne, jak i przyrodnicze. Nie ma drugiego takiego obiektu w Polsce.
4: Zapraszamy do Przemyśla. Eksplorujcie, zwiedzajcie, podziwiajcie twierdzę Przemyśl.
5: Zapraszamy serdecznie.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
1: Podróżowanie. Podróżowanie z radiem.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Reklama.
0: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa RIS. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
2: Niech ta jesień będzie naprawdę wyjątkowa. Już teraz ruszaj na zakupy do salonu odzieży używanej Szwajcar. Od 17 sierpnia

0: Zapraszamy od poniedziałku, 17 sierpnia.
1: Artyści tworzą naszą kulturę i polskość. Wielu z nich pracuje projektowo, dlatego dotychczasowy system nie zapewniał im odpowiedniego zabezpieczenia społecznego. Ustawa ma wypełnić tę lukę. Każdy powinien mieć poczucie bezpieczeństwa. Więcej na światbezartystów.pl.
2: Po reklamie.
3: 21 dzień sierpnia to Światowy Dzień Optymisty imieniny Joanny, Wiktorii i Franciszka. Wszystkiego najlepszego, a my zbliżamy się do 12:00. Pora sprawdzić najnowsze wiadomości.
4: Mieszkaniec Głogówka zwrócił się do Radia Opole z prośbą o interwencję w sprawie ulicy Sobieskiego.
5: Tam nikt nie jeździ, sprzątać jest, krótko mówiąc, dramat.
4: Zniszczona w powodzi remiza OSP w Lewinie Brzeskim przejdzie gruntowną przebudowę, a ponadto ruszają Mistrzostwa Europy Siatkarek. Pytamy o szansę Polek w turnieju.
6: Wiadomości Radia Opole.
3: A dyżur w redakcji informacji rozpoczyna Agnieszka Wawer-Krajewska. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Gmina nie porządkuje ulicy Sobieskiego w Głogówku, twierdzi słuchacz Radio Opole. Wskazuje, że jest tam 6 domów, ale tylko jeden zamieszkany. Przed 5 laty zakład komunalny usuwał awarię, wykop zasypano, jednak jezdnia z betonowych bloczków nie została uzupełniona. Bloczki są złożone obok chodnika i stanowią zagrożenie, mówi mieszkaniec Głogówka, który zwrócił się do Radia Opole z prośbą o interwencję.
5: Hatura jest jak była, usypana tym futrem. Te auta tam potem prują w tej. No nie idzie spać w nocy. Ponadto wczoraj w nocy o 2:00 patrzę na środku jezdni, leży ten bloczek. Jest to niebezpieczne dla mieszkańców, nie tylko. Wiadomo, samochód jest trzaskany. Należałoby uzupełnić tak zwaną trylinkę. Ponadto tam nikt nie jeździ, sprzątać jest, krótko mówiąc, dramat, jeśli chodzi o utrzymanie czystości jezdni, chodników i tak dalej.
4: Przeprowadziliśmy wizję lokalną w obrębie zgłaszanych rzekomych nieprawidłowości, mówi burmistrz Głogówka Piotr Bujak.
7: Prowadzone są prace na niewielkim fragmencie chodnika przez właściciela jednej z posesji. Te prace wydają się być należycie zabezpieczone. Droga ma charakter wewnętrzny o bardzo niewielkim natężeniu ruchu, także nie ma tam żadnego zagrożenia dla bezpieczeństwa. Nawierzchnia drogi nie jest najnowsza, ale nie ma w niej żadnych ubytków.
4: Gmina w tym miejscu w najbliższym czasie nie planuje żadnej modernizacji. Jest utrzymywana w takim standardzie jak inne ulice w mieście, dodaje burmistrz Głogówka.
6: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
4: Po miesiącach oczekiwania rusza odbudowa zniszczonej w powodzi remizy OSP w Lewinie Brzeskim. Gmina otrzymała na remont 1 300 000 zł. Teraz czas na przetarg i wybór wykonawcy. Remont strażnicy to jedno, ale chcemy również przeprowadzić jej rozbudowę i zastąpić blaszane magazyny, w których strażacy przechowują sprzęt, nowymi murowanymi pomieszczeniami, mówi Artur Kotara, burmistrz Lewina Brzeskiego.
8: Nasza jednostka jest jedną z najwięcej wyjeżdżających w województwie, a jest też w systemie ratownictwa. No ma też obowiązek przestrzegania rozporządzenia ministra, które też dotyczy, w jaki sposób należy przechowywać sprzęt. I właśnie na tą drugą część czekamy na środki i mam nadzieję, że pod koniec roku te środki otrzymamy, tak żeby w przyszłym roku dokonać rozbudowy już samej remizy.
4: Dodajmy, że według kosztorysu gminy rozbudowa remizy ma kosztować około 1,5 miliona złotych.
6: Tu są wiadomości Radio Opole.
4: Trwa nabór ratowników do Kędzierzyńsko-Kozielskiego oddziału Opolsaru. Fundacja specjalizuje się w prowadzeniu poszukiwań osób zaginionych z wykorzystaniem specjalnie szkolonych psów ratowniczych. Chcemy stworzyć lokalny, specjalistyczny potencjał ratowniczy, który będzie wsparciem dla mieszkańców i służb. Tłumaczy Katarzyna Walerowicz, koordynatorka Kędzierzyńsko-Kozielskiego oddziału Opolsaru.
9: Chcemy rozwijać zespół z psami ratowniczymi, prowadzić wspólne ćwiczenia i szkolenia oraz angażować się w działania związane z poszukiwaniem osób zaginionych i reagowaniem na sytuacje kryzysowe. Opolsar to nie tylko psy, to przede wszystkim ludzie, ich wiedza, doświadczenie, sprzęt i gotowość do niesienia pomocy. Cieszę się, że możemy rozwijać tę działalność w Kędzierzynie-Koźlu.
4: A teraz sport. Dzisiaj rozpoczynają się Mistrzostwa Europy Siatkarek. Mecze tego turnieju rozgrywane będą w 4 miastach. Tureckim Stambule, czeskim Brnie, azerskim Baku i szwedzkim Göteborgu. Polki trafiły do tureckiej grupy m.in. z gospodyniami oraz Niemkami. Aleksandra Jagiełło, dwukrotna mistrzyni Starego Kontynentu, mówi o atutach polskiej drużyny.
10: Magda Stysiak jak najbardziej jest to nasza liderka i tutaj może być taką kolejną Gosią Glinką, która będzie grała Mistrzostwa Życia. Na pewno mamy bardzo mocno libero. W przyjęciu też zarówno Julita Piasecka, która ogromne postępy robi i jest bardzo mocnym punktem. Monika Fedusio, dołączyła w końcu Martyna Czerniańska, także wydaje mi się, że jeśli zdrowotnie to wszystko udźwigniemy, bo tych problemów trochę było z kontuzjami, to mogą być to dobre mistrzostwa.
4: A pierwszy mecz polskiej siatkarki rozegrają w sobotę o godzinie 18:00 z Węgierkami.
6: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Trzymamy kciuki za dziewczyny i na pewno będziemy mocno kibicować. 25 stopni pokazują opolskie termometry i do 26 jeszcze może wzrosnąć temperatura. Po południu spodziewamy się burz z porywistym wiatrem, który zawieje nawet do 65 km na godzinę. W nocy mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę minimalną, to od 15 do 16 stopni. Jutro deszczowo od 20 do 22. W niedzielę słonecznie, ale maksymalnie do 21.
6: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: 5 minut po godzinie 12. Dzień dobry, słuchacie Radio Opole na wakacjach. Przed mikrofonem Iwona Tokarska, a od teraz nasz program realizuje już Maciej Dudek. Zostańcie z nami co najmniej do 15, a towarzyszy nam Matt Hansen.

0: Zawsze blisko, zawsze aktualne. Radio Opole. Twoje źródło informacji i muzyki. Reklama społeczna.
1: W radiu często się mówi o podróżach, a ja opowiem Państwu o powrotach.
2: Proszę Państwa, wylądowaliśmy w Warszawie.
1: Bo gdy wracam z jakiegoś kraju, to naprawdę zaczynam doceniać Polskę. To, jak dbamy o siebie i innych, ten nasz wolontariat. Oczywiście to nie dzieje się samo. Dlatego wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Olga Bołądź.
3: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
4: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
5: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
6: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
5: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
0: Reklama społeczna.
7: Reklama. Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
8: Spółka JD z Opola zatrudni kierowców z prawem jazdy kategorii C plus E. Oferujemy wynagrodzenie od 8 do 15 tysięcy złotych netto. Umowę o pracę oraz nowoczesne samochody Volvo i Mercedes przypisane do kierowców. Jeśli szukasz stabilnej pracy i dobrych warunków zatrudnienia, zadzwoń pod numer 601 771 136 lub napisz na adres brzal@jdtrade.com.pl.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest Katowice Airport.
1: 16 minut po godzinie 12 słuchacie Radio Pole na wakacjach, a ja przypominam, że te wakacje, chociaż może się kończą dla dzieci, które muszą wrócić już 1 września do szkół, no to cały czas trwają na przykład dla studentów, bo jeszcze przez cały wrzesień będzie można sobie na pewno poodpoczywać, a może wybrać się za granicę. Właśnie wtedy przyda się voucher Gold uprawniający do skorzystania z parkingu P1 przez cały tydzień do przejścia fast trackiem i do wejścia do saloniku Business Lunch dla 2 osób, oczywiście na lotnisku w Katowicach, albo jeśli chcecie na przykład popodróżować po Polsce, to być może przyda wam się zestaw gadżetów podróżnych od lotniska Katowice, saszetka na dokumenty, kabel do ładowania 3 w jednym, kompaktowy kubek termiczny, smycz czy długopis. Tylko trzeba do nas zadzwonić pod 7745-41541 i odpowiedzieć na pytanie, co ma wspólnego grzybiarz z lataniem samolotem?
2: Grzybiarze i latanie samolotem łączy to, że wszyscy mają wspólne te same niebo. Poza tym niekiedy trzeba wstać bardzo wcześnie rano, żeby zrobić to, co chcemy. Ważne jest też zajęcie dobrego miejsca, czy to w lesie, czy w samolocie. Czasami wybieramy się całą rodziną z dziećmi, które po krótkiej chwili zaczynają się nudzić i chcą wracać do domu. Jak mamy pecha, to możemy zagubić swój koszyk z grzybami lub walizkę na lotnisku. Natomiast po wszystkim możemy sobie zaklaskać z radości, jak udadzą nam się zbiory lub jak wylądujemy.
1: Bardzo trafne spostrzeżenie. 7745-41541, a co pani sądzi?
3: Samolot ląduje na płytę, a grzyby lądują również, ale na płytę kuchenną.
1: To też prawda. 7745-41541. Co ma wspólnego grzybiarz z lataniem samolotem?
4: Grzybiarz, gdy trafi na wspaniałe miejsce, to ma ogromny odlot i odlatuje z radości jak samolot. Niestety później może czekać go lądowanie, bo okaże się, że połowa tych grzybów jest robaczywa. Czasami też zdarzają się turbulencje, gdy okaże się, że moje ulubione miejsce odwiedzili już inni grzybiarze.
1: A propos tego miejsca?
5: Kiedy grzybiarz wybierze się na wycieczkę samolotem, zajmuje swoje miejsce i mówi: proszę nie ruszać mojego miejsca, ja już je sobie zaklepałem.
1: Tak to jest. Właśnie wszyscy ci, którzy zbierają grzyby, mają swoje miejsce i nie chcą pisnąć ani słowa, gdzie ono się dokładnie znajduje. 7745-41541, dajcie znać, co ma wspólnego grzybiarz z lataniem samolotem.
0: Sponsorem konkursu jest Katowice Airport.
1: A już teraz przed nami ogólnopolska premiera.
0: Sponsorem konkursu jest Katowice Airport.
6: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radio Pole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.
1: Szymon Chodyniecki, chłopak z naszego regionu, który wraca na naszą antenę ze swoją piosenką Lubię. Gramy to jako pierwsi w kraju i to jeszcze miesiąc przed oficjalną premierą.

28 minut po godzinie 12. Robert Lewandowski kończy dzisiaj 38 lat i choć nazywa się Lewandowski, raczej rzadko wstaje lewą nogą, a nawet jeśli wstanie, to i tak potrafi nią strzelić gola. Prawą zresztą też, głową również, bo przez lata Lewy udowadniał, że w jego przypadku określenie lepsza noga jest trochę niesprawiedliwe wobec tej drugiej. 38 lat w piłce nożnej to już taki wiek, w którym zawodnik coraz częściej słyszy pytania o emeryturę niż o kolejne rekordy, ale Robert Lewandowski przez całą swoją karierę miał wyjątkowy talent do przesuwania granic. Najpierw w Polsce, potem w Dortmundzie, w Monachium, w Barcelonie, teraz w Chicago i nie zapominajmy o reprezentacji Polski. Lewy, a i owszem, ale jeśli chodzi o gole, to od lat trafia dokładnie tam, gdzie trzeba. Wszystkiego najlepszego, panie Robercie, i niech tam za oceanem your dreams come true.

0: Za 22 minuty wybije 13. Słuchacie Radio Opole, a zaledwie 31 minut trwało ćwierćfinałowe spotkanie tenisowego turnieju WTA 1000 w Cincinnati, w którym to Iga Świątek mierzyła się z Jeleną Rybakiną. Reprezentantka Kazachstanu skreczowała już w pierwszym secie przystanie 4-1 dla Polki. Powodem był uraz łydki. Świątek awansowała do półfinału, nie uśmiechała się, była solidarna z koleżanką. No a w tym półfinale będzie jej rywalką Jessica Pegula. Amerykanka wyeliminowała w trzech setach swoją rodaczkę Amandę Anisimową. Pojedynek Świątek-Pegula zaplanowano na sobotę. Anna Korzeniak, mistrzyni Polski w latach 2006-2007, która najwyżej w rankingu WTA była na 182 miejscu, wskazuje na to, co jest powodem coraz lepszej gry Igi w ostatnim czasie.
1: To, co powtarzała, że przestanie się skupiać tak na wynikach, że tylko na samym wygrywaniu, tylko bardziej na procesie poprawianiu gry. Ale ja to jak najbardziej rozumiem, bo też jak sama sobie dawałam presję jako zawodniczka na wygrywanie, to dużo gorzej szło niż po prostu nad swoją dobrą grą, więc myślę, że Idze to akurat pomogło i gdzieś tam w końcu się bardziej jakby rozluźniła, nie dając sobie tej dodatkowej presji. Tylko tutaj się zastanawiam, czy fizycznie te dwa turnieje ją nie będą tyle kosztować, żeby tak jak Jannik Sinner na Roland Garrosie, który wygrał dwa turnieje przed Roland Garrosem na mączce, potem fizycznie troszeczkę osłabł i tylko tutaj będę trzymać kciuki za Igę, żeby to fizycznie nie było dla niej te dwa turnieje tak męczące, żeby nie mogła się pokazać z najlepszej strony na US Open.
0: Wszyscy trzymamy bardzo mocno kciuki za Igę, bardzo cieszy z powrotem jej uśmiech, no i ta pewność siebie na korcie. Turniej w Cincinnati to dla światowej czołówki ostatnia okazja do rywalizacji przed wielkoszlemowym US Open, który rusza 30 sierpnia.

0: Genialny duet w Radio Pole. Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem, a my wam już teraz opowiemy, co się będzie działo w Szydłowie, i to już jutro. Święto plonów tam się szykuje i tam będzie właśnie to święto celebrować gmina Tułowice. A przy telefonie Radio Pole pani Patrycja Puzio, animator Tułowickiego Ośrodka Kultury. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam panią redaktor i wszystkich słuchaczy.
0: Czy rolnicy z gminy Tułowice już się szykują?
1: Oczywiście, przygotowania trwają już, że tak powiem, od dawna. To nie jest tylko tak, że dzień przed, ale już jesteśmy tutaj naszykowani. Traktory, wozy, które mają uczestniczyć w korowozie i inne pojazdy.
0: Zawsze mnie zastanawiają te witacze, które się pojawiają przy miejscowościach, takie stworzone z bali. Czy u państwa też są?
1: Oczywiście, witają nas z obydwu stron i również będą nas żegnać już po zakończeniu dożyn.
0: Wszystko rozpoczyna się jutro zbiórką korowodu dożynkowego na stacji w Szydłowie o 13:20.
1: Tak, dokładnie. Po przejeździe korowodu nastąpi w kościele filialnym w Szydłowie uroczysta msza i cały korowód uda się na boisko, gdzie nastąpi uroczyste otwarcie dożynek, przemówienie burmistrza, wręczenie nominacji starostom dożynkowym oraz wręczenie nagród za konkursy dożynkowe.
0: A ile będzie koron dożynkowych?
1: Będzie to jedna korona dożynkowa, ponieważ każda miejscowość co roku przygotowuje swoją jedną.
0: Mhm, ale widzę, że też szykują się igrzyska, turniej sołectw.
1: Tak, tutaj są największe emocje, ponieważ zawodnicy dowiadują się, że tak powiem, chwileczkę wcześniej, jakie będą konkurencje. W tym roku mamy 4 takie konkurencje. Mogę zdradzić, że będzie to rzut jajkiem i przenoszenie wody oraz sztafeta z mlekiem.
0: O, proszę bardzo, czyli na bazie lokalnych produktów.
1: Tak, dokładnie.
0: A jakie występy nam się szykują?
1: Mamy występ Studia Tok, czyli dzieci i uczestników tutaj uczących się w Tułowickim Ośrodku Kultury. Będzie również Tok Dance Senior. Wystąpi Maria Palacz ze szkoły Jana Pawła II w Tułowicach. Wystąpi pan Tomasz Wach i Katarina Bachri. Będzie to koncert akordeonowy. I później czeka nas występ zespołu Szydłowianki oraz Szumiący Bór, który będzie obchodził swoje 30-lecie, a na końcu zabawa taneczna z zespołem Magnes.
0: Ja wiem, że to jest święto lokalnej społeczności, ale gdyby ktoś miał ochotę wybrać się właśnie do Szydłowa, to też może.
1: Jasne, oczywiście jak najbardziej zapraszamy, będzie pięknie, kolorowo, smacznie, dla każdego znajdzie się coś dobrego.
0: Elegancko, a ja dodam, że Radio Pole ma patronat medialny nad tym wydarzeniem. Zapraszała do Szydłowa na Święto Plonów Patrycja Puzio, animator Tułowickiego Ośrodka Kultury. Pięknie dziękuję i wszystkiego najlepszego.
1: Ja również, dziękuję serdecznie, pozdrawiam i zapraszam.
0: I do usłyszenia.
1: Dobrze.

0: Reklama.
1: Maturzysto, zacznij studia taniej. Tylko do końca sierpnia tegoroczni maturzyści zapłacą zaledwie 1200 zł za pierwszy semestr studiów na Akademii Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Wybierz praktyczne kierunki odpowiadające potrzebom rynku i ucz się od doświadczonych praktyków. Zdobywaj kwalifikacje cenione przez pracodawców, rozwijaj się w przyjaznej atmosferze i płać mniej. Studiuj po swojemu i osiągaj więcej. Rekrutacja trwa. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
2: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
3: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
0: Po reklamie.
4: 13 już coraz bliżej, słuchacie Radio Opole. Pora sprawdzić, jakie są najnowsze doniesienia ze świata, kraju i z naszego regionu.
5: W wiadomościach sprawdzamy ceny paliw na weekend. Powiemy też o uszkodzeniach oczu po oglądaniu zaćmienia słońca. Na Zamku w Rogowie Opolskim festiwal planszówki. Będzie można dojechać tam z Opola za darmo.
6: Wiadomości Radia Opole.
4: Agnieszka Bawer-Krajewska.
5: Ale na początek, w weekend i w poniedziałek za litr benzyny 95 kierowcy zapłacą nie więcej niż 6 zł 54 grosze. Za benzynę 98 7 zł 36 groszy. Olej napędowy będzie kosztować maksymalnie 7 zł 59 groszy za litr. W porównaniu z cenami z wczoraj to o kilka groszy więcej na litrze.
6: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
5: Dwie kolejne osoby ranne w wypadku autokaru na Węgrzech wrócą dzisiaj do Polski, a w węgierskich szpitalach przybywają jeszcze trzy najciężej ranne osoby, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
7: Codziennie jesteśmy w kontakcie z lekarzami tam na miejscu, przede wszystkim w szpitalu w Miszkolcu, bo te dwie najciężej ranne osoby są w szpitalu w Miszkolcu. Lekarze dzisiaj będą też w Miszkolcu jeszcze raz osobiście i też jesteśmy umówieni, dopóki te osoby w tych szpitalach przybywają, na codzienny kontakt, takie konsylia codzienne z lekarzami na Węgrzech. Tutaj też muszę powiedzieć, że jest ogromne zaangażowanie lekarzy w szpitalach, ale też węgierskiego Ministerstwa Zdrowia.
5: A na przyszły tydzień planowane jest sprowadzenie ciał ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. I zmieniamy temat. Po ostatnim zaćmieniu słońca do lekarzy zgłaszają się pacjenci z uszkodzeniami siatkówki, mówi okulista profesor Robert Rejdak. Jak podkreśla, do takich urazów może dojść, gdy zaćmienie obserwujemy bez odpowiedniej ochrony oczu, na przykład przez lornetkę.
8: Jest to tak zwana retinopatia słoneczna, która powstaje w wyniku oglądania zaćmienia słońca bez koniecznych zabezpieczeń w postaci specjalnych filtrów, podkreślam, ponieważ normalne, zwykłe okulary przeciwsłoneczne nas nie chronią. Oglądamy to zjawisko tylko przez specjalne folie albo specjalne filtry. Broń Boże, nie patrzymy przez lornetkę.
5: A przypomnijmy, zaćmienie słońca można było oglądać 12 sierpnia. W Polsce było widoczne jako zaćmienie częściowe.
6: To są wiadomości Radio Opole.
5: Dziś o 18:00 rozpocznie się pierwszy festiwal planszówki na Zamku w Rogowie Opolskim, a główne atrakcje jutro od 10 do 18. Na uczestników będzie czekał Games Room, w którym odbędą się sesje RPG dla dzieci i dorosłych oraz strefa prototypów, w której wraz z autorami będzie można testować powstające dopiero gry. Organizatorem wydarzenia jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu, która zapewniła także strefę gastronomiczną oraz przygotowała darmowy transport.
9: Zdajemy sobie sprawę, że nie każdy musi być zmotoryzowany, dlatego też oferujemy taką możliwość dotarcia właśnie z Opola naszym po prostu busem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Trzeba się tylko zgłosić, bezpłatnie będziemy zawozić. Na razie dwie godziny są uruchomione, czyli godzina 9:30 w sobotę oraz godzina 13:00.
5: Mówi Dominika Gorgosz-Złoty z biblioteki, a poza planszówkami w programie terenowa gra fabularna dla całych rodzin, a dla najmłodszych warsztaty artystyczne. Będzie można też bezpłatnie zwiedzić zamek w Rogowie Opolskim. Radio Opole jest patronem medialnym wydarzenia.
6: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
5: Odra Opole zagra na wyjeździe z Podbeskidziem Bielsko-Biała w piątej kolejce piłkarskiej Betclic pierwszej ligi. Podopieczni trenera Łukasza Tomczyka w poprzednim meczu na swoim stadionie pewnie pokonali Wartę Poznań 3-1. Opolanie zajmują 10 miejsce w stawce, a górale są na 12 pozycji. Spotkanie w sobotę na stadionie w Bielsku Białej. Liczę na zwycięstwo, choć teren do łatwych nie należy, mówi trener Odry Łukasz Tomczyk.
0: Idziemy po 3 punkty, chcemy wygrać mecz, chcemy wygrywać w każdym najbliższym spotkaniu. Na pewno jest to rywal ofensywny, kreuje sytuację, często gra na dwóch napastników, z dobrych przystałych fragmentach gry. Spodziewam się tego, że to będzie mecz ofensywny, że będą sytuacje. Tak naprawdę trzeba być bardzo zdeterminowanym i czujnym w tym spotkaniu.
5: A dodajmy, do Odry dołączył nowy napastnik, to młodzieżowy reprezentant kraju Stanisław Gieroba.
6: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: 26 stopni pokazują polskie termometry i to jest maksymalna temperatura przewidywana na dziś. Co jeszcze w planach? No niestety deszcz i burze, w trakcie których wiatr może osiągać nawet 65 km na godzinę. Do tego może sypnąć gradem. Nocą od 15 do 16 stopni, jutro od 20 do 22, ale szykuje nam się bardzo deszczowa sobota. Niedziela będzie lepsza, bo wtedy ma być więcej słońca, niewiele chmur na niebie i 21 stopni na termometrach.
6: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Ale ostatni tydzień wakacji na szczęście będzie piękny i słoneczny, także mam nadzieję, że wszystkie dzieci go pięknie wykorzystają. Iwona Tokarska, Maciej Dudek, witajcie, dzień dobry. Słuchacie Radio Opole na wakacjach, a teraz będzie dla nas śpiewał i grał Paweł Domagała, Wystarczy ja.

0: Zatrudnienie na drodze, zadzwoń 774-541-541.
1: Reklama. Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77-40-22-500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77-40-22-500.
3: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
4: Bez artystów nie byłoby polskiej muzyki, polskich filmów, książek ani spektakli teatralnych. Nie byłoby fundamentów naszej wspólnej tożsamości. Tymczasem wielu twórców pracuje projektowo, poza systemem stworzonym z myślą o etacie. Ustawa o zabezpieczeniu socjalnym artystów ma wypełnić tę lukę, bo troska o zdrowie i poczucie bezpieczeństwa nie powinny zależeć od formy pracy. To inwestycja w kulturę i polskość. Więcej na światbezartystów.pl.

0: Sponsorem konkursu jest Katowice Airport.
1: Zalia nas przepięknie oczarowała swoim głosem w Radio Opole. Mamy już kwadrans po godzinie 13 i przypominam, że w Radio Opole czekają na kogoś z Was. Albo voucher uprawniający do skorzystania z parkingu P1 przez cały tydzień do przejścia fast trackiem i do wejścia do wygodnego biznesowego saloniku VIP dla dwóch osób, albo też, jeśli nie wybieracie się na lotnisko w Katowicach, to możecie od nas dostać zestaw gadżetów podróżnych, w tym saszetka na dokumenty, kabel do ładowania 3-w-1, kompaktowy kubek termiczny, smycz czy długopis. Tylko, że trzeba przede wszystkim sięgnąć po telefon, odważyć się i zadzwonić do Radia Opole pod 774-541-541 i odpowiedzieć na pytanie, co ma wspólnego grzybiarz z lataniem samolotem.
2: Gdy grzybiarz znajdzie grzyba halucynogennego i go zje, to będzie miał bardzo, bardzo daleki i kolorowy odlot.
1: Muszę przyznać, że spodziewałam się tego telefonu. 774-541-541. Na co pani uważa?
3: Zarówno dla grzybiarza, jak i pilota obowiązuje ta sama bezwzględna zasada. Jeden poważny błąd w ocenie sytuacji i odlatujesz na zawsze.
1: To było mocne, ale coś w tym jest. 774-541-541. Dajcie znać, co ma wspólnego grzybiarz z lataniem samolotem.
0: Sponsorem konkursu jest Katowice Airport.

0: 26 minut po godzinie 13. Słuchacie Radio Opola z Dobrzenia Wielkiego. Prawie do Bilbao dojeżdża Maria Kosztun na swoim rowerze. Ona pokonuje kilometry nadziei dla Laury Piechoty. To jest solowa wyprawa rowerowa, którą my relacjonujemy w Radio Opola. Dzień dobry, pani Marysiu.
1: Buenos dias, kochani słuchacze Radia Opole.
0: Jak się pani ma? Gdzie to pani zawędrowała? Do Krainy Basków już pani dojechała.
1: Tak, jestem gdzieś pośrodku Hiszpanii, czy na górze Hiszpanii. Mam zamiar dzisiaj dojechać do Bilbao, ale coś czuję, że będzie trudno, bo cały czas leje upiorny deszcz i trochę miesza z tym wszystkim, co ma sprawiać łatwość, a jest trudność, bo ta nawigacja, nie widać, wszystko paruje i to tak człowiek jedzie.
0: Czyli ta północ Hiszpanii taka dosyć kapryśna.
1: Kapryśna aura tutaj jest tak i taka zaskakująca.
0: Mhm.
1: Ale poza tym jest okej.
0: A wczoraj też słyszałam, że pani deszcz towarzyszył, bo w sumie próbowaliśmy z Krzysztofem się połączyć, ale nie udało nam się, bo właśnie bardzo intensywnie padało.
1: Tak, dzisiaj pada, a wczoraj to była totalna ulewa. Dojechałam do miejscowości Deba i tak sobie pomyślałam, nie ma sensu dalej się pchać, chociaż to było niecałe 40 kilometrów od wyjechania, więc podjechałam do schroniska, takiego alberga to się nazywa, ale niestety rowerzyści muszą czekać do godziny 19, a niestety dla nich miejsca nie było, więc pedałowałam dalej pod górę taką, że Panie Boże, ratuj, ale dostałam miejsce.
0: Czyli co, w sumie można powiedzieć, że jest tak dużo pielgrzymów, że muszą normalnie czekać w kolejce na swoje miejsce?
1: Tak, takie albergia na przykład ma 50 miejsc i kto pierwszy, ten pierwszy, a rowerzyści muszą czekać, jak zostanie jakieś wolne miejsce. Jak zostanie wolne miejsce, to wtedy wpuszczają. To są takie tanie albergie 8 euro do 10 euro, więc gro pielgrzymów pieszych właśnie tam idzie. Niestety ja musiałam dojechać 10 kilometrów dalej do prywatnego albergę, podobne jak tamten, tylko już miałam kolację za 30 euro i nocleg w sumie.
0: Trzeba, także żeby jakoś radzić, pani Marysiu, na szczęście.
1: Tak jest. Byle są jakieś miejsca, żeby przekimać. Już myślałam, dworzec mi zostanie, też by było dobre.
0: A baterię pani gdzieś na ołtarzu kolejnym ładowała, czy nie?
1: Skąd pani mnie wyczuła? Bo właśnie przed chwileczką naładowałam ją na ołtarzu w kościele, w jakiejś takiej miejscowości, przez którą przejeżdżałam. Suchą bułkę zjadłam tak po cichutku i ładowałam baterię.
0: Czyli można powiedzieć, że opatrzność czuwa, tylko pogoda niekoniecznie sprzyja.
1: Ja myślę, ta opatrzność z tą pogodą czuwa. Brudy trzeba zmyć z góry do dołu. Na dodatek dodam, że dzisiaj mi podprowadzili spodenki rowerowe. Dobrze, że

0: cieszy to, że to w tej skarbonce na stronie siepomaga.pl przybywa regularnie cały czas pieniędzy. 22 700 zł tam już dla Laury Piechoty udało się uzbierać.
1: Bardzo się cieszę i dziękuję wszystkim, którzy wspierają tą akcję, bo to chodzi nie o mnie, to chodzi o to dziecko, żeby ta akcja rozgłośniła się po całej Polsce, może i poza granicami, bo im nas więcej, to większa szansa, że to dzieciątko uzbiera te pieniążki.
0: Zatem mam nadzieję, że przed weekendem wrzucicie chociaż złotówkę do puszki, w związku z tym, że pani Maria tak doskonale porusza się, już tyle kilometrów pokonała, że naprawdę wzbudza pani mój wielki szacunek i podziw. Maria Koszny, prosto z Hiszpanii, pozdrawiała wszystkich słuchaczy radia Opole. Przyjemnej i bezpiecznej drogi, pani Marysio, i żeby
1: dziękuję,
0: słońce wyszło.
1: Dziękuję, adios.
0: Adios, amigos. Adios.

0: przez 21 minut będzie 14. Słuchacie Radio Opole na wakacjach, a teraz taka ciekawostka z Chin. Media społecznościowe i ich sposoby komunikowania się dyktują trendy. Coś, co staje się tak naprawdę wiralem, ma szansę trafić do milionów ludzi na całym świecie. I tak dzieje się w Chinach, gdzie szokujący widzów prostą estetyką film animowany stał się właśnie kinowym hitem.
1: Historia dystrybucji filmu New Life, Przybycie wołu, mogłaby posłużyć za scenariusz filmowego kopciuszka. Film opowiada o podróży młodego cielaka, który staje się wojownikiem. Animacje zrealizowane są jednak w tak prosty sposób, że chińskie gazety piszą o nich prostackie. Węże w filmie graficznie wyglądają jak sprężyny. Trawa to żółte bloki z napisem trawa. Film trafił do dystrybucji kinowej 5 sierpnia. W ciągu pierwszych 10 dni zarobił $1000. Kiedy zdjęcia z sal kinowych trafiły do mediów społecznościowych, ludzie zaczęli kupować bilety do kina z ciekawości, a w kilka dni film zarobił prawie $3 miliony. Jak pisze hongkoński dziennik South China Morning Post, kinowe pokazy filmu Przybycie wołu przypominają seanse komediowe. Publiczność komentuje to, co dzieje się na ekranie. Film, który powszechnie uznany został za kinową porażkę, według prognoz zarobi ponad $18 milionów. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
0: No proszę, czyli nawet sami Chińczycy dali się nabrać na chińską tandetę.

0: Sersa, moje usta w Radio Pole. Za 11 minut wybije 14. Nie ma wielkiego kota chodzącego luzem po wyspie Bolko w Opolu. Nie ma też żadnego potwierdzonego przypadku występowania pumy w województwie podlaskim. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku informuje, że dotychczasowe zgłoszenia nie pozwalają na uznanie, że w podlaskich lasach może przebywać to groźne zwierzę. O szczegółach Ryszard Minko.
1: Jak do tej pory zgłoszenia dotyczące obserwacji pumy w województwie podlaskim pochodzą z gminy Jedwabne. Duży kot miał być widziany w okolicach wsi Pawełki, a wcześniej Bronak i Olki.
2: Coś szło przy lesie, coś takiego, ogon dość spory, miało puszysty.
1: Mówi mieszkaniec gminy, który jako pierwszy zaobserwował dziwne zwierzę. Doniesienia dotyczące obserwacji pumy docierają także do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku. Mówi regionalny konserwator przyrody Adam Bohdon.
3: Otrzymujemy nagrania wykonane z wykorzystaniem noktowizji od myśliwych, od strażników granicznych, którzy też próbują się w tych nagraniach dopatrzyć pumy. Konsultujemy te nagrania, ale na razie żadne z tych nagrań się nie potwierdziło. To są najprawdopodobniej najczęściej wilki, rysie, koty ewentualnie, ale jak do tej pory nikt tam w tych nagraniach pumy nie potwierdził.
1: Od kilku dni pumy obserwowane są w różnych częściach Polski. Tymczasem zdjęcie najsłynniejszej pumy z Dolnego Śląska, którą miała uwiecznić fotopułapka, okazało się nieautentyczne. Ryszard Minko, Polskie Radio Białystok.
0: Nie tylko nieautentyczne, okazało się, że to wytwór sztucznej inteligencji.

0: Radio Opole. Gramy regionalnie, gramy wakacyjnie.
1: Nie puszczę cię, dziś noc za krótka na sny. Niech płynie czas, a my liczymy się, gdy puste kieliszki okna drżą od basu. Bombaj, szafir, twoich

0: Reklama.
1: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
2: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa RIS. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
3: Wakacje dobiegają końca, ale zabawa trwa dalej. Już w weekend 29 i 30 sierpnia w Ozimska Park wielkie pożegnanie lata i powitanie jesieni. Na najmłodszych czekają dmuchańce, animacje, malowanie buziek, konkursy i rodzinna strefa atrakcji. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną, świetnie się bawić i przygotować do nowego roku szkolnego podczas wygodnych zakupów w Ozimska Park. Wyjątkowe pożegnanie lata w Ozimska Park. Opole, Ozimska 72.
0: Po reklamie.
4: Dochodzi 14. Słuchacie Radio Opole na wakacjach. W dzień, który nazywany jest Światowym Dniem Optymisty, sprawdźmy, jakie są najnowsze wiadomości.
5: Karol Bezżor, który jest oskarżony m.in. o wykorzystanie seksualne dziewczynki, stanął przed strzeleckim sądem. Seniorka straciła 160 tysięcy złotych. Złodzieje udawali pracowników spółdzielni. Mamy też informacje dla kierowców jadących przez Opole.
1: Wiadomości Radia Opole.
4: Agnieszka Bawer-Krajewska.
5: Ale na początek, uwaga kierowcy, kilka minut temu do służb wpłynęło zgłoszenie o zdarzeniu drogowym. Na ulicy Luboszyckiej w Opolu miały zderzyć się dwa samochody osobowe. Nie ma poszkodowanych, ale doszło do wycieku substancji ropopochodnej. Można spodziewać się tam utrudnień. W drodze są dwa zastępy straży pożarnej.
1: Twoje radio, twoje wiadomości.
5: Ponad rok po przedstawieniu zarzutów Karol Bezżor stanął przed sądem. 24-latek odpowiada za dwa czyny, w tym wykorzystanie seksualne osoby poniżej 15 roku życia. Sprawa ma związek z zaginięciem 11-letniej Patrycji z Dziewkowic, podczas którego w maju ubiegłego roku po raz pierwszy w regionie uruchomiono system Child Alert. Proces przed sądem rejonowym w Strzelcach ruszył, ale sąd wyłączył jego jawność. W maju 2025 roku zaginięcie 11-letniej Patrycji postawiło na nogi służby w całym regionie. W poszukiwaniach uczestniczyło blisko 100 osób. Dziewczynkę odnaleziono następnego dnia w mieszkaniu 24-latka. Mężczyzna został zatrzymany, a w prokuraturze usłyszał dwa zarzuty.
6: Złożyliśmy wniosek o wyłączenie jawności rozprawy ze względu na to, że sprawa dotyczy pokrzywdzonej, która jest małoletnia, oraz dobra mojego klienta, który nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów.
5: Mówi Paweł Hiper, obrońca Karola B. Sąd przychylił się do wniosku obrońcy. Oznacza to, że rozprawa odbywa się z wyłączeniem jawności, a media nie mogą relacjonować jej przebiegu. Zarzuty wobec Karola B. nie zmieniły się. Prokuratura zapowiada, że będzie domagać się dla oskarżonego kary pozbawienia wolności. Jednocześnie śledczy nie przesądzają jeszcze o jej wymiarze.
7: Będzie to na pewno kara bezwzględnego pozbawienia wolności, natomiast nie chciałabym się teraz o szczegółach wypowiadać. Oskarżony w toku postępowania przygotowawczego złożył obszerne wyjaśnienia, natomiast zobaczymy, czy zostaną one podtrzymane, bo jesteśmy przed pierwszym terminem rozprawy.
5: Dodaje prokurator Joanna Uba z prokuratury rejonowej w Strzelcach Opolskich, a za wykorzystanie seksualne osoby, która nie ukończyła 15 roku życia, oskarżonemu może grozić do 15 lat więzienia.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
5: 160 tysięcy złotych ukradli z mieszkania seniorki z Gdańska oszuści, którzy podszyli się pod pracowników spółdzielni. Do mieszkania 70-letniej kobiety przyszedł mężczyzna, który pod pretekstem sprawdzenia instalacji wodnej odwrócił jej uwagę. Relacjonuje Aleksandra Kluge z Komendy Miejskiej w Gdańsku.
8: W tym czasie drugi z mężczyzn przeszukał pomieszczenia w mieszkaniu i z jednej z szuflad ukradł gotówkę w wysokości 160 tysięcy złotych. Na miejsce zdarzenia skierowano śledczych, psa tropiącego oraz technika kryminalistyki. Funkcjonariusze z Komisariatu Policji 5 w Gdańsku prowadzą dalsze czynności w tej sprawie. My zwracamy się jednak z apelem do naszych mieszkańców i turystów o czujność i rozwagę.
5: Policja apeluje, aby przed wpuszczaniem do mieszkania nieznanej osoby sprawdzać jej tożsamość.
1: To są wiadomości Radio Opole.
5: Na współpracę transgraniczną i rozwój turystyki można otrzymać unijne dofinansowanie. Ruszył nabór Funduszu Małych Projektów w euroregionie Pradziad. Wnioskodawca musi mieć partnera z drugiej strony pogranicza polsko-czeskiego, mówi Piotr Bąk ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad w Prudniku.
9: Wsparciem objęte będą przede wszystkim projekty rozwijające współpracę
0: instytucji oraz projekty typu Ludzie dla ludzi. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na działania sprzyjające nawiązaniu i rozwijaniu współpracy, czyli wspólne przedsięwzięcia społeczne i kulturalne, a także inicjatywy budujące wzajemne poznanie mieszkańców polsko-czeskiego pogranicza.
5: A dodajmy, nabór wniosków potrwa do 20 października.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Przed momentem padało w stolicy regionu, dosyć pochmurno się zrobiło i być może to nie koniec problemów, jakie mogą się dzisiaj pogodowych pojawić, bo mamy ostrzeżenia przed burzą, także uważajcie na siebie, bo ta po południu ma nawiedzić nasz region. Maksymalną temperaturę mamy, czyli 26 stopni, jutro spodziewamy się 22 stopni i będzie to bardzo deszczowa sobota. Niedziela nieco lepsza, bo cieplejsza, niekoniecznie cieplejsza, bez burzy, o tak, 21 stopni mają pokazać termometry, no i ma być słonecznie, a w przyszłym tygodniu 24, 26, 27, a nawet 29 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Mamy już 5 minut po godzinie 14, weekend tuż, tuż i myślę, że to wszystkich napawa optymizmem, zwłaszcza w Światowy Dzień Optymizmu. Iwona Tokarska, Maciej Dudek, dzień dobry, witajcie, a zaśpiewają dla nas wilki.

0: zapraszamy od poniedziałku, 17 sierpnia.
1: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
2: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
3: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 1 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.

0: Sponsorem konkursu jest Katowice Airport.
1: Odet śpiewa Poczekaj, a wy nie czekajcie, tylko dzwońcie pod 7745-41541, bo to ostatni moment, żeby wziąć udział w naszej zabawie, w której do wygrania jest voucher Gold uprawniający do skorzystania z parkingu P1 przez cały tydzień, do przejścia fast-trackiem i skorzystania z saloniku VIP, albo do wyboru jest jeszcze zestaw gadżetów podróżnych od lotniska w Katowicach, saszetka na dokumenty, kabel do ładowania i tak dalej. Tylko trzeba odpowiedzieć na pytanie, co ma wspólnego grzybiarz z lataniem samolotem?
2: Grzybiarz siedzący pod lasem z koszem pełnych grzybów, widząc lecący samolot, myśl, tylu klientów mi odleciało.
1: Spokojnie, oni jeszcze wrócą, a sezon grzybowy to się rozpocznie na dobre, tak coś czuję jesienią. Co ma wspólnego grzybiarz z lataniem samolotem?
3: No myślę, że grzybiarz z samolotem to ma tyle wspólnego, na przykład, że i tu trzeba mieć naprawdę pasję, żeby grzybki zbierać i samolotami latać. Ale obydwa zajęcia są naprawdę piękne.
1: Prawda, prawda, wszystko się zgadza. 7745-41541, a co pani sądzi?
4: I grzybiarz, i samolot zaliczają odlot. Tylko że grzybiarz nie zawsze potrzebuje samolotu, żeby mieć niezły odlot. Nie potrzebuje też skrzydeł. Wystarczy jeden grzyb. Pozdrawiam wszystkich.
1: 7745-41541, dajcie znać, to jest ostatni moment, ostatnie pół godziny, żeby się z nami skontaktować. Pytanie jest jedno, co ma wspólnego grzybiarz z lataniem samolotem?
0: Sponsorem konkursu jest Katowice Airport.

0: stopnie. Powyżej 30 stopni miało też na plażach Hiszpanii kontynentalnej, a także we Francji upały dają się we znaki. Nie tylko na lądzie, ale również pod wodą. Temperatury mórz i oceanów są znacznie wyższe od normy, co może mieć bardzo poważne konsekwencje dla morskich ekosystemów.
1: Od początku lata temperatura morza u francuskich wybrzeży jest nawet o 6 stopni wyższa od normy. W ostatnich tygodniach odnotowano ponad 20 stopni Celsjusza w Brytanii i Normandii, 26 stopni na Atlantyku, a w Morzu Śródziemnym nawet 30 stopni. W porównaniu z poprzednimi latami woda jest bardzo gorąca. Już rano mamy 23 stopnie. To bardzo dużo. Za mniej niż 20 lat będziemy mieli temperatury wody takie jak w Morzu Czerwonym, mówią mieszkańcy Lazurowego Wybrzeża. Ciepła woda cieszy turystów, ale niepokoi naukowców. Zwracają oni uwagę m.in. na zwiększoną śmiertelność roślinności morskiej. Na wodorostach widać białe plamy. Są to fragmenty, które ucierpiały wskutek długotrwałego przebywania w temperaturze 25 stopni Celsjusza i obumarły, tłumaczy badacz Vincent Mati z Laboratorium Oceanograficznego w Villefranche-sur-Mer. Eksperci wskazują również, że wzrost temperatury Morza Śródziemnego sprzyja napływowi nowych gatunków ryb z Oceanu Indyjskiego przez kanał Suezki, co może zaburzać cały ekosystem. Stefan Folzer, Polskie Radio.

0: ostatnio sporo w Radio Opole mówiliśmy o Danielu, któremu trzeba było ściągnąć problemy z głowy, a on przejechał niemal całą Polskę, by na urlopie w Zakopanem uratować jelenia. Turysta spod Ostródy wyręczył małopolskie służby, które nie zajęły się zwierzęciem błąkającym się z zaplątanym w pororze plecakiem. Pan Mariusz Borowski wraz z synem natknęli się na jelenie na szlaku.
1: Szliśmy sobie na szlak i zauważyłem dwa jelonki i jeden miał plecak na rogach. Dlatego mu pomogłem, bo ja się zwierząt nie boję z synem. Wiedziałem, że może nas zaatakować, ale wiedziałem, że potrzebował pomocy i tego nie zrobił. I dlatego się sprawnie wszystko dobrze udało. Nawet nie protestował, tylko czekał na pomoc.
0: Turysta, korzystając z pożyczonych nożyczek, rozciął paski i oswobodził jelenia. Jego postawa zachwyciła obrońców praw zwierząt, którzy jednocześnie ostro krytykują bierność zakopiańskich służb. Mówi Sylwia Śliwa, prezes Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami z oddziału w Krynicy Morskiej.
2: Panowie pomogli zwierzęciu, no i uratowali go. Natomiast nie zrobili tego mieszkańcy Zakopanego. I to jest skandal na skalę kraju, ponieważ służby w Małopolsce nie działają dla zwierząt. Niestety pomoc zwierzętom, brzydko mówiąc, leży odłogiem i żadna ze służb do tego powołanych, opłacanych z naszych podatków, nie reaguje na krzywdę zwierząt.
0: Zaplątany plecak stwarzał śmiertelne zagrożenie. Jeleń mógł uwięznąć w zaroślach, zginąć z głodu lub wpaść w ręce kłusowników. Dzięki natychmiastowej reakcji mieszkańca Warmii i Mazur zwierzę jest już bezpieczne.

0: Sponsorem konkursu jest Katowice Airport.
1: Powolutku zbliżamy się do 15, a to oznacza, że pora rozstrzygnąć naszą zabawę, w której do wygrania dzisiaj były prezenty od lotniska w Katowicach, czyli albo voucher Gold, uprawniający do skorzystania z parkingu P1 przez cały tydzień do przejścia fast trackiem i do wejścia do saloniku VIP dla dwóch osób, albo zestaw gadżetów podróżnych od lotniska w Katowicach, czyli saszetka na dokumenty, kabel do ładowania 3 w jednym, kompaktowy kubek termiczny, smycz czy długopis. Pytanie było jedno. Co ma wspólnego grzybiarz z lataniem samolotem? Odpowiedź było mnóstwo, ale ten telefon okazał się najlepszy.
2: I grzybiarz, i samolot zaliczają odlot. Tylko, że grzybiarz nie zawsze potrzebuje samolotu, żeby mieć niezły odlot. Nie potrzebuje też skrzydeł. Wystarczy jeden grzyb. Pozdrawiam wszystkich.
1: Serdecznie gratuluję i życzę dalekich i wysokich lotów.
0: Sponsorem konkursu jest Katowice Airport.
1: A ja Wam już przepięknie dziękuję za ostatnie 5 godzin. Życzę przyjemnego, słonecznego weekendu, chociaż teraz nad Opolem ciężkie chmury zawisłe, więc chyba będzie z nich i burza, i deszcz. Uważajcie na siebie. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu już w komplecie. Iwona Tokarska i Maciej Tudor.

0: party.
1: Well, it's over.

0: Zawsze blisko, zawsze aktualne. Radio Opole. Twoje źródło informacji i muzyki.
1: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
2: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa Lis. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
3: Artyści tworzą naszą kulturę i polskość. Wielu z nich pracuje projektowo, dlatego dotychczasowy system nie zapewniał im odpowiedniego zabezpieczenia społecznego. Ustawa ma wypełnić tę lukę. Każdy powinien mieć poczucie bezpieczeństwa. Więcej na światbezartystów.pl.
1: Po reklamie. Autopromocja.
0: Bądź na czasie z Radiem Opole. Radiem Opole. Z nami zawsze będziesz na bieżąco. Aktualności, wywiady, relacje na żywo, wszystko co ważne i ciekawe w jednym miejscu. Nie przegap żadnej okazji.
4: Nie przegap żadnej okazji.
0: Od koncertów po festiwale, od wydarzeń sportowych po lokalne inicjatywy, nasz portal to twoje okno na świat i twojej małej ojczyzny. Wejdź na www.radioopole.pl i odkryj, co dzieje się w twojej okolicy. Radio Opole. Najbliżej ciebie.
1: Autopromocja.
5: Właśnie patrzę na radar pogodowy i widzę, że jakieś chmury z niewielkimi opadami skradają się przez granicę polsko-czeską, także w kierunku Opola. O tym więcej po wiadomościach.
6: Bezdomni koczują na ulicy Krakowskiej w Opolu. Na ich zachowanie skarżą się jej mieszkańcy.
7: Śpią w krzakach, przebierają się w krzakach, załatwiają się.
6: W Kluczborku podczas zatrzymania poszukiwanego mężczyzny policjant oddał strzały ostrzegawcze, a ponadto w Rzeszowie wylądowali kolejni ranni w wypadku autokaru na Węgrzech.
0: Wiadomości Radia Opole.
5: Po 15 Agnieszka Wawer-Krajewska.
6: Mieszkańcy ulicy Krakowskiej w Opolu mają dosyć bezdomnych koczujących na tej ulicy. Jak podkreślają, mimo licznych interwencji służb problem powraca, szczególnie w ciepłe dni. Nie chcemy oglądać takich obrazków, mówi pani Magdalena, która mieszka przy Krakowskiej.
7: Pokładają się na tych ławkach, śpią w krzakach, przebierają się w krzakach, załatwiają się. To jest okropne. Weekendy są bardzo oblegane. Bardzo dużo ludzi przyjezdnych spaceruje, wycieczek, tak? No niedobrze to wygląda. Tym bardziej, że tam jest dużo małych dzieci teraz. No nawet te dzieci, jak mają się bawić gdziekolwiek, w trawie czy tam nawet na ławce jest strach czasem usiąść, bo zaraz po pierwsze podchodzą, panda.
6: A co na to służby? Patrolujemy, reagujemy na wezwania, ale problem powraca, tłumaczy Beata Szpakowska, komendant Opolskiej Straży Miejskiej.
8: Mamy bardzo dużo interwencji w tym temacie. To nie jest tak, że ten temat jest pozostawiony sam sobie.
9: Tak wyglądają takie interwencje.
8: Jeżeli spożywają alkohol, jest nakładany mandat karny, patrol nakazuje posprzątać. Te osoby przeważnie wtedy się oczywiście z tego miejsca usuwają lub zaprzestają spożywania. Jeżeli znajdują się w stanie upojenia alkoholowego, wzywane jest pogotowie.
10: W ostatnim czasie policjanci kilkadziesiąt razy interweniowali w tych miejscach w związku ze spożywaniem alkoholu. W miejscach niedozwolonych zakłócanie ładu i porządku publicznego. Policjanci najczęściej nakładają mandaty karne. Sporządzane są również wnioski o ukaranie do sądu. Osoby, które znajdują się w stanie nietrzeźwości, która zagraża ich życiu i zdrowiu, są odprowadzane do policyjnej izby dla osób zatrzymanych.
6: Dodaje starszy aspirant Przemysław Kędzior, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Opolu, a sprawą zajął się Adam Wołek z Radia Opole.
0: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
6: Kluczborski policjant podczas zatrzymania poszukiwanego mężczyzny oddał strzały ostrzegawcze. Do interwencji doszło dzisiaj na jednej z ulic w Kluczborku. Funkcjonariusze próbowali zatrzymać 36-latka. Mężczyzna był agresywny. Relacjonuje aspirant sztabowy Krystyna Chmielewska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku.
11: 26-letni mieszkaniec regionu posiadał niebezpieczny przedmiot przypominający broń, którą skierował w stronę kluczborskiego policjanta. Mężczyzna został zatrzymany w bezpośrednim pościgu w rejonie stacji paliw. Na miejscu cały czas trwają czynności mające na celu szczegółowe wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego zdarzenia.
6: A podczas interwencji nikt nie odniósł obrażeń.
0: Wiadomo, Wiadomości Radio Opole.
6: W Rzeszowie wylądowali kolejni ranni w wypadku autokaru na Węgrzech. W zdarzeniu z udziałem pielgrzymów wracających w ostatni weekend z pielgrzymki do Medjugorje zginęło 12 osób. Rannych powitała na lotnisku wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Powiedziała, że są w dobrym stanie.
12: Dwie osoby zostały przetransportowane do Polski, przewiezione karetkami pogotowia ratunkowego do dwóch szpitali na terenie miasta Rzeszowa. Stan tych pacjentów jest dobry. Rozmawiałam z każdą z tych osób. Trzy osoby nadal pozostają w szpitalach na Węgrzech. Lekarze będą podejmowali decyzje co do możliwości transportu tych osób w kolejnych dniach.
6: I jeszcze dla kierowców ta informacja ruszających w dalszą trasę. Sprawdzamy pogodę w kraju. Do końca dnia w północno-zachodniej Polsce będzie pogodniej bez opadów. Na południu i wschodzie zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami mogą pojawić się burze. Mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
13: W pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę, Powarnię i Mazury prognozowane są silne opady deszczu, których wysokość lokalnie może wynieść do 90 mm. Opadom tym miejscami będą towarzyszyły burze lokalnie z gradem i z silnymi porywami wiatru do 80 km na godzinę. W południowo-wschodniej połowie kraju prognozowane są nocą burze z opadami deszczu. Burzą będą także towarzyszyły silne porywy wiatru do 90 km na godzinę.
6: Za kilka chwil szczegółowa prognoza pogody z naszego regionu.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
6: A teraz 4 minuty po godzinie 15.
0: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
6: Justyna Maćkowiak, zapraszam. W przyszłorocznym budżecie rząd przeznaczy o 17 miliardów złotych więcej na ochronę zdrowia, zadeklarował premier Donald Tusk. W kancelarii premiera trwa robocze posiedzenie rządu, podczas którego ministrowie zajmują się projektem budżetu na 2027 rok. Ma on być przyjęty do końca przyszłego tygodnia. Na razie wiadomo, że w projekcie zostaną zawarte informacje o proponowanych zmianach progów podatkowych. Do 130 tysięcy złotych będzie obowiązywała 12% stawka PIT. Przy zarobkach między 130 a 150 tysięcy złotych będzie nowa 24% stawka, a powyżej tej kwoty ma obowiązywać stawka 32%. Obniżka PIT-u ma być częściowo sfinansowana poprzez wyższe podatki dla firm, których roczne dochody przekraczają 50 milionów euro. Dziś agencja ratingowa Fitch dokona nowej oceny wiarygodności kredytowej Polski. Obecna znajduje się na poziomie A- z negatywną perspektywą. Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański mówił, że agencje ratingowe wskazują na notoryczne wetowanie przez prezydenta ustaw rządowych, co stanowi problem, jeśli chodzi o finanse państwa polskiego. Decyzja agencji Fitch i pełny raport zostaną opublikowane wieczorem po zamknięciu rynków finansowych. W najbliższy weekend i w poniedziałek za litr benzyny 95 kierowcy zapłacą nie więcej niż 6 zł i 54 grosze, za benzynę 98 7 zł i 36 groszy. Olej napędowy będzie kosztować maksymalnie 7 zł i 59 groszy za litr. Stawki zostały ogłoszone przez ministra energii Miłosza Motyka w Monitorze Polskim. W porównaniu z cenami z dziś to o kilka groszy więcej na litrze.
0: Pogoda.
5: Wspominałem, że jakieś kłębuszki takie z chmurami skradają się od strony Czech w stronę Opola i rzeczywiście tutaj może też pokropić, ale nieznacznie. Prawdziwy taki obszar opadów przemieszcza się dość tradycyjnie jak na tę porę roku, bo od Genui przez Szwajcarię, Frankfurt i właśnie idzie w stronę Berlina. Do nas tylko takie strzępy tego niżu dotrą i nie spowodują jakichś wielkich opadów. Tymczasem w stolicy województwa teraz możemy się spodziewać ewentualnie przelotnego deszczu. Później się powinno lekko wypogodzić, a temperatura mniej więcej na poziomie 20 stopni, 27 ma się utrzymywać do samego rana. Jutro dużo chłodniej, bo już o godzinie 4:16-15, natomiast za dnia, czyli od 9:10, 19:20, maksymalnie 21 stopni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: Witamy w popołudniówce. Do 19:00 zapraszamy Maciej Dudek, który program realizuje, i Krzysztof Dobrowolski.

0: Reklama społeczna.
1: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
2: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
3: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
4: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
2: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
5: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
6: Tak.
5: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
6: Mhm.
5: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
6: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
7: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
5: Już rozumiem.
6: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
8: Daj spokój, zapomnij. Będzie dobrze.
9: No już, już, biedactwo.
10: Nie histeryzuj. Nie takie problemy mają ludzie.
11: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
0: Reklama społeczna.
12: Reklama.
13: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
14: Niech ta jesień będzie naprawdę wyjątkowa. Już teraz ruszaj na zakupy do salonu odzieży używanej Szwajcar. Od 17 sierpnia nowa kolekcja markowych ubrań, obuwia i dodatków. Klasyczne oraz najmodniejsze jesienne stylizacje w super cenach. Wyróżnij się z tłumu, zadbaj o swój look i portfel. Salon Szwajcar, Opole Głogowska 22. Zapraszamy od poniedziałku, 17 sierpnia.
15: Spółka JD z Opola zatrudni kierowców z prawem jazdy kategorii C plus E. Oferujemy wynagrodzenie od 8 do 15 tysięcy złotych netto, umowę o pracę oraz nowoczesne samochody Volvo i Mercedes przypisane do kierowców. Jeśli szukasz stabilnej pracy i dobrych warunków zatrudnienia, zadzwoń pod numer 601 771 136 lub napisz na adres bszal@jdtrade.com.pl.
16: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
17: Bez artystów nie byłoby polskiej muzyki, polskich filmów, książek ani spektakli teatralnych. Nie byłoby fundamentów naszej wspólnej tożsamości. Tymczasem wielu twórców pracuje projektowo, poza systemem stworzonym z myślą o etacie. Ustawa o zabezpieczeniu socjalnym artystów ma wypełnić tę lukę, bo troska o zdrowie i poczucie bezpieczeństwa nie powinny zależeć od formy pracy. To inwestycja w kulturę i polskość. Więcej na światbezartystów.pl.
12: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: 19 minut po trzeciej po południu spoglądam na monitor, a tu czytam, że w Opolu powstaje Muzeum Motoryzacji. Co warte podkreślenia, nietypowe, bo na eksponaty będzie można nie tylko popatrzeć, ale przede wszystkim czegoś się o nich nauczyć. No i teraz taka malutka uwaga. Ta informacja w internecie jest opatrzona datą 31 maja 2016, a więc 10 lat temu. Założyciel, opiekun, dobry duch i co tam jeszcze tylko, tego muzeum jest w naszym studiu, a to jest pan dr Wacław Hepner z Politechniki Opolskiej, Wydziału Mechanicznego i niegdyś Katedry Pojazdów. Dziś już pan doktor jest na emeryturze i się pasjonuje zbieraniem różnych elementów mechanicznych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Ponieważ jest to muzeum nietypowe, to od razu wyjaśnię. Nie ma tam zbyt wielu pojazdów, które by przykuwały uwagę amerykańskich, Ford T i tak dalej, i tak dalej. Natomiast klucz tego wszystkiego to są elementy silników, przełożenia mocy, przekładnie. Coś, co na pierwszy rzut oka mogłoby interesować tylko jakiś tutaj znawców tego tematu. A więc kto to ogląda, panie doktorze?
2: To muzeum przeznaczone jest dla ludzi, którzy chcą wiedzieć, na czym polega motoryzacja, którzy chcą ją zrozumieć. Bo żeby zrozumieć motoryzację, nie wystarczy popatrzeć na kolorowy lakier.
1: A ja myślałem, że to trzeba być jakiś znawcą motoryzacji, bo tam gaźnik czy jakaś przekładnia. Kogo by to ciekawiło? No na pewno nie młodych ludzi, a już tym bardziej na przykład panie, tylko paru jakichś tam facetów, którzy się tym cały czas interesują.
2: No tak można by pomyśleć, ale nabrałem wiary w człowieka całkiem niedawno w Dobrzeniu Wielkim, kiedy pewna uczestniczka z lotu zabytkowych samochodów przyszła na konkurs rozpoznawania mechanizmów, nie wiedząc nic, natomiast chciała się dowiedzieć wszystkiego i musiałem jej o kilkudziesięciu mechanizmach szczegółowo poopowiadać. Była ekstremalnie zainteresowana.
1: Czyli rozumiem, że te elementy mogą zaintrygować. A co na przykład jest z jakimś takim mechanizmie? Proszę podać jakiś przykład elementu samochodu, mechanizmów, który jest właśnie pasjonujący ze względu na konstrukcję, swoją unikatowość, czyli myśl inżynierską.
2: No ja pamiętam z czasów, kiedy jeszcze miałem lokalizację w Politechnice Opolskiej i największe zainteresowanie wzbudzała skrzynia biegów ze Skody. Rozebrana, także widać było wszystkie koła zębate, synchronizatory, łożyska i tak dalej. Więc zwykle do tego eksponatu podchodziły panie z komentarzem: teraz już wiem, co tak zgrzyta, kiedy zmieniam biegi w swoim samochodzie.
1: Nie wyciskając sprzęgła do końca. Ale są też, z tego co pamiętam, bardzo ciekawe rozwiązania, jak na przykład skrzynia biegów, taka bezstopniowa. Do tego są jakieś paski robione i to chyba firma NSU wymyśliła, już nieistniejąca na świecie. Wiem, że taka, gdzie silnik cały czas pracował na jednych obrotach, a zmieniała się prędkość. Takie czary.
2: No, prekursorem przekładni automatycznych bezstopniowych był holenderski DAF.
1: A, tak.
2: W tej chwili w wielu samochodach hybrydowych spotykamy te rozwiązania już w zmodernizowanej wersji, takiej właściwie kosmicznej, ponieważ wymagają technologii kosmicznych.
1: Niesamowite. Podobno też takie technologie można znaleźć chociażby w rowerze, jak jest unikatowym egzemplarzem Muzeum doktora Wacława Hepnera z Opola. O takich właśnie ciekawych rozwiązaniach, nietypowych, zaskakujących, które można obejrzeć w Opolu, niebawem powiemy też gdzie, już w drugiej godzinie naszej audycji, w drugiej połowie tej godziny naszej audycji.

0: dębowy wiatrowskaz za oknami studia Radia Opole ani drgnie. Ciekawe, czy z tych chmur, które na razie są nad Opolem, coś będzie, ale o tym Państwu powiem już po wiadomościach.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Ponad rok po przedstawieniu zarzutów Karol B. z Żor stanął przed sądem. 24-latek odpowiada za dwa czyny, w tym wykorzystanie seksualne osoby poniżej 15 roku życia. Sprawa ma związek z zaginięciem 11-letniej Patrycji z Dziewkowic, podczas którego w maju ubiegłego roku po raz pierwszy w regionie uruchomiono system Child Alert. Proces przed sądem rejonowym w Strzelcach Opolskich ruszył dzisiaj, ale sąd wyłączył jego jawność.
1: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
2: W weekend i w poniedziałek za litr benzyny 95 kierowcy zapłacą nie więcej niż 6 zł i 54 grosze. Za benzynę 98 7 zł i 36 groszy. Olej napędowy będzie kosztował maksymalnie 7 zł 59 groszy za litr. W porównaniu z cenami z wczoraj to o kilka groszy więcej na litrze. Włochy zaostrzają przepisy dotyczące samochodów na zagranicznych, w tym polskich tablicach rejestracyjnych. Zgodnie z projektem

0: Opady deszczu, możliwe przerwy w dostawie prądu, unikaj otwartych przestrzeni itd., itd. A ja teraz dwie minuty po pół do czwartej zaglądam na prognozę dla Głuchołaz. W tej chwili może tam popadać, a nawet może pojawić się burza. To efekt tego odłamu całego frontu deszczowego, który przemierza tam gdzieś od Genui aż przez Szwajcarię, Austrię, Czechy w stronę Berlina. Dla nas będzie troszkę mniej tego deszczu na szczęście, a w Głuchołazach będzie coraz chłodniej. Jeszcze wieczorem pojawią się przelotne opady deszczu. Noc już chłodniejsza niż ta, która minęła. 12-11 stopni, na szczęście powyżej zera, a jutro chłodniejszy dzień do 15-16 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Maciej Dudek za konsultem realizatora. W naszym studiu dr Wacław Heppner. Ja się nadal nazywam Krzysztof Dobrowolski. I już za moment wrócimy do Muzeum Motoryzacji po to, żeby opowiedzieć, jak pasjonujące, ekscytujące mogą być skrzynie biegów.

0: Twoje Radio Opole.
1: Od 10 lat istnieje w Opolu Muzeum Motoryzacji, którego założycielem jest dr Wacław Hepner, wykładowca akademicki, niegdyś na Wydziale Mechanicznym i Katedrze Pojazdów Politechniki Opolskiej, a tymczasem przymierza się do rewolucyjnej zmiany w silniku, który powstał w roku 1974 i był trochę robiony na odwrót przez Japończyków. Oni tak lubią trochę. Świat chciał robić katalizatory, oczyszczać spaliny, a Japończycy na odwrót. Nie będziemy niczego oczyszczać, zrobimy porządny silnik.
2: No, ja się przymierzam właściwie do zakupu takiego zabytkowego samochodu Honda Accord z 84 roku. Kłopot w tym, że nie bardzo mam gdzie ten samochód postawić, ale pod względem technicznym bardzo mnie intryguje i byłby świetnym uzupełnieniem kolekcji urządzeń paliwowych, którą gromadzę od 40 lat w zasadzie.
1: A co jest w tym silniku takiego wyjątkowego i właśnie postawionego na głowie wobec tych wszystkich doktryn inżynierskich, jakie wtedy obowiązywały?
2: To jest właściwie historia sprzed pół wieku. Mianowicie przełomowym w motoryzacji był rok 1975, kiedy zaczęły obowiązywać normy czystości spalin kalifornijskie, no i Japończycy musieli je respektować jako
1: potężny eksporter samochodów do Stanów Zjednoczonych.
2: No więc producenci amerykańscy przymierzali się do sprostania radykalnym ograniczeniom emisji tlenku węgla, tlenku azotu i węglowodorów poprzez zastosowanie katalizatorów, które opatentowane były już w latach 50., ale dopóki nie istniała benzyna bezołowiowa, te katalizatory nie mogły działać. Natomiast Japończycy poszli inną drogą. Oni pomyśleli, że po co dopalać kiepskie spaliny, lepiej wyprodukować dobre spaliny już u źródła.
1: Czyli zrobić porządny silnik, który dobrze spali tę mieszankę paliwową.
2: Tak, i w tym celu opracowali specjalną konstrukcję głowicy, umożliwiającą spalanie ubogich mieszanek. Kłopot z ubogą mieszanką polega nie na tym, żeby ją wytworzyć, tylko na tym, żeby ją zapalić od iskry elektrycznej, ponieważ benzyna ma tę właściwość, że pomieszana z powietrzem zapala się w wąskim przedziale składu, niewiele bogatszym albo niewiele uboższym od stechiometrycznego, który wynosi 14,7 kg powietrza na kilogram benzyny. Iskra elektryczna zapala mieszankę około stechiometryczną. Natomiast gdyby zastosować płomień, wówczas można zapalić każdą mieszaninę benzyny z powietrzem.
1: Panie doktorze, jak znam pańskie pomysły, to jakieś tam różnice pan tam zastosuje w tym cylindrze, żeby zapalić ubogą mieszankę, bo wiem, że coś pan tam chce zmienić w tym.
2: No nie ja. To Japończycy właśnie na to wpadli, żeby zastosować znaną z techniki silników wysokoprężnych komorę wstępną, gdzie doprowadzone jest paliwo o podwyższonej, o wzbogaconym składzie. Natomiast w głównej komorze spalania będzie mieszanka uboga. I wtedy ta bogata mieszanka zapalona od iskry elektrycznej, wydostając się płomieniem do głównej komory spalania, wypali wszystko do imentu.
1: To ja mam podstawowe pytanie. Skoro to jest takie proste, dobre, na początkowym etapie całego procesu spalania już eliminuje część zanieczyszczeń, to dlaczego motoryzacja światowa nie poszła tą drogą? I to pytanie zawieszam w tej chwili, a do rozmowy z doktorem Wacławem Hepnerem za chwilę wrócimy. Może nam się uda tu w Opolu poprawić samych Japończyków konstrukcję sprzed 50 lat.

0: co dzień Radio Opole.
1: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz to mów.

0: 1974 roku Japończycy wynaleźli silnik, który wsadzili do seryjnego auta i poszli taką drogą, żeby zrobić porządny silnik, który porządnie spala mieszankę, nie truje, żadnych świństw nie emituje. Ale coś się stało, że się z tego wycofali. Doktor Wacław Heppner z Muzeum Motoryzacji w Opolu. Co się stało, panie doktorze, że taki dobry pomysł, na zasadzie po pierwsze nie szkodzić, poszedł do lamusa i wyparł te katalizatory, cuda niewidy i tak dalej.
1: Japończycy produkowali swój silnik CVCC do końca lat 80., po czym przeszli na katalizatory.
0: A czemu?
1: Prawdopodobnie dlatego, że technicznie on był za bardzo skomplikowany.
0: Czyli za drogi?
1: Za drogi w produkcji.
0: No to księgowy już postawił krzyżyk na silniku. A to w takim razie teraz jeszcze jedna rzecz. Otóż wśród eksponatów Muzeum Motoryzacji w Opolu jest rower. Rower, w którym podobno przerzutka, wykonana zresztą wiele, wiele lat temu, to jest po prostu przedmiot nadający się w kosmos. Panie doktorze, co to za cudo?
1: Rower jest czeski, ale ma dołożoną japońską fabryczną przerzutkę Shimano Nexus Auto D. 30 lat temu Japończycy wprowadzili tę przerzutkę do produkcji i zdaje się, że obecnie już nie ma na to zbytu. Dlaczego? Nie umiem powiedzieć.
0: A co to cudo tam zawiera w środku?
1: No w każdym razie jest to w pełni zautomatyzowana przekładnia planetarna, nie wymagająca ingerencji rowerzysty. Ona sama sobie decyduje, które przełożenie wybrać i sama wykonuje to przełączenie.
0: Czyli automatyczna skrzynia biegów, która jeszcze do tego myśli.
1: No myśli to całkiem ciekawie, ponieważ konstrukcyjnie jest to dosyć proste rozwiązanie, bo jest silnik elektryczny, który pociąga za linkę, a ta linka przełącza przekładnię planetarną.
0: Sprzed 30 lat konstrukcja, tam jest jakaś elektronika?
1: No tam jest przede wszystkim urządzenie sterujące z komputerem wyposażonym w rozbudowaną pamięć.
0: Panie doktorze, to ja myślę, że nie jeden będzie chciał tam zajrzeć do pana właśnie po to, żeby podziwiać te wszystkie zbiory. Przypomnę, to Muzeum Motoryzacji znajduje się w Opolu przy ulicy Wrocławskiej 64, niedaleko zresztą kanału Ulgi i słynnej barki, której w tej chwili nie ma, ale jeżeli ktoś będzie chciał trafić, to trafi. Tam ewentualnie ludzie z tego serwisu mogą do pana zadzwonić i w ciągu kwadransa pan doktor Wacław Heppner pojawi się i oprowadzi. Bardzo dziękuję za te odrobiny fantastycznych historii z motoryzacji.
1: Dziękuję.

0: Wiadomości Radia Opole. Najświeższe informacje już za moment.
1: Reklama. Uwaga podróżnicy. Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo Opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne. Potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
2: Cześć sąsiad, jak firma?
3: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
2: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
3: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
2: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
3: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
4: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
5: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa Lis. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
1: Po reklamie.
6: Powolutku przesuwa się niż od Włoch aż na północ Niemiec. O pogodzie więcej po wiadomościach.
7: A w nich przenosimy się do Włodzienina, gdzie zorganizowano Wojewódzką Olimpiadę Militarną dla osób z niepełnosprawnościami. 30 sierpnia Polregio wprowadzi jesienną korektę rozkładu jazdy, a ponadto jutro wchodzi w życie ustawa zakazująca patostreamingów.
0: Wiadomości Radia Opole.
6: Po 16 Agnieszka Wawer-Krajewska.
7: Ale na początek Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega, że dziś i jutro w niemal całej Polsce prognozowane są burze, silny wiatr oraz intensywne opady deszczu. RCB apeluje o unikanie otwartych przestrzeni, zabezpieczanie przedmiotów, które może porwać wiatr oraz śledzenie komunikatów pogodowych.
0: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
7: Integracja, możliwość rywalizacji, pokonywanie własnych słabości, ale przede wszystkim dobra zabawa towarzyszyła uczestnikom kolejnej edycji Wojewódzkiej Olimpiady Militarnej dla osób z niepełnosprawnościami. W wydarzeniu w Parku Historii we Włodzieninie wzięli udział podopieczni opolskich oddziałów domów pomocy społecznej. Program jak co roku jest bogaty, mówi Arkadiusz Korus, prezes Stowarzyszenia Krótkofalowców Pogórza Opawskiego w Głubczycach, organizator wydarzenia.
8: Odbywają się w tej chwili zawody ze strzelania z łuku, rzut granatem, rzut nożem, toporem, szukanie min. Także no, w tej chwili już jest komplet uczestników. Kuchnia polowa wydaje ciepły posiłek, także dzieje się. Też między innymi realizujemy zadanie Społeczna Gotowość, że będziemy pokazywali później dla uczestników taką prezentację, jak spakować plecak ewakuacyjny, jak zachować się w razie jakiegoś zagrożenia.
7: To już czwarta edycja tego wydarzenia, które aktywizuje środowisko lokalne z osobami z niepełnosprawnościami, mówi Agnieszka Gabruk, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu.
9: Dzisiaj się spotykamy właśnie po to, żeby wspólnie integrować się właśnie z osobami z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. W szczególności są to osoby, które przebywają w placówkach całodobowych, czyli te osoby, które mają rzeczywiście ograniczone możliwości udziału w tego typu wydarzeniach.
0: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
7: 30 sierpnia Polregio wprowadzi jesienną korektę rozkładu jazdy. Dla pasażerów na Opolszczyźnie jedną z najważniejszych informacji jest zapowiedź powrotu pociągów na trasę Opole Główne Kluczbork. Na wznowienie połączeń trzeba jednak będzie poczekać.
10: W województwie opolskim planowane jest zakończenie prac modernizacyjnych na linii Opole Główne Kluczbork. Na tą linię mają wrócić już nasze pociągi Polregio.
7: Mówi Sylwia Jeszcze, rzeczniczka Opolskiego Zakładu Poloregio, a termin uruchomienia połączeń zostanie podany później.
10: Wraz z korektą rozkładu jazdy podróżni zyskają również szersze możliwości zakupu biletów w ramach ofert Bilet Dobrych Relacji. Oprócz biletów miesięcznych na tam i powrót oraz biletów jednorazowych na odcinku Opole-Kluczbork dostępne będą również bilety miesięczne w jedną stronę.
7: A ponadto po wakacjach w rozkładzie pozostanie pociąg Malinka na trasie Wrocław Główny, Opole Główne, Wisła Głębce. Będzie kursował w soboty, niedzielę i święta. Koniec bezkarności patocelebrytów i zarabiania na ludzkiej krzywdzie. Jutro wchodzą w życie nowe przepisy kodeksu karnego, które wprost zakazują patostreamingu. Za publikowanie w sieci materiałów pokazujących przemoc, poniżanie człowieka czy dręczenie zwierząt grozi od 3 lat więzienia, a gdy w procederze bierze udział małoletni, nawet do 5 lat. O szczegółach Piotr Durys.
11: Nie będzie wchodziła w grę.
12: Dla najmłodszych odbiorców powszechność agresji w sieci oznacza oswajanie zła, mówi Renata Szredzińska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
13: Dzieci, kiedy widzą, że jest to tak powszechne w internecie, to zaczynają mieć takie mniemanie, że to jest normalne, że to jest akceptowalne.
12: Nowe przestępstwo będzie ścigane z urzędu, a sądy zyskają prawo konfiskaty całego zysku z internetowych wpłat.
7: Bardzo dziękuję za relację. I jeszcze na koniec. Polska przekazała 19 ton pomocy humanitarnej dla mieszkańców Wenezueli poszkodowanych w trzęsieniu ziemi. Jak poinformowało w mediach społecznościowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, wsparcie zostało wysłane w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności.
5: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
6: Duży front deszczowo-burzowy w tej chwili kończy się mniej więcej w okolicach Wenecji, później przez Austrię, Frankfurt zmierza w kierunku Berlina, ale jeden z jego takich ogonków zmierza przez Czechy, Pragę, właśnie w kierunku głównie województwa dolnośląskiego. Do nas też dociera. W tej chwili mniej więcej powinien mijać Nysę i zmierza tak skośnie na północ w kierunku stolicy województwa. I w Opolu powinno w takim razie popadać tak mniej więcej do godziny i już fragment tego frontu będzie nad nami. Więcej o tym Państwu powiem oczywiście za pół godziny.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: Powolutku kończą się wakacje, więc przygotujemy się do roku szkolnego. No i teraz będzie to podzielone na dwie role. Jedną drogą pójdą dzieci, które pójdą do szkoły, drugą pójdziemy my. A wszystko razem zwiąże ta godzina audycji popołudniówki Radia Opole.

0: Reklama.
1: Surdopedagogika w Akademii Nauk Stosowanych WSZ i A w Opolu teraz jeszcze taniej. Zapisując się do końca sierpnia, zapłacisz tylko 3000 zł za 3 semestry, czyli 1000 zł za semestr. To nie wszystko. Skorzystaj z promocji Zabierz Znajomego i zyskaj dodatkowe 10% zniżki za każdą osobę, która zapisze się z Twojego polecenia. Rabaty się sumują. Studiuj po swojemu i osiągaj więcej. Rekrutacja trwa. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
2: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa RIS. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
3: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
4: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.

0: Twoje Radio Opole.
1: Powolutku szykujemy się do nowego roku szkolnego, ale nie chodzi mi tym razem o jakieś podręczniki, różnego rodzaju zeszyty, pisaki, ale chodzi mi o kondycję. Warto się zastanowić, czy nasze dziecko naprawdę jest w pełni sprawne, jest wypoczęte po wakacjach i czy nie wykazuje jakichś zaskakująco dziwnych objawów, bo właśnie z takimi spotykają się nauczyciele w szkołach podstawowych. A żeby o tym powiedzieć już tak dokładnie, zaprosiłem dyrektora publicznej szkoły podstawowej nr 2 w Opolu imienia polskich olimpijczyków Mirosława Śnigórskiego. Dzień dobry, panie dyrektorze, u progu nowego roku szkolnego.
2: Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Czy problem dzieci z różnego rodzaju dysfunkcjami, nawet czasami takimi ukrytymi, to jest poważna sprawa?
2: To jest bardzo poważna sprawa i ona nigdy nie wychodzi tak, jak to pan zaznaczył, że w czasie wakacji coś się zauważyliśmy. Bo jeżeli dziecko już jest w wieku szkolnym, czyli ma 6-7 lat, to znaczy, że pewne objawy i coś niepokojącego było wcześniej i tym należało się zająć jak najwcześniej, bo im wcześniej to zrobimy i mam takie też doświadczenia również rodzinne, tym mamy większe i lepsze efekty. Bardzo często podchodzimy do tego na zasadzie, że może z tego wyrośnie. Są rzeczy, z których się nie wyrasta, są rzeczy, których możemy nauczyć, a są takie, które można tylko i wyłącznie wyćwiczyć. Ten problem dostrzegamy wcześniej, ale im wcześniej spotkamy się ze specjalistami, a dzisiaj w opolskich przedszkolach, bo opolska oświata ma się świetnie, powiedziałbym najlepiej w Polsce, jest tylu specjalistów, tyle jest miejsc poradni, gdzie każdy rodzic, jeżeli przyjdzie i zwróci się o pomoc, to taką pomoc specjalistyczną dostanie. Muszą się tym zająć specjaliści.
1: To w takim razie jeszcze w tej godzinie naszej audycji zapytam pana dyrektora o to, jakie objawy, niby niewinne, ale powinny nas wyczulić na to, że z dzieckiem coś może być nie tak, mówiąc potocznie.

0: Słuchamy popołudniówki Radia Opole, a na zegarze 16:30.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: IMGW wydało ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami, intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem i silnym deszczem z burzami. Ostrzeżenia obowiązują w całym kraju, za wyjątkiem województwa zachodniopomorskiego oraz części lubuskiego, pomorskiego i wielkopolskiego.
1: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
2: Do stanu sprzed powodzi przywrócone zostaną drogi powiatowe na trasie Gościęcin-Szonów oraz Mochów-Racławice-Śląskie. Prudnickie starostwo podpisało umowy z wykonawcami prac. Remont uszkodzonych dróg obejmuje łącznie odcinki o długości blisko 2 km, a wartość inwestycji to w sumie ponad 4 300 000 zł. Z kolei w przyszłym roku zakończona ma być budowa mostów w miejscowościach Trzebina i Moszczanka. Odra Opole zagra na wyjeździe spod Beskidzie Bielsko-Biała, to w piątej kolejce piłkarskiej Betclic pierwszej ligi. Spotkanie jutro na stadionie w Bielsku-Białej. Podopieczni trenera Łukasza Tomczyka w poprzednim meczu u siebie pewnie pokonali Wartę Poznań 3-1. Zajmują 10. miejsce w stawce, a górale są na 12. pozycji. W wiadomościach o 17:00 kapitan Łukasz Nowak, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, do końca sierpnia będzie wspierał hiszpańskich strażaków w walce z pożarami lasu. Powiemy też o nietypowej interwencji policjantów z Namysłowa.
3: Namysłowscy policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zabezpieczyli kaczki i zadbali o bezpieczeństwo zwierząt, jak i osób postronnych.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
0: Oby te kaczki poruszały się tylko z dopuszczalną prędkością na tym odcinku. A ja w tej chwili poważnie tylko mówię, co się dzieje na niebie w Głubczycach. Otóż mogą tam się pojawić opady. Temperatura w tej chwili 27,2.

0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: A my się szykujemy do szkoły. My, czyli Maciej Dudek, który program realizuje, i Krzysztof Dobrowolski.

0: Twoje Radio Opole.
1: Nawet niewinne objawy, takie w zasadzie bagatelizowane u dziecka, mogą być powodem kłopotów w szkole. O tym dzisiaj rozmawiamy u progu roku szkolnego z dyrektorem Mirosławem Śnigórskim z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Opolu. Co powinno uczulić naszą uwagę w zachowaniu dziecka, w jego reakcjach, bo to może zwiastować coś, co może mieć zły wpływ na proces nauki w szkole. W domu wszystko okej, ale w szkole może pójść coś nie tak. Stres, nowe środowisko.
2: Są najprostsze rzeczy, które możemy zaobserwować. Wszyscy wiemy, że chociażby jazda na rowerze to jest banalna sprawa. No nie. Jeżeli mamy dziecko, które ma problem, żeby wsiąść na rower i żeby utrzymało równowagę, żeby złapało koordynację, pedałowało, to znaczy, że coś już jest niepokojącego. Jeżeli mamy dziecko, które po zdjęciu bucików nie wejdzie nigdzie, nie zrobi kroku, nie chce spacerować po kamieniach, nie chce chodzić po piasku, bo ten piasek mu przeszkadza, to też zauważamy, że coś jest nie tak. Jeżeli dziecko nie chce być dotykane, nie chce iść na rączki do jednej, do drugiej, do trzeciej osoby, to nie dlatego, że tylko do mamusi chce, tylko że znaczy, że coś jest nie tak. Jeżeli obserwujemy nasze dziecko, że cała grupa się bawi, a nasze dziecko nie chce przystąpić do zabawy, to nie dlatego, że się takie po prostu urodziło i że takie będzie. To znaczy, że te relacje są troszeczkę zaburzone, że nie potrafi się tym odnaleźć i te cztery rzeczy, które powiedziałem, specjaliści wymieniliby pewnie i 30, ale to są takie w mojej ocenie najprostsze, najbardziej banalne, które widzimy, dostrzegamy i mówimy, a ona taka jest, bo ona jest inna jak jej brat, jak siostra i to pewnie jej przejdzie i ona za chwilkę się zacznie bawić. To są takie najprostsze pierwsze symptomy, które powinny nas zaniepokoić i które powinniśmy sprawdzić.
1: Czyli bagatelizowanie typu, a ono z tego wyrośnie, nie jest niczym dobrym, więc za moment tylko zapytam, do kogo się można zwrócić po to, żeby dobrze rozpoznał jakieś zaburzenia, zdiagnozował i ewentualnie skierował do odpowiedniego specjalisty.

0: Twoje Radio Opole.
1: W publicznej szkole podstawowej numer 2 w Opolu grono pedagogiczne ze wsparciem miejscowej fundacji stworzyło specjalny pokój, gdzie dzieci o pewnych dysfunkcjach, pewnych cechach charakteru, które utrudniają proces dydaktyczny, mogą rozładować swoje napięcia, mogą się wyciszyć po to, żeby powrócić normalnie na lekcje ze wszystkimi dziećmi. Panie dyrektorze, jak często trzeba sięgać właśnie po skierowanie dziecka w czasie lekcji do tego specjalnego pokoju?
2: Tego już nawet nikt nie liczy, bo to są rzeczy, które dzieją się na co dzień w każdej szkole. Wspomniałem wcześniej, że Opole ma tą edukację włączającą doskonale zorganizowaną. Tutaj rodzice mogą być szczęśliwi, że mają dzieci w przedszkolach i szkołach opolskich. Każda szkoła dzisiaj ma takie miejsce wyciszeń, miejsce, gdzie specjaliści mogą porozmawiać. One są dobrze wyposażone i tak naprawdę nie znamy dnia, ani chwili, ani godziny, bo nie wiemy, co z tym dzieckiem się działo w dniu poprzednim. Nie wiemy, na co i w jaki sposób on zareaguje. Dlatego takie miejsca wyciszeń są tak naprawdę cały czas otwarte. To są nawet gabinety specjalistów, bo to jedno nie wystarczy. Przypomnę, że dzisiaj myślę 5, 6, 7, 8% dzieciaków to są dzieciaki z różnymi zaburzeniami i oni mogą w każdej chwili mieć taką potrzebę, żeby wyjść z sali, rozładować swoje emocje, specjalista z nim wychodzi. Więc to są rzeczy, do których się już wszyscy przyzwyczailiśmy. Jeżeli parę lat temu zaczepiałem nauczyciela, ucznia idącego korytarzem, co się dzieje, to dzisiaj tego już nie robię. Bo oni po prostu spacerują po korytarzu, bo jest to im niezbędne. Ale dzięki temu ten uczeń jest we właściwy sposób zaopiekowany, bo on za chwilkę wróci, a jednocześnie zespół klasowy ma dobre warunki do tego, aby być na prawidłowych zajęciach lekcyjnych.
1: To w następnej godzinie zapytamy specjalisty, jakiego typu problemy najczęściej dostrzega u dzieci i w jaki sposób można je korygować właśnie dzięki regularnym wizytom u specjalisty. A skoro wspomnieliśmy o Szkolnej Fundacji Sport i Oświata, to dobra lokata, to proszę się pochwalić, ile podatnicy przekazali ze swojego 1,5% podatku dla organizacji pożytku publicznego?
2: No, świętujemy, za chwilkę będę całemu światu to głosił, na Radio Opole jako pierwsze przekażę tą informację w świat. 26 304 zł. To jest dla Szkolnej Fundacji prawdziwy majątek. Już w głowie układam po dodaniu tym, co nam zostało jeszcze, na co będziemy mogli wydać. W dużej mierze wydamy również na dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ale mamy też i inne potrzeby, więc będziemy mieli na co wydawać. Bardzo się cieszymy, że Szkolna Fundacja Sport i Oświata to dobra lokata. Aż tyle środków otrzymała, to znaczy, że podatnicy, rodzice, przyjaciele nam ufają.
1: I o tym niebawem też porozmawiamy na antenie Radia Opole w audycji dedykowanej organizacjom pożytku publicznego, a tym razem naszym gościem był Mirosław Śnigórski, dyrektor publicznej szkoły podstawowej numer 2 w Opolu imienia polskich olimpijczyków.

0: Reklama.
1: Dochodzą mnie plotki, że znajomość z przystojnym sąsiadem od czerwonego wina i groszku Power Max z Sambudrolu wchodzi na wyższy poziom.
0: Owszem, jeszcze chwila i będzie...
1: Ślub?
0: Będziemy zasypywać wspólny kocioł. Oświadczył mi się.
1: Widzę, że ciężko jest ostudzić przystojnego sąsiada i groszek Power Max z Sambudrolu.
0: Co prawda, to prawda.
2: Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
3: Niech ta jesień będzie naprawdę wyjątkowa. Już teraz ruszaj na zakupy do salonu odzieży używanej Szwajcar. Od

0: Zapraszamy od poniedziałku, 17 sierpnia.
1: Artyści tworzą naszą kulturę i polskość. Wielu z nich pracuje projektowo, dlatego dotychczasowy system nie zapewniał im odpowiedniego zabezpieczenia społecznego. Ustawa ma wypełnić tę lukę. Każdy powinien mieć poczucie bezpieczeństwa. Więcej na światbezartystów.pl.
2: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
3: Po reklamie.
4: Kłodzko, Strzelin, Oława to linia, wzdłuż której najmocniej pada deszcz, a u nas Grodków, Lewin, Brzeski, Opole, ale o pogodzie więcej po wiadomościach.
5: Ale także teraz, dlatego że na terenie niemal całej Polski, w tym w naszym regionie, można spodziewać się burz. Kapitan Łukasz Nowak z Komendy Wojewódzkiej w Opolu do końca sierpnia będzie wspierał hiszpańskich strażaków w walce z pożarami lasów. Powiemy też o nietypowej interwencji policjantów z Namysłowa.
6: Namysłowscy policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zabezpieczyli kaczki i zadbali o bezpieczeństwo zwierząt, jak i osób postronnych.
5: Minęła godzina 17.
7: Wiadomości Radia Opole.
4: Agnieszka Wawer-Krajewska.
5: Niemal cała Polska objęta jest alertami przed gwałtowną pogodą. Ostrzeżenia trafiły do mieszkańców 15 województw, w tym mieszkańców Opolszczyzny. Więcej Maciej Szefer.
8: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega, że dziś i jutro prognozowane są burze, silny wiatr oraz intensywne opady deszczu. Strefa burz przemieszcza się z południowego zachodu na północny wschód. Największe opady prognozowane są w pasie od Wrocławia przez Kalisz i Konin aż po Grudziądz, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki.
9: Te opady, one się przetoczą w zasadzie skosem, tak od Wrocławia w kierunku Olsztyna, intensywne.
8: Miejscami burzom mogą towarzyszyć również opady gradu oraz porywy wiatru do 70 km na godzinę. RCB apeluje o unikanie otwartych przestrzeni, zabezpieczenie przedmiotów, które może porwać wiatr, oraz śledzenie komunikatów pogodowych.
5: Bardzo dziękuję za relację.
7: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
5: Kapitan Łukasz Nowak, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, znalazł się w składzie ostatniej zmiany polskich strażaków, którzy wspierają hiszpańskich kolegów w walce z pożarami lasów. Kapitana Łukasza Nowaka pytamy, czym dokładnie będzie się tam zajmował.
10: Moje zadanie jako funkcjonariusza z województwa opolskiego jest jako rzecznik modułu, tak zwany infomanager. Jestem osobą, która jest odpowiedzialna za kontakty z mediami, za przekaz medialny oraz za przygotowanie materiałów filmowych i zdjęciowych z działań modułu w Królestwie Hiszpanii.
5: A strażacy mobilnego zespołu GFF wysłanego do Hiszpanii, w którym jest kapitan Łukasz Nowak, działają przede wszystkim w terenie, wykorzystując ręczne narzędzia i niewielkie ilości wody.
10: I tak moduł GFF Poland dogasza pożary i skutecznie walczy z żywiołem trochę innymi metodami niż spotykamy to w Polsce, bez użycia samochodów gaśniczych, a samochodami takimi operacyjnymi typu pick-up. Strażacy dojeżdżają jak najbliżej miejsca zdarzenia, tam następnie udają się w strefę, gdzie mają walczyć z żywiołem.
5: Polscy strażacy z różnych stron kraju pracują w Hiszpanii już od początku sierpnia.
7: Wiadomo, wiadomości Radia Opole.
5: Mieszkanie interwencyjne powstało w Tułowicach. To lokal przeznaczony dla osób w kryzysie, na przykład matek z dziećmi, które zostały dotknięte przemocą domową. Mieszkanie jest w pełni wyposażone i umeblowane, a lokal powstał w ramach projektu Stabilne Wartości, Skuteczne Wsparcie, Profilaktyka i Interwencja Kryzysowa. A teraz sport. Zaledwie 31 minut trwało ćwierćfinałowe spotkanie tenisowego turnieju WTA w Cincinnati, w którym Iga Świątek mierzyła się z Jeleną Rybakiną. Reprezentantka Kazachstanu skreczowała już w pierwszym secie przystanie 4-1 dla Polki. Powód? Uraz łydki. Polka po meczu przyznała, że była to wymagająca sytuacja.
11: Trzeba być gotowym po prostu na najlepszą wersję przeciwniczki, ale faktycznie mi się grało bardzo dobrze i na tym się skoncentrowałam, żeby wykorzystać każdą okazję, bo przeciwko takim przeciwniczkom no, trzeba od początku narzucić ten wysoki poziom i budować presję, więc cieszę się, że to zrobiłam. Kontuzja wydawała się też w pewnym sensie taka nagła. Widać było różnicę, że ona nagle po prostu nie mogła wręcz już chodzić. Te wcześniejsze gemy wydaje mi się, że zagra normalnym poziomie komfortu.
5: I jeszcze na koniec wracamy do regionu. Po jezdni spaceruje grupa małych kaczek z rodzicami. Do takiej interwencji zostali wezwani dzisiaj rano policjanci w jednej z miejscowości miejscowości na terenie gminy Namysłów. Niespodziewani uczestnicy ruchu stwarzali zagrożenie zarówno dla siebie, jak i kierowców, mówi podkomisarz Łukasz Wróblewski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie.
6: Namysłowscy policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zabezpieczyli kaczki i zadbali o bezpieczeństwo zwierząt, jak i osób postronnych w miejscu zdarzenia. Mundurowi ustalili również właściciela kaczek, który po chwili pojawił się na miejscu i odpowiednio zabezpieczył swoje zwierzęta.
5: Mogę tylko dodać, że ta informacja to nie kaczka dziennikarska. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Od 18 w Wiadomościach Radio Opole będzie już Daniel Klimczak.
7: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega nas przed opadami, a tymczasem najbardziej chyba się mogą martwić mieszkańcy południa Europy. Tutaj ten niż, który jeszcze godzinę temu był nad Wenecją, przesunął się nad Słowenię i teraz idzie w stronę Austrii. Największe opady są właśnie na Słowenii, później Monachium, Frankfurt i wszystko przemieszcza się w stronę Berlina. Do nas zmierza tylko taki mały odłam tych odpadów i największe w tej chwili mniej więcej rozkładają się na linii Nowa Ruda, Kłodzko, Strzelin, Oława, ale także może padać w okolicach Grodkowa, Lewina, Brzeskiego i Brzegu. Również powoli chmury docierają do Opola, ale jakieś szczególnie mocne opady tutaj raczej się nie powinny pojawić.
7: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Nasz program nieustannie realizuje Maciej Dudek. Zapraszamy do 19:00 Krzysztof Dobrowolski, a za moment ze szkoły pójdziemy na terapię.

0: Reklama społeczna.
1: Dla mnie demokracja to prawo do tego, by nie bać się wyjść na ulicę z megafonem. Nie bać się mówić, co się myśli, nie bać się stanąć po jakiejś stronie. Fundacja Batorego zabiega o to, by strachu w przestrzeni publicznej było jak najmniej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Masza Wągrodzka.
2: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
3: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
4: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
3: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
5: Ukraina. Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
0: Reklama społeczna.
6: Reklama.
7: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa RIS. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
8: Wakacje dobiegają końca, ale zabawa trwa dalej. Już w weekend 29 i 30 sierpnia w Ozimska Park wielkie pożegnanie lata i powitanie jesieni. Na najmłodszych czekają dmuchańce, animacje, malowanie buziek, konkursy i rodzinna strefa atrakcji. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną, świetnie się bawić i przygotować do nowego roku szkolnego podczas wygodnych zakupów w Ozimska Park. Wyjątkowe pożegnanie lata w Ozimska Park. Opole, Ozimska 72.
6: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: W poprzedniej godzinie naszej popołudniówki mówiliśmy o tym, że wszyscy są u progu nowego roku szkolnego, a szczególnie chyba ważne jest to dla tych dzieci, które w szkole podstawowej pojawią się po raz pierwszy. I właśnie dyrektor publicznej szkoły podstawowej numer 2 w Opolu zwraca uwagę na to, że niektóre dzieci mają kłopoty ze znalezieniem się w tej szkole, a część rodziców z kolei bagatelizuje te objawy i mówi, a przecież dziecko z tego wyrośnie. Nie zawsze tak jest, a z czym się spotykają najczęściej terapeuci, o tym teraz porozmawiamy z panią Aleksandrą Duniewicz, socjoterapeutką, pedagogiem, doradcą zawodowym.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Jakie najczęściej objawy rodzice bagatelizują, a to się okaże dopiero w pracy z dzieckiem, że pani diagnozuje i zaczyna coś naprawiać?
2: Rodzice mają prawo nie mieć takiej wiedzy. Natomiast faktycznie my jako specjaliści jesteśmy właśnie od tego, żeby wskazywać pewne rzeczy, żeby informować rodziców i pomagać. Natomiast jeżeli chodzi o rozwój dziecka, to są etapy rozwojowe. Każde dziecko ma swój określony cykl rozwojowy. Trudno dzieci porównywać, ale oczywiście są pewne, powiedzmy to w cudzysłowie, normy, do których dziecko powinno dochodzić. Natomiast co się dzieje często? Brak koncentracji uwagi, brak uważności, nieumiejętność odpowiedniego trzymania rzeczy do pisania, czyli przyborów do pisania, czyli terapia rączki. To oczywiście powinno być robione wszystko w przedszkolu, ale no nie zawsze te dzieci są odpowiednio przygotowane i te mankamenty wychodzą już na początku roku szkolnego i trzeba się nad tym wtedy pochylić. Mówimy oczywiście o dzieciach, które dopiero zaczęły swoją edukację szkolną. Ja mam teraz wnuczkę lat 7, która właśnie idzie do pierwszej klasy i myślę, że będziemy mieli dużo rzeczy, które będzie można skorygować, ułatwić. Chodzi o to, żeby dziecko w szkole czuło się dobrze i żeby dawało sobie radę z tym, co musi wykonać.

0: Twoje Radio Opole.
1: O różnego rodzaju problemach u progu szkoły, szczególnie tej pierwszej szkoły podstawowej, rozmawiamy z socjoterapeutą, pedagogiem i doradcą zawodowym Aleksandrą Duniewicz z Opola. Pani Aleksandro, a na czym polega Pani praca z takim dzieckiem, które wykazuje jakieś braki, jeszcze ma trudności właśnie w przystosowaniu się do tego, co innym dzieciom nie sprawia kłopotu? Jak wyglądają takie zajęcia? Bo to bardzo poważnie brzmi. Socjoterapeuta.
2: Socjoterapeuta, czyli zajęcia grupowe. Ja również prowadzę zajęcia indywidualne, zajęcia tak zwane rozunkowe, żeby się fajnie rozwijać. I dzieci przychodzą do mnie z bardzo różnymi, nie powiem dysfunkcjami, ale problemami, w których pomagam. Są dzieci super zdolne, są dzieci takie, które mają jakieś lekkie deficyty. Natomiast co robimy? Ćwiczymy koncentrację uwagi, myślenie twórcze, zapamiętywanie, uczymy przede wszystkim tego, żeby przestać myśleć schematami, otwieramy dzieci, robimy terapię rączki, mnóstwo ćwiczeń i przy pomocy kart pracy i ćwiczenia edukacyjne z kinezjologii edukacyjnej Denisona. No robimy szereg ćwiczeń, które pomagają dzieciom potem w ich edukacji.
1: Ile sesji tego rodzaju ćwiczeń trzeba przebyć, żeby widzieć już jakiś taki wyraźny efekt i do tego, żeby to był efekt trwały?
2: Wszystko zależy od tego, z jakim potencjałem przychodzi dziecko. My spotykamy się najczęściej raz w tygodniu na godzinę i w zależności od tego, ile dziecko potrzebuje takich spotkań, poza tym te zajęcia, to nie jest tylko ciężka praca, ale to

0: Alzheimer, bo cały czas się stymulujemy i seniorów również zapraszamy na takie zajęcia.
1: A zapraszała Aleksandra Duniewicz, socjoterapeuta, pedagog i doradca zawodowy z Opola.

0: Snobizm bywa czasami śmieszny, a czasami groteskowy. I to nie tylko w wymiarze językowym. I o takim zjawisku z kategorii chyba socjologii i psychologii społecznej Beata Granatowska i Ireneusz Prochera.
1: Na końcu języka.
2: Dziś nadal pochylamy się nad specyficznym językiem youtuberów, którzy mniej lub bardziej samozwańczo uważają się za krytyków filmowych. Niektórzy chyba chcą podwyższyć swój autorytet, sięgając po żargon naukowy. I ostatnio mówiliśmy o wyrazie woke. Dziś pora na disclaimer, którego moim zdaniem youtuberzy zdecydowanie nadużywają. Według Wikipedii to termin prawniczy pochodzący z angielskiego i oznaczający dosłownie zrzeczenie się. Określa każdy za

0: zapis, którego celem jest wyłączenie przez autora części lub całości odpowiedzialności cywilnoprawnej. To oczywiście asekuracja, a jednocześnie informacja, że opinie są prywatne, porady nie zastępują specjalistów, a materiał może zawierać treści sponsorowane lub dozwolony użytek. I to jest, myślę, informacja bardzo pasująca do reklam farmaceutyków. Zaznaczają producenci tych reklam, że nie biorą odpowiedzialności, nie wypowiada się specjalista, a to, że ma fartuch, że ma słuchawki, to po prostu zbieg okoliczności.
1: No, ale nie sądzisz, że taka deklaracja na początku jest już przeciwskuteczna? No bo to jest taki sygnał, który tak trywialnie mówiąc znaczy tyle. Słuchajcie, nie przywiązujcie za bardzo uwagi do tego, co powiem.
0: Dlaczego twierdzę, że słowo disclaimer jest nadużywane? Ponieważ jego sens prawny został zaciemniony przez sens potoczny, według którego disclaimer to po prostu zastrzeżenie, uwaga lub uprzedzenie. Jednak dla youtubera użycie któregoś z tych rodzimych słów to zdaje się dyshonor. W związku z tym najczęściej na początku vlogów pojawia się takie zdanie: a teraz mały disclaimer. Na przykład: moja ciocia Klocia przyszła dziś na obiad. Ja obśmiewam to, bo szczególnie mnie to drażni u youtuberów, którzy są już bardziej zaawansowani wiekiem, i dla mnie to jest takie przypodobywanie się młodszym.
1: Tą dominującą grupą odbiorców takich treści przekazywanych w mediach społecznościowych to są jednak ludzie młodzi.
0: Dlatego bardzo się cieszę, że młodzi zaczynają trochę na przekór starszym sięgać do tych starszych słów. Z uczciwości muszę przyznać, że wyraz ten, czyli disclaimer, odnotowuje internetowy słownik PWN. Nie ma go natomiast w słownikach wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego. Pamiętajmy także, że choć wzięliśmy go bezpośrednio z angielszczyzny, to rodowód słowa sięga języka praindoeuropejskiego, gdzie rdzeń kele oznaczał krzyczeć lub wołać. Przyjęła go klasyczna łacina w formie czasownika clamare, co oznaczało wołać, głosić, żądać. Po dodaniu przeczącego przedrostka dis powstała konstrukcja odrzucająca żądanie, czyli disclamare. Na dobre disclaimer zagościł w średniowiecznym prawie francuskim i angielskim, gdzie bezokoliczniki często funkcjonowały jako rzeczowniki, stąd końcówka r. Wyjaśniliśmy, skąd wzięły się w internetowych recenzjach filmowych określenia woke i disclaimer, pozostała nam imersja. I szczerze mówiąc, nie wiedziałam, co to słowo znaczy, ale od razu skojarzyło mi się z podobnie brzmiącymi słowami jak inwersja czy konwersja, co wskazuje na pochodzenie łacińskie. I tak jest, wbrew temu, co twierdzi sztuczna inteligencja. Bowiem angielskie immersion powstało na bazie łacińskiego immersio, zanurzenie. Można ją pisać przez dwa lub jedno M. I ta wersja preferowana jest w pracach naukowych. Do kultury przeniknął głównie za sprawą gier komputerowych. To całkowite wniknięcie w świat gry lub wirtualną rzeczywistość. Jeśli ktoś myślał, że wyczerpaliśmy temat słownictwa internetowych krytyków filmowych, to się myli, bo najciekawszy przykład zostawiliśmy sobie na niedzielę.
2: Na końcu języka.

0: Reklama.
1: Szukasz peletu? Dobrze trafiłeś. Mamy pelet Robin. Prosto z lasu Sherwood. Lub jakiegoś innego. W każdym razie z lasu. Czysta sprasowana trocina. Certyfikat EN plus A1. Żaden szeryf się nie przyczepi. Jakość, którą doceni twój kocioł w cenie, której nie odczuje twoja sakiewka. W ofercie także pelety wszystkich renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000. www.sambudrol.pl.
2: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
0: Po reklamie.
3: Już niebawem najwięcej będzie padać w okolicach Oławy i brzegu. Więcej o pogodzie po wiadomościach.
4: W wiadomościach także. Dziś i jutro w całym kraju może nastąpić załamanie pogody.
5: Mamy do czynienia z burzami, można powiedzieć błyskawicznymi.
4: Wydłuża się remont linii kolejowej między Opolem a Kluczborkiem. W tych wiadomościach także serwis kulturalny pod redakcją Witolda Sułka.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: Po 18 przedstawia Daniel Klimczak, który rozpoczyna dyżur w redakcji informacji Radia Opole.
4: Dzień dobry. Pasażerowie muszą jeszcze poczekać na powrót pociągów między Opolem a Kluczborkiem. Z powodu uszkodzenia toru termin otwarcia remontowanej linii został przesunięty na 5 września. Do tego czasu na odcinku Jełowa-Kluczbork nadal będzie kursowała zastępcza komunikacja autobusowa, tłumaczy Marta Pabiańska z zespołu prasowego Polskich Linii Kolejowych.
6: Podczas przejazdu pociągu technicznego na remontowanej linii doszło do uszkodzenia toru. Usunięcie skutków zdarzenia wymaga dodatkowych prac. Linia zostanie otwarta 5 września. Dzięki sprawnemu prowadzeniu prac przesunięcie terminu przywrócenia ruchu ograniczy się do 6 dni.
4: Po zakończeniu inwestycji przejazd między Opolem a Kluczborkiem ma się skrócić o 15 minut.
2: Słuchaj faktów, nie plotek.
4: Warszawska prokuratura sprawdza sprawę raportu Polaków Portret Własny. Chodzi o dokument mający przedstawić strategię promocji marki Polska, który został opublikowany z licznymi błędami. Rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba powiedział, że na razie trwają czynności sprawdzające związane z finansowaniem raportu.
7: Wpłynęło zawiadomienie dotyczące nieprawidłowości. Sprawa została zarejestrowana. Przydzielony został referent z postępowania. Trwają czynności sprawdzające. Nie zapadła decyzja jeszcze o wszczęciu postępowania przygotowawczego.
4: Decyzja, czy podjąć śledztwo, ma zapaść do 30 dni.
2: Wiadomości ważne dla Ciebie.
4: Dziś i jutro w niemal całej Polsce prognozowane są silne burze. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do mieszkańców 15 województw. Na najbliższe godziny prognozowane są burze, ulewny deszcz i silny wiatr. Choć niektórym te ostrzeżenia mogą wydawać się zbyt pochopne, to należy brać je pod uwagę także ze względu na nieprzewidywalność zjawisk, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki.
8: Informacje dotyczące zagrożeń burzowych trzeba traktować poważnie. Innymi słowy, bierzemy to pod uwagę, obserwujemy i reagujemy na bieżąco.
4: Gwałtowne zjawiska połączone z porywistym wiatrem strażacy nazywają burzami błyskawicznymi. Służby często wzywane są do usuwania wiatrołomów i wypompowywania wody z posesji, mówi aspirant Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
5: Mamy do czynienia z intensywnymi opadami z burzami, można powiedzieć błyskawicznymi, czyli takimi, które powodują bardzo duże opady deszczu w ciągu kilku minut.
4: A w gotowości cały czas pozostają także strażacy z naszego regionu. Na razie jednak nie odnotowują oni interwencji związanych z aurą. Funkcjonariusze służby celno-skarbowej przechwycili prawie 10 kg narkotyków. W sprawie zatrzymano 28-latka, który był już karany za podobne przestępstwa, a także o 5 lat młodszą kobietę. Podczas przeszukania miejsca zamieszkania mężczyzny funkcjonariusze znaleźli też e-papierosy bez polskich znaków akcyzy, mówi Agnieszka Juś-Windalecka z Krajowej Administracji Skarbowej w Opolu.
9: W miejscu zamieszkania 28-letniego mieszkańca Opola funkcjonariusze zabezpieczyli znaczne ilości środków odurzających, w tym ponad 7,5 kg marihuany, a także inne substancje zawierające THC, 3-CMC oraz kokainę. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany.
4: Z kolei 23-latka przechowywała w mieszkaniu kilka kilka gramów marihuany. Grozi jej do 3 lat więzienia. I jeszcze za granicą, co najmniej 5 osób zginęło, a 52 zostały ranne w rosyjskim ataku dronowym na największy kompleks handlowy w Krzywym Rogu w Ukrainie, informuje portal Ukrinform. Na miejscu wybuchł pożar. Jak podają lokalne władze, wśród rannych jest 6 dzieci. Podejrzewają też, że liczba ofiar może wzrosnąć.
2: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
4: 4 po 18.
2: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
0: Witold Sułek. Monika Targowska i Joanna Owczarek-Ciszewska z Fundacji Promocji Muzyki Dawnej Pasagalia wystąpią w najbliższą sobotę o 19 na Zamku Jański Wirch w Jaworniku, gdzie razem z opolankami wystąpi również wiolonczelistka Marta Misiarz oraz czeska sopranistka Monika Szwandowa.
10: W ramach Czeskiej Nocy Zamków, która odbywa się już w najbliższą sobotę, 22 sierpnia, organizujemy koncert na Zamku Jański Wirch w Jaworniku, tuż przy polsko-czeskiej granicy, a będzie to koncert poświęcony głównie muzyce Karla Dietersa von Dietersdorfa.
0: Wybór tego kompozytora wynika także z tego, że żył on i tworzył właśnie w tym czeskim zamku, a przy okazji w ramach Nocy Czeskich Zamków można będzie zamek i jego ekspozycję zwiedzać do późnych godzin nocnych. Zmieniamy temat. 23 sierpnia w Domu Sztuki Żar odbędzie się pierwsze wydarzenie w ramach tegorocznej edycji Unii Kultur Polska-Ukraina, a będzie to wystawa ilustracji Natalii Nosowej.
11: Natalia od pewnego czasu ilustruje również książki dla takiego wydawnictwa Top of the Top, czyli Starego Lwa ze Lwowa. Natalia ilustruje tam książki, projektuje okładki i to właśnie te prace będziemy prezentowali na wystawie.
0: Mówiła Monika Ostrowska ze Stowarzyszenia Współpracy Polska Wschód, które organizuje wydarzenie. Otwarcie wystawy zaplanowano na godzinę 17, a wstęp jest darmowy.
2: Pogoda.
3: Pogoda, burza i deszcz to mniej więcej chyba wszystko, co można powiedzieć teraz, ale dotyczy to tylko pewnych miejsc na mapie województwa opolskiego, dlatego że w tej chwili jednoznacznie radar pogodowy pokazuje duże ognisko deszczu na południu naszego regionu, a więc Głuchołazy w stronę Korfantowa, później przemknie to koło Nysy i pójdzie w stronę Grodkowa, Lewina, Brzeskiego, Brzegu i nawet w stronę Namysłowa. Natomiast cały ten niż zaczyna się w tej chwili nad Słowenią, przechodzi przez Austrię, Niemcy i w zasadzie kieruje się, przynajmniej ta największa masa opadów, w stronę Berlina. Do nas dochodzą tylko odpryski, a w Głuchołazach w tej chwili według prognozy powinno padać burze z piorunami i temperatura około 20 stopni. Jeszcze koło północy może tylko pojawić się przelotny deszcz. A jeżeli chodzi o Głuchołazy i noc, to pochmurna. Jutro od godziny 6 pojawi się tam słońce. Temperatura niższa niż dzisiaj, bo maksymalnie około 16 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: I tak oto rozpoczynamy ostatnią godzinę dzisiejszej piątkowej popołudniówki. Za konsoletą realizatora pojawił się Marcin Głowienkowski, ja się nadal nazywam Krzysztof Dobrowolski i w tej godzinie zaprosimy Was na spotkanie z ułanami, a później powędrujemy na Ukrainę.

0: Zawsze z tobą. Radio Opole.
1: Reklama.
0: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa Lis. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.

0: 17 minut po 6. Przypomnę postać Ułana, który mógł zostać torradorem. Wszystko za sprawą miejsca zamieszkania, bo część życia spędził w Opolu, a teraz trochę mieszka w Hiszpanii. W tym tygodniu gościliśmy właśnie takiego Ułana, prawie torradora, Tomasza Sawickiego z Opola, który przypomniał, że jutro jest piękna rocznica, która przypomni tradycje, polskie tradycje ułańskie.
1: Żyjemy się w różne rzeczy, które są związane z tym, a więc bierzemy udział w uroczystościach państwowych, no ale jako, że jesteśmy też stowarzyszeniem, do którego należymy, to Stowarzyszenie 19 Pułku Ułanów Wołyńskich, właśnie w tym miesiącu mamy obchody święta pułkowego, no i w tą sobotę, czyli 22 sierpnia, będziemy mieć uroczystości z tym związane, na które zresztą zapraszamy wszystkich mieszkańców Opola. Ktokolwiek by chciał przyjść, to zapraszamy serdecznie. Będą one miały miejsce przy ulicy Krapkowickiej 17 w Opolu. No i będzie dosyć sporo niespodzianek. Będą też i pokazy ułańskie. Będą bardzo takie niebezpieczne nawet, bo będą skakać ułani przez ogień. Więc no, będzie dużo takich emocjonujących rzeczy. Koriny nie potrzeba, już wystarczy to.
0: Słusznie, ja też jestem za tym, żeby ułani prezentowali swoje umiejętności. Koridę zostawmy dla miłośników tego, właśnie nie wiem, rozrywki, tradycji, bo sport to na pewno nie jest, a przynajmniej dla mnie średnio przyjemne.

0: Jedno życie, dwa domy.
1: Za dwie minuty w pół do siódmej, zawsze we wtorki i w piątki, raport o sytuacji na Ukrainie przekazuje nam Aleksandra Piasta. Dzisiaj zacznijmy od szczegółów wczorajszego zmasowanego ataku na Ukrainę. Dziesiątki rosyjskich rakiet, setki dronów i zniszczone domy i zabici cywile. Co o tym wiemy już w tej chwili?
2: Dobry wieczór Państwu. To była kolejna niespokojna i niebezpieczna noc w Ukrainie. Wiadomo, że przeciwnik użył rakiet różnego typu, oniksów, cyrkonów, iskanderów, rakiet maniewrujących, także balistycznych. Łącznie wykorzystano także 168 dronów uderzeniowych typu Shahid. Głównym kierunkiem ataku były Kijów i obwód kijowski. W stolicy uszkodzone zostały budynki mieszkalne, w tym wieżowiec, w którym zniszczone zostały najwyższe piętra. Uszkodzone zostały także szpital dziecięcy i szkoła. Wiadomo, że w wyniku rosyjskiego ataku w Kijowie zginęło 16 osób. Jedna osoba zginęła w obwodzie kijowskim. Ponad 40 osób zostało rannych. Rosjanie zaatakowali również inne miasta, inne rejony Ukrainy. В обводі одеським дрони ударили в Przejście graniczne na granicy z Mołdawią, w obwodzie Czernichowskim, w infrastrukturę gazową. Ukraińskim siłom obrony powietrznej udało się zneutralizować 39 rakiet i 145 dronów. Ukraińska obrona doskonale poradziła sobie z zestrzeleniem pocisków maniewrujących, likwidując 90% takich rakiet, tak podaje prezydent Zelenski. Niestety, nie podano jednak informacji o liczbie użytych i zestrzelonych pocisków balistycznych. Podano jedynie, że tego typu broń również była użyta w ataku. Ukraińcy już od kilku tygodni nie podają takiej statystyki. Chodzi o kwestię bezpieczeństwa. Tego typu dane pomagały Rosji w ocenie skuteczności ukraińskiej obrony powietrznej, swoich ataków i planowania kolejnych. Chodzi również o to, aby nie pomagać rosyjskiej propagandzie w tworzeniu nagłówków w stylu ukraińska obrona przeciwlotnicza nie zestrzeliła ani jednej rakiety balistycznej. Chociaż wiadomo, że Ukraina zmaga się z deficytem pocisków przeciwrakietowych do systemów Patriot, więc mogło tak być, że żadnej balistycznej rakiety nie zestrzelono. No ale oficjalnie tych danych nie wiemy.
1: No ale Ukraińcy muszą walczyć nie tylko z zewnętrznym wrogiem, lecz także ze zdrajcami wewnątrz kraju. W ostatnich dniach Służba Bezpieczeństwa Ukrainy przeprowadziła kilka skutecznych zatrzymań.
2: Właściwie niemal codziennie pojawiają się informacje o zatrzymaniach osób, które współpracowały z wrogiem, na przykład pomagały naprowadzać rosyjskie ataki na ukraińskie miasta albo przygotowywały zamachy terrorystyczne. Jednak w tym tygodniu takich zatrzymań było naprawdę dużo. Ukraińskie służby działają. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy udaremniła serię zamachów terrorystycznych w obwodzie odeskim. Zatrzymano 27-letnią mieszkankę obwodu Żytomierskiego, która na zlecenie rosyjskich służb przygotowywała wysadzenie samochodów ukraińskich wojskowych i funkcjonariuszy. Kobieta miała przygotować 3 improwizowane ładunki wybuchowe, a także fotografowała samochody sił obrony w pobliżu budynków administracyjnych. SBU zatrzymała ją, gdy czekała na інструкції дотичонце місця подложення бомби. Кобєче грозі до 12 лят в'язнення і конфіската майонтку. Ну і теж колейний припадок. В обводі Київським затримано предшимбірців, які достачали до Росії матеріали, використовані до продукції щаток антидронових. Ході о властічелі групи Пшемислової, в склад якої входили 39 українських фірм, ведлух слід бізнес контролює український предприємця і його син, який ще перед Пельноскальовим війном виїхав до Росії. Там проводжує фірми

0: Twoje Radio Opole.
1: No i tak oto niepostrzeżenie kończy się nasza dzisiejsza i tegotygodniowa popołudniówka. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy na wszystkie imprezy, o których możecie usłyszeć w Radiu Opole. Przypomnę, jutro przy Krapkowickiej w Opolu swoje popisy będą prezentować prawdziwi ułani, wołyńscy ułani. A my tymczasem jeszcze namawiam do tego, żeby uważnie słuchać serwisów informacyjnych Radia Opole. Oczywiście główna uwaga kieruje się w stronę nieba, no bo to, co tam się dzieje, determinuje jakoś tak nasz spokój. Będziemy informować o tym, jakie są prognozy. Mam nadzieję, że będą one pogodne, a ja życzę Państwu przede wszystkim pogody, ducha przez cały weekend. Audycję zrealizował Marcin Głowienkowski. Do usłyszenia już w poniedziałek po 15:00. Krzysztof Dobrowolski.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Radio Opole, słuchacie nas w piątek 21 sierpnia. Imieniny obchodzą Joanna, Wiktoria i Franciszek. W kalendarzu świąt dziś Światowy Dzień Optymisty. Mamy 19. Policja użyła broni podczas interwencji na ulicy Kluczborka.
2: Mieszkaniec regionu posiadał przedmiot przypominający broń, którą skierował w stronę policjanta.
1: Trwa narada służb w związku ze spodziewanymi nawałnicami, a autorka raportu Polaków Portret Własny podała się do dymisji.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Ten serwis zaczynamy od informacji dla kierowców. Mamy utrudnienia na wojewódzkiej 411C w Nowym Świętowie, to powiat Nyski. Samochód wpadł tam do rowu. Pojazdem podróżował jedynie kierowca, który trafi do szpitala.
0: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
1: Policyjna interwencja na jednej z ulic Kluczborka zakończona użyciem broni. Do sytuacji doszło dziś podczas zatrzymania poszukiwanego 36-latka. Mężczyzna był agresywny, tłumaczy aspirant sztabowa Krystyna Chmielewska z tamtejszej komendy.
2: Mieszkaniec regionu posiadał przedmiot przypominający broń, którą skierował w stronę policjanta. Mężczyzna został zatrzymany w bezpośrednim pościgu w rejonie stacji paliw. Trwają czynności mające na celu szczegółowe wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego zdarzenia.
1: Podczas interwencji nikt nie odniósł obrażeń. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa zwołano naradę służb wojewodów i przedstawicieli IMGW w związku z prognozowanymi silnymi opadami i możliwymi gwałtownymi wzrostami stanów wód. Służby są w pełnej gotowości, napisała na portalu X rzecznik MSWiA. W dużej części kraju, jak wiecie z wiadomości, obowiązują ostrzeżenia pogodowe. Przed burzami, intensywnym deszczem i silnym wiatrem uruchomiono też alert RCB. Barbara Mróz-Gorgoń składa dymisję z funkcji pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polski. Dzień wcześniej media dotarły do jej raportu z 2025 roku o strategii wobec tej marki. Podejrzewano wykorzystanie AI. O swojej dymisji Barbara Mróz-Gorgoń poinformowała w mediach społecznościowych, tłumacząc to, tu cytat, niewyobrażalną skalą hejtu.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
1: A w nich Wielkopolska. Wypadek szybowca w Lesznie. Nie żyje pilot. Szybowiec spadł na pola przy ulicy Przejezdnej w okolice lotniska. Miejsce wypadku zabezpieczali strażacy, powiedział starszy kapitan Szymon Kurpisz, z rzecznik Komendy Miejskiej PSP w Lesznie.
3: Na miejsce zostały zadysponowane dwa zastępy z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Lesznie. Podjeździe na miejsce zdarzenia. Dowódca dostał informację, że statkiem powietrznym podróżował tylko pilot, mężczyzna w wieku około 70 lat i poniósł śmierć na miejscu.
1: Na miejscu pracują funkcjonariusze policji, którzy oczekują na przybycie komisji do spraw badania wypadków lotniczych.
0: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia.
1: A w wiadomościach czas na sprawy międzynarodowe. Pałac Elizejski zapowiada spotkanie tzw. koalicji chętnych. Odbędzie się ono w poniedziałek w Paryżu. Wybór daty nie jest przypadkowy. Właśnie tego dnia Ukraina obchodzi 35. rocznicę uzyskania niepodległości. Szczegóły zna Stefan Folzer.
4: W spotkaniu będą współprzewodniczyć prezydent Francji, kanclerz Niemiec oraz nowy premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham, dla którego będzie to pierwszy udział w szczycie koalicji. W rozmowach ma również uczestniczyć prezydent Ukrainy. Jak poinformował Pałac Elizejski, spotkanie ma potwierdzić wsparcie sojuszników dla Ukrainy oraz ich gotowość do zwiększenia pomocy w obronie przed rosyjską agresją. Rozmowy będą również dotyczyć gwarancji bezpieczeństwa, które mają zapewnić Ukrainie trwały i sprawiedliwy pokój. Poprzednie spotkanie koalicji odbyło się w Paryżu nieco ponad miesiąc temu. Premier Donald Tusk ogłosił wtedy, że jesienią w Polsce odbędą się pierwsze ćwiczenia wojskowe koalicji chętnych z udziałem żołnierzy brytyjskich i francuskich. Zapowiedział również utworzenie infrastruktury umożliwiającej stacjonowanie wojsk sojuszniczych.
1: I wracamy do regionu. Jutro kolejna edycja rajdu na pograniczu polsko-czeskim. Trasa wydarzenia w Parku Historii we Włodzieninie będzie nieco dłuższa niż ostatnio. Ma być też więcej atrakcji, zapowiada organizator wydarzenia Arkadiusz Korus.
5: Udało nam się wyczyścić trasę, która została zniszczona kilka lat temu przez spadające drzewa. Trasa będzie liczyła ponad 2 km i będzie więcej punktów kontrolnych. Część imprez będzie odbywała się już na samym placu w Parku Historii we Włodzieninie. Będzie ciepły posiłek z kuchni polowej.
1: A początek imprezy jutro o 10.
0: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: W nocy zachmurzenie duże i całkowite, do tego opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym, miejscami burze, początkowo z gradem. W czasie tych burz może spaść do 30 litrów wody na metr kwadratowy, na termometrach maksymalnie 15 stopni. No i wiatr, którego prędkość osiągnie do 70 km na godzinę, ale w czasie burz jego porywy mogą przynieść prędkości na poziomie nawet 100 km na godzinę. Deszczowo, burzowo i wietrznie, także jutro w ciągu dnia, w sobotę, maksymalnie 24 stopnie.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Zegary w całej Polsce odliczają już ostatnie sekundy, które dzielą nas od 20. Jak zawsze o pełnej w Radio Pole to czas, by uzupełnić naszą wiedzę na temat wydarzeń w kraju, na świecie i w regionie. RCB ostrzega przed nawałnicami, które mogą przejść przez kraj. Najtrudniejsza sytuacja spodziewana jest na Dolnym Śląsku.
1: Trzeba będzie nie tylko całkowita suma, ale natężenie opadów w krótkim czasie.
0: Stany Zjednoczone ujawniły liczbę żołnierzy poszkodowanych w czasie wojny z Iranem, a prezydent proponuje własną wersję Lex Szarlatan.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert przed intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem i gwałtownymi burzami. Ostrzeżenia obowiązują dziś wieczorem, w nocy i jutro. Informacje w tej sprawie zebrał Witold Banach.
3: Gwałtowne burze, silny wiatr i bardzo intensywne opady mogą występować na większości terenów Polski. Należy zachować wyjątkowe środki ostrożności, mówi Beata Wiączek-Jankowska z RCB.
4: Jeżeli burza zastanie nas poza domem, jak najszybciej znajdźmy bezpieczne schronienie. Nie chowajmy się pod drzewami i unikajmy otwartych przestrzeni. Warto również zabezpieczyć przedmioty znajdujące się na balkonach, tarasach, posesjach, które przy silnym wietrze mogą zostać porwane.
3: Opady mogą być bardzo intensywne, mówi rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek.
1: Kluczowa będzie jednak nie tylko całkowita suma, ale przede wszystkim natężenie opadów w krótkim czasie od kilku do kilkudziesięciu minut. To właśnie opady nawalne mogą prowadzić do podtopień i zalań.
3: Miejscami może spaść do 100 mm wody.
0: Blisko promil alkoholu, pozytywny wynik testu na obecność narkotyków i dwa sądowe zakazy prowadzenia pojazdów to część przewinień stwierdzonych u kierującego motocyklem, który wczoraj doznał wypadku na DK46 w okolicy Jełowej. O szczegółach mówi starszy aspirant Przemysław Kędzior z Komendy Miejskiej Policji w Opolu.
5: Kierujący motocyklem poruszał się pasem wyłączonym z ruchu w miejscu prowadzonych prac drogowych. W pewnym momencie stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w znak drogowy.
0: Motocykl miał też podrobione tablice rejestracyjne, a numer VIN nie odpowiadał danym w policyjnym systemie. Pojazd nie posiadał także ubezpieczenia OC ani aktualnych badań technicznych, dlatego został odwieziony na policyjny parking. Natomiast 34-latek trafił do szpitala. Grozi mu 5 lat więzienia.
2: Słuchasz? Rozumiesz? Wiesz.
0: Pentagon podał, że od początku wojny z Iranem rannych zostało ponad 750 amerykańskich żołnierzy. Zginęło co najmniej 18. Największe straty odniosły wojska lądowe, o czym z Waszyngtonu donosi Marek Wałkuski.
6: Według danych systemu ewidencji strat Pentagonu łączna liczba rannych amerykańskich żołnierzy wynosi 757. Tylko w ostatnim tygodniu do rejestru dopisano 50 nazwisk. Zdecydowana większość to urazy mózgu po wybuchach. Wojska lądowe mają ponad 580 rannych. To w większości żołnierze, którzy odnieśli obrażenia w amerykańskich bazach wojskowych zaatakowanych przez Iran. W marynarce wojennej jest 86 rannych, w lotnictwie 64, a w piechocie morskiej 19. Centralne dowództwo USA podaje niewiele szczegółów na temat skali obrażeń i okoliczności ich powstania. Demokraci w Kongresie krytykują sposób liczenia i klasyfikacji rannych, a także opóźnienia z aktualizowaniem bazy danych.
0: Prezydent Karol Nawrocki złożył projekt ustawy o zmianie kodeksu karnego oraz ustawy o prawach pacjenta i rzecznika praw pacjenta. Znowelizowana przez Ministerstwo Zdrowia tak zwana ustawa Lex Szarlatan została wczoraj skierowana do Trybunału Konstytucyjnego. Jak poinformował Zbigniew Bogucki na Platformie X, projekt prezydent ma za cel ścigać i karać szarlatanów, którzy cynicznie dla swoich zysków żerują na ludziach chorych. Dodał, że ma również przeciwdziałać szarlatanom politycznym, którzy cynicznie, niekonstytucyjnie chcą odebrać ludziom wolność świadomej decyzji o wyborze sposobów leczenia, które są stosowane w wielu cywilizowanych krajach, oraz wolność prowadzenia uczciwej działalności. I jeszcze południe regionu. Drogi powiatowe na trasie Gościęcin-Szonów oraz Mochów-Racławice Śląskie przejdą po powodziową odbudowę. Prudnickie starostwo podpisało umowę z wykonawcami prac. Remont za prawie 4,5 miliona złotych obejmie odcinki o łącznej długości blisko 2 kilometrów. Prace są finansowane z funduszy unijnych. Wykonawcy mają 110 dni na ich zakończenie.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: A tej nocy, przypomnijmy, spodziewamy się bardzo trudnych warunków w naszym regionie. Spaść może do 30 mm wody. W czasie burz może też mocno wiać. Prędkość wiatru prognozowana przez IMGW maksymalna.

0: To 100 km na godzinę, 15 stopni zobaczymy na termometrach, jutro w ciągu dnia 24, no i nadal możliwe też deszcze, burze, no i silny wiatr.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
2: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
1: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
3: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
4: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
1: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl. Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
5: No już, już, biedactwo.
6: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
7: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
8: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
9: Tak.
8: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
9: Mhm.
8: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
9: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
10: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
8: Już rozumiem.
9: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
1: Reklama społeczna.

0: ogórkowy.
1: I rozpoczyna się druga godzina piątkowego programu Sezon Ogórkowy. W dalszym ciągu z Państwem Mariusz Majeran i Marcin Głowienkowski, który program realizuje. Za chwilę powiem Państwu o festiwalu Warszawa Singera. Będzie także o Light Movie Festiwalu, ale również zaproszę Państwa do Szydłowa. Nie tylko na dożynki, przede wszystkim na występy lokalnych folkowych zespołów, a tak w ogóle to zapraszam do godziny 21:00.

Rzadko w tym programie zapraszam Państwa do udziału w dożynkach, ale przecież dożynki to oprócz tego, że jest to kulturowa tradycja, to także jest, to także towarzyszą im występy muzyczne. Tradycyjna msza święta dziękczynna w intencji rolników, przemarsz dożynkowego korowodu, konkursy, turniej sołectw, występy artystyczne i biesiada. Na uczestnictwo we wszystkich tych tradycyjnych elementach święta plonów gmina Tułowice zaprasza w sobotę do Szydłowa. Zbiórkę korowodu dożynkowego zaplanowano o godzinie 13.20 na tamtejszej stacji. O godzinie 14.00 rozpocznie się msza dziękczynna w kościele w Szydłowie, po której korowód przejdzie na boisko, gdzie o godzinie 15.30 nastąpi uroczyste otwarcie dożynek. Przemówienie burmistrza Tułowic, wręczenie nominacji starostom dożynkowym i nagród za dożynkowe konkursy. Nie zabraknie także akcentów muzycznych. O 15.45 wystąpi Młodzieżowa Orkiestra Dęta Kaprys z Pruszkowa, a o 17.15 występy szykują zespoły działające w Tułowickim Ośrodku Kultury. Tego dnia będzie też okazja posłuchania koncertu akordeonowego, występu zespołu Szydłowianki oraz zespołu Szumiący Bór, który będzie celebrował 30-lecie powstania. Wśród dodatkowych atrakcji będą namioty historyczne, stanowisko heraldyczne, przejażdżki kucykiem czy stoiska z rękodziełem. Świętowanie zakończy zabawa taneczna. Radio Pole dożynki w Szydłowie objęło patronatem medialnym.

0: W Lelowie rozpoczyna się Festiwal Kultury Polskiej i Żydowskiej. 23. Święto Tsulimu Czulentu. Lwowskie spotkania kultur. Jak zapewniają organizatorzy, będą to 3 dni spotkań z muzyką, historią, tradycją i dziedzictwem Lelowa. A wszystko dodatkowo okraszone tradycyjną kuchnią, mówi Eliza Kwiatkowska, dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie.
1: Tsulim to potrawa polska, wzorowana na potrawie żydowskiej czulencie. Obie te potrawy są potrawami jednogarnkowymi, wypiekanymi przez kilka godzin w piecu. Tsulim jest wpisany na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa już od wielu, wielu lat. Trudno mówić o smakach, natomiast każdy, myślę, znajdzie coś dla siebie.
0: Festiwal rozpoczął się w lelowskim Goku wernisażem i projekcją filmu w sobotę i niedzielę. Wszystkie atrakcje będą odbywać się na stadionie sportowym. Tsulim to tradycyjna lelowska potrawa przygotowywana z tartych ziemniaków i mięsa, pieczona przez wiele godzin. Czulent jest potrawą wywodzącą się z tradycji żydowskiej. Przygotowywany jest m.in. z kaszy, fasoli i mięsa. Tak to muzyka i sztuka połączy się z kulinariami.

Na zakończenie wakacji hip-hop pojawi się w Opolu Opole Rap Scena 2026. Już w sobotę, proszę Państwa. Line-up to White 2115, Young Leosia, Kaz Bałagane, Fukaj, Wajma i Bonson. Ale także będzie strefa chillout, którą będzie prowadził Antoni i zagrają DJ Skipless, DJ Element i Koro. Otwarcie bram już o godzinie 17.30, o 18.30 wystąpi Bonson, o 19.30 Wajma, o 20.35 Fukaj, o 21.35 Kas Bałagane, o 22.50 Young Leosia, a o 23.50 White 2115. Jeszcze z takich organizacyjnych to będzie gastronomia, będą akcje partnerskie, będzie ta scena DJ-ska, o której mówiłem, także stoiska z merchem, pamiątki, ubrania, różne takie rzeczy. Strefa relaksu, tak, to będzie można odpocząć między sesjami, bezpłatny makijaż festiwalowy tam będzie można otrzymać, ale też muszę Państwu jeszcze dodać, że nie powiedziałem, gdzie to jest. Wydarzenie odbędzie się 22 sierpnia w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu przy ulicy Wrocławskiej 158. Wejście na imprezy od godziny 17, ale proszę Państwa, nie będzie to w budynku, nie będzie to pod dachem, więc proszę się odpowiednio ubrać. Koncert jest biletowany. Nie ma wieku minimalnego uczestników, natomiast do 16 roku życia należy mieć pisemną zgodę opiekunów. Takie formularze są na stronie wydarzenia. Ważna rzecz, co można zabrać na imprezę? Można zabrać małą butelkę fabrycznie zamkniętej wody do pół litra oraz pusty bidon. Dlaczego pusty bidon się przyda? Dlatego, że będzie tam opolanka i będzie sobie można po prostu za darmo nalać wodę, jeśli będzie taka potrzeba. Powerbank można, mały plecak, torebkę, nerkę, kocyk, cienką matę do siedzenia, małą składaną parasolkę, ale bez ostrego zakończenia. Aparat bez wymiennej optyki. Analogowy, cyfrowy, telefony, dokument tożsamości, dowód, paszport, legitymacja. Koncert odbywa się na otwartej, niezadaszonej przestrzeni, a warunki pogodowe mogą się dynamicznie zmieniać, dlatego należy się ubrać stosownie do prognozy pogody. Co jest zabronione? No to już Państwo wiedzą, broni nie wolno, niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych, niebezpiecznych pożarowo, żywności z wyjątkiem osób, których stan zdrowia wymaga oraz zostanie potwierdzone orzeczeniem lekarskim, napojów alkoholowych i bezalkoholowych, z wyjątkiem tej wody butelkowanej zamkniętej fabrycznie w rozmiarze pół litra, parasoli dużych i posiadających ostre zakończenie, wszelkiego rodzaju statywów, selfie sticków, kamer GoPro, dronów, profesjonalnych aparatów fotograficznych i kamer wideo, wskaźników laserowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, walizek, toreb podróżnych, plecaków i innych przedmiotów o wymiarach przekraczających format 40 cm na 30 cm na 20 cm, jakichkolwiek pojazdów, roweru, skutera, hulajnogi, deskorolki lub rolek czy wrotek. Ja się Państwu zdarzy, że wezmą Państwo takie rzeczy, to jest depozyt przed wejściem, także można zostawić. Zwierząt też nie zabieramy ze sobą. Możemy nagrywać i robić zdjęcia, ale tylko nieprofesjonalnym sprzętem. Ten profesjonalny to my, akredytowanie dziennikarze, będziemy mieli, ale też nie możemy wszystkiego nagrywać i robić cały czas zdjęć. Są pewne obostrzenia, ale Państwa ich nie dotyczą.
Będzie można na miejscu kupić jedzenie, picie, będzie depozyt, jak już powiedziałem. Można, proszę Państwa, dojechać, bo przy terenie jest, dojechać samochodem, bo przy terenie jest parking CWK. Będą jeździły taksówki, ale też będą jeździły autobusy. Autobusy numer 5, 12, 18, 28, kierunek na przystanek Technologiczna Centrum Handlowe lub Technologiczna Itaka Arena. Będą też, proszę Państwa, dodatkowe kursy powrotne. Na uczestników wydarzenia zapewniony zostanie wygodny powrót komunikacją miejską. Po zakończeniu imprezy uruchomiona zostanie dodatkowa komunikacja autobusowa z przystanku Technologiczna Centrum Handlowe. I tak, 22-21 to linie standardowe, teraz przeczytam. Linia numer 12, 18 i 5. Dodatkowe kursy specjalne. 22-50, linia 18, kierunek Witosa. 23-20, linia 5, kierunek Płużaka. Przesiadka dla linii nocnej numer 2 na dworcu głównym. 23.50, linia numer 18, kierunek Witosa. 20 minut po północy, linia numer 5, kierunek Płużaka. 50 minut po północy, linia numer 18, kierunek Witosa. Przesiadka do linii nocnej N2 na rondzie. I o 1.20, linia 5, kierunek Płużaka. Tak to, proszę Państwa, wygląda. Ja tylko dodam, że Radio Opole jest partnerem medialnym tego wydarzenia.

0: Jesienią Łódź ponownie rozbłyśnie. Podczas 16. Light Movie Festival mieszkańcy i turyści zobaczą iluminację oraz instalacje, którym w tym roku będzie towarzyszyć dużo muzyki. Festiwal potrwa od 25 do 27 września. Organizatorzy przygotowali 6 scen muzycznych. W Parku Staromiejskim pojawi się także specjalnie oświetlony tramwaj, mówi wiceprezydent miasta Adam Pustelnik.
1: W Parku Staromiejskim powstanie tramwaj specjalnie oświetlony, który też będzie wyposażony w doświadczenia muzyczne, gdzie zagrają Paweł Małaszyński, łódzkie ekipy i będzie też to absolutnie unikalne doświadczenie.
2: Tej muzyki będzie bardzo dużo na Lightmove Festival, tak jak zwykle, bo wśród tej XIX-wiecznej eklektycznej architektury Łodzi ta muzyka zupełnie inaczej gra.
0: Dodaje Beata Konieczniak, dyrektorka artystyczna Lightmove Festival. Muzyczne wydarzenia odbędą się między innymi przy Pałacu Poznańskiego, w Pasażu Schillera i w Parku Staromiejskim. Tegoroczna edycja będzie odbywać się pod hasłem Marzenia. No będę w Łodzi na początku września, ale to będę na Great September. Nie zostanę do końca września w tym mieście. Niestety po raz kolejny tego festiwalu nie zobaczę.

0: Po raz 23 stolica będzie gościć festiwal Warszawa Singera. To spotkanie kultury, historii i współczesności oraz budowanie mostów między nimi, mówią organizatorzy z Fundacji Shalom. Festiwal rozpocznie się w sobotę. Jego dyrektorka i szefowa Teatru Żydowskiego, Gauda Tencer, podkreśla, że program będzie bogaty. To warsztaty, koncerty, wystawy, przedstawienia teatralne, a także spotkania z wybitnymi twórcami kultury żydowskiej.
1: No jak zwykle wspaniali kantorzy, no i finał w Teatrze Wielkim, Noce na Starym Rynku, będzie w języku angielskim. Muzykę napisał Frank London, a w ogóle jest tyle dobrych rzeczy i dla dzieci, i sesja naukowa jest jak zwykle. No zawsze, słuchajcie, to jest tradycją, że jest kuchnia mamy Soni, czyli mojej mamy i wszystkich mam. Zapraszam, ja zawsze zapominam, że ja też występuję.
0: Oprócz Warszawy wydarzenie będzie gościć w Radzyminie i Leoncinie.

I to wszystko, proszę Państwa, w mojej audycji. Kłaniają się Państwu Mariusz Majeran i Marcin Głowienkowski, który program zrealizował. Życzymy Państwu miłego wieczora, a właściwie całego weekendu. Do usłyszenia już w poniedziałek po godzinie 19:00.

0: Radio Opole. Słuchacie nas w pasmach FM, ale możecie także w systemie cyfrowym DAB+, oraz w internecie, za pośrednictwem którego docieramy na cały świat. Na zegarach już prawie 21. W części Dolnego Śląska ogłoszono alarmy przeciwpowodziowe. Dziś rozpoczął się proces Karola B., oskarżonego m.in. o seksualne wykorzystanie nieletniej z Opolszczyzny. W tych wiadomościach także serwis sportowy Grzegorza Frankowskiego.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Zaczynamy od sąsiedniego regionu. Samorządy z Dolnego Śląska wydają alarmy przeciwpowodziowe. Drugi stopień zagrożeń meteorologicznych dotyczy intensywnych opadów i burz i obowiązuje w niemal całej Polsce. Stany ostrzegawcze natomiast mają być przekroczone na południowym zachodzie kraju, w miejscach dotkniętych powodzią sprzed 2 lat. Informacje w tej sprawie zebrała Agata Król.
2: Największym zagrożeniem są potoki Miłoszówka i Bruśnik.
3: Dlatego gmina Leśna wydała alarm przeciwpowodziowy i zwołała sztab kryzysowy, tłumaczy Sylwia Mowczko, inspektor do spraw zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej. Dodaje, że władze gminy wolą dmuchać na zimne, by uniknąć zdarzeń sprzed 2 lat. W terenie już działają strażacy, zapewniła.
2: Czekamy na piasek, strażacy dostarczają worki do sołec.
3: Ostrzeżenia wydało IMGW i RCB, które będą obowiązywać do soboty w 15 województwach. Wzmożone opady deszczu w ciągu kilku minut mogą zmieniać ulice w potoki oraz powodować zniszczenia i straty.
0: Karol B. z Żor stanął przed sądem. 24-latek odpowiadał m.in. za wykorzystanie seksualne osoby poniżej 15 roku życia. Sprawa ma związek z zaginięciem 11-letniej Patrycji z Dziewkowic, podczas którego w maju ubiegłego roku po raz pierwszy w regionie uruchomiono system Child Alert. Proces przed sądem rejonowym w Strzelcach Opolskich ruszył dziś, ale na wniosek obrony sąd wyłączył jego jawność. Prokuratura zapowiada, że będzie domagać się kary więzienia, mówi prokurator Joanna Łuba z prokuratury rejonowej w Strzelcach Opolskich.
4: Będzie to na pewno kara bezwzględnego pozbawienia wolności, natomiast nie chciałabym się teraz o szczegółach wypowiadać. Oskarżony w toku postępowania przygotowawczego złożył obszerne wyjaśnienia, natomiast zobaczymy, czy zostaną one podtrzymane.
0: Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia.
1: Słuchaj faktów, nie plotek.
0: Jak rzetelnie informować się słuchaczy o zagrożeniach? Dyskutowali o tym przedstawiciele kilku rozgłośni regionalnych Polskiego Radia oraz firm specjalizujących się w telekomunikacji i produkcji dźwiękowej, którzy spotkali się w siedzibie Polskiego Radia Biały. Niektóre stacje ze wschodniej części kraju wdrożyły już procedury na wypadek sytuacji kryzysowych. Więcej w relacji Marcina Glińskiego.
5: Mamy opracowane regulaminy, według których się poruszamy.
6: Redaktor naczelna Radia Lublin, Kinga Hędzel.
5: Jeżeli by coś wydarzyło się w nocy, mamy taką możliwość, by nadać z domu.
7: Jesteśmy w takim położeniu, gdzie wojna hybrydowa uderzy jak w nas.
6: Sekretarz programu w Radiu Lublin, Dorota Paluch.
7: A teraz w momencie ataków z powietrza już też inaczej my musimy działać. Stąd też wóz satelitarny, miejsca, w których my będziemy mogli nadawać, które też są skoordynowane z samorządem, z wojewodą.
8: Co w momencie, kiedy nieprzewidywany wróg wyeliminuje systemy nadawcze?
9: Można proste systemy nadawcze umieścić na wysokich blokach, budynkach.
10: To spotkanie jest po to, żebyśmy w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców zastanowili się nad procedurami.
6: Redaktor naczelny Polskiego Radia Białystok, Marcin Tomkiel.
10: Wspólnie przedyskutowali możliwości techniczne i odpowiedzieli sobie na pytanie, jak w odpowiedzialny, rzetelny sposób informować słuchaczy o sytuacjach zagrożenia.
0: I wracamy do regionu, a konkretnie do Tułowic, gdzie powstało mieszkanie interwencyjne dla osób w kryzysie, na przykład matek z dziećmi, które zostały dotknięte przemocą domową. Lokal jest w pełni wyposażony. To efekt współpracy, z której skorzysta ktoś, kto potrzebuje pomocy, mówi Radio Opole starosta opolski Henryk Lakwa.
11: Kolejny projekt, który robimy wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu. Duże mieszkanie, przystosowane również dla osób niepełnosprawnych, czyli pełne wyposażenie i w łazience, i będzie schodowłaz.
0: Mieszkanie powstało w ramach projektu Stabilne Wartości, Skuteczne Wsparcie, Profilaktyka i Interwencja Kryzysowa.
1: Opolska gospodarka, kultura, sport, także na www.radioopole.pl.
0: 4 po 21.
1: Sport w Radiu Opole.
12: Grzegorz Frankowski, dobry wieczór. W piłkarskiej ekstraklasie rozpoczęła się 5. kolejka spotkań w Dermach Krakowa. Krakowia rywalizuje po raz pierwszy w historii z Wieczystą. W 34. minucie spotkania Wieczysta prowadzi 1-0, a bramkę dla Beniaminka zdobył Mateusz Wieteska. A o ligowe punkty grają dziś także piłkarze Betclic pierwszej ligi. W zakończonym już meczu Chrobry Głogów przegrał z Wartą Poznań 0-1, a od 33 minut Lechia Gdańsk mierzy się z Pogonią Siedlcem. W tej chwili jest 0-0. Opolska od zagra jutro na wyjeździe z Podbeski Dziębielsko-Biała. Liczę na zwycięstwo, choć teren do łatwych nie należy, mówi trener niebiesko-czerwonych Łukasz Tomczyk.
13: Jedziemy po 3 punkty, chcemy wygrać mecz, chcemy wygrywać w każdym najbliższym spotkaniu. Na pewno jest to rywal ofensywny, kreuje sytuację, często gra na 2 napastników, z dobrych przystałych fragmentach gry. Spodziewam się tego, że to będzie mecz ofensywny, że będą sytuacje. Tak naprawdę trzeba być bardzo zdeterminowanym i czujnym w tym spotkaniu.
12: Opolanie zajmują 10. miejsce w tabeli, a górale są na 12. pozycji. Początek sobotniej konfrontacji pod Klimczokiem o godzinie 15.30. Zmieniamy tematy. Siatkarki reprezentacji Turcji pokonały Łotwę 3-0 w meczu grupy A Mistrzostw Europy rozgrywanych w Stambule. W grupie A rywalizują także reprezentantki Polski. Biało-czerwone swój pierwszy mecz rozegrają w sobotę, a ich rywalkami będą Węgierki. Turczynki bronią tytułu mistrzostwa, potrwają do 6 września. Włoch Alessandro Maganotti wygrał 2. etap kolarskiego wyścigu Deutschland Tour. W piątek 2. miejsce zajął Francuz Paul Manier, a 3. był Portugalczyk Yuri Leitao. Prowadzenie w generalnej klasyfikacji utrzymał Francuz Louis Barre, 2. jest Meksykanin Isaac Del Toro, a 3. Włoch Giulio Ciccone. Wyścig potrwa do niedzieli. Na koniec wracamy do regionu Konradów koło Głuchołaz. Będzie jutro gospodarzem turnieju siatkówki plażowej Trójek Sportowa Radość 2.0. W wydarzeniu towarzyszyć będą animacje sportowe, gry i zabawy dla dzieci oraz strzelanie z łuku. Początek imprezy o godzinie 9.00.
14: Pogoda. No i trzymamy kciuki za to, żeby pogoda nie pokrzyżowała planów organizatorów tego wydarzenia. Jest na to pewna szansa, bo jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, możliwe przelotne opady deszczu, ale miejscami burze, w czasie których spadnie do 20 mm wody. W czasie burz także wiatr może osiągnąć prędkość do 70 km na godzinę. Poza tym w sobotę na termometrach 24 stopnie. To będzie niespokojna noc na Opolszczyźnie, bo spadnie nawet do 30 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr w czasie burz w porywach może osiągnąć nawet 100 km na godzinę.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
15: W radiu często się mówi o podróżach, a ja opowiem Państwu o powrotach.
16: Proszę Państwa, wylądowaliśmy w Warszawie.
15: Bo gdy wracam z jakiegoś kraju, to naprawdę zaczynam doceniać Polskę. To, jak dbamy o siebie i innych, ten nasz wolontariat. Oczywiście to nie dzieje się samo. Dlatego wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Olga Bołądź.
17: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
18: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
19: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
20: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
19: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
1: Reklama społeczna.

0: Pasułek. Dobry wieczór, rozpoczynamy audycję. Nie jestem w studiu sam. Razem ze mną jest Karolina Braniska. Cześć Karolina.
1: Cześć.
0: A będziemy rozmawiali o projekcie, który robiłaś wspólnie z Igą Czernik, która pracuje zarówno i współpracuje z biblioteką, bo tutaj ten projekt to była współpraca, ale jest też psycholożką. O tym wszystkim za chwilę wam opowiemy, na czym to polega. A generalnie tematem naszego spotkania dzisiejszego będzie zdrowie psychiczne. Kiedy słyszycie zdrowie psychiczne, bez wątpienia przychodzą wam na myśl poradnie psychologiczne, psychiatryczne, no i bardzo częste, niestety ostatnio informacje o masowej liczbie depresji, o próbach samobójczych. Ja przyznaję, że niedawno obok w województwie, ale akurat w rejonie mi bliskim, rzeczywiście nastolatka popełniła skutecznie samobójstwo, czyli nie żyje. I to mnie tak tknęło, że a leczyła się, żeby była jasność. Bo tak nam się wydaje, że tylko i wyłącznie lekarz. Często w takich sytuacjach pytamy, a gdzie była rodzina, a gdzie była szkoła, prawda, rówieśnicy. Pamiętajmy, że bardzo często te skutki są właśnie spowodowane sytuacją w szkole czy w domu. Więc to jest takie troszeczkę pytanie nie na miejscu, bo nie znając powodów i przyczyn, co działo się w głowie, a tu będziemy mówili głównie jednak o młodych ludziach, no to trudno nam odsyłać, gdzie była szkoła, gdzie była rodzina. Natomiast jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne, tak szerzej pojęte w tym kontekście, to bardzo często na pewno, kiedy nawet słuchacie na antenie Radio Opole różnych audycji o nawet w kulturze właśnie organizowanych przez biblioteki, galerie, możecie się zastanawiać, słowo dobrostan na przykład się często pojawia, praca z emocjami, biblioteka pełna emocji, prawda? Te wszystkie działania są właśnie po to, żeby wspomagać zdrowie psychiczne. To nic innego jak właśnie zdrowie psychiczne. Gdybyście Państwo sobie poszukali definicji i poszperali, na czym to polega, to jest to właśnie nic innego jak wsparcie zdrowia psychicznego. Albowiem te działania, o których będzie opowiadała za chwileczkę Karolina, które przygotowała, służą temu, żeby nie było tych samobójstw, żeby nie było depresji, żeby to wszystko się nie działo. I troszeczkę myślę, że jest tak jak z myciem zębów. No teoretycznie mamy stomatologów i jak nam się ząb zepsuł, no to idziemy i on nam lepi. Dzisiaj są wspaniałe nowe technologie, prawda? Chociaż wielu się nadal boi. No ale to już jest troszeczkę za późno. Okej, mamy. Natomiast nie na wszystko mamy lep, że przewiercimy wiertełkiem, nakleimy albo przykleimy plasterek i już. Ze zdrowiem psychicznym niestety, co pokazują statystyki, jest dużo, dużo gorzej i dlatego dobrze jest zapobiegać, działać wcześniej. W jednej z niedawnych rozmów też był poruszony wątek streetworkerów, czyli tych ludzi, którzy wychodzą na ulicę, wyszukują młodych ludzi, którzy siedzą samotnie na ławkach, no, zachowują się podejrzanie, albo są odurzeni różnymi środkami, czy to narkotykami, czy alkoholem, no i próbują w ten sposób z nimi rozmawiać, zachęcać do tego, żeby się za siebie wzięli, jak to się mówi potocznie, kolokwialnie, ale co to znaczy wziąć się za siebie? Człowiek na tym etapie raczej nie będzie w stanie sam się za siebie wziąć, więc trzeba go zachęcić, żeby poszedł do ośrodka, żeby poszedł do poradni. To też jest trudne. I myślę, że ta inicjatywa, którą wy zrobiłyście, jest taka najbardziej przyjazna, bo to jeszcze nie jest kitel, to jeszcze nie jest kaftan bezpieczeństwa, tu się jeszcze nic takiego nie dzieje, a człowiek ma szansę poczuć się to, czego nam najbardziej brakuje, co wiele osób podkreśla. Wartościowy, pełny, poczuć się w ogóle człowiekiem, że jest doceniony, że ktoś się jego życiem interesuje, że jest ważny, krótko mówiąc.
1: Tak, dokładnie. Jako biblioteka chcieliśmy nawiązać współpracę właśnie z grupą nieformalną Łącz z Tym, z którą już robiliśmy wcześniej różne projekty. W tym roku akurat właśnie koleżanka, bibliotekarka i psycholożka Iga Czernik zarzuciła taki pomysł: słuchaj, a może by coś zrobić na wakacje związane ze zdrowiem psychicznym. No to taka pierwsza myśl, to ja sobie tak myślę, kurczę, no ale dzieci nie będą chciały się na to zapisać. No rodzice z chęcią, ale dzieci powiedzą, że no nie, no jak to tak?
0: Wakacje, jakieś zajęcia?
1: No dokładnie, to by się chciało, jakieś rycerzy, nie wiem, jakieś mangi, plaże, no taka tematyka ciekawa. Ale Iga do mnie, no ale możemy to przecież przekuć w zabawę, możemy nie pisać zdrowie psychiczne. No i to zabrzmiało jak wyzwanie. Mhm. Jak to zrobić, żeby mnóstwo osób się zapisało? I po prostu wymyśliłyśmy coś takiego jak Laboratorium Dobrego Humoru. Pod tym szyldem były nasze wakacje. Projekt się nazywał Libro Mind, ale dla dzieci oczywiście to musiało mieć specjalną nazwę, żeby się chciały zapisywać. Listy bardzo szybko się zapełniły, bo niby no to było dbanie o zdrowie psychiczne, było pełno różnych warsztatów, była dogoterapia, była arteterapia, muzykoterapia, były zajęcia animacyjne z psycholożką właśnie, był też bibliochillout, zawsze była rozmowa o tym, jak ważne jest, żeby dbać o swój nastrój i dzieci po prostu się dobrze bawiły, ale z drugiej strony też poszerzały te kompetencje na temat profilaktyki swojego zdrowia psychicznego, bo tak jak wcześniej mówiłeś, to jest jeszcze moment, kiedy nie ma kitla, nie ma jeszcze żadnych pigułek, możemy profilaktycznie zadbać o to swoje zdrowie psychiczne, które moim zdaniem, już chyba nie tylko moim zdaniem, bo specjaliści to potwierdzają, zdrowie psychiczne jest tak samo ważne, jak to takie nasze zdrowie fizyczne.
0: No tak, ja mogę tutaj też przywołać te opinie psychiatrów, psychologów i badania, które mówią, że nawet w tych chorobach niepsychicznych, czyli jest to powiedzmy onkologia, już ten najcięższy z możliwych przypadków, kiedy rzeczywiście najczęściej myślimy, o Jezu, wyrok, statystyki są zatrważające, wielu potwierdza, że nastawienie psychiczne, chęć walki, chęć wygrania, wiara w to, że się wygra, że się wyzdrowieje, cały czas bycie aktywnym, jest bardzo, bardzo wspierające i na pewno pomaga. Oczywiście teraz przerzucanie się, czy to będzie 10% czy 20%, nie ma znaczenia, bo dla osoby chorej zawsze jest nadzieja, że ja będę w tych 10%. To o to chodzi. To jest tak jak z tej grupy, o której mówiłaś, dzieciaków, młodzieży, która przychodzi, to nie tylko, że będziemy zapobiegać, ale jest zawsze szansa, że ktoś był już na tej granicy, a jednak przyszedł i za chwilę mógłby trafić do lekarza, albo niestety chcieć popełnić samobójstwo. Tutaj nagle jest szansa, że nie. My oczywiście tego statystycznie nigdy nie wyłowimy, bo trudno jest kogoś pytać, a ty przyszłaś tutaj na te zajęcia, bo myślałaś o tym, żeby wyciągnąć tabletki. No wiadomo, nie, no nikt tego takich rzeczy nie robi, więc zawsze mam taki delikatny dystans do statystyk, bo nie wszystko da się zbadać, nie wszystko jesteśmy w stanie się zapytać. Na pewno jednak podczas tego typu spotkań możemy sprawdzić i wyłowić, czy jakieś dziecko wykazuje takie objawy, stąd obecność też psychologów, bo może się okazać, że przez ktoś to naprawdę widać, że jest w jakimś kryzysie i na przykład jeżeli uznamy, że nie jesteśmy mu w stanie pomóc, to wtedy można spotkać się z rodzicami, można powiedzieć, że podczas zajęć i tak dalej zauważyłyśmy, że dziecko na przykład ma takie, a nie inne zachowania, może warto byłoby na przykład skonsultować się z psychologiem, nie?
1: No ja mam szczerą nadzieję, że jest większość takich nauczycieli, którzy robią w ten sposób, bo im jesteśmy starsi, no tym troszeczkę ciężej zadbać o pewne rzeczy, bo nasz mózg nie jest tak plastyczny, nie? Nie wyrabia w sobie tych nawyków, które możemy wyrobić za dzieciaka.
0: To prawda. Tutaj, jak już wspomniałaś, te zajęcia były bardzo, bardzo różnorodne. Wiemy, że arteterapia no to jest to, co jakby najbardziej jest rozpowszechnione, prawda? Jak myślimy jakaś taka terapia zajęciowa, jakieś takie spotkania, zajęcia terapeutyczne, no to myślimy o arteterapii. To są oczywiście sztuki plastyczne najczęściej. Czasami jest też muzykoterapia, którą też się muzyką zajmujesz i to jest ci bardzo bliski temat. No, wiemy, że na nasz dobrostan psychiczny muzyka dobrze wpływa, na pewno. To nas często wycisza, koi nam nerwy i tak dalej. Oczywiście są dźwięki, których nie lubimy i będą nas drażnić, no ale jest tyle różnych gatunków. Mamy dzisiaj szczęśliwie wszystko w sieci, w zasięgu, więc możemy sobie posłuchać w telefonie. To nie zawsze musi być tak, że lecimy kupić płytę. Więc naprawdę jak mamy ochotę czegoś posłuchać, to mamy duży wybór. Natomiast te kłopoty duże ze skupieniem, które coraz częściej też ten wątek jest poruszany, bo tak się łatwo mówi, arteterapia, muzykoterapia, dogoterapia, ale wiele z tych rzeczy wymaga tego, żeby dziecko usiadło, i rzeczywiście się skupiło i posłuchało. Tymczasem wiele osób podkreśla i wiele badań na to wskazuje, że mamy coraz większy kłopot w młodym pokoleniu ze skupieniem, z koncentracją. Mówi się powszechnie, że są przebodźcowani. I trudno nagle kogoś takiego powiedzieć, a posłuchaj sobie muzyki, bo on po minucie już trzęsie nogą, już go to nudzi, już go to denerwuje, żeby coś robił. Ostatecznie nie robi nic, stąd to słynne scrollowanie na ławeczkach, przelatywanie, wszystko mruga, nic z tego nie zostaje w głowie.
1: Tak, bo to jest łatwa dopamina dla mózgu, nie? Więc to kusi i to nie tylko dzieciaki, ale i dorosłych. Ja sama się na tym niestety łapię.
0: Oj tak, no, czasami się zdarza, zwłaszcza kiedy szukamy informacji, ale obok coś się wyświetliło i też jest ciekawe, prawda? No, sprytnie jest po prostu to pomyślane, żeby przemycać tam. Tak jak tutaj jest, nie padało w tytule tych zajęć zdrowie psychiczne jako tytuł, bo mogłoby to zadziałać odwrotnie, to troszeczkę jak z przemycaniem szpinaku.
1: Tak.
0: Prawda? Jak powiemy dziecku, o, zjedz sobie ładna babka szpinakowa, to szpinak nie lubię. Mówię, o, upiekłam babkę. Pyszna,
1: w kolorze zielonym, w kolorze Shreka.
0: Prawda? I okaże się, tam są banany, oczywiście, jest tam szpinak, no ale to babeczka jest, a skoro babeczka, no to przecież coś pysznego, coś słodkiego.
1: Tak.
0: I tutaj, drodzy Państwo, tak to powinno moim zdaniem działać, bo ja się nie dziwię osobom, które uciekają, które nie chcą, które właśnie słyszą, że a, musimy pójść do poradni, a, musi... No to od razu myślą, aha, już chcecie ze mnie zrobić wariata, już uważacie, że jestem jakiś nie taki, że jestem gorszy, dziwny, że trzeba mnie leczyć. Ludzie się boją.
1: Chociaż na szczęście troszeczkę to się zmienia, nie? Aha. Już nie aż tak jak kiedyś, że o, jak chodzę do psychologa, to jestem świrnięta i tak dalej. Jeszcze może 20 lat temu, jeszcze może, ale teraz zauważyłam, że no w niektórych kręgach, nie we wszystkich, ale w niektórych kręgach mówi się o tym dosyć otwarcie. Na szczęście.
0: Na szczęście, to prawda. I na szczęście są też takie, być może to dzięki temu, że powstaje sporo takich programów jak ten wasz,
1: tak,
0: że dzieje się więcej już w bibliotekach, szkołach, domach kultury, bo tak jak przeglądałem się tym różnym ofertom, zajęciom, to naprawdę jest tego coraz więcej. To z jednej strony pokazuje, że jest potrzeba ogromna, no bo nikt by tego nie robił, gdyby nie było zainteresowania, więc potrzeba wielka jest i zakładam nawet, że za jakiś czas powstaną też jakieś poważne badania naukowe na ten temat, chociaż już zdrowy rozsądek i intuicja nam podpowiada, że skoro jest duże zainteresowanie, skoro ludzie są zadowoleni, wracają później, bo to też jest bardzo ważne, że i o tym możemy troszeczkę porozmawiać, bo komuś się wydaje, że na przykład, a to trwało tylko tam latem, albo to był jakiś kurs wakacyjny, albo przez miesiąc. Nie, bo jeżeli takie dziecko uzna, że to jest fajne miejsce, że tu przychodzą ciekawi ludzie, to być może będzie chodziło później na też inne zajęcia w ciągu roku.
1: Właśnie nam o to chodziło.
0: Pozna kogoś, bo to jest ten ważny efekt. Często mówimy, najgorsza jest samotność, poczucie odrzucenia, osamotnienia, to wpędza w depresję i w myśli samobójcze. A tutaj samo zajęcie to okej, jedno drugie, czy prelekcja, ale zbudowanie więzi, wciągnięcie go do grupy, żeby ono już nie było samo i wykluczone. Na
1: tak,
0: dłużej.
1: Tak, o to nam właśnie chodziło. I nawet nie tylko o same te warsztaty, a o efekty długofalowe, bo na tych zajęciach zrodziło się wiele przyjaźni. Starałyśmy się też na bieżąco reagować, gdy widziałyśmy jakieś wykluczenie w grupie. Był jeden chłopiec z zaburzeniami, ale naprawdę był koleżeński, nie był to zły chłopak. I od razu starałyśmy się reagować, robiłyśmy pogadanki i wiedziałyśmy, że grupa była naprawdę taka chętna i otwarta. Nawet ankiety wykazały, że dzieciaki co nieco podłapały sposobów na dbanie o swój dobrostan psychiczny. I tak nazywamy to, tak górno, może brzmieć górnolotnie, dobrostan psychiczny, ale to jest tak naprawdę dbanie o swoje emocje, samoświadomość, to jest umiejętność tego, że wiemy, do kogo się zwrócić, gdy mamy zły dzień, albo mamy jakieś przykre myśli. Właśnie dzieciaki, to był wiek od 7 do 10 lat i pytaliśmy ich o ich sposoby na to, gdy mają naprawdę zły humor, albo gdy są wściekli. No to opowiadali, krzyczą w poduszkę, biją poduszkę, ćwiczą nawet, a niektóry też się przytuli do mamy. I to wszystko jest w porządku. To wszystko jest dbanie o swój dobrostan psychiczny. To wszystko jest profilaktyka.
0: Aha, to dokładniej, tutaj Państwo słyszycie, od 7 do 10 lat. I zobaczcie, my najczęściej myślimy, że ktoś wyje w poduszkę, tłucze, rozwala coś, prawda? No często to są tłukące się naczynia w kuchni, ale to już jest za późno i nie tędy droga. Chociaż rzeczywiście podobno dobrze jest rozładować się czasami na przedmiotach martwych, temu służą najczęściej ćwiczenia. No niektórzy chodzą na jakiś tam sport, prawda? Żeby się wyżyć na siłowni albo na basen. Jest naprawdę dużo sposobów i one się wydają takie oczywiste. Natomiast gdyby to było oczywiste i gdyby dzieciaki o tym wiedziały, to nie byłoby powodu do tego wszystkiego. Nie byłoby tych wszystkich prób, nie byłoby tych wszystkich depresji, no samych prób samobójczych, bo sprawdziłem w tamtym roku, już jest zamkniętym rokiem, tylko u nastolatków i dzieci, 2000, z czego prawie 160 niestety udanych. Więc jest o co walczyć i jest poważny problem, a to wszystko właśnie wynika ze zdrowia, więc jak słyszycie te nawet górnolotne, jak mówisz, uważam, że potrzebne terminy, no to warto zwrócić uwagę, bo tego jest naprawdę sporo. Jeżeli macie, że a może bez przesady, jeszcze tam do lekarza tabletki mi da, od tabletek wiadomo można się uzależnić też, no bo później jest tak troszeczkę jak z tymi tabletkami na ból głowy, ból mięśni, coś tam jeszcze. Już zaczynamy to jeść po prostu na śniadanie, obiad i kolację. To też jest niestety i myślę, że lekomania, tak już teraz lekka dygresja, lekomania najpewniej pojawi się jako jeden też z tematów jednej z audycji, bo tak najczęściej alkoholizm, narkotyki, a o tej lekomanii niewiele mówimy, a niestety jest to też poważne i groźne zjawisko, bo niedawno moja rozmowa z lekarzem też mówił, że no niestety, ale tabletki, choćby nie wiem jak dobre i jak cudowne, niszczą też organizm, zwłaszcza przyjmowane bardzo, bardzo długotrwale. I macie zresztą Państwo na etykietach często informacje, że kilka dni, a później konsultacja u lekarza, albo że po iluś tam dniach trzeba odstawić, albo trzeba brać z jakimiś probiotykami. I tak, dla wątroby często, dla żołądka, dla nerek to jest często bardzo, bardzo duże obciążenie. I to z jednej strony poprawiamy sobie lekiem dobrostan, a za chwilę będziemy musieli lądować u lekarza ze zniszczonymi organami niestety. Więc lepiej to robić na przykład pływając, tańcząc, słuchając muzyki, chodząc gdzieś i będąc aktywnym.
1: Tak, a gdy już rzeczywiście jest źle, no to rzeczywiście być pod tą opieką specjalisty, który stwierdzi, co jest dla nas najlepsze, bo na szczęście teraz też już jest coraz więcej takich specjalistów, którzy nawet gdy jest konieczność leczenia, zaproponuje też inne rzeczy, nie? Żeby ten mózg jakoś, żeby te zmiany w nim mogły postępować, właśnie też zaleca i pływanie, czy jeszcze psychoterapię, czy nie wiem, odrzucenie kofeiny. Jest tego cała masa, więc no tutaj wybór specjalistów też jest ważny, bo można czasem trafić na takiego lekarza, który, tak jak mówisz, da proszki i do domu, nie? A mamy zniszczone żołądek, żadnych perspektyw i nie wiemy, co dalej.
0: No tak, bo to nie chodzi przecież tylko o to, że jesteśmy zdenerwowani, mamy jakieś drgawki, pocimy się, jesteśmy w stanie roztrzęsieni i się boimy, bierzemy lek i już. Nie, bo przecież to wszystko jest spowodowane bardzo często tym, co dzieje się w naszym życiu. Jeżeli nie nauczymy się tego układać, radzić sobie z problemami, z emocjami, no to nie da się tego załatwić tylko i wyłącznie tabletką, bo przecież ostatecznie chodzi nam o to, żeby szczęśliwie, dobrze żyć. Żeby kochać, być kochanym, mieć przyjaciół, dobrą pracę, żeby nam się po prostu w życiu wiodło. Tego tak naprawdę chcemy. Jak nam się nie udaje, no to tabletka nam tego nie załatwi. Ona nam może pomóc się wyciszyć, ale wycisza również medytacja, właśnie ćwiczenia, spacer. I tutaj rzeczywiście potwierdzę to, co mówiła Karolina. Moje rozmowy z psychiatrami, psychologami, terapeutami. Wielu z nich podkreśla, jak ważna jest dieta, spacer. Mówi, że okej, dobrze, no tabletka może być, ale jak nie zmieni pan czy pani swojego jakby stylu życia też, no to to na dłuższą metę nie pomoże. Dlatego później dziwimy się, że ktoś wychodzi na przepustkę ze szpitala, no i nagle popełnia samobójstwo, prawda? No jak? Przecież dostał tabletki. No właśnie, no nie zawsze. I stąd to wspieranie się statystykami, że jak coś to lekarz nam da, niewiele daje, bo tych przypadków jest naprawdę też sporo. A to są rzeczy proste i co ciekawe, rzadko je robimy. To troszeczkę jak z tymi postanowieniami na nowy rok. O, zrzucę kilogramy, o, będę ćwiczył, zapiszę się na basen, rzucę palenie. A później kilka dni stycznia i większość się nie udaje. Zastanawiam się, ja wiem, że psycholożką jest koleżanka, z którą prowadziłyście te zajęcia, no ale siłą rzeczy musiałyście wiele rzeczy omówić. Tam była m.in. dogoterapia i parę innych jeszcze aspektów, troszeczkę je sobie rozwiniemy. Że właśnie mając tę świadomość, jak wiele rzeczy można zrobić prostych, można poprzez takie działania, na przykład spacery z psami, zajęcia z psami, prawda? No, dogoterapia, tak jak hipoterapia, wiemy, że jest, prawda? No ale korzystać, nie korzystać, a czy mi to potrzebne? Sama obecność i bliskość zwierzęcia, pogłaskanie. Wiem, jak dzieci lubią. Piesek, o, piesek biegnie i chce pogłaskać.
1: No, dokładnie.
0: To jest bardzo taka naturalna potrzeba bliskości, czułości. No wiem, że dzieci czasami mają wyczucia i męczą te biedne pieski i koty i zagłaskują, ale jednak coś w tym jest. To jest bardzo istotne podłoże psychologiczne i potrzeba w tym przypadku.
1: Tak, tak, to ja nie będę tutaj używać nazwy, bo mogę się pomylić, ale wytwarza się jakiś pozytywny hormon, gdy przebywamy ze zwierzęciem, gdy się przytulimy do zwierzęcia i nie trzeba tego hormonu wyzwalać scrollowaniem czy kawą, tylko po prostu poleżeć, jeśli zwierzę ma oczywiście na to ochotę. Jest to bardzo pozytywne. No ja mam kotka i z tego korzystam. Rzeczywiście potwierdzam, działa. I warto mówić o tym właśnie dzieciom, żeby też było świadome, gdy, nie wiem, czują, że jest im troszeczkę, nie wiem, smutniej. Albo gdy chcą być weselsi, a nie są jakoś bardzo smutni, no to żeby mieli w zanadrzu takie sposoby, jak troszeczkę sobie poprawić ten nastrój. Właśnie z Igą, z psycholożką, uczestnicy projektu robili apteczki samopomocy. To była niby praca plastyczna. Znowu arteterapia, ale mówimy praca plastyczna. I dzieciaki tworzyły rzeczy, które sprawiają, że jest im lepiej. I wkładały do tej apteczki.
0: Aha, czyli to nie taka apteczka samopomocy typowo medyczna, jaką mamy w samochodach, czy gdzieś jest tylko i wyłącznie plaster, prawda, i

0: bardzo jako ludzie jesteśmy zróżnicowani, jak różne są nasze potrzeby. Ale trzeba o tym mówić.
1: A co na przykład w takich aptekach teraz zaczynam się zastanawiać, co ja bym w takiej apteczce potrzebował mieć. Myślę, że no, na pewno coś, co by mi poprawiało nastrój, byłoby, no nie wiem, jakaś muzyka, to mogę sobie puścić w razie czego odbity z telefonu, bo, ale nie zawsze muzyka, nawet najpiękniejsza muzyka, są takie sytuacje, że drażni. Długopis i kartka papieru, to byłoby coś, bo bardzo często dobrze jest zapisywać swoje różne stany, emocje. Coś się złego dzieje. Jak piszemy to i przelewamy na papier, zaczyna nam odpuszczać. Fenomenalny sposób. Też nie zawsze się wydaje, no ja teraz będę siedział i pisał, co mam pisać. Jestem wściekły. W szkole czasami pisaliśmy za karę 100 razy, nie będę przeszkadzał na lekcji. Tutaj wbrew pozorom, i też tak to działa, warto sobie zapisać, jestem wściekły, jest mi smutno, jest mi źle, bo jak zaczynamy to pisać, to myślimy sobie, ojej, ale dlaczego? Musi tak być, nie chcę, żeby tak było. Bo tu jest właśnie to. Ten moment ratunku przychodzi wtedy, kiedy my mamy jeszcze świadomość, żeby za tym nie iść. Widzimy to przed sobą na kartce i myślimy sobie, nie, ja chcę żyć, chcę być szczęśliwy. Co się w takim razie stało? Czy w ogóle ja nie przesadzam? Nie? Może to nie jest takie ważne, może bez tego wszystkiego mogę żyć, bo my często tragizujemy z powodów dla innych błahy. Oczywiście dla jednego coś będzie istotne, dla drugiego coś innego. I będziemy się z siebie śmiali, a ty robisz tragedię, nie wiem co tam, chłopak cię rzucił, prawda, a ty tutaj już od razu nie wiadomo co, nie on pierwszy, nie ostatni, jest, był nie, widocznie nie taki fajny, będą lepsi i spotkasz jeszcze kogoś. To są takie najczęstsze teksty, ale wiemy, że to średnio w pierwszym momencie działa, prawda, bo czujemy się dotknięci. No właśnie, to nie jest już wcale problem tego chłopaka. My się czujemy zranieni, odrzuceni, dotknięci. To znaczy, że jestem niefajna. Albo niefajne. Czegoś mi brakuje, skoro zostałem odrzucony. I to jest to, o czym często nie myślimy. To nie jest problem, żeby komuś obrzydzić tego chłopaka. Zostaliśmy my dotknięci, poniżeni i czujemy się gorsi.
0: Po prostu trzeba być obok. O to chodzi. Uznać te emocje, bo też kładliśmy nacisk na tych warsztatach, że wszystkie emocje są ważne, czemuś służą. No i po prostu taką osobę najlepiej zapytać, jak możemy jej pomóc. I najgorsza rada to jest typu, wyjdź na spacer, przestań się smucić, uśmiechnij się.
1: Słonko świeci, prawda, tak. No, zaraz ci przejdzie. No, nie. To jak wiemy najczęściej, jak komuś się tak mówi, to on się jeszcze bardziej denerwuje, jeszcze bardziej się wścieka. Nie tylko na to, co go spotkało, ale też na tą osobę, która mu tak mówi. To już lepiej jest po prostu zaproponować coś wprost. Czyli słuchaj, wiesz co, okej, jesteś smutny, dzieje się źle, chodź, pójdziemy na lody. Właśnie, bo to nie chodzi o to, ty idź sobie na spacer, ty idź sobie zrób, ale chodźmy razem, bo w tej sytuacji najczęściej jednak potrzebujemy bliskości. Nawet jak nie będziemy gadać, tylko sobie szli w milczeniu. W filmach romantycznych to się sprawdza. W życiu znowu jest w ogóle fenomenalne to, że bardzo wiele takich podpowiedzi znajdujemy w literaturze, w sztuce. Jest tego naprawdę dużo, kiedy o tym mówimy. Ale jakoś trudno jest to przełożyć na praktykę. Że życie to nie bajka, życie to nie film. Tu jest strasznie i smutno. No nie jest strasznie i smutno, na pewno nie musi być.
0: Tak. No mamy też w sieci wiele takich idealnych wzorców, które chcemy naśladować i to powoduje frustrację. Mówią to różne raporty, że świat cyfrowy również jest jedną z przyczyn kryzysu. I jak my oglądamy te różne idealne rzeczy, to się frustrujemy, że my tacy nie możemy być.
1: Tak, i to jest ta druga strona.
0: To jest trudne.
1: I o tym pewnie też rozmawialiście, bo ja zakładam, że te zagrożenia cyfrowe i to wszystko na tych waszych zajęciach też były poruszane. Zwłaszcza, że większość dzieci ma już dzisiaj te wszystkie telefony, internety i niestety się od nich uzależnia, to znaczy nie tylko od samego urządzenia, ale od treści, które tam są. I te różne plany, blokady, no to chyba nie ma specjalnie szansy, żeby działało, bo no nie mamy wpływu. A inna sprawa, że bardzo często, jestem ciekaw, czy to w tych warsztatach też było i w tych waszych zajęciach o zdrowiu psychicznym, właśnie na co zwrócić uwagę? No jak dziecku teraz wytłumaczyć, że wiesz, a to jest nieprawdziwy świat idealny, to jest tylko reklama, albo to tak tylko wygląda. jest trudno przekonać, nie? Kiedy mamy do czynienia z jakimiś youtuberami, podcasterami i oni tam wszyscy uśmiechnięci mówią wow.

0: odniosłeś sukcesu, to właściwie nie macie.
1: Aż tak mocno akurat w tę tematykę nie wchodziłyśmy. Bardziej przewijał się ten temat podczas naszych rozmów czy gier integracyjnych. Miałyśmy też bardzo fajną grę od Emocjolandii, która się nazywała Rozmawiajmy. I były tam różne ciekawe pytania. Po prostu polegało to na tym, że siedzieliśmy w kółku i dana osoba losowała kartę ze stosu z jakimś pytaniem. Na przykład, jejku, ciężko mi sobie przypomnieć, no ale jakieś takie typowo, nie wiem, do kogo się zwracasz, gdy jesteś smutny, albo co robisz, gdy jesteś szczęśliwa. I zaletą tej gry było to, że można było zapytać kogoś. Ja jako prowadząca pytałam inne dzieciaki, no dobra, ty jakie masz sposoby, a ty co? I na początku dzieci były niechętne, a później same się wyrywały, bo chciały uczestniczyć w rozmowie, chciały odpowiadać na pytania. To było bardzo ciekawe. No i tam też no, przewijały się te rozmowy o świecie cyfrowym, nie? Na szczęście wiele z tych dzieciaków jeszcze nie ma swoich mediów społecznościowych, na szczęście, bo tam te 7-8-latki jeszcze nie, no 10-latki już wiadomo coraz bardziej.
0: Aha, tak, chociaż coraz więcej rodziców też zwraca uwagę na to, żeby jak najpóźniej dać dzieciom te wszystkie narzędzia, no ale też one muszą być na to później przygotowane, bo to nie jest, żaden wiek nie będzie dobrym wiekiem, jak nie jesteśmy przygotowani na to, co może nas spotkać, czyli na hejt i przemoc najbardziej, bo to są te niestety dwa zjawiska, które znowu pchają młodzież i dzieci do tych właśnie prób samobójczych, do narkotyków, do alkoholu, bo nie są na to przygotowani. Nie wiem, czy na to da się przygotować. Dorośli mają z tym ogromny problem, a dziecko pełne ufności i wiary, no to niedługo mamy rok szkolny się rozpocznie i dla mnie zawsze to jest takie bardzo, bo z jednej strony myślimy sobie, o fajnie, pójdziesz do szkoły, jak jeszcze mamy taki region, że są tyty, dostaniesz tyty, będą nowi koledzy, koleżanki, fajnie będziesz się uczyć, prawda? Tornister, kredki, piórniczek, ale z drugiej strony to zupełnie, jeżeli to jest miejscowość i miejsce nieduże, gdzie prawdopodobnie będą dzieci, które jeszcze kojarzę z przedszkola, no to jakichś kolegów, koleżanki spotkam, ale będą też dzieci nowe najprawdopodobniej i te nowe mają najtrudniejszą sytuację, trafiają w obce środowisko, jako 7-latki. I tutaj może być bardzo różnie. Może być tak, że się polubimy, że wejdziemy od razu w grupę, ktoś nas polubi, porozmawiamy, będziemy się razem bawić, ale może być też tak, że inni się znają i sobie stoją, rozmawiają, o co tam na wakacjach, no to jakaś ta nowa albo nowy, taki dziwny, a może nawet nie tak ubrany i się zaczyna już nakręcać ten cały kołowrót. I to są też takie rzeczy, pewnie jak słuchają nas rodzice głównie o tej porze, to myślą, no tak, albo dziecko moje pójdzie właśnie w tym roku, albo wnuczka, no i co to teraz zrobić? Ja absolutnie nie chcę oczywiście straszyć, bo to nie jest naszym celem, żeby straszyć, tylko żeby pokazać, że ta konstrukcja psychiczna dziecka musi być naprawdę zadbana, żeby ono w razie czego zwróciło się po pomoc od razu, jeżeli coś go przykrego spotka, bo to jest też takie zjawisko drugie. Coś się złego dzieje, a jak tam w szkole? A nic, nic, fajnie. Jak ktoś mówi nic, fajnie, jak mówimy na coś fajnie, to znaczy najczęściej wcale nie było tak fajnie.
1: Po prostu musimy ze sobą rozmawiać, żeby nie dopuścić do takiej sytuacji, że dziecko nam mówi tylko fajnie. To trzeba dbać, wydaje mi się, od najmłodszych lat. Ja jestem tutaj żywym przykładem. Moi rodzice dbali o to, żebyśmy rozmawiali, żebyśmy nie unikali trudnych tematów i ja nie odpowiadałam wymijająco, co było w szkole. Nauczyciele często zwracają na to uwagę, że rodzice nie zdają sobie nawet sprawy z jakichś problemów dzieci.
0: No tak, no bo skoro dziecko odpowiada fajnie, no to nie uznają, że jest fajnie, a to odpowiedź fajnie, no jakbyśmy was zapytali, jak było na wakacjach, fajnie, to najprawdopodobniej wcale tak fajnie nie było, no, skoro nie chcecie o tym porozmawiać, jak jest fajnie, cudownie, wspaniale, no i dzisiaj, wiesz, byłem tu, tam, słuchaj, widziałem to i zaczynamy, bo jesteśmy, od razu nam się przypominają obrazy, prawda, zdjęcia.
1: Albo nawet gdy było momenty. Źle, nie, to się można podzielić, a tutaj coś było, głupia kartkówka, nie wiem, nie nauczyłam się, masakra. No i rodzice jakby twierdzą, tutaj mam akurat przed sobą wyniki jednego z raportów, to jest Galileo Medical z marca 2026. No i właśnie według tego raportu rodzice winą obarczają telefony i rówieśników. No o tym już rozmawialiśmy. A nauczyciele kontrują i mówią, że głównym źródłem stresu jest presja, brak czasu i niestety relacje w domu, brak tych rozmów. To takie zaganianie, bo wszyscy jesteśmy troszeczkę zaganiani w tych czasach.
0: Aha. Znaczy ja rozumiem to, że mamy dużo zajęć, ale mamy też dużo tych tak zwanych rozpraszaczy, stąd ten dobrostan i zdrowie psychiczne, oczywiście my skupiliśmy się dziś na dzieciach, ale oczywiście dotyczy dorosłych, bo te dzieci same nie żyją, one mają właśnie rodzinę i to od tych rodzin w dużym stopniu zależy, co się będzie działo, jaki ten dobrostan będzie, bo trudno dziecko wysłać samo na spacer, trudno, żeby ono wszystko dbało same. To my musimy jako dorośli o to zadbać. Fajnie, że są takie organizacje jak ta, z którą współpracujesz i współtworzysz i są tego typu zajęcia, bo jak ktoś rzeczywiście jest zaganiany i naprawdę, a tak czasami bywa, no to zapisujcie dzieciaki na tego typu zajęcia. Ich jest sporo też w ciągu roku normalnie. Poza tym one nie wszystkie muszą mieć ten dobrostan czy zdrowie w nazwie. Można pójść zawsze czy do biblioteki, do domu kultury, zapytać, a jakie to są zajęcia, dla kogo. Bo jeżeli widzicie, że jest tam psycholog, prawda, jest jakieś słowo arteterapia, biblioterapia, no to najprawdopodobniej to jest coś, co na pewno tylko i wyłącznie zrobi dobrze i w jakiś sposób pomoże, a przede wszystkim dziecko nie będzie samo, bo to jest tu najważniejsze. Samotność jest największą zmorą.
1: A dokładnie. Dzieciaki nawet po zajęciach zostawały w bibliotece i sobie jeszcze spędzały czas grając w gry planszowe, rozmawiając czy przeglądając książki. Bardzo się miło na to patrzyło, muszę przyznać.
0: Aha, ale to pokazuje ich potrzebę bliskości, bo najpewniej wrócą do domu, no to będą bajki w telewizorze, bo jak nie mamy czasu, no to pooglądaj sobie kreskówki, a że dziś jest to od świtu do nocy można 24 godziny na dobę oglądać i jest spokój, bo dziecko siedzi ogląda, no nie. No, to nie jest dobre rozwiązanie. To, że dziecko się nie skarży, też nie jest wcale dobrym sygnałem. I stąd ta potrzeba, o której mówisz, i umiejętność rozmawiania. O rzeczach też dobrych, bo tu w tym quizie podałaś, że na przykład, nie, żeby było to jasne, dobra rozmowa i terapeutyczna rozmowa, która będzie dbała o nasze zdrowie psychiczne, to nie jest tylko zgłaszanie problemu. Potrzebna rozmowa, która zapewni nam dobrostan psychiczny, i będzie dbała o nasze zdrowie psychiczne, to jest też mówienie o radościach, o dobrych rzeczach, bo my w kontrze dzięki temu utrwalamy, że popatrz, no być może dzisiaj jestem zmęczony, może coś mi tam nie wyszło, ale patrz jak było fajnie wtedy, a wtedy pojechaliśmy razem nad jezioro, albo byliśmy w kinie, albo na koncercie, a to albo w bibliotece i i już mam kontrę, że moje życie to nie jest tylko to niepowodzenie, które teraz przeżywam i ból, który czuję. Jak pójdę za tą myślą, to będzie źle, ale mam od razu w kontrze też dobre rzeczy, które mnie spotykały. A zazwyczaj jednak jest tak, że mamy i te dobre, i te mniej dobre. To nie zawsze musi być tak, że jest tylko i wyłącznie źle. Zawsze trafiają się rzeczy dobre. A tym bardziej te miejsca i takie inicjatywy są potrzebne dla tych dzieci, które mają niestety toksyczne domy, bo tutaj no niestety jest to problem duży. Tu już nie ma dokąd wracać. I bardzo często możemy widzieć, że dziecko nie chce wracać do domu. Nie, ono jeszcze posiedza, to jeszcze zostanę, mogę zostać. No, 24 godziny na dobę się nie zaopiekujemy. I tu znowu też taki apel. I Państwo możecie o tym też oczywiście pisać, możecie zgłaszać, bo przerzucanie się odpowiedzialnością nigdy nie będzie dobrym rozwiązaniem. Że to może rodzice, to od czego zacząłem, to może dom, to może szkoła. Nie, wszyscy są ważni i wszyscy powinni ze sobą współpracować. To jest dla mnie to. No, rodzic, który mówi, że ta szkoła jest głupia, a nauczycielka jest głupia, no to no, nie ma szans, nie zbuduje zaufania swojego dziecka. No, nie można przy dziecku mówić w ten sposób. Że ty jesteś genialny, a nauczycielkę masz niestety głupią, może ją zmienimy. Kwestionowanie dorosłej osoby, oczywiście nawet jeżeli nauczycielka z jakiegoś powodu mamy uwagi i zastrzeżenia, no to pójdźmy. Są zebrania, są spotkania rodziców, porozmawiajmy. Że naszym zdaniem warto byłoby to, czy coś innego zmienić, albo dlaczego jest tak, a nie inaczej. Tu jest nam potrzebny dialog i współpraca, bo dziecko w tym wszystkim będzie pogubione, bo dostaje sygnały, bardzo sprzeczne. Ma ufać dorosłym, szkoła miała być fajna, prawda, bo to autorytet. Ten autorytet jest burzony. Jak ma rodziców, którzy no, niekoniecznie się powodzi finansowo, albo nie daj Boże jeszcze ojciec czy matka sięga po alkohol, no to od razu też stygmatyzacja, że ty jesteś głupi, a masz głupią rodzinę, sami patole i tak dalej, i tak dalej. Jak takie dziecko później zachęcicie, że głaskanie pieska albo uczestnictwo w zajęciach w bibliotece jest fajne, skoro ono się boi wszystkich dzieci i wszystkiego, że zaraz będą się śmiali z niego, że wyjdzie i się wyda, że ono jest z tej patologicznej rodziny alkoholowej. To znowu współpraca wszystkich jest absolutnie potrzebna. No, rodziców no, lepiej byłoby wysłać na terapię, ale to nie zawsze się udaje. Wiem, ruszamy kolejne jakby tematy, ale zakładam też, że takie zajęcia z dobrostanu psychicznego, zdrowia psychicznego będą na pewno ponownie. Ja już widzę po tobie, że zainteresowanie, skoro było ogromne i potrzeba, a rodzice też z wami rozmawiali później po zajęciach?
1: Tak, dostałyśmy bardzo pozytywny odzew. Rodzice mówili właśnie, że dzieci się cieszą, że mogły porozmawiać o różnych sprawach, że grupa była otwarta, że to tak było inaczej, że niby takie zwykłe zajęcia, ale można było z tego coś wynieść, porozmawiać o swoich emocjach i że to było dla nich naprawdę dobre. Dzieciaki same do nas zresztą też przychodziły i mówiły, że naprawdę jest fajnie, kiedy będzie znowu, ja wracam na ferie i tak dalej, i tak dalej. Bardzo miło było to słyszeć, bo muszę przyznać, że nam też było miło spędzać czas z tymi dzieciakami.
0: Ale dobrostan właśnie buduje się w ten sposób, bo wszyscy ci, którzy się angażują i pomagają, też to buduje nasz dobrostan.
1: Tak, to buduje wspólnotę.
0: Nic piękniejszego niż komuś pomóc, kogoś uratować, dać mu jakąś radość. Uśmiechnięta buzia drugiej osoby, jeżeli ten uśmiech zawdzięcza w jakimś chociaż procencie nam, to jest piękna nagroda. Sami czujemy się wtedy dobrze i tak powinno teoretycznie budować się dobro wzajemne. No i może tak właśnie będzie. Na pewno moim zdaniem, żeby kończąc, bo patrzę na zegar, musimy już kończyć. Jeżeli chcemy, żeby zdrowie psychiczne, dobrostan psychiczny nie kojarzyło nam się tylko z tabletkami i kaftanami i szpitalami, to warto robić to wszystko, co robi m.in. Karolina Branicka razem z Igą Czernik. Ja zakładam, że tych zajęć będzie w ciągu roku też więcej, jeżeli tak.
1: Dla młodszych dzieci.
0: Mhm. No właśnie, bo myślę, że to wszystko pokazuje, że potrzeba jest i nie ma co czekać na wakacje, więc możecie Państwo sprawdzać. I naprawdę zerkajcie też na instytucje, na zajęcia, bo można w ten sposób zapobiec wielu tragediom, zaopiekować się i zadbać o zdrowie psychiczne swoje także, nie tylko dzieci, bo to jak mówiłem, dla dzieci, ale dla całych rodzin, bo przełoży się to wszystko na życie całej waszej rodziny, całej waszej wspólnoty, jaką tworzycie. Karolina, bardzo, bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Trzymam kciuki za więcej, za jeszcze.
1: Dzięki wielkie.
0: Wiele
1: zapraszam.
0: Uśmiechniętych buzi na świecie. I Państwu też już dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Życzę Wam dobrej, spokojnej nocy. Do usłyszenia.

0: twoja muzyka w Radio Opole wróci już niebawem. Wcześniej jednak jak zawsze o pełnej czas na twoje sprawy, czyli najświeższe doniesienia z kraju, świata i naszego regionu. Na zegarach już prawie 22. Opóźnia się odbudowa wałów przeciwpowodziowych w Lewinie Brzeskim.
1: Chciałbym jeszcze w tym roku, żeby to zadanie zostało zrealizowane.
0: Grzegorz Braun z kolejnymi zarzutami w tych wiadomościach, także serwis w języku ukraińskim.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: A zaczynamy od zachodu regionu. Odbudowa wałów przeciwpowodziowych w Lewinie Brzeskim rozpocznie się później niż zakładano. Prace na odcinku między ulicą Zamkową a Aleją Wojska Polskiego miały ruszyć w kwietniu, jednak nastąpi to dopiero niebawem. O powodach opóźnienia mówi burmistrz Artur Kotara.
1: Ten wał częściowo jest na terenie prywatnym. Minister finansów nie chciał sfinansować całości. W związku z tym my użyczamy teren na majątek gminy. Po sesji będziemy ogłaszali przetarg. Chciałbym jeszcze w tym roku, żeby to zadanie zostało zrealizowane.
0: Plan zakłada także wzmocnienie konstrukcji.
2: Twoje źródło prawdziwych informacji.
0: Europoseł Grzegorz Braun z kolejnymi zarzutami. W sumie jest ich 4. Polityk, który odmówił składania wyjaśnień, jest podejrzany m.in. o kradzieże flag ukraińskiej i unijnej oraz zniszczenie wystawy poświęconej osobom LGBT+. Ostatnie zarzucane politykowi przestępstwo ścigane jest z urzędu, mówi prokurator Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie.
3: Chodzi tu o słowa wypowiedziane podczas debaty kandydatów na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zniesławienie Muzeum Historii Żydów Polskich i inne podmioty zaangażowane w przeprowadzenie akcji społecznej Żonkile, kiedy miał wygłosić wypowiedź zawierającą określenie żydowski Żonkil, znak hańby i podległości.
0: Przesłuchanie Grzegorza Brauna w prokuraturze okręgowej w Warszawie zaplanowano na drugą połowę września.
2: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
0: W Rosji przebywa już 8,5 tysiąca żołnierzy z Korei Północnej. Wśród nich oddział operatorów dronów, informuje CNN, powołując się na ukraińskie służby wywiadowcze. Władimir Putin może poprosić Kim Jong-una o kolejne 50 tysięcy żołnierzy. Więcej na ten temat wie Marek Wałkuski.
4: Według Ukraińców Koreańczycy stacjonują głównie w obwodzie kurskim. Jest wśród nich 1000 saperów i inżynierów oraz 400 operatorów bezzałogowców. Wielu z nich ma już doświadczenie bojowe. Ich drony mają służyć do rozpoznania i do ataku na cele na Ukrainie. Cytowani przez CNN przedstawiciele ukraińskich służb wywiadowczych twierdzą, że sami Koreańczycy najprawdopodobniej nie będą walczyć na ukraińskim terytorium. Mają wzmacniać rosyjskie zaplecze i uwalniać rosyjskie oddziały do szturmów. Doniesienia te niepokoją NATO, tym bardziej, że Donald Trump zapowiedział w niedzielę ograniczenie manewrów z Koreą Południową, żeby nie drażnić Kim Jong-una.
0: Jedna osoba nie żyje, a 3, w tym 2 nastoletnie, zostały ciężko ranne po ataku mieczem w liceum Fagersta w środkowej Szwecji. Policja przekazała, że w związku ze zdarzeniem zatrzymano jedną osobę. Lokalne media podawały wcześniej, że napastnik został postrzelony w nogę przez policjantów. Do ataku doszło w pierwszym okresie zajęć po wakacjach. Policja zapewnia, że obecnie nie ma zagrożenia dla mieszkańców.
2: Słuchasz? Rozumiesz? Wiesz.
0: Taurów lat minionych 1467-1945 z dziejów kresowej ojczyzny to tytuł książki opisującej historię miejscowości położonej w byłym województwie tarnopolskim. Po II wojnie światowej jej mieszkańcy zostali przesiedleni głównie do Włodzielina, Zubrzyc i Bogdanowice w powiecie głubczyckim. Taurów był domem moich przodków i uznałam za swój obowiązek przybliżenie historii wypędzonych stamtąd mieszkańców i ich potomków, mówi autorka książki Maria Kopycińska-Lechun.
5: To jest książka, która pokazuje historię tej miejscowości. Jest to duża wieś, która w okresie międzywojennym liczyła około 3000 mieszkańców.
0: Autorka przybliża również dzieje miejscowości w czasie zaborów, dwóch wojen światowych, a także mordy dokonane przez UPA. Spotkanie z nią odbędzie się jutro o 17 w świetlicy wiejskiej we Włodzieninie. Dzień później podobne spotkanie zaplanowano także w Zubrzycach.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
0: 4 po 22.
2: Wiadomości w języku ukraińskim.
6: Вітаю всіх слухачів Радіо Поле у студії Світлана Мех. Коротко про події України та світу. Минулої ночі росіяни атакували пункт пропуску Табаки на кордоні з Молдовою. Як повідомляє Державна прикордонна служба України, вночі на 21 серпня Російська Федерація шахедами атакувала Болградський та Ізмаїльський райони Одеської області. Унаслідок атаки відбулося влучання по інфраструктурі міжнародного пункту пропуску Табаки на кордоні з Молдовою. Пошкоджено будівлі та реконструкції пункту пропуску. Пожежі, що виникли на об'єктах, локалізували працівники ДСНС України, зазначають у Держприкордонслужбі України. Наразі пропуск осіб і транспортних засобів через міжнародний пункт пропуску Табаки не здійснюється. Про ситуацію поінформували молдовську сторону. Росіяни сьогодні вдень двічі атакували найбільший торгово-розважальний центр Кривого Рогу. Унаслідок атаки загинули 14 людей, постраждали понад 120, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Ударні дрони спрацювали у дві хвилі. Через півгодини після першого влучання і пожежі був повторний удар по рятувальних службах. Усім пораненим надається необхідна медична допомога. Такі удари – не просто теракт. І реагувати на них світові потрібно відповідно реальним тиском на агресора. Щоб мир міг бути, потрібна реальна відповідальність Росії, написав у соцмережі президент України Володимир Зеленський. До інших подій. Євродепутату та лідеру політичної партії Конфедерація корони Польської Ґжегожу Брауну окружна прокуратура Варшави висунула звинувачення у скоєнні 4 правопорушень щодо зірвання українського прапора з балкона міської адміністрації у Бялій Подлясці, зняття і спалення прапора ЄС у будівлі Міністерства промисловості в Катовіце, знищення виставки, присвяченої ЛГБТ+, у Сеймі, а також його антисемітських висловлювань щодо музею історії польських євреїв у Варшаві. Про це, як передає ТВН-24, повідомив прокурор Даріуш Корнелюк. За його словами, Браун не визнав себе винним та відмовився давати пояснення. Окружна прокуратура повідомила, що Браун подав клопотання про призначення іншої дати слухання, щоб підготуватися. Прокурор, як повідомляється, задовольнив клопотання. 23 серпня в Ополі відбудеться відкриття виставки ілюстрації Наталії Носової «Найкраще немодне заняття», організоване опольським відділенням Товариства співпраці «Польща-Схід». На виставці будуть представлені ілюстрації Наталії Носової до одноіменної книжки Любові Загоровської «Найкраще немодне заняття». Початок вистави о 17 годині у галереї «Жар». У студії працювала Світлана Мех. На все добре.
2: Погода.
0: To będzie niespokojna noc na Opolszczyźnie. Spodziewamy się opadów deszczu, którym towarzyszyć będą burze, w czasie których spadnie do 30 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr miejscami może osiągnąć prędkość nawet 100 km na godzinę. Jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, to warto pousuwać z balkonów, tarasów i podwórek wszelkie te przedmioty, które wiatr mógłby porwać. Jutro także deszczowo, burzowo, ale od czasu do czasu wyjrzy do nas słońce, no i w sobotę na termometrach do 24 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: przy rodzinnym stole.
1: Dobry wieczór, Krzysztof Dobrowolski. Zapraszam na rozmowę o niezwykłej wystawie, dlatego że z jednej strony mogliśmy ją oglądać na Placu Wolności w Opolu. Każdy, kto szedł tym pięknym deptakiem, mógł spojrzeć na romantyczne fotografie, bo z jednej strony są to portrety kobiet, których wyraz wzmacnia strój. Kapelusz, wpięte kwiaty, wszystko w ogóle w romantycznej aurze Jeziora Turawskiego. A więc przyroda, ludzie, wyraz twarzy, spojrzenie, coś, co nas wyróżnia, co każdy ma w sobie odmiennego. I to wszystko uchwyciła Joanna Dzido, autorka tej wystawy. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: To proszę opowiedz, skąd pomysł na to, żeby fotografować, przepraszam, że tak powiem, ale zwykłe kobiety. Takie jak naprawdę wyglądają, nie modelki, nie wymalowane, tylko panie, które prezentują w zasadzie siebie spojrzeniem.
2: No właśnie o to chodzi. Ja uważam, że nie ma czegoś takiego jak zwyczajne kobiety, bo dla mnie kobiety są wszystkie niezwyczajne i nadzwyczajne, a te są wyjątkowe, gdyż są to Polki mieszkające w Białorusi. Gościły one u nas na Opolszczyźnie w zeszłym roku, dokładnie praktycznie rok temu, i w związku z tym, że miałam tą przyjemność z racji swojego wykonywania swoich obowiązków służbowych w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu, przebywać z nimi cały ten ich pobyt, poznałam też te osoby i w ostatnim dniu wpadłam na ten pomysł i zaproponowałam sesję zdjęciową, która była w tak ekspresowym tempie robiona, że jeszcze tak szybko to zdjęcie nigdy w życiu nie robiłam. Ale gdy panie wyraziły chęć i wręcz się ucieszyły, że dostały taką propozycję, no to już nie było nic innego, tylko trzeba było się zmobilizować i to zrobić.
1: Ty mnie zaskoczyłeś, dlatego że tak sobie myślałem, ile dni musiało trwać całe przedsięwzięcie, bo z jednej strony trzeba znaleźć to piękne otoczenie przyrody, no bo tutaj przecież pogoda była kluczowym czynnikiem. Patrzę na te fotografie, o tak przypadkowo, bo podarowałaś mi album bez kresne, to też gra słów.
2: Tak.
1: I wyjaśnimy dlaczego. Natomiast proszę zobaczyć, tutaj portret, w którym gdyby nie słońce, to byłoby bardzo płaskie, takie szare. Pani, która patrzy w stronę słońca, jest odwrócona twarzą do słońca, tak. W głębi zacieniony las, a na jej głowie wianuszek ze słoneczników, takich ozdobnych. I przepięknie one właśnie kontrastują tym jaskrawym, żółtym, słonecznikowym kolorem na tle ciemnego, szaro-zielonego lasu. Więc absolutnie słońce, oświetlenie było kluczowym czynnikiem.
2: No to było, właśnie to wszystko się tak zadziało, jako że oni mieszkali właśnie w ośrodku nad Jeziorem Turawskim. Mieliśmy tak naprawdę po przyjeździe, bo jeszcze w tym samym dniu, kiedy ta sesja się odbyła, to w programie było zwiedzanie zamku w brzegu. Był ostatni wieczór tak naprawdę, bo w nocy wyjeżdżali już do siebie na Białoruś. Ja tak cały czas patrzyłam na ten czas uciekający, wiedziałam, że będę miała bardzo niewiele czasu. Jest to lato, czyli tak jak teraz, i to zachodzące słońce nad Jeziorem Turawskim, no zdawałam sobie sprawę, tutaj przy pomocy była taka organizacja szybka, listę żeśmy w autokarze zrobili, kto jest po kim. Panie się szykowały i miały chwilę, bo ja tak naprawdę no musiałam każdej zrobić kilka zdjęć i szybko ten wianek, kwiaty były tylko jedne i kapelusz, także żeśmy tylko zamieniały te akcesoria. Było to w tak niesamowitym tempie, a ja tylko patrzyłam, jak słońce już jest nisko i że czy zdążę to ostatnie, bo że zdążę, żeby jeszcze nie zaszło to słońce. Także tak naprawdę na tych zdjęciach każda pani jest troszeczkę inaczej oświetlona, bo to słońce było w różnym punkcie.
1: I to widać, bo tu na przykład na tej fotografii wyraźnie widać, że jaśniejsza jest tafla jeziora, ale na przykład już 3-4 strony dalej, gdy spojrzymy, o na przykład tutaj, moim zdaniem ta fotografia, gdzie to tło jest jaśniejsze, była robiona wcześniej, a tutaj już słoneczko gdzieś tam za widnokręgiem, stąd też jeszcze oświetla twarz, ale już jest tło bardziej kontrastowe.
2: Tak, bo musiałam zdążyć, nim całkiem zajdzie. Także i się to udało, ale w życiu w takim tempie nie robiłam zdjęć. Ja też dobrze się odnajduję w pracy, w stresie i w szybkości. To mi chyba sport pomaga przy tym. Także tutaj też dobry kontakt miałam z paniami, także bardzo łatwo mi było z nimi też współpracować. I to wszystko zaowocowało właśnie tym, że się udało. Taką mam nadzieję.
1: Nie wiem dokładnie, bo nie policzyłem, a przecież oglądałem wystawę na Placu Wolności. Specjalnie.
2: 22 pani.
1: 22, tak właśnie mi się wydawało. Czy ta propozycja spotkała się od razu z ich uznaniem, czy były wątpliwości? Powiem dlaczego. Otóż nie tak dawno odbywał się Polonijny Festiwal Piosenki Polskiej. Przyjechały dwie osoby z Białorusi. Jedna zastrzegła ze względów... no, oczywistych, tak tutaj tak powiem, bo nie chciałbym ewentualnie pogrążać, gdyby to trafiło w niewłaściwe miejsce, żeby ją przedstawić tylko jako osobę z imienia i z Mińska. Nie użyć słowa na literkę B tego kraju, który wymieniłaś na początku. Ja teraz oczywiście celowo tak trochę przerysowuję to, o czym mówię.
2: To wcale nie jest przerysowanie, ponieważ, no mówię, ja tydzień spędziłam z tą grupą Polaków, którzy przyjechali nas tu odwiedzili z zagranicy. I początek znajomości był dla mnie trochę taki dosyć szokujący, bo w życiu nie widziałam grupy, dużej grupy ludzi, którzy szli w milczeniu. W milczeniu totalnym na początku, nie rozmawiali. Nie jestem osobą taką kontaktową i raczej lubię z ludźmi rozmawiać.
1: Potwierdzam.
2: I było to dla mnie takie szokujące, zwłaszcza też, że pracowałam w szkole kiedyś, no to już w ogóle to hałas dzieci i tak dalej, a tutaj duża grupa ludzi, cały autokar i idą w milczeniu. Było to niesamowite dla mnie. Tutaj też nieprzypadkowe jest to, że nie ma nawet imion pań na fotografiach, ponieważ nie chciałam nikomu zaszkodzić. Nie wiem, być może jest to nad wyraz z mojej strony, ale tym bardziej, że tutaj nic politycznego absolutnie nie ma w mojej ocenie. Tak naprawdę ja chciałam pokazać piękno kobiet i to, że one mają też historię, bo za każdą kobietą kryje się historia, czasami bardzo trudna.
1: Potwierdzam to twoje odczucie, które może młodsze pokolenie nie wyłapie. Że to są ludzie, którzy przyjechali z kraju za żelazną kurtyną dla nas obecnie, bo ta kurtyna się przesunęła na wschód po zmianach politycznych 30 lat temu.
2: I oni bardzo to odczuwają.
1: Oni to odczuwają, mało tego, tam ta autocenzura działa straszliwie. To są ludzie zamknięci, a w zasadzie zakneblowani, bo się boją. I tutaj mówimy o takim wątku już bardzo dramatycznym, bo przecież to są ludzie, tacy sami jak my, no przepraszam za taki niezręczny truizm, ale przecież oni też chcieliby powiedzieć, jak jest, a oni gryzą się w język, rozpoczynając każde zdanie.
2: Mało tego, bo oni nawet nie wiedzą, czy wśród nich nie ma kogoś, kto by na przykład nie przeinaczył albo chciał zaszkodzić komuś.
1: No bo bardzo możliwe, że ktoś tam został, że tak powiem, zadaniowany przez pewne...
2: Możliwe, tego żeśmy nie wiedzieli, ale trzeba było się z tym liczyć.
1: Jasne. No i w momencie, gdy powiedziałaś tym paniom, słuchajcie, zrobimy taką wiekopomną wystawę, sesję fotograficzną, jakie były pierwsze reakcje?
2: Ja pierwszą rozmowę to przeprowadziłam z panią Marią Tiszkowską, która jest tam jedną z głównych bohaterek, też jest na zdjęciu i ona swoje zdanie też na temat wystawy wypowiedziała. Powiedziałam, zapytałam się jej, czy może by pani chciały. I ona od razu tak entuzjastycznie powiedziała, że tak. Ja mówię, nie możesz tak powiedzieć, że tak, bo trzeba się zapytać, tak? No i ona zrobiła rozeznanie, na drugi dzień to już miała mi podane, ile tych pań i rzeczywiście no było to bardzo dużo, tak, osób. I wtedy właśnie zaczęłam się już zastanawiać, jak my to zdążymy, czy w ogóle się uda, czy coś tam, ale bo nie myślałam jeszcze wtedy też o wystawie, bo u mnie to się tak rodzi jedno z drugiego, czyli nagle odczuwam potrzebę zrobienia, zadaję pytanie i z reguły nikt mi nie odmawia. Ja bardzo sobie to cenię, bo to jest zaufanie ludzi do mnie, bo wiem, że nie każdy, a wręcz przeciwnie, bardzo wiele osób nie chce robić, żeby im robiono zdjęcia, tak jak mówimy, no poza modelkami, które wykonują taki swój zawód, a tak to, zresztą nie jedna z tych pań do mnie powiedziała, ja nigdy dobrze na zdjęciu nie wyszłam, ja znowu po raz kolejny to, ale mimo to podjęły to ryzyko jakby, no i zaufanie do mnie, tak, także się przygotowały i ja mam teraz poczucie, po tym, jaka była reakcja na otwarciu, bo część pań przyjechała specjalnie na otwarcie, czyli przyjechały tutaj też kawał drogi, żeby zobaczyć otwarcie tej wystawy i wiem, że zrobiłam coś ważnego.
1: Potwierdzam twoje odczucia, dlatego że to jest taki dokument w tym momencie dla tych osób, również dla nas, obserwatorów. On daje też do myślenia, że właśnie te panie, po pierwsze, nie są podpisane, I moja pierwsza reakcja po prostu, gdy podszedłem do tych portretów, to tak rozglądałem się, wiesz, tak jak każdy obserwuje, bo opisy są, zaraz dodam jeszcze, jakie piękne są tam cytaty, tak jakby motto do każdego portretu.
2: Dobierałam do każdej pani, to bardzo dużo czasu mi zajęło, żeby dobrać się do każdej z pań. I odbiór miałam od pań taki, że powiedziały, że no w sedno, także to też mnie bardzo ucieszyło, że to, a to nie było proste, bo bardzo wiele jest dobrych cytatów, pięknych, ale teraz do każdej osoby dobrać, trzeba, no ale to jest też to czucie takie właśnie, to jest to zaufanie do osoby, że się tą osobę poznało, że nie jest to osoba dla mnie anonimowa, że ja już z nią jakiś czas miałam interakcję, chociaż nawet z niektórymi z tych pań, to nie wiem, czy zamieniłam wcześniej jakieś słowo, a później już się czuło tą więź, także to było takie, no to jest takie coś nieuchwytnego, ale takiego bardzo ważnego.
1: A skoro już poruszyliśmy ten wątek, to tylko powiem, że to panteon polskiej literatury, poezji. Maria Pawlikowska-Jasnorzewska.
2: I też mi zależało, żeby były to polskie.
1: Cyprian Kamil Norwi. Kto tam jeszcze był? Leśmian. To są piękne frazy, bardzo wysmakowane i pasujące zresztą do tych portretów. No i się domyślam, że długo myślałaś nad tym.
2: Oj tak, były eliminacje.
1: Który wyraz twarzy byłby dopowiedziany tym cytatem. Bo myślę, że to chyba
2: to
1: słowo dopowiadało, co wyrażają te oczy, ta mimika, ta twarz. A czy panie później komentowały jakoś ten komentarz w charakterze cytatów?
2: Znaczy panie, no to te, co tu były, to powiedziały, że jak ja to zrobiłam, że tak dobrałam. Ja mówię, no ciężko mi powiedzieć jak. No siedziałam, myślałam, wybierałam i tak się udało. I że odbiór był taki, że panie powiedziały, że jest to, no ale nie były wszystkie, także nie mogę się za wszystkie wypowiedzieć, ale bardzo im podobały. Te, co były, powiedziały, że bardzo im pasuje i bardzo odpowiada, tak? I że to widać, jedne drugim tak samo mówiły, że to jest takie aż, no mówię, dużo wzruszenia też było. To jak ja patrzyłam na te łzy wzruszenia i to, że usłyszałam, że nigdy nikt dla nich nie zrobił tego, że one są właśnie takimi zwyczajnymi kobietami i że ciężko im się żyje czasami tam u siebie z racji tylko tego czasami, że właśnie, że mają te polskie korzenie, czyli że mówią po polsku, że starają się kultywować naukę tradycji też polskiej. To przecież nie jest nic złego. Dlatego ja tak mówię, że ta wystawa też tak trafiła w moment tu taki, że nasi rodacy mają ciężko gdzieś, a niektórzy tutaj na miejscu chcą, żeby inni ludzie też mieli tak ciężko. Bardzo bym chciała, żeby to wybrzmiało, że my jesteśmy ludźmi, po prostu ludźmi i to, gdzie się urodzimy i czasami decyzje dziadka czy pradziadka, bo tutaj tak było, ja takiej historii słyszałam, ta jedna dziewczyna w takim ładnym kapeluszu ma to zdjęcie, taka zamyślona, powiedziała, że żeby nie decyzja mojego dziadka, to ja bym tu teraz z wami mieszkała, a mieszkam tam, bo dziadek miał 5 godzin na to, żeby się zdecydować, czy pakują do jednego wózeczka wszystko i zostają odesłani tutaj za granicę, tak, bo granica przebiegła, czy zostaje. I dziadek podjął decyzję, że zostaje, ale mógł podjąć inną decyzję. I jaki ona na to miała wpływ? Żaden praktycznie. Ja zawsze podkreślam, że to, jakimi jesteśmy ludźmi. Na to mamy największy wpływ i na tym powinniśmy się skupiać. Powinniśmy pokazywać, że jesteśmy dobrymi ludźmi. Nie powinniśmy innym robić przykrości tylko dlatego, że słyszymy inny język. Nie powinno tak być i tak samo we mnie jest taki żal i niezgoda na to, że oni na przykład mają z tego tytułu przykrości tam, gdzie mieszkają.
1: No ja może tak dla mniej wtajemniczonych, czy może młodszego pokolenia dodam, że te sytuacje, gdzie było 5, góra 10 godzin na podjęcie decyzji, czy wyjeżdżamy z Polski do Polski,
2: tak,
1: bo Stalin i Wielkie Mocarstwa w 1945 roku po II wojnie światowej tak podzielili Polskę na te kresy.
2: Ta wioska nawet była na pół podzielona i nagle ludzie, którzy razem żyli i w jednym momencie jednego dnia byli razem w wiosce, a na drugim byli już w dwóch różnych krajach.
1: No to właśnie wtedy ludzie mieli do podjęcia najbardziej chyba dramatyczną decyzję życia.
2: Tak.
1: Czy przenieść się na te tak zwane ziemie odzyskane, na nieznane przecież, tu gdzie byli jeszcze Niemcy wczoraj.
2: Tak, dokładnie.
1: Czy pozostać tam, na miejscu, już pod butem Sowieckiego Sojuza.
2: Dokładnie tak.
1: Czyli Związku Radzieckiego. A co to jest Związek Radziecki?
2: To
1: ci ludzie jak nikt
2: wiedzą doskonale.
1: Wiedzieli z najgorszej strony. Dlatego tutaj,
2: To są straszne, dramatyczne historie rodzin i to, co ich spotkało, na co oni, bo oni nie mieli z tym nic wspólnego tak naprawdę. Oni po prostu żyli, tak?
1: Spadku
2: i potem tak,
1: to.
2: Dokładnie tak. Dlatego to mi się wydaje, że musimy o tym mówić, żeby ludzie sobie, żeby czuli się w sytuacji, bo to wystarczy sobie wyobrazić, a jakby mi w tym momencie ktoś tak powiedział, tak? Masz 5 godzin, zapakuj, nie wiem, masz mieszkanie, masz coś tam i ty i jedź gdzieś tam, tam może będziesz miał gdzie mieszkać, będziesz ten... To są tak trudne decyzje, że tutaj nie nam oceniać teraz, kto jaką podjął, tak? Bo każdy podjął w swoim mniemaniu najlepszą, jaką w danej chwili był w stanie podjąć, tak? I tutaj dla mnie było to bardzo pouczające też, bo wydaje mi się, że wcześniej się aż tak nad tym nie zastanawiałam, jak po tym pobycie właśnie Polaków tutaj, jak z nimi przez tydzień byłam, jeździłam po polszczyźnie i byłam z nimi razem. Potem ta sesja, potem poznanie tych pań bardziej na pewno mnie wiele nauczyło. I na pewno jest dla mnie czymś ważnym w moim życiu i stąd moja potrzeba, że być może dzięki tej wystawie ktoś też się zastanowi. Jakąś refleksję nabędzie. To, że panie mówią, że one się czują, nie wszystkie tak mówiły, bo mogę się tylko za niektóre wypowiedzieć, że czują się tak, oni są wszędzie obcy, także nikt o nich nie pamięta. I tutaj ta wystawa, i że one były, i że ludzie przyszli oglądać, no powiedział, że w życiu nie przypuszczały, że tak się można poczuć. Że ktoś jednak o nich pamięta, że one takie proste, takie zwykłe, a dla mnie niezwykłe, też mogą być na takich dużych billboardach, gdzie jest wystawa z ich zdjęciami i ludzie to podziwiają i się zatrzymują i rzeczywiście się zastanawiają. I to jest bardzo ważne. Dla mnie osobiście niezwykle wartościowe.
1: Tak, myślę, że ogromny ukłon wykonałaś w stronę właśnie Polaków, którzy pozostali po tamtej stronie granicy, którym przyszło do dziś żyć tam, skąd nawet niełatwo jest wyjechać do Polski, szczególnie jeżeli się ma taki rodowód właśnie Polski. Natomiast warto o tym przypominać właśnie młodszemu pokoleniu, że tam są Polacy. Od razu przyszła mi do głowy taka myśl, jakieś pół roku temu był w tym studiu człowiek, który jeździ do Polaków na Wileńszczyznę przede wszystkim. To są zazwyczaj wyjazdy w okolicach świąt. Tak tradycyjnie na Mikołaja, na święta wiozą jakieś produkty spożywcze, bo tam jest dużo, dużo bardziej ubogo niż w Polsce. No i docierają nieraz do takich małych wsi, gdzieś w pobliżu Wilna, to na Litwie oczywiście. I gdy to przywiozą, to widzą tą radość tych ludzi, że coś jest polskiego, że to nawet ten cukier
2: pamięta.
1: Jest po polsku, jest to napisane, ale powiedzieli, najważniejsze dla nas to to, że o nas pamiętacie.
2: Właśnie o to
1: że
2: chodzi.
1: Tu jesteśmy. Tak. Dużo nieraz jest krytyki pod adresem i do wszystkich rządów, i różnych instytucji państwa, że za mało pamiętają, za mało dbają, a należy, bo ci ludzie są pozostawieni sami sobie, a nie zawsze to otoczenie
2: tak.
1: jest tak życzliwe, jak można by oczekiwać w takich normalnych, 21-wiecznych realiach.
2: Tak, to prawda. Dlatego mnie
1: tak
2: ogromnie ucieszyło to zaproszenie właśnie samorządu województwa opolskiego, tej grupy, bo to głównie byli nauczyciele i działacze Związku Polaków na Białorusi. I to dla mnie było bardzo ważne i myślę, że to powinniśmy kontynuować tak naprawdę, bo tak wiele ludzi tutaj, ja też dostałam teraz, jak wystawa trwa teraz i coraz dostaję informacje od ludzi, którzy są z Kresów, pochodzą właśnie, czyli ci, których dziadkowie podjęli inną decyzję.
1: I tu przyjechali.
2: Tak ważne, tak wzruszające, że no dla mnie też.
1: No, nie dziwię się, ale tak spoglądam teraz na jeden z portretów. No tu wynalazłaś cytat mojego ulubionego pisarza, bo to Melchior Wańkowicz, wielka postać, dzielny człowiek zresztą. Tutaj akurat ziele na kraterze mi się zawsze kojarzy jednak z Monte Cassino, szkice spod Monte Cassino tak. i tak dalej. I teraz zacytuję. Poczułem, że piękna nie należy przeżywać, że pięknem należy żyć. Piękno musi być jak powietrze. Tak napisał Melchior Wańkowicz, a ty przypisałaś to tej oto
2: tak.
1: pani.
2: Która jest przepiękna.
1: Tak, słodko patrzy. Te słoneczniki są rozbrajające. Kapelusz i słoneczniki, bardzo proste, chciałem powiedzieć, ubrania. No, W zasadzie to wystąpiły chyba w tym, w czym były. Tu żadnej nie było charakteryzacji.
2: Chwileczkę tylko, tak. No tak, no nie wiem, czy szybko się podmalowały, czy jak i to w tej kolejności tam przychodziły, także no tutaj współpraca była naprawdę niesamowita. No.
1: A jak im się podobało, tak naiwnie zapytam, w ogóle w naszym województwie, tam gdzie ich zaprowadziłaś?
2: Bardzo.
1: I opowiedz, gdzie byłaś, tak może po kolei.
2: Byłam w Nysie, byłam z, no Opol, oczywiście Opole żeśmy zwiedzali, także łącznie z Zoo, łącznie tutaj z naszym Muzeum Polskiej Piosenki, także wszystko żeśmy tutaj, to tak naprawdę nie było wiele czasu, żeśmy w wielu miejscach i też co myśmy pokazywali? Pokazywaliśmy też na przykład w Biedrzychowicach, jest pani Róża, tam jest ta farska stodoła i tam jest pani, która opowiadała, pani Róża, 80 chyba teraz już skończyła i ona, niezwykła kobieta tak samo, i ona opowiadała, jak to było właśnie, jak tutaj po wojnie była prześladowana mniejszość niemiecka, że ona też, bo ona wywodzi się z tej niemieckiej rodziny, która podjęła decyzję, że zostaje, czyli że podobnie tutaj analogicznie nie pojechali do Niemiec, tylko zostali tutaj na terenie Polski, bo to były ich rodzinne
1: ziemie. A co będzie? To będzie.
2: A co będzie, to będzie. No i potem te zakazy języka właśnie przede wszystkim. I ona zbiera wszystkie pamiątki i tak zbiera do tej pory. Tam jest przepiękne miejsca i o tym opowiadała właśnie, jakie były tradycje też. Wszystko takie tradycyjne, taka bardzo energiczna, pozytywna osoba. Niesamowicie pozytywna. Tyle, co ona historii ma, to oni też bardzo to przyjęli tak, bo myślę, że przekładali to na swoją sytuację też. Tak jak tutaj ona opowiadała, jakby inny kraj, inny język, ale mechanizm dokładnie ten sam. Także to też było niesamowite i później się pytałam właśnie, jak oni odebrali, co im się najbardziej podobało i co najbardziej się podobało, spotkania z kołami gospodyń wiejskich, gdzie pokazaliśmy im schematy, jak właśnie, jak się na przykład też kobiety grupują, co razem mogą robić, bo myśmy byli chyba w trzech takich miejscach i w Brzegu, i koło Nysy, i jeszcze w jednym miejscu, teraz nie pamiętam już teraz gdzie, ale właśnie, że fantastyczne kobiety, które opowiadały łącznie z wypiekaniem chleba, byliśmy w takich pięknych miejscach i wszyscy tak przyjmowali nas otwarcie, tak było. Bardzo im się Opolszczyzna podoba, są zachwyceni i powiedzieli, że przepiękny czas i przepiękne nasze województwo.
1: Wspaniałe miejsca, zaprosiłaś ich, bo Nysa to przecież piękna architektura, historia.
2: Dokładnie.
1: Jeżeli chodzi o koła gospodyń wiejskich, to w ogóle to potęga, tak tylko to powiem.
2: I mnie zawsze... u nas to pięknie właśnie działa.
1: I tak. Co mnie urzeka, to cały czas ta łączność pokoleniowa, bo w takich kołach gospodyń wiejskich są i 20-letnie tak. panie i są już takie, które mogłyby być prababciami tych najmłodszych. I to jest fantastyczne, jak one
2: Ja miałam wrażenie, że to w ogóle właśnie te spotkania to dały taką nadzieję, że można, że jednak nie, że to wszystko wymrze i tak dalej, czyli teraz w zależności ile tej siły dostały, ile energii i co z nią zrobią i na ile im się po prostu pozwoli, bo to jeszcze to, że człowiek by chciał, a to na ile realia mu pozwolą, to są dwie różne rzeczy.
1: A czy w czasie tych rozmów, które miałaś okazję prowadzić, na pewno no, bardzo delikatnie, że tak powiem, na paluszkach trzeba się skradać do niektórych wątków. Może panie wyrażały jakąś taką ochotę, nadzieję, albo przez myśl im przeszło, żeby kiedyś wyjechać stamtąd?
2: Nie pytałam się, nigdy się nie odważyłam na takie pytania, bo podejrzewam, że chyba byłoby to dla nich trudne też do odpowiedzenia, tak myślę. Jest tam jedna historia właśnie, ale to akurat mogę powiedzieć właśnie pani Marii Tiszkowskiej, która podczas tych ostatnich wyborów, co było tyle deportacji i tą mniejszość polską i opozycję, została no, dosyć brutalnie potraktowana, co pan Andrzej Poczobut był 5 lat w więzieniu, to ona była razem z nim też aresztowana. A była nauczycielką po prostu i za to, że

0: nie mówił gdzie, czyli ta niewiadoma to też, to chodziło o to, żeby chyba upokorzyć człowieka i złamać, tylko o nic innego. No i w końcu została deportowana, czyli wywieziono na granicę w nocy, że mówi, że ona nie wiedziała, co się stanie, także też no, ktoś wchodzi w nocy i zabiera się, no to jakie myśli się pojawiają, no. Choćby człowiek nie chciał, to się pojawią. I wywieziona została do tego lasu, została przez nasze służby odebrana i ona do tej pory nie wróciła, czyli 5 lat już nie jest u siebie, czyli ma mieszkanie tam, bo jak przekroczy granicę, to będzie aresztowana, a postawiono jej zarzuty, za które grozi od 5 do 15 lat. No i ta jedynska,
1: od 5 do 15 lat.
0: Tak. No i żyje tutaj u nas w Polsce, niedaleko za granicą, tak, no ale jest pozbawiona rodziny tak naprawdę.
1: No rozdarty człowiek.
0: No, to straszne to jest, to jest. I ta jej tęsknota, przesympatyczna, inteligentna, mądra, ciepła osoba i taka niezgoda się rodzi, przynajmniej we mnie też, że to spotyka ludzi. Za co? No za co? Przecież ona nic nie zrobiła. Nie była dla nikogo, nikomu krzywdy nie zrobiła, a była zamykana do więzienia z kryminalistami, tak? Okropne to jest, no.
1: To tyle, co możemy dla tych ludzi zrobić, to właśnie taki ukłon, tak to nazwałem, że o nich pamiętamy, że możemy mieć taką
0: świadomość.
1: Dla mnie
0: to zaszczyt, że mogłam to zrobić, że ogromnie się cieszę, że zapytałam, że to się zadziało, to, że możemy teraz jeszcze oglądać. Przecież teraz, o, zapomniałam, telefon dostałam właśnie od tej Marii. Ona mówi, Asiu, czy ty będziesz w zeszłą niedzielę w tym w Opolu? Ja mówię, tak jestem. Mówi, bo grupa jedzie z Mińska, specjalnie oni chcą zobaczyć tą wystawę, czy byś ich oprowadziła i byś z nimi ten... No i byłam oczywiście, że poszłam z nimi, także... Także i patrzenie na twarze tych ludzi, że oni rzeczywiście nie, i szukali tych, których znają, bo okazało się, że niektórzy tam znali, to niesamowite. To jest po prostu coś niesamowitego.
1: Bo to dla nich jest przeżycie, to jest wstrząs przecież. Zobaczyć twarze swoich ludzi podejrzanych dla reżimu, a tutaj w Opolu, a tu w Opolu są na wystawie w środku miasta na takim reprezentacyjnym placu. No to jest po prostu szok,
0: tak,
1: to że jest, można.
0: Tak.
1: Chodzi ci po głowie może zrobienie podobnej wystawy, czy jakiegoś przedsięwzięcia w tym stylu w przyszłości? No bo to tak...
0: Oj, chyba tak, bo to tak się zaczęło od tej pani z Mosznej, tak, to już, to też wtedy poczułam impuls i to w ogóle, no i tak się złożyło, że była ta wystawa.
1: To mówisz o poprzedniej wystawie.
0: Tak, tak.
1: To wcześniej, rok temu rozmawialiśmy, po prostu spotkałaś też panią i w takich naturalnych okolicznościach przyrody zrobiłaś te piękne portrety i to już tak poszło. A teraz no to na tacy dostałaś po prostu. Tylko wziąć. No. Tak schylić się, wziąć. No.
0: Znaczy mnie to cieszy właśnie ten kontakt. Kontakt i ten odbiór, że to zaufanie. To zaufanie do mnie, że no bo powierzają mi swój wizerunek, tak, i ufają mi na tyle, że pozwalają, żebym zrobiła te zdjęcia. Potem, bo ja też oczywiście zrobiłam też, bo to jak sesja, ja wiem o tym, jak to jest z ludźmi, że każdy chce zobaczyć zaraz efekt, tak?
1: No tak.
0: To ja robiłam też tu aparatem, tu telefonem i potem wysyłałam też te zdjęcia zaraz. Część, ja mówię, no a co dalej będzie, no to ja nie wiem, bo to zobaczymy, jak to się uda. I tutaj ogromnie się cieszę, że współpraca właśnie województwa opolskiego i miasta Opola zaskutkowała właśnie tą wystawą. To mnie ogromnie, ogromnie cieszy i jestem za to bardzo wdzięczna.
1: To przypomnij jeszcze, ile trwała sesja zdjęciowa? 22 panie?
0: Mhm.
1: I ile to trwało?
0: Ja nie wiem, godzina z kawałkiem. No myśmy tyle czasu...
1: Jeden mieli. Dzień? W jednym dniu to wszystko zrobiłaś?
0: Tak.
1: Aż się podrapałem po brodzie. To jest
0: no,
1: niewykonalne.
0: Taka, no jest, no. No czasami tak wydarza się w życiu, że tak musi się wydarzyć i koniec. No nie ma, no
1: a
0: jest
1: może,
0: tyle czasu.
1: Tak.
0: To słońce było coraz niżej, trzeba było się sprężać. To nie było innej opcji. W nocy już wyjeżdżali, już później na drugi dzień nie było opcji. Także albo by się wtedy zrobiło, albo nie. No to,
1: no to tak z tym sympatią powiem, takie wariackie pomysły bywają czasami genialne.
0: No chyba tak.
1: No i tutaj nie miałaś wyjścia, musiałaś zdążyć przed zachodem
0: no,
1: słońca.
0: No trzeba było, no nie było, no i człowiek.
1: Ale też muszę przyznać, że ze strony pań też musiała chyba być jakaś ogromna dyscyplina, taka dobra
0: organizacja. Tutaj właśnie Maria bardzo zadziałała, ona zrobiła, mówię, ten grafik po kolei, tylko było heja,
1: na
0: heja,
1: plan,
0: heja,
1: na plan,
0: tak, spadać,
1: na plan, spadać i
0: tak,
1: dalej.
0: Tak, następna i ona według listy tak jechała, tak jak ten, to żeśmy naprawdę, żeśmy robili w takim tempie szybkim, tak, i się udało.
1: No to w takim razie, jeżeli możesz, uchyl rąbka tajemnicy, co chodzi ci po głowie na przyszłość, jeżeli chodzi te o twoje talenta fotograficzne.

0: bo ja zapomniałem przedstawić cię na początku, że jesteś pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego.
1: Tak.
0: Jesteś też prezesem Szkolnego Związku Sportowego Opolskie. To jest taka organizacja, która działa wśród młodzieży na Opolszczyźnie. No ale to nie ma nic wspólnego z fotografią
1: artystyczną. Ale jestem w Departamencie Edukacji i jakby ta wystawa dla mnie też jest bardzo edukująca i uważam właśnie, co żeśmy mówili, że młodsze pokolenia powinny też coś wiedzieć, także bardzo mnie cieszy, co przechodzę Krakowską i patrzę, że stoją młodzi ludzie, oglądają zdjęcia, mówię, naprawdę, mówię, cieszę się ogromnie. To taki miód na moje serce, naprawdę.
0: To przypomnij, do kiedy można oglądać te piękne, wzruszające również portrety?
1: Do 27 sierpnia.
0: Do 27.
1: Czyli do przyszłego czwartku.
0: Sierpnia. No to jeszcze kilka dni zostało. Warto popatrzeć. Szczególnie jeśli będzie świecić słońce.
1: No, to
0: słoneczne
1: tak, to
0: oblicza
1: robi efekt, to
0: jeszcze lepiej są wyeksponowane.
1: No, a Maria już właśnie tak, ona mówi, że to jest tak coś niesamowitego, że chciałaby, żeby ta wystawa pojechała też i do Białegostoku, żeby więcej osób właśnie z zagranicy mogło przyjechać ją zobaczyć i będziemy pracować w tym kierunku.
0: Świetny pomysł. Czyli tam mieliby zamiedzą.
1: Dokładnie tak, bo tutaj ciężko było przyjechać, a tam będzie mogło więcej osób przyjechać, zobaczyć, także będziemy pracować też w tym kierunku. Także to też i to był jej pomysł. Ja mówię, no oczywiście, to musimy tylko zorganizować, gdzie to, no będziemy pracować nad tym.
0: No, mam nadzieję, że to nie przyniesie jakichś przykrości tym ludziom.
1: Ale myślę, że nie, no bo tu nie ma czegoś takiego, no nie wiem, no kto by musiał się czegoś dopatrzyć, żeby jeszcze się przyczepić, to po prostu piękno kobiet, tak? Piękno kobiet i no i to, co jest, to jest cała dusza. To nie tylko ta powłoka kobiet, ale ta dusza w środku.
0: I a jest coś takiego jak taka dusza wschodniosłowiańska?
1: Myślę, że tak. Myślę, że tak, że to też widać, bo ja już usłyszałam, że nawet jak ktoś nie wiedział, kto jest na tych zdjęciach, to tak pomyślał, że to są Słowianki, że to widać. No, mimo, że niektóre są brunetkami, niektóre blondynkami, także tutaj też nie ten, no ale jednak coś tam jest.
0: Stereotyp urody, to myślę, że on jest taki trochę przesadzone z tym blondyneczką z niebieskimi oczętami.
1: No tak.
0: No, ale to mi chodzi o taką duchowość, powierzchowność.
1: Mi się wydaje tak, że właśnie to też widać, że to nie chodzi tylko o rysy twarzy, o to, ale to, no to takie coś w tych oczach, co jest właśnie za tym wzrokiem, że to widać, tak? I to moim zdaniem też widać przeżycia też, tak jak już mówili, że niektórzy nie mieli aż takich ciężkich, niektórzy mieli i to można zobaczyć. Jak ktoś będzie chciał, to dostrzeże, moim zdaniem. Także jest to widoczne.
0: Szkoda, że nie można obok każdego portretu napisać właśnie w takim wielkim skrócie historii tej osoby. Ze szczegółami oczywiście. Z różnymi represami, z różnymi rozdarciami, z różnymi dramatami, bo wtedy to by już tak było,
1: no, oj, to by było do bólu. Tak. To by było do bólu. Fajnie by było, żeby każdy z nich coś mógł napisać, każda z nich, tak? To ja też o tym myślałam, ale to było nie do zrobienia. To
0: na razie nie można.
1: Nie można było i nie ten, także, no ale może z czasem coś się uda. Bardzo mi chodzi też po głowie, jeżeli pytałeś o kolejny projekt, tylko też nie wiem, czy to się uda, bo to też będzie zależało od zaufania, a tu będzie dużo trudniej, wydaje mi się, o zaufanie. Chodzi mi o młodzież i dzieciaki z pieczy zastępczych. Chciałabym ich pokazać w takim dobrym świetle, żeby wszyscy popatrzeli, jak to są wartościowi młodzi ludzie.
0: No to dotykasz już bardzo, bardzo delikatnego i niezwykle ważnego wątku w takim sensie społecznym, demograficznym, który wymaga dużo pracy, takiej instytucjonalnej, i w nas, jeżeli chodzi o mentalność, bo to są bardzo, w zasadzie dramaty dzieci, tak, które kompletnie nie zamieniły absolutnie w żaden sposób. Po prostu dostały straszny spadek.
1: To, co powiedziałam wcześniej,
0: tak
1: to
0: delikatnie.
1: Jest dokładnie tak, że na to, gdzie się rodzimy i w jakiej rodzinie, nie mamy kompletnie wpływu.
0: A ogon tego niestety
1: dokładnie
0: się ciągnie.
1: Tak, ciągnie się.
0: Jeżeli się teraz nie podda terapii zazwyczaj, bo to też jest bardzo ważny moment, żeby też tym ludziom podać rękę. Przecież te dzieci wchodzą w dorosłe życie
1: no ja
0: z całym
1: też
0: bagażem.
1: Swoje teorie w tym temacie i to takie dosyć, ale już pracuję nad tym, żeby ta świadomość się zwiększała i żebyśmy nie tracili młodych ludzi, których nam brakuje w społeczeństwie. Najzwyczajniej w świecie.
0: To mam wielką prośbę. Gdy rozpoczniesz już pracę nad tym przedsięwzięciem, to bardzo chętnie zaprosiłbym do naszej audycji przy rodzinnym stole takie osoby. Jeżeli mogłabyś też wystąpić, będzie mi bardzo miło.
1: Ja będę musiała najpierw porozmawiać właśnie z nimi, tak. Czy oni w ogóle będą chcieli w tym wziąć ten, na ile będą chcieli coś o sobie powiedzieć, bo tutaj nie można żadnych nacisków stosować, to tylko musi być ich potrzeba i to, na ile są gotowi o sobie opowiedzieć, bo to nie są proste rzeczy, zwłaszcza, że każdy, mało kto chce na przykład swoje trudne historie opowiadać z nas, z ludzi, ale oczywiście wszyscy chcą ich słuchać, tak? Tylko żeby to kto inny opowiadał. A to nie o to chodzi. To też nie o to chodzi, żeby oni się uzewnętrzniali tak totalnie, żeby potem, bo oni są krusi też często psychicznie.
0: I poturbowani przez życie.
1: No dokładnie. I każdy jakiś negatywny, chociaż nawet w odczuciu kogoś innego to nie będzie negatywna uwaga, ale odbierze bardzo do siebie. Ja bym nie chciała tutaj właśnie w takie sfery wchodzić. Chciałabym, żeby pokazali to, co chcą pokazać. I ja bym chciała im to umożliwić.
0: Bo tu każde słowo może być niczym innym, jak tylko takim rozgrzebaniem rany.
1: Oczywiście.
0: No to tym bardziej bardzo cię proszę, zaproś tych ludzi do Radia Opole. Jedyne, co mogę zagwarantować, tak na szybko mi przyszło do głowy, to zachowanie anonimowości.
1: No to by też było super, moim zdaniem.
0: Natomiast
1: fajne.
0: Właśnie po to powiedzieć, nie żeby epatować, no żeby to był wyciskacz łez.
1: Tylko chodziło o to, żeby
0: pokazać
1: ktoś,
0: problem.
1: Tak, dokładnie. Żeby zobaczyć, tak, i co my możemy zrobić, tak?
0: No dobrze, a twoim zdaniem tak przeszliśmy z tego, co zrobiłaś, z tą piękną wystawą pań, naszych rodaczek zza wschodniej granicy. I teraz co można by zrobić dla tych dzieci, dla tych rodzin? Jak myślisz? No, jesteś osobą uwrażliwioną na to, co cię otacza. To wynika z wykształcenia, z pracy jako pedagog. Jak myślisz, co możemy zrobić, każdy z nas, tak osobno?
1: Co możemy? Możemy nie piętnować. Możemy pokazywać, że wszyscy są wartościowi, to co moje, i przede wszystkim instytucjonalnie powinniśmy uczyć, ale to nawet nie tylko dzieci z pieczy zastępczej i przysłowiowego domu dziecka, tylko w ogóle młodzież uczyć wchodzenia w dorosłe życie, bo moim zdaniem, z moich obserwacji, z moich doświadczeń życiowych, tego totalnie nie ma. I teraz, jeżeli dziecko jest w domu rodzinnym i nawet nie jest tego nauczone, to ono, jak popełni błąd taki czy siaki, to ma gdzie wrócić. Lepszy lub gorszy dom, ale ma gdzie wrócić. A tutaj, jak wyjdzie z instytucji, to on sobie nie ma poradzić. Zostaje sam. Zostaje sam i czyli nagle, nawet jak dostaje to mieszkanie, bo gmina zabezpiecza dla dzieci z domu dziecka te mieszkania, to ja znam już ileś osób, które w przeciągu pół roku traciło to mieszkanie, bo nie są w stanie, sobie po prostu poradzić. I ja to zawsze sygnalizuję w ten sposób, że jest to dla mnie tak, jakby ktoś dostał samochód Porsche i nie ma prawa jazdy. I co z tego, że je ma? Nie
0: tak
1: jest w stanie w ogóle tego użytkować, no bo nie ma narzędzi do tego, nie ma to totalnie, no może sobie posiedzieć tam i się przespać, tak? Czyli nie umie skorzystać to, do czego zostało to stworzone. Trzeba uczyć i edukować ich, jak zarządzać pieniędzmi, że są opłaty i tego brakuje moim zdaniem bardzo.
0: Czyli podstawowa socjalizacja w ogóle.
1: No ale to jest,
0: której nie mieli okazji przejść w normalnej rodzinie.
1: No właśnie, tutaj pytanie, co to jest normalna rodzina, bo ja znam wiele takich, które są, wyglądają jak rodzina, a to nie jest normalna rodzina, bo jeżeli jest rodzina, która pokoleniowo, ja może teraz powiem coś niepopularnego, ale jeżeli cały czas jest, bazuje na tym, że sięga po środki społeczne, czyli nie wykorzystuje w ogóle jakiejkolwiek inicjatywy w kierunku, żeby samemu coś zarobić.
0: Czyli inaczej, nie pracuje, nie dba
1: pracuje
0: o siebie,
1: oczywiście,
0: nie
1: tak.
0: Odpowiada za swój los do
1: I
0: końca.
1: I dzieci w takiej rodzinie przecież powielą schemat. One nie będą czegoś innego robiły, tylko się po prostu nauczą tego, że trzeba sięgać po pieniądze czyje, nasze wspólne pieniądze, tak? I ja jestem oczywiście jak najdalsza od tego, żeby pomoc społeczną zaniechać i jak najbardziej, tylko powinna być ona celowana rzeczywiście i powinna być osobom, które są chore, rodzicom, którzy mają dzieci niepełnosprawne.
0: I przypadki losowe, niezależne
1: tak,
0: od tych ludzi.
1: Dokładnie tak. I tutaj jak najbardziej, a tym osobom, które by mogły wykazać chociażby minimum, tak, tego zaangażowania i jakiekolwiek pracę wykonywać, to ja bym dawała takie minimum, że jeżeli chcesz cokolwiek więcej, mieć telefon czy cokolwiek tak, żeby tylko przetrwać i zjeść, a jeżeli chcesz coś więcej, to musisz pójść do pracy i wykazać jakikolwiek, no bo tak powinno być. Człowiek powinien, umieć na siebie zarobić, tak? No chyba, że jest chory, no to wtedy wiadomo, że jest to inaczej, tak? Ale w innej sytuacji to nie. A nie też właśnie, no nie chcę już tutaj wchodzić bardziej, bo powiedzą, że politykuję, a tego bym nie chciała.
0: To nie jest polityka.
1: Ale bym nie chciała. To no tak jak, no to jest życie. No ja też tak uważam, że dawanie pieniędzy tylko, że dziecko się urodzi, to nie jest dla mnie też wspieranie wcale rodzicielstwa, bo tak jak obserwuję właśnie, ile tych dzieci trafiło właśnie z przysłowiowego programu, ile jest ich w domu dziecka. No i co z tego, że było? Ich się urodziło dużo, tylko co te dzieci teraz mają znowu? Mają co? Wiedzę na ten temat, że nikt ich nie chce, nie umie się nimi zaopiekować, tak? No i co? I mają, no mają być społecznie zapewnione, tak? Mają wyżywienie, mają nocleg, tak? Póki są niepełnoletnie, póki nie kończą szkoły, tak? A potem co?
0: Pytanie, kto ich nauczy życia?
1: O to chodzi.
0: I może na to pytanie odpowiemy kiedyś, jeżeli pojawią się tutaj właśnie zaproszone przez ciebie osoby. Chciałbym podjąć ten bardzo trudny, ale myślę, że ważny wątek. Bardzo dziękuję ci za dzisiejsze spotkanie. Zaczęło się romantycznie, kończy się tak bardziej troszkę przyziemnie.
1: Ale myślę, że to też, jeżeli będziemy o tym mówić, jeżeli ta świadomość będzie się zwiększała, to będzie szło ku lepszemu, bo jeżeli każdy z nas się zastanowi, no rzeczywiście, tak, no jak to jest, jak to wygląda dalej, tak, i że na przykład wymagamy tyle samo od dzieciaka, no bo już pełnoletni, ale on jest na tyle zaburzony, dajmy na to, że on nie potrafi funkcjonować tak zgodnie ze swoim wiekiem, no ale egzekwowane od niego prawa są tak jak, no bo nie ma tutaj wyjątków. Czyli trzeba by było właśnie coś podjąć takiego, ale to już też jest, zaczynamy coś działać i mam nadzieję, że tutaj na szczeblu wojewódzkim być może się uda to i no bardzo mi będzie zależało i myślę, że tutaj jak najbardziej może się coś uda. A tutaj, jeżeli ta akcja by się udała, to tylko po to, żeby poszerzyć tą wiedzę i żeby znowu ludzie mieli jakąś refleksję.
0: I niech to będzie najlepszą puentą dzisiejszego spotkania. Bardzo ci dziękuję. Przypomnę, że ta wystawa Pięknych Kobiet w Pięknych Okolicznościach Przyrody jeszcze do czwartku 27 sierpnia na Placu Wolności w Opolu, przed tym słynnym wielkim pomnikiem.
1: Wystawa bezkresna. I kresy zawiera tutaj, no i bezkresność kobiet tak samo.
0: Dziękuję ci za tą klamrę dramaturgiczną. Joanna Dzido, autorka tych portretów, na co dzień pracuje w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu, jest też prezesem Szkolnego Związku Sportowego Opolskie. Gdyby Państwo chcieli skomentować to spotkanie, mieli może jakiś pomysł, może chcieli zaprosić kogoś z zagranicy Polski, to bardzo chętnie podejmę ten wątek. Proszę do mnie pisać, jak zwykle pod adres poczty radiowej. krzysztof.dobrowolski@radio.opole.pl. Dobranoc.
2: Przy rodzinnym stole.
3: A mama mówiła, nie mieszaj się. Yeah.

0: tu Radio Opole, słuchacie nas w deszczową piątkową noc 21 sierpnia. Imieniny obchodzą dziś Joanna, Wiktoria, Franciszek, a także Kazimiera i Paulina. Dziś przypada Światowy Dzień Optymisty. Nad Polską przechodzi front burzowy. Do 21 strażacy wyjeżdżali 260 razy. Opole chce upamiętnić Wacława Havla, a Odra Opole zagra jutro z Podbeskidziem Bielsko-Biała.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: 23 na zegarach, czas na ostatnie dziś wiadomości, a w nich Dolny Śląsk, Kościelnik, Jałowiec i Kościelniki Dolne to trzy miejscowości w gminie Lubań, które są najbardziej narażone na podtopienia. Władze proszą mieszkańców o zabezpieczenie domów i pojazdów. Jak mówi wójt Aleksandra Chomicz, to może być dla wszystkich trudna noc.
2: Musimy być przygotowani na najgorsze. Monitorując stan rzeki Kwisa widzimy, że idzie cały czas do góry. Wały są blisko naszej szkoły, która niedawno przeszła remont i jestem przekonana, że na pewno w nocy będę musiała razem ze swoimi mieszkańcami układać worki, ponieważ wody gruntowe zalewają ją.
0: Poziom Kwisy w Kościelniku wynosi około 135 cm i cały czas rośnie. Do stanu ostrzegawczego brakuje około pół metra, a do alarmowego prawie metr. Natomiast do godziny 21 straż pożarna w całym kraju odnotowała 260 interwencji w związku z gwałtowną pogodą. Najwięcej, bo 52 wyjazdy miały miejsce w województwie śląskim, 49 w małopolskim i 40 na Dolnym Śląsku. Opolscy strażacy, co ważne, do tej pory nie wyjeżdżali do usuwania skutków zjawisk pogodowych. Na małym rynku w Opolu może stanąć się ławka Havla. Instalacja upamiętniająca Wacława Havla, legendarnego pisarza, opozycjonisty antykomunistycznego, a także ostatniego prezydenta Czechosłowacji i pierwszego Czech. Będzie to symboliczne miejsce spotkań, rozmowy i refleksji nawiązujące do podobnych instalacji, które stanęły już w ponad 60 miastach na świecie. Ma to być także gest podkreślający związki Opola z Czechami. Czytamy w mediach społecznościowych miasta. Z inicjatywą tą wyszedł konsulat honorowy Republiki Czeskiej w Opolu. Decyzję w sprawie instalacji radni podejmą prawdopodobnie na najbliższej sesji.
1: Wiadomości ważne dla Ciebie.
0: Włochy zaostrzają przepisy dotyczące samochodów na zagranicznych, w tym polskich tablicach rejestracyjnych. Zgodnie z projektem nowego kodeksu drogowego kierowca będzie musiał wykupić włoskie ubezpieczenie dla aut zarejestrowanych za granicą, ale na stałe używanych we Włoszech. O szczegółach Aleksandra Nietopiel.
3: Ma to ograniczyć proceder, w którym samochód rejestrowano w Polsce, a następnie oddawano w leasing lub najem osobie mieszkającej we Włoszech. Pozwalało to na tańsze ubezpieczenie i unikanie części włoskich kosztów. Z rozwiązania korzystali głównie kierowcy w Kampanii, w tym Neapolu. W 2025 roku w Neapolu i prowincji doszło do około 5000 wypadków z udziałem aut z polskimi tablicami. Połowa dotyczyła nieubezpieczonych pojazdów. Wartość odszkodowań wyniosła około 15 milionów euro, mówił na antenie TGR Stefano Scavo, prezes Unione Centrale Italiana. Koszty ponosi także polski system ubezpieczeniowy. Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych prowadzi około 500 postępowań, próbując odzyskać wypłacone odszkodowania.
0: W wiadomościach sport, zajmująca 10. pozycję w tabeli, Odra Opole zagra jutro na wyjeździe z Podbeskidziem Bielsko-Biała w 5. kolejce piłkarskiej pierwszej ligi. Liczymy na zwycięstwo, powiedział trener niebiesko-czerwonych Łukasz Tomczyk.
4: Idziemy po 3 punkty, chcemy wygrać mecz, chcemy wygrywać w każdym najbliższym spotkaniu. Na pewno jest to rywal ofensywny, kreuje sytuację, często gra na dwóch napastników, w dobrych przystałych fragmentach gry. Spodziewam się tego, że to będzie mecz ofensywny, że będą sytuacje. Trzeba być bardzo zdeterminowanym i czujnym w tym spotkaniu.
0: Początek meczu o 15.30.
1: Na dobry wieczór, wiadomości Radio Opole.
0: A w nich jeszcze kultura. Koncert zatytułowany Karl Dieters von Dietersdorf, muzyczne dziedzictwo pogranicza, odbędzie się w ramach Czeskiej Nocy Zamków. Wydarzenie zostało przygotowane przez Fundację Promocji Muzyki Dawnej z Opola, którą tworzą Monika Targowska i Joanna Owczarek-Ciszewska. O szczegółach mówi pierwsza z wymienionych artystek.
5: Właśnie od Dietersdorfa wzięła początek nasza fundacja. Dzieło Dietersdorfa już wykonywaliśmy w ramach Asi Stypendium Twórczego Marszałka Województwa Opolskiego. Wtedy zaaranżowała utwór Dietersdorfa na flet, traverso i klawesyn i zostanie on teraz też wykonany przy okazji koncertu w Jaworniku.
0: A początek tego wyjątkowego wydarzenia już jutro o 19.00.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Pada w Opolu i będzie padać właściwie w całym regionie przez całą noc i przez sporą część soboty. Na termometrach w nocy maksymalnie 15 stopni. Bardzo musimy uważać na wiatr. Jego prędkość w porywach, a w czasie burz wyniesie do 100 km na godzinę. No i spadnie do 30 mm wody. Jutro 24 stopnie. No i w przerwie między opadami powinno wyjrzeć do nas słońce. Mimo to ja oczywiście w trwającym jeszcze dniu optymisty życzę Państwu spokojnej nocy.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

Muzyka, demony i Tiul to był tytuł piosenki, której wysłuchaliście. Borons to artystka, która ją wykonała. Dobry wieczór, Witold Sułek w zastępstwie za Agnieszkę Kurendę-Schmidt. Gorączka piątkowej nocy i rzeczywiście będzie bardzo tanecznie. Wakacje, wydaje się, że raczej odpoczywamy, natomiast artyści raczej nie odpoczywają, sądząc przynajmniej po ilości nowych propozycji, nowych singli, nowych piosenek, które wpływają na pocztę radiową. Oczywiście za nie wszystkie bardzo dziękuję. No i w dzisiejszej audycji, ona jest taka, żeby Państwo naprawdę porwać Was na parkiet, żebyście dostali dużej, dużej energii. No i takie w większości te piosenki będą. Bardzo często też artyści, wykonawcy, którzy debiutują, nagrywają swoje pierwsze singli, jak m.in. Filit, Nie do twarzy. To piosenka, której za chwilę posłuchacie, a razem z nią w duecie, tak będę Wam takie duety mini szykował, posłuchamy najnowszego singla Oprychała, Jak powietrze.

Tańczymy dalej, drodzy Państwo. Za chwilę Rębikowski, Nasz schyłek lata. To też jest ciekawe, że najczęściej te single letnie, które ukazują się tuż przed wakacjami i na początku wakacji, najczęściej dotyczą zabawy, tego, gdzie pojedziemy, morze, woda, słońce, miłość oczywiście jak najbardziej musi być, no bo cóż to za wakacje bez miłości. A kiedy lato się zaczyna kończyć, ukazują się te single teraz sierpniowe, to już najczęściej właśnie Nasz schyłek lata, jak u Rębikowskiego. Albo Powrót. Powrót, który Dominika napisała i wykona za chwilę również. Oczywiście mi kojarzy się i pewnie tak jak Państwu pomalutku z powrotem z wakacji, a więc powrotem do pracy. Ale powroty mogą być miłe. I bardzo często miłe bywają, bo przecież lubię wracać tam, gdzie byłem już, głosi inna piosenka.

oczywiście te letnie piosenki bardzo często mają taneczne rytmy, bardzo często pojawia się jakieś ska, lekkie reggae. To też mieliśmy jedną z audycji kultowe.pl poświęconą muzyce reggae. Lubią artyści sięgać po ten nurt, bo on się kojarzy bardzo, bardzo wakacyjnie. Skocznie, wesoło, jakieś palmy, morze i tak dalej, i tak dalej. Chociaż ja lubię na przykład w góry bardzo jeździć. Jak myślę o górach, to oczywiście góry wysokie, prawda? Budka suflera, wielki przebój. Ostatnio niestety troszeczkę złej prasy przy okazji budki suflera. Różnie fani też podchodzą do nowych nagrań. Ja przyznaję, że akurat wokalistka, która obecnie śpiewa w budce suflera i właśnie z nią nowy singiel, to jest dobry wybór, bo budka suflera przecież nagrywała płyty i z Urszulą, i z Izabelą Cyjanowską. Tu przynajmniej nie ma skojarzeń, nie ma już tych licytacji, czy Krzysztof Cugowski i kto może zastąpić Krzysztofa Cugowskiego. Nikt nie może nikogo zastąpić, bo on ma taki głos, że nie da się go po prostu zastąpić. Można nagrywać z kimś innym i tyle. Ale czy brzmi to jak budka? Natomiast budka z kobietami. Tak, ponieważ budka suflera, jak mówiłem, i to logo budki suflera i cały skład grał, to były płyty budki suflera z konkretnymi wokalistkami. Ona nie musi brzmieć tak samo. I tutaj dzięki temu jestem bardziej przychylny. A nowy singiel? Nie chcę z tobą być.

Myślę, że gdybym nie zapowiedział, jaki zespół utwór wykonuje, to nie wiem, czy od razu byłoby wiadomo, chociaż charakterystyczne pewne zagrywki słychać cały czas niezmiennie od wielu, wielu lat. A teraz będzie troszeczkę anglojęzycznych piosenek. On Replay Missy zaśpiewa i Summertime zaśpiewa Patty. Nie jest to ten Summertime łącznie pisany, czyli Summertime będzie autorska piosenka. No, wielu polskich artystów czasami śpiewa po angielsku, chociaż muszę Państwu powiedzieć, że ostatnio na te kilkanaście, których posłuchamy, anglojęzyczne są w gruncie rzeczy dwie. Czasami tylko tytuły są anglojęzyczne. No ale tematyka oczywiście, letni czas. No a replay, kto by nie chciał sobie zrobić replaya, jeżeli był na miłych wakacjach i przeżył coś miłego. No, ale nie da się w życiu wciskać replay tak jak na filmie.

dwóch artystów na literkę D. Tak mi się akurat zebrali razem. Dżamani i Damazy. Oczywiście nie będą śpiewali razem, to będą dwie odrębne piosenki, bo tak jak mówiłem, robię Państwu takie duety. Damazy, zgodnie z tym, co powiedziałem, że kończy się lato, nagrał nowy singiel, który ma tytuł Koniec lata, po prostu. Wcale nie będzie taki tragiczny w jego wykonaniu ten koniec lata i smutny. Natomiast Dżamani ma piosenkę nową, która ma tytuł Zasłony. No i przyznaję, że zasłony to mi się kojarzą najbardziej z parawanami. Najczęściej mamy ten parawanik, chociaż muszę Państwu powiedzieć, bo byłem w tym roku nad morzem, że parawanów wcale nie było tak dużo. Chyba się troszeczkę ten parawanik nadmorski skończył. Przed Wami Dżamani i Damazy.

o tym, że czasami są tytuły angielskie, piosenki po polsku. Za chwilę też tak będzie. Zuza Wysocka nagrała nowy singiel. Wiosną prezentowałem ją w innej audycji. Nagrała wtedy utwór Stary film, a teraz wróciła z nowym singlem tanecznym, bo Dance Move, czyli taneczny ruch. No i do tańca oczywiście Was zachęcam. A oprócz Zuzy Wysockiej posłuchamy również nowego singla Berry. Berry też pojawiała się u nas na antenie, między innymi też w polskiej liście polskiej piosenki.

sporo było pań, to teraz będą panowie. Między innymi to naprawdę spora niespodzianka. Christian Ochman w nowej odsłonie, tak już nawet mail był zatytułowany, że zupełnie nowe oblicze, rzeczywiście wcześniej bardziej takie pełne patosu przejmujące songi. Tym razem bardziej rozrywkowa piosenka, która ma tytuł Czego ty chcesz. Pojawi się ten element taki orientalny, rzekłbym, troszeczkę eurowizyjny. A do Eurowizji przecież jeszcze sporo czasu. Oprócz niego nowy singiel Filipa Metlera. O, miłość z wykrzyknikiem. No właśnie, mówiłem, że powinna być latem miłość, a na razie tak no było trochę od tej miłości przemycone, ale tutaj mamy to wprost. No i ciekawe, takie lekko hip-hopowo, songwriterskie, fajny, ciekawy miks, kosy, króciutki, tylko 2 minuty, ale jakże intensywny utwór na koniec dnia, chociaż oczywiście dzień się skończył wcześniej i to jeszcze też nie koniec audycji. A więc Ochman, Filip Metler i Kosa przed wami.

Lady Gaga za chwilę, nie Gaga, drodzy Państwo, żeby było jasne, chociaż nawiązanie pewnie, bo to pseudonim artystyczny jest, bo kiedy myślimy Lady Gaga, to większość pewnie w głowie gra Lady Gaga. Czy piosenka będzie utrzymana w nurcie takim stylistycznie, jak robi to Lady Gaga i na takim poziomie, przekonacie się. Wsiadam w samolot, to tytuł piosenki, więc to jeszcze tak bardziej, że to może być samolot powrotny oczywiście, z wakacji też przecież. No i Lena Czechowicz, Takt. Takt to może być, że mamy wyczucie taktu, jesteśmy dobrze wychowani, a może być to takt muzyczny. Jak posłuchacie tekstu, wszystko się wyjaśni.

No tak, czasami jak się tak w tańcu wrzucimy, to co tam będziemy myśleć? Chodzi o to, żeby się zrelaksować. Jeszcze dwie piosenki dla Państwa, bo kończymy dzisiejsze wydanie audycji. Zostawię Was z Niką, która zaśpiewa utwór Ty i ja, oraz Niki Zej, Trofeum. O, zobaczymy, kto będzie tym trofeum, czy jakiś atrakcyjny mężczyzna. Na pewno będzie to trofeum wywleczone na parkiet. A więc Nika, Niki Zej, dobrej, spokojnej nocy. Do usłyszenia.

0: Sezon ogórkowy.
1: W piątkowej audycji Sezon ogórkowy witają Państwa Mariusz Majeran i Marcin Głowienkowski, który audycję realizuje. W tej pierwszej godzinie połączymy się z Januszem Płońskim, polskim dziennikarzem, scenarzystą, dokumentalistą. W latach 1970-1980 pracował w tygodniku ITD. Następnie wyjechał do Niemiec, gdzie jako autor, reżyser i producent współpracował z telewizjami ZDF, SWR, Bayerischer i Radfunk, dla których zrealizował 20 filmów dokumentalnych i reportaży. Ale myślę, że spotykamy się przede wszystkim dlatego, że jest to współautor wraz z Maciejem Rybińskim i Stanisławem Bareją scenariusza serialu Alternatywy 4. Współautor scenariusza 13-odcinkowej kontynuacji Alternatywy 4 pod tytułem Dylematu 5. Także kilka książek, o tym będę rozmawiał z panem Januszem Płońskim, ale bardzo mnie to interesuje, jak powstał ten scenariusz, dlaczego są takie, a nie inne sceny. Przecież co niektórzy to już posługują się w życiu codziennym dialogami z Alternatyw 4, prawda? Zapraszam do godziny 21.

0: Proszę Państwa, łączymy się teraz z panem Januszem Płońskim. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, witam również.
0: Dziennikarz, pisarz, współautor scenariuszy filmów, które doskonale znamy. I tak prawdę powiedziawszy, to nie wiem, czy my się spotykamy z okazji tego, że w ubiegłym roku ukazała się pana kolejna nowa książka, czy z tej okazji, że właśnie mija 40 lat od pierwszej emisji serialu Alternatywy 4, serialu, który jest już kultowym filmem i tak prawdę powiedziawszy, ci, którzy go raz oglądali, to już mogą nawet cytować to, co pan tam napisał.
1: Tak, to jest ciekawe, że pewne fragmenty dialogu z tego serialu przeszły do języka potocznego i są chętnie używane przez niektórych ludzi. Och, takie pan tu nie stał na przykład. Ja sam nie jestem w stanie siebie cytować, ale wiem, że są ludzie, jest taki portal alternatywy 4.net i tam sobie ludzie rozmawiają na przykład cytatami. Jest taki portal miłośnicy filmów Barei, to oni wyłącznie cytatami z filmów Barei rozmawiają ze sobą. I jest to bardzo śmieszne, ale bardzo trudne. Ja nie umiem tak. No i to jest oczywiście podstawowy powód, bo napisaliśmy ten serial nie przewidując skutków tego, cośmy zrobili tam ponad 40 lat temu i nie zamierzaliśmy później pisać serialu kultowego. Chcieliśmy napisać serial fajny, a to, że on się stał kultowy, to już jakby nie jest nasza zasługa, tylko tu chyba publiczność uczyniła z tego serial kultowy, prawda?
0: Ja myślę, że i scenariusz po prostu fantastyczny, no i aktorzy, którzy zagrali w tym filmie też, teraz możemy powiedzieć, wspaniali, ale przedtem nie wszyscy byli aż tak dobrze znani. Komedia, tak? Dobrze, niech będzie komedia, ale jakże gorzka momentami i jakże prawdziwa, taka trochę przerysowana, ale to tak powinno być, pokazująca czasy, do których już nie chcemy wracać, ale za sprawą tego serialu to niektórzy powiedzą, ale wtedy było fajnie.
1: Ale to, że ono, to że ten serial żyje na różnych antenach telewizji polskiej, to jest przecież fakt niezaprzeczalny, że ludzie chcą to oglądać i że ta przeszłość dla niektórych smutna, ponura, jawi się czymś, do czego ludzie chętnie wracają, prawda? Bo to jest taki powrót do młodości własnej.
0: Coś w tym jest, tak, coś w tym jest. Ja jeszcze nie powiedziałem, że pan jest także dokumentalistą. Ma pan na swoim koncie tyle reportaży dokumentalnych. Proszę mi powiedzieć, skąd pan znajdował czas, żeby się tym wszystkim zająć, bo to przecież takich rzeczy nie pisze się z głowy.
1: Ale dokumentów ja niewiele pisałem. To jest pierwsza sprawa. Poza tym te rzeczy się zdarzały w jakiejś kolejności, a nie naraz. Także to trzeba rozłożyć na wiele lat. Ja mam dzisiaj prawie 80. Jeśli alternatywy zaczęliśmy pisać 45 lat temu, no to cała ta reszta zdarzeń filmowych rozłożona była w czasie. Ja nie wiem, o jakich rzeczach pan myśli. Trzeba myśleć o tych reportażach, które ja robiłem, jak pracowałem w Superstacji, bo miałem też taki okres 10 lat reportaży robionych w Niemczech dla telewizji CDF. To miałem tutaj nowe doświadczenia, bo byłem tam i producentem, i reżyserem, i autorem, i jeszcze do tego w obcym języku. Więc to rzecz... Ale ja robiłem wtedy dwa filmy rocznie. I po pierwsze dlatego, że one wymagały czasu wszystkie, a po drugie dlatego, że zarabiałem tyle, że to wystarczało. Te dwa filmy rocznie pokrywały koszty życia przez cały rok. No i cóż, i tutaj nie było takiego straszliwego nacisku czasowego. Ja miałem na wszystko spore luzy czasowe, żeby przygotować, zrobić, odczekać i wziąć się za następny projekt. Potem pracowałem przez kilka lat w Superstacji, to tam był nacisk czasowy, bo ja robiłem reportażyki takie 15-minutowe, 25-minutowe co tydzień. No to tutaj nie było w ogóle czasu. To było rzeczywiście duże tempo. Przez kilka lat zrobiłem ponad 200 takich kawałków. I to były reportażyki małe, szybko robione, ale fajne, bo ja sobie sam wybierałem tematy i sam sobie wybierałem rodzaj, sposób pokazania tych tematów. Wydawało mi się, że wyszukiwałem rzeczy, które się ludziom jakoś podobały. To najkrócej mówiąc.
0: Czy pan jest twórcą spełnionym już? Czy jeszcze pan czegoś szuka?
1: Ależ nie jestem w ogóle spełniony. Jestem, można powiedzieć, taki w okresie rozpędzania się. To znaczy alternatywy oczywiście było takim kopem do przodu, który powodował, że w tej, no, tu nastąpiło jakieś spełnienie, które zresztą dała publiczność głównie, oglądalność tego serialu. Ona zaowocowała spełnieniem, takim poczuciem silnego spełnienia. A potem próbowałem rozmaitych rzeczy. No, byłem 20 lat w Niemczech, to byłem wyłączony z polskiej rzeczywistości. Ale w momencie, kiedy wróciłem, no to się rzuciłem na kolejne projekty, które już nie dochodziły tak łatwo do realizacji. Był jeden serial, który miał powstać, to była kontynuacja alternatyw, ale to się zakończyło wielkim nieszczęściem. Ten serial się nazywał Dylematu 5 i powstały tylko 3 odcinki. Zresztą na szczęście, bo one były, te 3 były bardzo niedobre. Mimo, że aktorom się podobały. Także do spełnienia mi jeszcze brakuje. W tej chwili siedzę nad paroma bardzo poważnymi projektami, między innymi nad projektem 13-odcinkowego serialu, który bardzo chciał przedstawić komuś, kto spojrzy na to łaskawym okiem i powie, och, to jest fajne, trzeba to zrobić. Ale ta droga to jest droga przez mękę. Ta droga od napisania do realizacji. I bardzo taka niepewna droga. Tutaj gwarancji żadnej nie mam, że ten serial się spotka z wielkim uznaniem i że natychmiast ktoś to skieruje do produkcji.
0: Samo napisanie przecież scenariuszy serialu jest dosyć trudne i pracochłonne, a pan tutaj dodaje, że no tak, jest scenariusz, ale ktoś go musi wyprodukować, skierować do tej produkcji i dać pieniądze, dać antenę, zatrudnić aktorów i całą, nie tylko obsadę artystyczną. To jest taka długa droga, to takie trochę niewdzięczne jest pisarstwo, prawda?
1: Długa, bo ja, moja rola przez prawie całe życie była rolą poza dziennikarstwem, gdzie mogłem pisać wtedy, kiedy chciałem i co chciałem, mniej więcej. Ale potem to jest droga petenta, który idzie do jakichś szefów i słyszy na ogół, no to niech pan siądzie na korytarzu i poczeka, albo słyszy, to dobrze, niech pan zostawi to, a my zadzwonimy. I potem nikt nie dzwoni. I to jest straszne uczucie, bo z jednej strony ja mam uczucie, że niosę do kogoś złote jajko, a otrzymuję odpowiedź, no to niech pan poczeka, to my jak będziemy mieć sam czas czy ochotę, to oddzwonimy i nie oddzwaniają. Rzadko odzwaniają. I to jest nieprzyjemna rola w życiu, zwłaszcza w momencie, kiedy się ma poczucie, że się robi coś dobrego.
0: No tak, bo to człowiek ma w głowie i już by chciał, żeby ktoś się tym zajął, a nie powiedział zadzwonimy. Jest taki żart, no dobrze, zadzwonią, ale nie wzięli ode mnie numeru telefonu, prawda?
1: Tak, że zapominają o tym, że poprosić o numer telefonu i mówią po prostu na zasadzie takiego, to jest takie spuszczanie człowieka nie chciałbym użyć przy pomocy spłuczki klozetowej, ale czasem ma się takie uczucie.
0: No, oczywiście nie jestem od tego, żeby panu podpowiadać, ale być może to też jest jakiś pomysł, jakaś kanwa na kolejny serial, taki współczesny, taki alternatywy 4, tak.
1: O takiej, to był ten pomysł dylematu, to był pomysł przeniesienia zasady, którą stosowaliśmy w alternatywach, przeniesienia na współczesną rzeczywistość, taką nowoczesną. I to miało, ale istota miała pozostać ta sama, że w alternatywach opowiadaliśmy o tym właściwie, jak się sprawuje władzę, jakich metod się używa, żeby ta władza przynosiła jakieś owoce temu, który sprawuje tę władzę. I mi się wydaje, że tutaj w tym aspekcie serial alternatywy to jest na swój sposób serialem proroczym. Bo te rozmaite mechanizmy, które myśmy tam pokazywali, podzielić, skłócić, zaszantażować i tak dalej, to są metody, które są stosowane dziś i widzimy je w innej formie, ale na co dzień, prawda? W tym sensie ten serial jest proroczy i ludzie być może oglądając go sobie myślą, Boże, przecież to tak jest. Ciągle tak jest, prawda? Ciągle mamy jakichś aniołów, ciągle mamy jakichś konfidentów i tak dalej. I to się, oni się teraz nazywają sygnaliści, ale czy świadkowie koronni i tak dalej. I tutaj, znaczy możemy być, sytuacja jest bardzo trudna dla mnie w tej chwili, bo ja zostałem ostatnim żyjącym współautorem tego scenariusza. Czyli mówię my, ale z dwóch pozostałych przyjaciół, z którymi tworzyliśmy, to już ich nie ma.
0: Tak, no Maciej Rybiński, Stanisław Bareja odeszli od nas. Proszę Państwa, i za chwilkę wrócimy do naszej rozmowy. Przypomnę, że moim gościem jest pan Janusz Płoński.

0: zgodnie z obietnicą wracamy do naszej rozmowy. Przypomnę, Janusz Płoński jest moim gościem, autor między innymi scenariusza Alternatywy 4, serialu, który Państwo doskonale znają. Pan mówi, że to jest taki serial przewidujący, ale czasami patrząc na rzeczywistość, która jest wokół nas, niektórzy mówią, Bareja by tego nie wymyślił, a nie wiedzą, że to Janusz Płoński może to wymyśleć teraz.
1: Teoretycznie tak. I to, co ja mam w zanadrzu, to znaczy ja nie mam scenariusza, mam bardzo rozbudowany konspekt takich 13 odcinków, które mogłyby dzisiaj być realizowane i sięgać do tego, co nas otacza dzisiaj. Gdzie z udziałem sztucznej inteligencji, z internetem, z tym, co w tym internecie się dzieje, prawda, jaki on się stał ważny. Ale co jest śmieszne i co warto zawsze wziąć pod lupę, to jest, jak się w tym wszystkim znajduje człowiek. I okazuje się, że mechanizmy rządzące człowiekiem są ciągle takie same, tylko się całe otoczenie zmienia.

0: czy ten świat telewizyjno-filmowy ciągle jest trudna do zdobycia. I że tam siedzi takie towarzystwo, które się okopało tym i bardzo trudno z zewnątrz się do tego dostać. Oczywiście agent robi co może, ale agent jest też petentem, no prawda? Tak. No. Zawraca głowę.
1: To niech zawraca głowę. Niech zawraca głowę, niech wchodzi drzwiami, oknami, tak żebyśmy mogli w niedalekiej przyszłości zobaczyć pana nowy serial, o którym pan już tak ładnie opowiedział, oczywiście nie zdradzając szczegółów, bo tego się nie robi przed,
0: przed produkcją
1: i nawet w trakcie produkcji za dużo się nie mówi. O tych alternatywach 4 dosyć dużo mówimy, bo tak jak pan powiedział, to pewną drogę pana otworzyło, ale pan także napisał taki przewodnik po alternatywach.
0: Ach, pan myśli o tej książce.
1: O
0: tak.
1: Książce, tak.
0: Bo
1: czy to
0: ja
1: jest książka, która
0: tak?
1: zdradza nam tajniki, jak to wszystko powstawało?
0: Może nie tyle tajemniki, jak to powstawało, te tajniki, jak to powstawało. Raczej ta książka miała temu służyć, żeby odkodować to, co myśmy zakodowali, pisząc jeszcze ten scenariusz, bo wtedy pisaliśmy go w czasach cenzury i cenzura istniała i istniała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza i tak dalej. I ludzie, którzy bardzo kontrolowali to, co się w przestrzeni publicznej pojawiało. I w związku z tym, jako dziennikarze, mieliśmy z cenzurą kontakt właściwie co tydzień, w tygodniku się co tydzień czytali nasze teksty i myśmy, pisząc ten serial, wiedzieli, że pewne rzeczy, że to będzie oglądane czy czytane i że my musimy użyć takich trików, żeby przemycić rzeczy, które w zasadzie były takie no nieprawomyślne. I tu wtedy, w tamtych czasach, mieliśmy bardzo ciekawego sojusznika, że odbiorca naszych tekstów dziennikarskich, czy tekstów filmowych, czy filmów, to byli ludzie, którzy wyłapywali każdą aluzję, każde mrugnięcie okiem. Oni wiedzieli, w jakiej sprawie my mrugamy. A dzisiaj te mrugnięcia już giną, bo to wyczucie czytelnika, czy wyczucie odbiorcy zupełnie się zmieniło. On chce wszystko usłyszeć dokładnie, a nie w formie aluzji, prawda? I te czasy się zmieniły i one chyba i dla twórców, i dla odbiorców są odrobinę gorsze, bo prostota dominuje, a może nawet prostactwo, prawda? Żeby pewne treści wyrzucać kawę na ławę, a nie mrugać okiem.
1: To prawda, ja pamiętam, ponieważ no, jestem z Opola, pamiętam kabaretony w latach 80., pamiętam z tyłu sklepu kabaretu Tej, gdzie właściwie nic nie było wprost powiedziane, a wszyscy wiedzieli, o co chodzi. Ci, którzy byli wtedy w amfiteatrze opolskim, teraz kabaretony przyjeżdżają i one mówią wprost, bardzo wprost. Nawet czasami tak się przebierają, żeby ten odbiorca jeszcze bardziej zrozumiał. Trochę mi szkoda, muszę panu powiedzieć, może ta młodość była dlatego tak, ale trochę mi szkoda tamtych czasów ze względu właśnie na satyrę, ze względu na te filmy, jakie powstawały, jak kabaretony, które przecież wcale nie były transmitowane przez żadne telewizory. Więc liczę bardzo, bardzo liczę, muszę panu powiedzieć, na ten serial. Proszę mi tylko jeszcze powiedzieć, ten nowy, który pan ma.
0: Tak, ten nowy, którego jeszcze nie ma. To znaczy, który nie jest. Ale na papierze u mnie.
1: Proszę mi powiedzieć, czy pan także uczestniczył podczas już nagrywania tego serialu, czy to jest tak, że scenarzysta oddaje zatwierdzony scenariusz i właściwie już nie bierze udziału w produkcji?
0: Taki jest obyczaj hollywoodzki przede wszystkim, że scenarzysta to jest ten, co ma napisać scenariusz. Scenariusz jest akceptowalny, scenarzysta dostaje forsy i może pojechać na Hawaje, bo już on nie jest od tego, żeby się mieszać do spraw produkcyjnych, reżyserskich czy obsadowych. Jego zadanie się na tym kończy. Oczywiście są wyjątki w tych regułach hollywoodzkich, bo powiedzmy, jak są reżyserzy, którzy mają taką pozycję, że mogą doprosić scenarzysta, albo są wręcz scenarzystami to oni wtedy rządzą, ale w Polsce Maryja był inny. Maryja nas zresztą ulokował nas w tym serialu obu, Maćka Lewińskiego i mnie, dał nam zagrać i sam zagrał zresztą. Zresztą Maryja był człowiekiem, który bardzo otwierał się na to, żeby w

0: wszyscy, którzy biorą w tym udział, łącznie z wózkarzami i z ludźmi, którzy tam kable rozciągali, żeby każdy sobie zagrał w tym, chociaż żeby się pojawił w tle, żeby miał ten rodzaj takiej małej satysfakcji, że on nie tylko nosił kable, ale jeszcze zagrał, prawda? I my mamy z Maćkiem, Maciek ma jedną scenę, ja mam chyba dwie sceny takiego podsłuchu i dostaliśmy swoją satysfakcję, to, ale myśmy się już nie wtrącali w realizację. I właściwie scenarzysta na ogół jest elementem przeszkadzającym, bo scenarzysta ma swoją wizję, a reżyser ma swoją wizję. Tak. I te wizje bardzo rzadko się pokrywają. Z Baryją było w miarę prosto, że te wizje się w ogromnej części pokrywały. Tak, żebyśmy mogli stać i klaskać, a nie zrzymać się, że on wszystko pokazuje inaczej, niż myśmy sobie to wymyślili. To było fajne.
1: Ale jak zaprosił na plan, to znaczy, że też chciał zobaczyć, jak będziecie reagować, chociaż po tej drugiej
0: wiedział,
1: stronie
0: że nie
1: kamery.
0: Jesteśmy aktorami, że my nie stworzymy, on wiedział, że my nie stworzymy żadnej kreacji aktorskiej, ale wiedział, że może to podnosi jakiś taki etyczny element w tym wszystkim, że ci, którzy to tworzyli na papierze, również się pokazali z twarzami swoimi w tym. Prawda? To bardzo przyjemna sprawa.
1: Bardzo ciekawie pan o tym opowiada. Ja się już uśmiecham, bo oczami wyobraźni i pamięci widzę te, bo kilkakrotnie oglądałem ten serial, zresztą jest powtarzany przez różne telewizje o różnych porach dnia i nocy, tak. I jak trafię, to już przestaję pracować, muszę do końca zobaczyć, chociaż wydawałoby się, że też czasami cytuję pana scenariusz, te dialogi, które pan napisał. Dziękuję panu serdecznie. Myślę, że będziemy w kontakcie. Ja będę czekał na informacje, jak już coś nowego będzie mogło się pojawić. A państwu przypomnę, że moim gościem był pan Janusz Płoński, między innymi autor scenariuszy różnych filmów, ale z Alternatyw 4 to powinni państwo go pamiętać z czołówki lub na końcu. Tutaj ja zawsze mówię, lista płac się pojawia, czyli kto wystąpił, kto napisał, kto jest
0: tak,
1: twórcą.
0: Tak, to wszystko jest, rzeczywiście.

Proszę Państwa, przez całe wakacje trwają koncerty promenadowe w niedzielę w Opolu. I w najbliższą niedzielę wystąpi Adam Snopek, a koncert ma tytuł Od Bacha do AC/DC, czyli o muzyce na wesoło. Brawurowe muzyczne show z żywiołowym wykonaniu pianisty Adama Snopka z dużą dawką humoru. Muzyczne quizy, ciekawostki z życia największych artystów i niezliczona liczba zwrotów akcji. Będziemy śpiewać, śmiać się, wzruszać i chwytać za głowę. Jedno jest pewne, nie przejdą Państwo obok tego wydarzenia, obojętnie. Szalona zabawa w rytm największych muzycznych przebojów z aktywnością publiczności. Adam Snopek, niezwykle charyzmatyczny pianista i showman, uczestnik największych festiwali kabaretowych w Polsce, absolwent Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach, laureat pierwszej nagrody na drugim międzynarodowym konkursie improwizacji jazzowych w Katowicach, czynny muzyk sesyjny. No to jeszcze Państwu tylko przypomnę, że 23 sierpnia o godzinie 17 na Placu Wolności, wstęp wolny, pojawi się tam Adam Snopek, a Radio Opole jest partnerem medialnym tego wydarzenia.

0: Sezon ogórkowy.
1: I rozpoczyna się druga godzina piątkowego programu Sezon ogórkowy. W dalszym ciągu z Państwem Mariusz Majeran i Marcin Głowienkowski, który program realizuje. Za chwilę powiem Państwu o festiwalu Warszawa Singera. Będzie także o Light Movie Festiwalu, ale również zaproszę Państwa do Szydłowa. Nie tylko na dożynki, przede wszystkim na występy lokalnych, folkowych zespołów, a tak w ogóle to zapraszam do godziny 21:00.

Rzadko w tym programie zapraszam Państwa do udziału w dożynkach, ale przecież dożynki to oprócz tego, że jest to kulturowa tradycja, to także towarzyszą im występy muzyczne. Tradycyjna msza święta dziękczynna w intencji rolników, przemarsz dożynkowego korowodu, konkursy, turniej sołectw, występy artystyczne i biesiada. Na uczestnictwo we wszystkich tych tradycyjnych elementach święta plonów gmina Tułowice zaprasza w sobotę do Szydłowa. Zbiórkę korowodu dożynkowego zaplanowano o godzinie 13.20 na tamtejszej stacji. O godzinie 14.00 rozpocznie się msza dziękczynna w kościele w Szydłowie, po której korowód przejdzie na boisko, gdzie o godzinie 15.30 nastąpi uroczyste otwarcie dożynek. Przemówienie burmistrza Tułowic, wręczenie nominacji starostom dożynkowym i nagród za dożynkowe konkursy. Nie zabraknie także akcentów muzycznych. O 15.45 wystąpi Młodzieżowa Orkiestra Dęta Kaprys z Pruszkowa, a o 17.15 występy szykują zespoły działające w Tułowickim Ośrodku Kultury. Tego dnia będzie też okazja posłuchania koncertu akordeonowego, występu zespołu Szydłowianki oraz zespołu Szumiący Bór, który będzie celebrował 30-lecie powstania. Wśród dodatkowych atrakcji będą namioty historyczne, stanowisko heraldyczne, przejażdżki kucykiem czy stoiska z rękodziełem. Świętowanie zakończy zabawa taneczna. Radio Pole dożynki w Szydłowie objęło patronatem medialnym.

0: W Lelowie rozpoczyna się Festiwal Kultury Polskiej i Żydowskiej. 23. Święto Ciulimu Czulentu. Lwowskie spotkania kultur, jak zapewniają organizatorzy, będą to 3 dni spotkań z muzyką, historią, tradycją i dziedzictwem Lelowa. A wszystko dodatkowo okraszone tradycyjną kuchnią, mówi Eliza Kwiatkowska, dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie.
1: Ciulim to potrawa polska, wzorowana na potrawie żydowskiej czulencie. Obie te potrawy są potrawami jednogarnkowymi, wypiekanymi przez kilka godzin w piecu. Ciulim jest wpisany na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa już od wielu, wielu lat. Trudno mówić o smakach, natomiast każdy, myślę, znajdzie coś dla siebie.
0: Festiwal rozpoczął się w Lelowskim Goku wernisażem i projekcją filmu w sobotę i niedzielę. Wszystkie atrakcje będą odbywać się na stadionie sportowym. Ciulim to tradycyjna lelowska potrawa przygotowywana z tartych ziemniaków i mięsa, pieczona przez wiele godzin. Czulent jest potrawą wywodzącą się z tradycji żydowskiej. Przygotowywany jest m.in. z kaszy, fasoli i mięsa. Tak to muzyka i sztuka połączy się z kulinariami.

Na zakończenie wakacji hip-hop pojawi się w Opolu. Opole Rap Scena 2026. Już w sobotę, proszę Państwa. Line-up to White 2115, Young Leosia, Kaz Bałagane, Fukaj, Wajma i Bonson. Ale także będzie strefa chillout, którą będzie prowadził Antoni i zagrają DJ Skipless, DJ Element i Koro. Otwarcie bram już o godzinie 17.30, o 18.30 wystąpi Bonson, o 19.30 Wajma, o 20.35 Fukaj, o 21.35 Kas Bałagane, o 22.50 Young Leosia, a o 23.50 White 2115. Jeszcze z takich organizacyjnych to będzie gastronomia, będą akcje partnerskie, będzie ta scena DJ-ska, o której mówiłem, także stoiska z merchem, pamiątki, ubrania, różne takie rzeczy. Strefa relaksu, tak, to będzie można odpocząć między sesjami, bezpłatny makijaż festiwalowy tam będzie można otrzymać, ale też muszę Państwu jeszcze dodać, że nie powiedziałem, gdzie to jest. Wydarzenie odbędzie się 22 sierpnia w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu przy ulicy Wrocławskiej 158. Wejście na imprezę od godziny 17, ale proszę Państwa, nie będzie to w budynku, nie będzie to pod dachem, więc proszę się odpowiednio ubrać. Koncert jest biletowany. Nie ma wieku minimalnego uczestników, natomiast do 16 roku życia należy mieć pisemną zgodę opiekunów. Takie formularze są na stronie wydarzenia. Ważna rzecz, co można zabrać na imprezę? Można zabrać małą butelkę fabrycznie zamkniętej wody do pół litra oraz pusty bidon. Dlaczego pusty bidon się przyda? Dlatego, że będzie tam opolanka i będzie sobie można po prostu za darmo nalać wodę, jeśli będzie taka potrzeba. Powerbank można, mały plecak, torebkę, nerkę, kocyk, cienką matę do siedzenia, małą składaną parasolkę, ale bez ostrego zakończenia. Aparat bez wymiennej optyki. Analogowy, cyfrowy, telefony, dokument tożsamości, dowód, paszport, legitymacja. Koncert odbywa się na otwartej, niezadaszonej przestrzeni, a warunki pogodowe mogą się dynamicznie zmieniać, dlatego należy się ubrać stosownie do prognozy pogody. Co jest zabronione? No to już Państwo wiedzą, broni nie wolno, niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych,

odurzających lub substancji psychotropowych, walizek, toreb podróżnych, plecaków i innych przedmiotów o wymiarach przekraczających format 40 cm na 30 cm na 20 cm, jakichkolwiek pojazdów, roweru, skutera, hulajnogi, deskorolki lub rolek czy wrotek. Ja się Państwu zdarzy, że wezmą Państwo takie rzeczy, to jest depozyt przed wejściem, także można zostawić. Zwierząt też nie zabieramy ze sobą. Możemy nagrywać i robić zdjęcia, ale tylko nieprofesjonalnym sprzętem. Ten profesjonalny to my, akredytowanie dziennikarze, będziemy mieli, ale też nie możemy wszystkiego nagrywać i robić cały czas zdjęć. Są pewne obostrzenia, ale Państwa ich nie dotyczą. Będzie można na miejscu kupić jedzenie, picie, będzie depozyt, jak już powiedziałem. Można, proszę Państwa, dojechać, bo przy terenie jest, dojechać samochodem, bo przy terenie jest parking CWK. Będą jeździły taksówki, ale też będą jeździły autobusy. Autobusy numer 5, 12, 18-28, kierunek na przystanek Technologiczna Centrum Handlowe lub Technologiczna Itaka Arena. Będą też, proszę Państwa, dodatkowe kursy powrotne. Na uczestników wydarzenia zapewniony zostanie wygodny powrót komunikacją miejską. Po zakończeniu imprezy uruchomiona zostanie dodatkowa komunikacja autobusowa z przystanku Technologiczna Centrum Handlowe. I tak, 22-21 to linie standardowe, teraz przeczytam. Linia numer 12, 18 i 5. Dodatkowe kursy specjalne. 22-50, linia 18, kierunek Witosa. 23-20, linia 5, kierunek Płużaka. Przesiadka dla linii nocnej numer 2 na dworcu głównym. 23.50, linia numer 18, kierunek Witosa. 20 minut po północy, linia numer 5, kierunek Płużaka. 50 minut po północy, linia numer 18, kierunek Witosa. Przesiadka do linii nocnej N2 na rondzie. I o 1.20, linia 5, kierunek Płużaka. Tak to, proszę Państwa, wygląda. Ja tylko dodam, że Radio Opole jest partnerem medialnym tego wydarzenia.

0: Jesienią Łódź ponownie rozbłyśnie. Podczas 16. Light Movie Festival mieszkańcy i turyści zobaczą iluminację oraz instalacje, którym w tym roku będzie towarzyszyć dużo muzyki. Festiwal potrwa od 25 do 27 września. Organizatorzy przygotowali 6 scen muzycznych. W Parku Staromiejskim pojawi się także specjalnie oświetlony tramwaj, mówi wiceprezydent miasta Adam Pustelnik.
1: W Parku Staromiejskim powstanie tramwaj specjalnie oświetlony, który też będzie wyposażony w doświadczenia muzyczne, gdzie zagrają Paweł Małaszyński, łódzkie ekipy i będzie też to absolutnie unikalne doświadczenie.
2: Tej muzyki będzie bardzo dużo na Light Movie Festival, tak jak zwykle, bo wśród tej XIX-wiecznej eklektycznej architektury Łodzi ta muzyka zupełnie inaczej gra.
0: Dodaje Beata Konieczniak, dyrektorka artystyczna Light Movie Festival. Muzyczne wydarzenia odbędą się między innymi przy Pałacu Poznańskiego, w Pasażu Schillera i w Parku Staromiejskim. Tegoroczna edycja będzie odbywać się pod hasłem Marzenia. No będę w Łodzi na początku września, ale to będę na Great September. Nie zostanę do końca września w tym mieście. Niestety po raz kolejny tego festiwalu nie zobaczę.

0: po raz 23 stolica będzie gościć Festiwal Warszawa Singera. To spotkanie kultury, historii i współczesności oraz budowanie mostów między nimi, mówią organizatorzy z Fundacji Shalom. Festiwal rozpocznie się w sobotę. Jego dyrektorka i szefowa Teatru Żydowskiego, Gauda Tencer, podkreśla, że program będzie bogaty. To warsztaty, koncerty, wystawy, przedstawienia teatralne, a także spotkania z wybitnymi twórcami kultury żydowskiej.
1: No jak zwykle wspaniali kantorzy. No i finał w Teatrze Wielkim, Noce na Starym Rynku, będzie w języku angielskim. Muzykę napisał Frank London, a w ogóle jest tyle dobrych rzeczy i dla dzieci, i sesja naukowa jest jak zwykle. No zawsze, słuchajcie, to jest tradycją, że jest kuchnia mamy Soni, czyli mojej mamy i wszystkich mam. Zapraszam, ja zawsze zapominam, że ja też występuję.
0: Oprócz Warszawy wydarzenie będzie gościć w Razyminie i Leoncinie.

I to wszystko, proszę Państwa, w mojej audycji. Kłaniają się Państwu Mariusz Majeran i Marcin Głowienkowski, który program zrealizował. Życzymy Państwu miłego wieczoru, a właściwie całego weekendu. Do usłyszenia już w poniedziałek po godzinie 19:00.